wciąż jesteś. Oddałbym wszystko za bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem.

0: nie dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić, tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko, zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a to debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa: stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.
1: Cześć, tu Ala ze Stary.
2: Słuchacie Trójki Polskiego Radia.

Przez instrumenty finansowe życie twoje ma melodię i akordy jakieś dziwne takie jazzowe. Ciężko stwierdzić, czy to smutne, czy wesołe. Stwierdzić, czy to smutne, czy wesołe. To smutne, czy to smutne. Za wszelką cenę chcesz poczuć, że żyjesz, bo białka, organy, ideały i uprzedzenia to człowiek, a nie dane w tabelce Excela. Tak jak pistolet na wodę, to nie kałach. Tak jak Tinder z miłością, tyle ma wspólnego, co krzesło elektryczne z wygodnym fotelem. Tak jak Walenty Krasicki z pozerem. Tak jak obiekt seksualny z bliskim przyjacielem. Tak jak twoja tożsamość z twoim awatarem. Tak jak współczesny hip-hop z rapem. Tak jak rumianek z porządnym batem. Tak jak narkotyki z kreatywnością.

0: wartością. Tak jak paplanie bzdur z mądrością. Tak jak gangsterzy z zasadami. Tak jak porządni politycy z porządnymi obywatelami.
1: Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy Trójki. Tutaj Natalia Mujanga.

Weź głęboki wdech. Bo ta miłość to tlen. A zazdrość jest psem. Co

dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad.

0: Autopromocja.
1: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
2: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
3: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowych dwóch teatrów w Sopocie. Przypominamy jedno ze słuchowisk biorących udział w konkursie.
4: Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
3: W roli głównej Michał Żurawski.
1: A dziękuję, a to nic naprawdę.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka.
3: Dzisiaj po 19:00 polecamy.
5: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
6: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
5: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
6: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
5: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
6: Zapraszamy.
5: Katarzyna Borowiecka
6: i Radek Grzysz.
0: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań niedawnego jubilata Roberta Fripa. Bardzo ważnej postaci, jeśli chodzi o muzykę rockową, począwszy od końca lat 60. do dziś. Pierwszy utwór już za nami, to był fragment płyty Briana Eno z roku 1992. Album zatytułowany Nerve Net i z tego wydawnictwa posłuchaliśmy utworu Ali Click, w którym gościnnie zagrał Robert Fripp. Oczywiście wcześniej współpracowali niejednokrotnie. W tym samym roku ukazała się druga płyta wówczas duetu The Grid. Brytyjski duet Richard Norris i Dave Ball. Dave Ball wówczas bardziej znany jako połowa innego, bardziej popowego duetu Soft Cell. Płyta 4-5-6 i za chwilę dwa fragmenty tego dzieła. Najpierw Ice Machine i tu w roli wokalisty Dieter Meyers Yellow, a później Fire Engine i tu z kolei Zodiac Mind Warp jako główny wokalista, a oczywiście na gitarze Robert Fripp.

Fire Engine Red, fragment płyty 456 duetu The Grid. W rolę wokalisty wcieliby się tu Zodiac Mindwarp, znany z zespołu Zodiac Mindwarp and The Love Reaction. Wcześniej z kolei Ice Machine i Dieter Meyer z duetu szwajcarskiego Yellow. To była grupa The Grid z gościnnym udziałem Roberta Frippa. Mniej więcej w tym samym okresie Fripp zaczął myśleć o powołaniu do życia nowej wersji King Crimson i zaproponował rolę wokalisty w tym nowym zespole Davidowi Sylwianowi, z którym się oczywiście już znał i nagrywał. David Sylwian nie zgodził się, nie przyjął tej propozycji, chociaż była dla niego bardzo atrakcyjna, ale za to doszło do wspólnych nagrań Sylwiana z Frippem, które ukazały się w roku 1993 na płycie, a zatytułowane były The First Day. To tytuł dzieła, tytuł płyty, która ukazała się właśnie wtedy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Darshan, The Road to Graceland. Główny utwór albumu The First Day Davida Sylwiana i Roberta Fripa, a wcześniej Brightness Falls. Z tego samego dzieła wśród muzyków, którzy zagrali z Davidem i Robertem, Trey Gunn, który wkrótce miał zostać członkiem King Crimson. Rok później doszło do nagrania, wspólnego nagrania duetu The Future Sound of London z Robertem Fripem. Chodziło tylko o jeden utwór, ale za to na bardzo ważnej płycie Life Forms. To album, który w roku 1994 dotarł na sam szczyt listy bestsellerów albumowych tanecznych, a na podstawowej liście to było miejsce szóste. Z płyty Life Forms utwór, w którym Robert Fripp pojawił się gościnnie, Flak.

Angel Gets Caught in the Beauty Trap. Utwór z płyty duetu Flower Mouth, płyty wydanej w roku 1994. No Man to Steven Wilson, lider grupy Porcupine Tree w towarzystwie wokalisty Tima Bownessa. W tym samym 1994 roku ukazała się wspólna płyta Davida Sylwiana i Roberta Fripa, album koncertowy zatytułowany Damage. Jedna z najlepszych płyt koncertowych, nie tylko jeśli chodzi o lata 90.

Słuchaliśmy muzyki z płyty koncertowej Roberta Fripa i Davida Sylwiana, Damage. To dzieło ukazało się w roku 1994. Tytuły: Every Color You Are. To utwór z repertuaru grupy Japan, czyli macierzystej formacji Davida Sylwiana, a później jeszcze Wave i River Man. Polecam Państwu całą płytę w całości. Teraz rok już 1995 i nowa wersja grupy King Crimson. Inny skład niż planował wstępnie oczywiście Robert Fripp, przede wszystkim dlatego, że nie ma w roli wokalisty Davida Sylwiana, ale za to jest Adrian Belew.

King Crimson. To były nagrania z dwóch albumów tego zespołu. Najpierw Thrak, rok 1995, i Walking on Air, i Vroom. Jeszcze King Crimson z Billem Bruffordem na perkusji i Adrianem Belew na gitarze i w roli głównego wokalisty. A później tytułowy fragment płyty The Construction of Light. To album wydany w roku 2000, a nagrany już bez Brufforda i Levina. Kolejna porcja nagrań przed nami i znowu King Crimson z ostatniej płyty studyjnej jak do tej pory, The Power of Three.

Leafy Meadows na gitarze basowej, także innych instrumentach John Paul Jones, a na gitarze, solo na gitarze właściwie w tym utworze należy do Roberta Fripa. To był fragment albumu The Thunder Thief Johna Paula Jonesa, ex-basisty grupy Led Zeppelin.

Zeppelin płyta ukazała się w roku 2001. Przed tym utworem słuchaliśmy Joe Satrianiego i Roberta Fripa z płyty Strange Beautiful Music, utwór Sleepwalk. Jedyny na płycie, którego nie skomponował Joe Satriani, bowiem to utwór z repertuaru duetu Santo and Johnny. Ich wielki przebój z roku 1959, pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów właśnie w tym roku. A na początku tego zestawu King Crimson i utwór Eyes Wide Open z albumu The Power of Three. Teraz już rok 2007 i Steven Wilson raz jeszcze z Robertem Fripem, tym razem już z płyty grupy Porcupine Tree, tytuł kompozycji Way Out of Here.

Milkwood to utwór z ostatniego, jak do tej pory, albumu sygnowanego nazwą The Grid. Płyta Leviathan ukazała się w roku 2021, a w utworze Milkwood gościnnie pojawił się Robert Fripp. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Audycja powoli dobiega końca. Jeszcze jeden muzyczny fragment. Dziś to będzie utwór, który już Państwo poniekąd znają, Starless Theme, czyli odwołanie do płyty Red. W tamtym czasie w grupie King Crimson na skrzypcach i na instrumentach klawiszowych grał David Cross. I właśnie on w roku 2013 nagrał płytę Starless Starlight. Do nagrania zaprosił Roberta Frippa. I to właśnie ich wspólne dzieło, wspólna wersja starego utworu Starless Theme. To ten nowy tytuł. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To jak to idzie?
2: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
1: Więc to są...
2: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
1: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
2: By dołączyć swoją opowieść do

0: wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 6:00, Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska.
3: Historyczny dzień dla polskiego lotnictwa. W Łasku wylądowały pierwsze myśliwce F-35. Wojna w PKOL-u. Prezes komitetu nadal trzyma się mocno. Pożar stoczni w Nowym Jorku. Jedna osoba nie żyje, ponad 30 jest rannych. Długo wyczekiwane wreszcie wylądowały nowoczesne samoloty bojowe F-35. Są już w Polsce. Do bazy wojskowej w Łasku wczoraj przyleciały trzy myśliwce w polskich barwach. Naszą przestrzeń powietrzną pokonały w asyście dwóch F-16. To początek, bo w siłach powietrznych docelowo będą 32 takie maszyny. Z bazy sił powietrznych w Łasku Agata Król.
4: Oficjalne powitanie F-35 zaplanowane jest na czerwiec, ale pierwsze pojawienie się w Polsce nowych myśliwców stało się małym świętem. Przylot był widowiskowy. Dwa F-16 na co dzień stacjonujące w Łasku niczym starsze rodzeństwo przyprowadziło do bazy 3 F-35, a te tuż po wylądowaniu zostały tradycyjnie oblane wodą. To salut, lotniczy sposób na uczczenie ważnego momentu, a to moment skoku technologicznego polskiego lotnictwa myśliwskiego.
5: To jest dzieło sztuki. Pod względem technologicznym naprawdę jestem pod wrażeniem. To jest ciągle samolot, ciągle kawałek metalu, który lata, ale oczywiście przeskok jest ogromny.
4: Mówił generał Tomasz Jadczak, inspektor sił powietrznych. Baza Łasku stała się właśnie liderem lotnictwa wojskowego w Polsce. Przygotowania trwały tu od ponad 2 lat i kosztowały około 2,5 miliarda złotych. Na przyjęcie F-35 szykuje się też baza w Świdwinie. Z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku Agata Król, Polskie Radio.
3: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawił nowy wzór aktu małżeństwa. W Dzienniku Ustaw opublikowano rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji związków jednopłciowych zawartych za granicą.
6: Będzie na akcie małżeństwa opis jasny. Jeżeli to będzie związek mężczyzny i kobiety, będzie oznaczenie dla mężczyzny i kobiety. Jeżeli to będzie oznaczenie dla mężczyzny i mężczyzn, będzie tak zapisane w tym akcie małżeństwa. A jeżeli dla kobiety i kobiety, dokładnie tak samo. Nikt nie wyjdzie z Urzędu Stanu Cywilnego w sposób niegodnościowo potraktowany.
3: Rozporządzenie to efekt wyroku NSA, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. Wojna w PKOL-u, sprawa ewentualnej dymisji prezesa Radosława Piesiewicza w zawieszeniu. Nie doszło do głosowania nad wnioskiem o walne zgromadzenie, które da zielone światło do odwołania prezesa. Członek zarządu, mistrz olimpijski w gimnastyce Leszek Blanik jest rozczarowany takim obrotem sprawy.
7: Wszystkie ważne punkty gdzieś tam były zbijane i tak naprawdę siłą, można powiedzieć, trochę nie dopuścili nas do głosu, ale to nic nie znaczy. Odpowiedni wniosek z tymi podpisami, które zostały zebrane, zostanie złożony i będziemy oczekiwali zwołania nadzwyczajnego zebra walnego członków PKOL-u.
3: Zwolennik prezesa Piesiewicza, wicemistrz olimpijski w kolarstwie Tadeusz Mytnik, nie kryje emocji w związku z działaniami opozycjonistów.
8: Uważam, że to, co dzisiaj się stało, to jest wielką farsą. Za rok ci, którzy dziś tak krzyczą, przyjdą tutaj na kolanach, bo tak będzie.
3: Pod adresem prezesa PKOL-u padają zarzuty prania brudnych pieniędzy oraz olbrzymie problemy wizerunkowe komitetu, przez które najpierw stracił on część ważnych sponsorów, a następnie podjął współpracę z Zonda Krypto. Jedna osoba zginęła, ponad 30, głównie strażaków, zostało rannych w wyniku eksplozji i pożaru stoczni w dzielnicy Staten Island w Nowym Jorku. Inspektor straży pożarnej jest w stanie krytycznym, a inny strażak w stanie ciężkim. Ogień pojawił się w dolnej części metalowej konstrukcji, znajdującej się w tylnej części nabrzeża przeładunkowego. Ekipy gaśnicze i ratownicze działały w warunkach ograniczonej widoczności i silnego zadymienia. Można było zobaczyć od kuchni, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, zwiedzać salę i być świadkiem rozprawy. Już po raz drugi w całej Polsce zorganizowano Noc Otwartych Sądów.
9: Proszę wstać, sąd idzie.
10: Ciekawe doświadczenie, zobaczyć od wewnątrz, jak działa taki urząd jak sąd.
11: Sędzia Marcin Kobylski, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, oddział w Radomiu. Rzeczą ważną jest, żeby społeczeństwo wiedziało, że gwarantem ich praw i wolności jest właśnie sąd.
12: Jako że świadek zeznaje dopiero w postępowaniu apelacyjnym, to sąd odbierze od pani dane osobowe.
13: Bardzo ważne jest to, że sąd się otwiera, że zaprasza.
14: Aby obywatel mógł z takiego pasywnego też przejść do aktywnego udziału w społeczeństwie.
10: Człowiek bardziej rozumie pewne rzeczy.
12: Wyrok ten jest prawomocny.
3: A dziś przypada Dzień Wymiaru Sprawiedliwości upamiętniający śmierć włoskiego sędziego Giovanniego Falcone.

0: klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza w Starachowicach, umiarkowana z kolei w Kaliszu. A w pozostałych miejscach jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 5% energii. Najwięcej prądu, 43%, produkuje się aktualnie z wykorzystaniem węgla kamiennego. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, tak jak teraz przy Myśliwieckiej. Temperatura od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, tam od 18 do 21 stopni.
4: Autopromocja.
5: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
6: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
5: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
6: Nowy podcast Trójki, odcinek po odcinku.
5: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
6: Zapraszamy.
5: Katarzyna Borowiecka
6: i Radek Grzysz.
4: Autopromocja.
3: 6 minut po godzinie 6. Dzień dobry jeszcze raz. Program przygotowała Karolina Gonet, realizuje Elżbieta Malinowska. Telefony od Państwa 2027 trójek. Odbiera Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Witamy serdecznie.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Co dzisiaj w programie? Pod blokami mieszkańców warszawskich Bielan kilka lat temu zaczęła się budowa. I to nie jest jakaś wielka inwestycja. Ot, przyszedł pan z deską, potem z kolejnymi dwiema, z lustrem, z krzesłem i tak sobie rośnie.
7: Wygląda trochę urocze, ale nie wiem, co to jest.
8: Któryś z sąsiadów to zbudował?
9: Pan na osiedlu, który się tym zajmuje cały czas.
10: To kilka lat już trwa.
11: Codziennie jest coś nowego dobite.
10: Nawet jest taka aleja gwiazd.
11: Mój pies tam lubi chodzić po tych szczebelkach.
3: Wygląda trochę uroczo. Cóż to za konstrukcja? Wyjaśni się jeszcze przed godziną 7. Będzie oczywiście konkurs. Sprawdzimy też, co tam w telewizji, a właściwie w streamingu.
12: Uczestnicy najpierw odbywają randki w ciemno, stąd tytuł Miłość jest ślepa, i mogą się zobaczyć dopiero wtedy, kiedy dobiorą się w pary. Potem od razu zaręczyny i za miesiąc ślub.
3: Taki program. Zainteresowanie tym konkretnym jest u nas w Polsce wyjątkowo duże i my będziemy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Jeżeli chodzi o programy związane z randkami, to ja się zatrzymałem na Randce w ciemno z telewizji polskiej prowadzonej przez, jak się zdaje, Jacka Kawalca. A skoro o miłości mówimy, no to Easy Lover teraz w Trójce. Phil Collins.

0: Dog Days Are Over, Florence and the Machine w Trójce. 16 minut po godzinie 6. Państwo to pewnie znają z filmów. Leci sobie samolot, nagle stewardessa pyta, czy ktoś z państwa potrafi pilotować, bo piloci nie mogą, najczęściej z powodu jakichś dramatycznych okoliczności. I może się państwo, widząc coś takiego w telewizji, zastanowili, a czy ja bym umiała, a czy ja bym umiał? No to będzie okazja sprawdzić.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Można polatać w tunelu aerodynamicznym, ale nie tylko. W naszym konkursie do wygrania jest 20 minut w symulatorze Boeinga 737. Tego najpopularniejszego, którym pewnie zdarzyło się państwu lecieć na wakacje. Te 20 minut spokojnie wystarczy, żeby wystartować i polatać wokół komina, a nawet żeby wylądować. Ale to nie wszystko, bo oprócz tych 20 minut w symulatorze lotu będą też państwo mieli 20 minut w symulatorze, uwaga, skoków spadochronowych. To wygląda tak, że zapina się taką uprząż, która unosi nas na wysokość metra, półtora. Mamy na głowie, na oczach gogle pokazujące nam, co widzi skoczek, no i sobie lecimy wirtualnie. Świetna sprawa, voucher na skorzystanie z tych dwóch symulatorów mamy dla państwa. Jego wartość to ponad 500 zł. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, co państwo chcieliby zobaczyć z góry i dlaczego. Czekamy na odpowiedzi pod numerem 73533, oczywiście SMS-owo. Koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł. Powtórzę numer 73533. Pytanie, co państwo chcieliby zobaczyć z góry? Do wygrania jest voucher na skorzystanie z symulatora lotu i symulatora skoków spadochronowych. Rozstrzygnięcie naszego konkursu jeszcze przed godziną 9. Teraz w Trójce The Rolling Stones.

kalendarzu 23 maja. Światowy Dzień Żółwia dzisiaj jest. Wszystkim żółwiom wszystkiego najlepszego życzymy. Imieniny obchodzą i tu proszę słuchać uważnie, bo ja ostatnio o czyichś imieninach zapomniałem i było mi głupio. Państwo mogą takiej sytuacji uniknąć. Iwona, Michał, Emilia, Jan, Julian, Lucjusz, Symeon, Dezyderiusz, Eufrozyna, Dezydery, Dezyderia. Zamyśliłem się, bo zobaczyłem, że Michał, ale to nie ja. To solenizanci imieninowi. 92 lata temu urodził się Robert Moog dla znajomych. Bob, konstruktor syntezatora Mooga, pionier muzyki elektronicznej. Zmarł w 2005 roku w wieku 71 lat. 23 maja 1957 roku urodził się Janusz Skowron, pianista, kompozytor, aranżer, jazzman, laureat licznych nagród. Nagrywał m.in. z Marylą Rodowicz, Hanną Banaszak, Lucją Prus, Ewą Bem, Grzegorzem Markowskim i zespołem Lady Punk. Zmarł w 2019 roku. Swoje 50. urodziny obchodzi dzisiaj Agnieszka Chylińska, wokalistka, autorka tekstów piosenek, wcześniej związana z zespołami ONA i Chylińska, od ładnych kilkunastu lat prowadząca solową karierę. Wszystkiego najlepszego, pani Agnieszko. My sięgniemy teraz po utwór z wczesnych lat twórczości, jeszcze z czasów ONA właśnie. Znalazłam ONA, Agnieszka Chylińska.

Agnieszka Chylińska, 50. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego również dla Dawida Podsiadło, który kończy dzisiaj 33 lata.

6:30. Spoglądam na mapę pogodową, mapę temperaturową. Najchłodniej teraz w Zakopanem 6 stopni, w Zielonej Górze 15, tam najcieplej, ale tak uśredniając to myślę, że jakieś 11-12. Tak państwo powinni założyć, wybierając się na zewnątrz. W ciągu dnia temperatura podskoczy do 21 stopni na północy, około 24 stopni będzie w centrum, 27 stopni na krańcach zachodnich.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See. Teraz zabieramy Państwa na warszawskie Bielany, bo tam, gdzieś pomiędzy torowiskiem a blokami z wielkiej płyty, jest sobie trawnik, trochę drzew i pod jednym z tych drzew pojawiła się już dłuższy czas temu osobliwa budowla. I rośnie. Na miejsce wybrał się Paweł Turski.
1: Niby jestem elokwentny, ale nie wiem, jak to nazwać. Bo tak, po środku mamy niedokończony jakby dom, bowiem mamy ściany, ale nie ma dachu. Dom otoczony jest płotem, wykończonym metalową częścią krzesła, jakieś resztki nawet z karoserii samochodowej. Tak wygląda płot. Później są ściany, na tych ścianach różne obrazy, pozostałości po okuciach luster. Zupełnie nie wiem, co to jest.
2: Wygląda trochę urocze, ale nie wiem, co to jest.
3: To jest dziki gołębnik. Któryś z sąsiadów to zbudował.
4: Utrudnienie gołębiowe. Proszę. To jest tragedia.
5: Jest pan na osiedlu, który się tym zajmuje cały czas.
6: To kilka lat już trwa.
7: Codziennie jest coś nowego dobite.
6: Nawet jest taka aleja gwiazd.
7: Mój pies tam lubi chodzić po tych szczebelkach.
3: A jak się wabi?
7: Rex.
3: Rex wchodzi właśnie.
7: Może coś powiesz?
3: To nie jest tylko gołębnik, to też jest taras dla psów.
6: Dla mojego w zasadzie, bo tak to rzadko kiedy. A on ma swoje drogi i skręca zawsze tutaj, chociaż ja nie bardzo.

0: Po kilku metrach znajduje się przed wiatą, choć lepszym określeniem byłaby ławka trenerska, taka ze stadionu, bowiem mamy daszek, mamy trzy miękkie fotele, każdy z innej kolekcji. W rogu jest chlebak, w chlebaku orzech. Po dwóch stronach tej wiaty znajdują się świeczniki. Nawet jest co robić, bo jest narzędzie do ćwiczenia mięśni dłoni.
1: Jest po prostu konstrukcja średniowieczna.
0: Czy panią kusiło w ogóle z tego skorzystać?
1: Nie.
0: Ktoś siedział kiedyś, widziała pani?
1: Tak, panowie pijący alkohol.
0: Teraz weszliśmy do jakiejś altanki.
1: Jak deszczyk pada, to można się schować.
0: Czyli pani tutaj czasami siadała?
1: Nie, ale czasami jak zaczęło kropić, zdarzyło mi się ze dwa razy, to przed deszczykiem jest daszek.
0: Jest kolejny chlebak. O, i tutaj coś jest. Jakiś sweter, ale ta na niczego sobie.
2: Moim zdaniem sama budowla nie jest żadną przeszkodą.
3: Szczerze, nie przeszkadza mi to, jak to mijam, więc może sobie stać.
4: Nie ruszałbym tego.
1: Jakoś mi nie przeszkadza, ale jest niepotrzebne.
5: Tak tyle czasu jest, że już nikt na to uwagi nie zwraca.
0: Drewniana ścieżka prowadzi do wejścia do karmnika. Są drzwi zaryglowane, ale nie na kłódkę, tylko na drewienko.
1: Pan sądzi, że na przykład ktoś tam nie wejdzie, to wejdzie. Chodzą kuny, dziki czasami tu chodzą. Czasami te ptaki martwe leżą, było widać.
0: Udało się. I co tam jest w środku? Są jakieś podwyższenia, są platformy, są gałęzie, są pojemniki z wodą, ale gołębi brak.
6: Gołębi, żeby się tam przeprowadziły, to muszą mieć sprzyjające warunki dla gołębi, a nie dla ludzi.
0: Zdzisław Borawski, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.
6: Gołąb został wyhodowany z gołębia skalnego, który to gniazdował w zaułkach skalnych, więc one jak są głodne, to przylecą się na jedzą, ale gniazda to chcą zakładać w miejscach, w których czują się zdecydowanie pewniej.
7: Bardzo fajny pomysł zrobić takie coś, gdyby nie gołębie na balkonach. Nie można nawet prania wywiesić, bo te gołębie non-stop są na balkonie i cały czas jest balkon do czyszczenia.
6: Gołębie próbują na tych balkonach w takim miejscu niedostępnym dla zwierzaków, czują się pewniej, bo mniej boją się ludzi niż ptaków drapieżnych, niż zwierząt.
0: Jeśli gołębie nie chcą tu mieszkać i to nie jest gołębnik, to ja już chyba wiem, co to jest. To prestiżowe studio z doskonałym dostępem do komunikacji miejskiej, położone w samym sercu zielonego, uspokajającego rezerwatu wielkomiejskich ptaków.
8: Paweł Turski, niczym Indiana Jones, eksplorował tę osobliwą konstrukcję, która okazała się gołębnikiem, jak państwo słyszeli. A może bardziej gołębią stołówką, skoro one tylko tam jedzą. Za 15 już prawie minut, godzina 7, teraz w Trójce. Home to us, Paul McCartney.

Paul McCartney i Ringo Starr, Home to Us. Pięknie panowie nam zagrali. Za 14 minut będzie godzina 7. Przypominamy, 22 i 7 trójek mogą państwo do nas dzwonić w każdej sprawie. Można zadzwonić w sprawie gołębnika, mogą państwo się jeszcze wstrzymać. Będziemy za kilka minut mówili o programie telewizyjnym, chociaż on właściwie ukazuje się w streamingu na Netflixie. Program taki randkowy. Specyficzny, ale cieszy się ogromną, ogromną wprost popularnością. Będziemy się zastanawiali, dlaczego. Teraz w trójce Hej i Cztery Pory.

0: 22,7 trójek.
1: Ja rozumiem, że byłaby sprawa, gdyby facet założył tam pod gołym niebem hodowlę jadowitych węży, bez żadnych zabezpieczeń. No wtedy ja bym był zaniepokojony i bym omijał to miejsce, ale gołębie to gołębie, nie to coś nie jadowite.
0: Krr, krr. O programie Love is Blind w internecie dyskutują psychologowie, socjologowie, nawet dziennikarze polityczni. Józef Niewiarowski sprawdził, dlaczego polska edycja popularnego na całym świecie reality show budzi tyle emocji.
2: Mam wrażenie, że od tygodnia cały internet rozmawia tylko o tym.
3: O tym, co zrobiłybyście na miejscu Julii.
2: Krótko wyjaśnię, o co chodzi. Uczestnicy najpierw odbywają randki w ciemno, stąd

0: tytuł Miłość jest ślepa i mogą się zobaczyć dopiero wtedy, kiedy dobiorą się w pary. Potem od razu zaręczyny i za miesiąc ślub. W ciągu tego miesiąca oczywiście dzieje się bardzo dużo rzeczy.
1: Love is Blind jest idealnym przykładem tego, jak dorośli potrafią pomylić emocjonalną intensywność z dojrzałością.
0: Rozmawiają o tym popularni w internecie psycholodzy, socjolodzy, a nawet dziennikarze polityczni.
2: Jestem mega fanką tej polskiej edycji.
0: I właśnie z Martą Nowak, dziennikarką Gazety.pl, porozmawiałem o tym, dlaczego ten serial wywołał aż tyle emocji.
3: Jest ciekawie obserwować to, co ci ludzie w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, w naszym wieku często, bo tu jednak mówimy o show, które chyba największą popularnością się cieszy wśród milenialsów, wśród pokolenia Z.
0: To, że to pokolenie milenialsów, to akurat słychać po tym, jakich słów używają.
3: Jest ciekawie obserwować, jak oni się łączą w pary i jakie one mają podejście do związków. No i oczywiście to powoduje najrozmaitsze rozmowy także o jakichś własnych, czy to partnerach, czy to stylach nawiązywania relacji.
4: Pomnijcie moje słowa, jeżeli związek Kamila i Julii nie wyjdzie, to przez tą oto obecną tu mamusię.
3: Tam jest bardzo wiele osób, które mają trudne relacje rodzinne i jednocześnie po praktycznie wszystkich widać, że oni mają świadomość tego, że to jest problem, że zostali przeorani. Tam jest bardzo duży nacisk u zdecydowanej większości osób na to, że szczera komunikacja o emocjach jest ważna. I oczywiście można się z tego śmiać, że teraz po prostu wszyscy milenialsi na terapii, ale wydaje mi się, że to jest świadectwo ogromnej zmiany społecznej, która w Polsce w tym pokoleniu zachodzi.
0: I może dlatego format, który w mojej osobistej opinii jest dość nudny, no i też nie ma co ukrywać, odmurzający, mimo wszystko tak dobrze się niesie.
5: Tyle rozmów, tyle głosów, opinii, kontrowersji, zaskoczeń. Czekamy na wnioski. Jeden już mamy, państwo pewnie słyszeli, że jak nie wyjdzie, to przez mamusię. Za 8 minut, godzina 7.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła siódma. Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska.
10: Ma sens. Do Polski trafi 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Polityczna bitwa o Kraków. Pod Wawelem od północy trwa cisza wyborcza. Epidemia wirusa Ebola szaleje w Kongo. Szczepionki na te odmiany na razie nie ma.

0: Będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce. Decyzją Donalda Trumpa Stany Zjednoczone wyślą do naszego kraju dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański przywódca, uzasadniając swoją decyzję, nie ukrywał, że to w związku z sukcesem wyborczym prezydenta Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte z zadowoleniem przyjął zapowiedź prezydenta Trumpa i dodał, że wojskowi pracują już nad szczegółami tego planu. Musimy jasno powiedzieć, obrany przez nas kierunek to silniejsza Europa i silniejsze NATO. Abyśmy z czasem stopniowo stawali się mniej zależni od jednego sojusznika, czyli od Stanów Zjednoczonych, jak to miało miejsce od dawna. Tak decyzję Białego Domu komentował w Pradze szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W Polsce jesteśmy oczywiście zachwyceni tym, że prezydent Trump jasno zapowiedział, że amerykańska obecność w Polsce pozostanie taka sama, ale bo nawet wzrośnie. Ale szczególnie satysfakcjonujące jest to, że udało nam się zdezorientować Putina. Teraz już nie ma pojęcia, co zrobimy. Tak się robi strategiczne postępy. Administracja USA nie przedstawiła dotąd szczegółów planu. Nie wiadomo, czy chodzi o całkowicie nowe siły, czy też o wcześniej planowaną rotację 4000 żołnierzy, która została wstrzymana. Epidemia wirusa Ebola się i chaos w Demokratycznej Republice Konga. Dotychczas zmarło ponad 170 osób. Liczba zachorowań zbliża się do 1000. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski zdecydowanie odradza podróże zarówno do Konga, jak i Ugandy.
1: Liczba zachorowań wykrytych na samym początku jest już bardzo duża. Pierwszy sygnał otrzymaliśmy, kiedy już było tych przypadków ponad 200. I przybywa tych przypadków bardzo szybko. W ciągu tygodnia mamy trzykrotny wzrost liczby zachorowań. To oznacza, że jeszcze jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju tego ogniska, gdzie prawdopodobnie te przypadki, które teraz wykrywamy, to one się zaraziły już tydzień, czy dwa, czy trzy wstecz.
0: WHO alarmuje o braku skutecznej szczepionki na obecny szczep wirusa Bundibugyo. Ta może być gotowa najwcześniej za pół roku, a realnie za 9 miesięcy. Od północy w Krakowie obowiązuje cisza wyborcza w związku z zaplanowanym na jutro referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. W trakcie referendum kluczowa jest frekwencja, dlatego zakazane jest nawet namawianie do udziału w głosowaniu, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: Nie zbieramy danych o frekwencji i nie informujemy o tej frekwencji. Samo zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi osób głosujących, których zachęcają oni do wzięcia udziału w głosowaniu, prezentowanie wypowiedzi także tych archiwalnych osób opowiadających się za udziałem w referendum lub nawołujących do niebrania udziału w tym referendum jest niedopuszczalne w okresie ciszy wyborczej.
0: Każda osoba, która weźmie udział w głosowaniu, otrzyma dwie karty. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć odpowiedź tak, jeśli jesteśmy za odwołaniem prezydenta lub radnych, lub nie, jeśli chcemy, aby dalej pełnili swoje funkcje. Ten kosmiczny pojazd ma już wkrótce przetransportować ludzi z Ziemi ponownie na Księżyc. Firma SpaceX przeprowadziła test nowej generacji rakiety Starship. Po starcie pojawiły się problemy z silnikami, ale statek kosmiczny ostatecznie dotarł do miejsca lądowania.
3: Zgodnie z przewidywaniami lot zakończył się spektakularną kulą ognia, gdy rakieta w ostatniej fazie przewróciła się i wpadła do oceanu u wybrzeża Australii. Ta kula ognia to dokładnie to, co chcieliśmy dzisiaj zobaczyć w wykonaniu tego statku, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Podkreśliła Katie Tice, komentatorka SpaceX, a w tle wiwatował tłum zebranych w siedzibie firmy Elona Muska. Sytuacja ta nastąpiła po tym, jak górny stopień rakiety zdołał przez kilka sekund zawisnąć nad wodą, po czym runął falę, wywołując eksplozję. Scenariusz znany już z poprzednich lotów testowych. Piątkowy start odbył się dzień po tym, jak został przełożony z powodu awarii stworzenia hydraulicznego wieży startowej. Lot testowy pozwolił zrealizować większość głównych celów, jednak w obu stopniach rakiety doszło do awarii silników. Nie zakłóciło to jednak całej operacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A w dużo dalszej przyszłości ta sama rakieta miałaby też zabrać ludzi na Marsa. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 4 minuty po godzinie 7. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Dziś koniec sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. O 17.30 zabrzmią gwizdki na 9 stadionach i tak jak kwestia mistrzostwa jest przesądzona od jakiegoś czasu, wieczorem feta w Poznaniu, tak walka o spadek, jak to kiedyś powiedział nieodżałowany Franciszek Smuda, trwa. Do pierwszej ligi zdegradowane zostają, i to jest też już wiadomo, Brukbet, Termalika Nieciecza i Arka Gdynia. Pozostaje jeszcze jedno miejsce do zapełnienia, a kandydatów czworo. Piast Krakowia Widzew.

0: Kijów i będąca w najgorszej sytuacji Lechia. Będzie ciekawie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Ukrainę 3-2 w drugim meczu turnieju towarzyskiego o Puchar Śląska. Dla trenera Nikoli Grbicia to okazja na przetarcie bojem siatkarskiej młodzieży, a mówi przejmujący Michał Gierżot.
1: Fajnie zagrać spotku, fajnie zagrać taki mecz. Wciąż tam się trochę jeszcze szukamy, ale należy pamiętać, że traktujemy to raczej jako taką przerwę od treningów i sprawdzenie, na jakim etapie teraz jesteśmy. I faktycznie, dużo chłopaków debiutujących, ale każdy wiedział, co ma robić i uważam, że dobrze się wywiązaliśmy z tego zadania.
0: O 20 na zakończenie turnieju w spotku mecz Polska-Bułgaria. W poniedziałek rusza French Open, drugi wielkoszlemowy turniej sezonu. Kwalifikantka Maja Chwalińska poznała rywalkę w pierwszej rundzie. Polka zagra z Chinką Qin Wen Zheng, która na tych właśnie paryskich kortach w 2024 roku została mistrzynią olimpijską. Chwalińska jest 116 w rankingu światowym. Iga Świątek natomiast zagra z Australijką Emerson Jones. Na wczorajszej konferencji prasowej nasza najlepsza tenisistka była pytana o współpracę z hiszpańskim trenerem Francisco Roichem.
2: Z Francisem super mi się pracuje i jego feedback jest w sumie zawsze taki sam jak moje uczucie na korcie i dlatego nie czuję, żebym potrzebowała jakiegoś jeszcze feedbacku z zewnątrz. Raczej opieram się na tym, co Francis mi powie i po majorce tak kontynuowaliśmy.
0: Dziś w 109 edycji Giro d'Italia etap prawdy to będą kosmiczne podjazdy, to co tygryski kolarskie lubią najbardziej. Liderem wciąż Portugalczyk Afonso Eulalio i zapowiada się fantastyczny pojedynek z Duńczykiem Jonasem Vingegaardem, który ma zakusy na zwycięstwo w generalce. Wczoraj etap wygrał Włoch Alberto Bettiol z grupy HDS Astana.
3: Darek, o godzinie 6 chyba cię tu jeszcze nie było, było szaro bruo, przyjechałeś i czy to rozpogodzenie ma jakiś związek z twoim przybyciem do radia?
0: Tak, tu nie ma przypadków.
3: Dzisiaj na przemian. Chmury i słońce, choć tego drugiego powinno być trochę więcej. Termometry będą dzisiaj pokazywały solidnie wiosenne temperatury od 21 stopni na północy przez 24 w centrum do 27 nawet na krańcach zachodnich.
4: Redaktor mówi, że w ciągu dnia temperatura podskoczy do 20 paru stopni. Kochana, nie podskakuj, bo ja jeszcze przed obiadem zrobię sobie chłodnik z kefiru i zielonego ogórka. A dla mnie przed obiadem wciągnąć chłodnik to jak dla świni zjeść ziemniaka.
3: Niech pan do tego chłodnika koniecznie dorzuci rzodkiewkę.
0: Może jakiś szczypiorek.
3: O, to szczypiorek koniecznie.
5: Autopromocja.
6: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
7: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
6: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie. Przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken Dzięciołowski.
5: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Ja tylko przypominam, że te temperatury, które my tutaj podajemy, to są w cieniu. 27 stopni w cieniu. Mówiliśmy jeszcze przed godziną 7 o osobliwym partyzancko budowanym gołębniku na warszawskich Bielanach i o tym, że gołębie nie chcą w nim mieszkać, bo wolą balkony. 2027 trójek. Kto raz pozwolił gołębiom osiedlić się na balkonie, ten więcej tego błędu nie popełni.
8: Mieszkając w bloku, jak kiedyś pozwoliłem gołębiom zrobić sobie gniazdko i powiedziałem, dobrze, będę dla nich miły, niech sobie tam żyją. Po roku czasu po prostu musiałem to zlikwidować. Sprzątania było tyle, że to było coś niesamowitego. I dlatego ludzie nie zdają sobie sprawy albo zdają sobie sprawy z tego, jak faktycznie te gołębie niszczą i psują nam nasze balkony chociażby.
3: No ale pomógł pan tym gołębiom, tyle dobrego. A już niedługo, nie bez satysfakcji, powiemy państwu, z czym to znowu nie radzi sobie sztuczna inteligencja i potrzebny jest Homo sapiens. 10 minut po godzinie 7.
9: Zapraszamy do Trójki.
3: Witamy ponownie. Program przygotowała Karolina Gonet, realizuje Elżbieta Malinowska. Telefony od państwa odbiera Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Proszę z nami zostać. Teraz w Trójce Midnight Oil.

0: 15 minut już prawie po godzinie 7. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie odszyfrowuje rozmaite cenne manuskrypty, no bo ma ich trochę. Robią to sami pracownicy, próbowali zaprząc do tego sztuczną inteligencję, no i coś tam rozszyfrowała, odczytała, owszem, ale nie wszystko. Okazuje się, że do tego zadania potrzebni są ludzie. Uf. Biblioteka poszukuje ochotników do odczytywania i przepisywania rękopisów. Pani Agnieszka Kościelniak-Osiak, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Z czym konkretnie ta sztuczna inteligencja sobie nie radzi? Z czym ma problem? Do czego potrzebny jest człowiek?
1: Chcę wierzyć, że jeszcze do bardzo wielu rzeczy potrzebny jest człowiek. Konkretnie w przypadku naszych zbiorów no, nie radzi sobie też z szeregiem zadań, które na co dzień realizuje człowiek, bibliotekarz, bibliotekarka. To są

0: To jest z reguły czytanie, identyfikacja odręcznie sporządzanych, czyli jak się Państwo domyślacie, historycznych dokumentów. Manuskrypty to bardzo szerokie pojęcie. My oczywiście jakoś sobie porządkujemy rzeczywistość i manuskryptami nazywamy to wszystko, co kolekcjonujemy w naszym gabinecie rękopisów. Natomiast odręczne adnotacje znajdują się, proszę Państwa, na szeregu dokumentów. To są i ryciny opatrzone rozmaitymi odręcznymi wskazówkami. To są rozmaite notacje muzyczne, to są marginalia w starych drukach, które często po prostu służyły jako rodzaj notatników. Być może
1: tak jak my dzisiaj sobie zapisujemy gdzieś tam na marginesach, prawda? Jakieś spostrzeżenie, słowo, dwa,
0: tak, zdania. Zdarza się to nam sporadycznie, natomiast stare druki posiadały często te marginesy celowo bardzo obszerne. Oczywiście z rozmaitych powodów, nie będę tutaj Państwa zanudzać takimi wywodami historycznymi, ale my dzięki tym marginaliom potrafimy przykładowo odtworzyć historię idei Mikołaja Kopernika i tego, jaką recepcję miała jego teoria heliocentryczna właśnie w efekcie adnotacji podczas lektur nie tylko samego dzieła Kopernika, ale dzieł innych astronomicznych.
1: Z czego to wynika, że ta sztuczna inteligencja sobie z częścią z tych notatek odręcznych nie radzi? Dlatego, że to jest napisane niewyraźnie? Jaki tu jest problem? To mnie bardzo ciekawi.
0: To jest podstawowy problem, że jest to, no pamiętajmy, że te formy, czy ta odmiana, nazwijmy to, sztucznej inteligencji, która tutaj miałaby największe zastosowanie, to jest po prostu taki doskonale przygotowany model językowy, który jakby w swojej pamięci ma wszystkie możliwe dukty pisma, kroje czcionek, niedoskonałości ludzkiej ręki, narzędzia, których człowiek może używać do pisania oraz tę niezwykłą pomysłowość, którą mamy, kiedy sporządzamy coś odręcznie. Ja zachęcam Państwa do zerknięcia choćby na jedną kartę proponowanych na naszej platformie transkrypcyjnej, czy relacji na przykład odręcznie spisywanych przez profesora Wacława Borowego. To wcale nie odległe czasy, tylko to są relacje pisane na gorąco. Wacław Borowy spisywał relacje osób, które brały udział bądź obserwowały skutki pacyfikacji Powstania Warszawskiego. Chodził po ulicach, zagadywał do przechodniów i skrupulatnie, na gorąco sporządzał te notatki, pisząc najpierw tradycyjnie z lewa do prawa, potem gdzieś na marginesie, potem między liniami, potem skreślał, potem uzupełniał. To jest po prostu odręcznie przygotowana na gorąco notatka, taką jaką znacie być może Państwo, nie wiem, ze studiów, ze spotkań.
1: Czyli trochę chaotyczna.
0: Chaotyczna, bardzo, bardzo na gorąco pisana, w której nasza wyobraźnia, nasze doświadczenia też sporządzania, być może też zanikające, sporządzania takich notatek, podpowiada nam, tak, gdzie czytać. My zestawiamy jakby te sensy w naszej wyobraźni, w naszym doświadczeniu i potrafimy je jakoś uporządkować, wyobrazić sobie, co pod tymi zakreśleniami jest do odczytania. Aczkolwiek w klasycznej transkrypcji my rzeczywiście bardzo prosimy, żeby pisać tylko to, co rzeczywiście widzimy, tak? No ale i tak
1: nie
0: ludzkie
1: zgadywać.
0: Oko, powtarzam, słucham?
1: Nie zgadywać.
0: Nie zgadywać, nie, nie zgadywać, bo to ma być też dokument o charakterze naukowym. To zgadywanie zostawiamy naukowcom. My prosimy, my, bibliotekarze, ale też nasi wolontariusze cyfrowi mają przede wszystkim przepisywać to, co widzą. Ale i tak zapewniam pana, że to, co ludzkie,

0: wszystkie oko, plus ta wiedza, którą dodatkowo miewają nasi eksperci, potrafi wyczytać z takiego dokumentu, to dużo więcej niż widzi tam tak przeciętnie wytrenowana sztuczna inteligencja.
1: Niech mi pani powie, kogo państwo poszukują? Kto może się zgłaszać, żeby te odręczne...
0: Proszę państwa, wszyscy chętni.
1: Wszyscy chętni.
0: Naprawdę wszyscy. Wszyscy chętni. Wszyscy, którzy czują, że to może być wyzwanie dla nich.
1: Jak można się zgłaszać? Jak to wygląda, proszę powiedzieć?
0: Właśnie, zachęcamy poprzez naszą grupę na Facebooku. Wystarczy wrzucić albo odszukać Facebooka Biblioteki Uniwersyteckiej, albo wrzucić grupa transkrybów. I zapisać się. Na tej grupie też prezentujemy rozmaite trudne zadania. Tam ostatnio w kwietniu naszym wolontariuszom zaprezentowaliśmy strasznie trudny orzech do zgryzienia. To jest przykład takiego rysunku mikrograficznego. Proszę sobie wyobrazić, duży rysunek w dużym formacie, przedstawiający znanego władcę europejskiego na koniu, ale ten rysunek jest wykonany tekstem. To jest po prostu poemat na temat czci Fryderyka II. My nawet nie wiemy, gdzie ten poemat się zaczyna. Jest napisany, narysowany odręcznie, takim w dodatku w języku niemieckim. Zapis ten odręczny to jest też taka archaiczna już forma zapisu odręcznego. I my na tej grupie też zachęcaliśmy do podjęcia się chociażby we fragmentach próby odczytania tego rysunku. Wiemy z literatury, że jeszcze nikomu na świecie się tego to nie udało. Ten obiekt funkcjonuje w piśmiennictwie, natomiast tekst jest nieodczytany.
1: To brzmi jak ciekawy sposób na spędzenie weekendu na przykład. Przysiąść sobie i spróbować to rozszyfrować. Jeżeli państwo są zainteresowani, to proszę się zgłaszać do biblioteki. Agnieszka Kościelniak-Osiak, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję państwu.
1: Myślę, że wniosek z tej rozmowy jest taki, że co homo sapiens, to homo sapiens.

Chciałbym przypomnieć Państwu o naszym konkursie Flyspot. Do wygrania jest voucher na 20 minut w symulatorze lotu Boeingiem 737 i w symulatorze skoków spadochronowych. Żeby taki voucher otrzymać, należy odpowiedzieć na proste pytanie, co Państwo chcieliby zobaczyć z góry. Na odpowiedzi czekamy, odpowiedzi SMS-owe pod numerem 73533. Koszt wysłania takiej wiadomości to 3,69 zł. 73533. Co Państwo chcieliby zobaczyć z góry? Liczymy na Państwa kreatywność, a rozstrzygnięcie konkursu pod koniec audycji przed godziną 9 jeszcze. Teraz w trójce Metro i Niepamięć. Za 3 minuty będzie 7.30.

0: Sejnach. Przyznano też dwie nagrody specjalne.
1: Celem Nagrody Przewroty jest wydobycie tych inicjatyw, które właśnie nadążają za zmianą.
2: Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.
1: Które proponują coś nowego, które proponują rozwiązanie, na które nikt wcześniej nie wpadł.
2: Jurorzy mieli trudne zadanie, bo zainteresowanie konkursem było duże. W sumie wpłynęło 360 zgłoszeń, mówi jedna z jurorek Katarzyna Młynek.
3: Jest to dość żmudna, ale bardzo budująca praca, bo czytając te zgłoszenia widzimy, jaka się wielka zmiana wydarza.
4: Bardzo się cieszymy, udało się wygrać.
2: To Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, której projekt wygrał w kategorii ogólnopolskiej, to przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej.
4: To jest program, który uczy kompetencji społecznych, uczy tego, jak wchodzić w relacje bez przemocy, uczy tego, jak reagować na zaczepki w internecie, jak powiedzieć stop, zanim zareagujemy hejtem w sieci. Tak więc uczymy młodych ludzi, jak nie krzywdzić się nawzajem, a jednocześnie stawiamy na budowanie bezpiecznej, zintegrowanej społeczności szkolnej.
3: Ten projekt się nie koncentruje na ofierze i na sprawcy przemocy.
2: Katarzyna Młynek.
3: Tylko głównie stawia na tych wszystkich, którzy są obok, którzy są obserwatorami, którzy widzą i jakoś są uwikłani. Mamy ofiarę, mamy sprawcę i mamy tych wszystkich młodych ludzi, którzy gdzieś patrzą i nie wiedzą, co zrobić. I to jest o tych wszystkich ludziach, którzy też mogą mieć głos, też mogą zadecydować, też mogą wesprzeć.
2: Bożena Schroeder i Małgorzata Czyżewska z Ośrodka Pogranicze Sztuk Kultur Narodów w Sejnach zwyciężyły w kategorii lokalnej. Obejmuje ona osoby dorastające w wielokulturowym regionie pogranicza.
5: To wszystko, co my robimy, zawsze zmierza do tego, żeby uczyć się swojego miasta. Krzątać się, zaglądać, uczyć się i kochać. No.
6: Ważne jest praktykowanie. Czasem właśnie poprzez pieśń, czy poprzez wiersz, czy inne formy artystyczne. Młodzi ludzie mogą to też posmakować w taki sposób bardzo praktyczny. To też jedna z form edukacji bardzo ważna.
3: Ja myślę, że...
2: Katarzyna Młynek.
3: Projekt w Sejnach jest unikalny na skalę zapewne Polski, ale być może nawet Europy. Tam jednak na styku Litwy, Białorusi i Polski żyją osoby, które mają różną tożsamość, różne pochodzenie kulturowe. I w Sejnach udaje im się od wielu, wielu lat tak budować w szkole podstawowej zajęcia, aby te dzieciaki, które trafiają do tej szkoły, miały takie transformacyjne doświadczenie swojej tożsamości, skąd pochodzą.
1: Ten krajobraz, który obserwujemy...
2: Robert Firmhofer.
1: Dzięki Nagrodom Przewroty krajobraz takiej przemiany społecznej. On pokazuje niezwykły ekosystem, w którym różne osoby i organizacje, które są bardzo zaangażowane, wypełniają różne luki, ale na koniec, jak na to spojrzymy, to stanowi zaskakująco dobrą całość.
0: Uroczystej gali przyglądała się Monika Gosławska. Nagrody specjalne trafiły w ręce profesor Julii Pawłowskiej i profesora Tomasza Suleja. Trochę było o czynieniu dobra w relacji Moniki. Przy tym temacie zostaniemy za kilka minut. Powiemy o nowej akcji charytatywnej Łatwo Ganga. Proszę z nami zostać. Teraz w trójce Life i Run to the Water.

0: Spod Tatr nad Bałtyk. Łatwogang ruszył z kolejną akcją pomocową. Na rowerze przemierzy blisko 700 km, żeby wesprzeć ciężko chorego Maxa. Ośmiolatek cierpi na rzadką chorobę powodującą zanik mięśni. Potrzebnych jest w sumie 15 milionów złotych, żeby leczyć chłopca w Stanach Zjednoczonych. Rodzicom Maxa udało się już zebrać 3 miliony. Łatwogang chce zebrać brakujące 12 milionów. Na początek rajdu youtubera dotarł też Max Stocki razem z rodzicami.
1: Jedziemy, zbieramy, dajemy z siebie wszystko i ciśniemy.
2: Powodzenia!
1: Jedziemy dla Maxa, wydaje nam się, że uda się zebrać pieniądze, nawet jestem wręcz tego pewny obecnie, biorąc pod uwagę skalę, więc no po prostu tylko chyba tak pozytywnie, szczęśliwy jestem, że uda się zebrać te pieniądze. W sensie ja to tak bardziej jestem obok, w sensie my razem to zbierzemy, bo tak raczej ja tam po prostu tutaj jadę rowerkiem, żeby pomóc, ale to od ludzi, w sensie, że gdyby ludzie nie wpłacali, no to tych pieniędzy by nie było, to dzięki nim, a ja jestem tylko obok właśnie. Cegiełką w tym wszystkim, tak jak każdy z nas.
3: Przed tą akcją trochę się stresowałam, ale później zrozumiałam, że nie ma co. Naprawdę takie euforia i niedowierzanie jednocześnie. Na co dzień lubię grać w piłkę i chwila, gdy chce mi się rysować, to rysuję gałązki kwiatów.
4: Nasz Max jest tak pogodnym dzieckiem, tak radosnym. On ma taką siłę i chęć życia, że dla niego to po prostu my byśmy byli w stanie sami wsiąść na ten rower pewnie i przyjechać, gdyby ktoś nam powiedział, że nam taką kwotę da, więc dla Maxa wszystko, naprawdę, jest wspaniałym dzieckiem i dla niego to musimy to zdobyć po prostu.
1: To nie jest jakiś też pewnie gigantyczny wyczyn przyjechać tym rowerem, też dużo osób jeździ rowerami. Przede wszystkim wyczyn to ten na Max, dzieciaki z DMD, które mają bardzo ciężko i to o nich tutaj powinniśmy myśleć. Ja tutaj będę na boku jechał rowerem i starał się to trochę popchnąć, ale no to one są najważniejsze tutaj.
5: Przede wszystkim wiara. Wierzymy w to, że ta historia będzie miała dobry koniec. Dlaczego taka cena? No, nie pytanie do nas. No. My przyjmujemy to, że taka jest cena leku, nie ma możliwości negocjacji. Ten gen dystrofiny, który jest uszkodzony, jest w całym organizmie i to jest, na chwilę obecną to jest najdroższy lek na świecie, bo leczy cały organizm.
3: Pierwszą diagnozę mojej choroby była

0: pokazane w wieku 5 lat. Na początku moja mama tutaj jest, to się tak rozpłakała. Mama myślała, że nie będę chodzić, a jestem w takiej dobrej formie, że nie widać mnie, że mam taką chorobę.
1: Liczymy, że dzięki tutaj łatwogangowi, temu co się dzieje, damy radę i no i będzie dobrze.
0: Na 100% będzie sukcesem.
2: Dzięki wielkie, trzymajcie się. Trzymaj się, Maksiu. Trzymaj się, Maksiu. Wsiadam na rower tutaj, jadę do Gdańska, zbieramy pieniądze. Liczę, że zbierzemy. Idę spać, zawracamy. Zbieramy jak najwięcej pieniędzy i cieszymy się tym.
3: Maks bardzo rezolutny, przyznają państwo. Cała siła tej akcji, a przynajmniej duża jego część, polega na tym, że tę wyprawę Łatwoganga można cały czas w internecie obserwować. Ja sobie właśnie włączyłem na YouTubie transmisję z tej podróży. W tej chwili przerwa, Łatwogang siedzi, je paluszki, szykuje się, żeby ruszyć w trasę. Po godzinie tej akcji, wczoraj jeszcze, na koncie zbiórki było 700 tysięcy złotych. Teraz są 3 miliony 83 744 złote. I to rośnie, już 791, już 841. To cały czas rośnie. To jest bardzo budujące patrzeć, jak te pieniądze cały czas spływają na konto na leczenie 8-letniego Maksa Tockiego. Za 18 minut godzina 8, teraz w Trójce Mysłowic.

0: Już prawie za 10:08.
1: Kierunek długowieczność.
0: Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła.
2: Profesorze, kreatyna to bardzo modny suplement, często zażywany przez wiele osób. Co to za suplement? Co on zawiera? Co on daje?
3: Samo słowo kreatyna pochodzi z greki, nie wiem czy wiesz, bo greckie słowo kreas oznacza mięso. I jest to cząsteczka, która jest produkowana w naszym organizmie z aminokwasów, takich jak glinina, glicyna i metylina. Produkowana jest przede wszystkim w wątrobie, ale również w nerkach czy trzustce. No i jej rola w organizmie, można powiedzieć, że to jest taka substancja, która przechowuje wysokoenergetyczne grupy fosforanowe w formie fosfokreatyny i te grupy są potrzebne do wytwarzania ATP z prekursora, którym jest ADP. No i to jest taki główny, jak doskonale nasi słuchacze wiedzą, główny nośnik energii.
2: Taka waluta, prawda?
3: Dokładnie.
2: Waluta energetyczna.
3: Tak. No i sama kreatyna jest bardzo istotna w tych procesach wysokoenergetycznych, czyli chociażby w intensywnej aktywności fizycznej czy przy wysiłku intelektualnym.
2: Powołujemy się oczywiście na badanie. Okazuje się, że kreatyna jest skuteczniejsza przy budowaniu tkanki mięśniowej i poprawianiu funkcji poznawczych u osób starszych.
3: Może nie skuteczniejsza, tylko może bardziej zaznaczmy to, że tych badań u osób starszych do tej pory było niewiele i rzeczywiście hiszpańscy naukowcy zaprojektowali takie badanie u osób powyżej 68 roku życia, u których no, oceniano efekt suplementacji kreatyną przez takim specyficznym rodzaju wysiłku fizycznego, który polega na szybkim, eksplozywnym podnoszeniu ciężarów, to jest tak zwany power training.
2: Ale umiarkowanym ciężarze z kolei.
3: Tak, umiarkowany nie jest to maksymalny ciężar, także to jest specyficzny rodzaj treningu, który uważa się, że jest on dużo efektywniejszy właśnie u osób w wieku starszym.
2: No to już wiem, dlaczego nasz trener Renik Rzepka ćwiczy z nami wytrzymałość siłową i mówi, że to jest trening długowieczności. Jakie korzyści przyniosło jeszcze stosowanie kreatyny u osób, które były poddane badaniu?
3: Ten efekt suplementacji kreatyny był wielowymiarowy. No bo po pierwsze warto wspomnieć o tym, że zaobserwowano istotny wzrost stężenia tak zwanego neurotroficznego czynnika wzrostu, czyli BDNF. I to jest taki bardzo ważny czynnik, który jest uwalniany pod wpływem wysiłku fizycznego. I co ciekawe, w tej grupie, u której stosowano kreatynę, ten wzrost stężenia BDNF był istotnie wyższy.

0: A okazuje się, że BDNF jest bardzo ważny w kontekście neuroplastyczności, czyli poprawy funkcji poznawczych u osób, u których jest on wydzielany. Także w tej populacji to miało bardzo istotne znaczenie. Druga bardzo ważna obserwacja polegała na ocenie dwóch markerów tak zwanego stresu oksydacyjnego. Jeden z tych markerów to izoprostanoidy, które są swego rodzaju wskaźnikiem uszkodzenia wolnymi rodnikami, a drugi to jest peroksydaza glutationu, która odpowiada za syntezę bardzo ważnej substancji, która pozwala zachować równowagę w przypadku nasilonego stresu oksydacyjnego. I okazało się, że stosowanie kreatyny korzystnie zmniejsza stężenie izoprostanoidów, a z drugiej strony zwiększa stężenie peroksydazy glutationu, czego efektem było zwiększone stężenie glutationu. No i wreszcie trzeci efekt, o którym myślę, że warto wspomnieć, to jest ten wpływ przeciwzapalny. I okazało się, że u osób, uczestników badania, którzy stosowali kreatynę, zaobserwano redukcję stanu zapalnego, co było wyrażone przede wszystkim zmniejszeniem stężenia interleukiny 6 i TNF-alfa. I to są takie dwa klasyczne markery stanu zapalnego, które my w świecie nauki bardzo lubimy wykorzystywać, żeby ten stan zmierzyć.
1: Na zakończenie trzeba koniecznie pamiętać o tym, że kreatyna działa tylko w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi.
0: Oczywiście na przyjmowanie kreatyny bez stymulacji wysiłkiem fizycznym kompletnie nie ma sensu i na to trzeba zwrócić uwagę, że najlepiej to zacząć na początku od aktywności fizycznej i dopiero potem myśleć o dokładaniu kolejnych elementów mających na celu poprawienie efektu, tym właśnie między innymi kreatyny.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: Przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła ósma. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska.
5: 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy trafi nad Wisłę. Wciąż jednak brak konkretów, skąd przyjadą i w jakiej sile będą u nas stacjonować. Są zarzuty dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie w oczku wodnym utopił się dwulatek. Wilanów posprzątany po głośnej imprezie i za godzinę zostanie ponownie otwarty dla odwiedzających za darmo. 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy trafi nad Wisłę, zdecydował prezydent Donald Trump i tu konkrety się kończą. Nadal nie wiadomo, czy chodzi o całkowicie nowe siły, być może te wycofywane z Niemiec, czy też o wcześniej planowaną rotację 4 tysięcy żołnierzy, która została wstrzymana.
6: Przed ubiegłotygodniową decyzją rządu Trumpa o wycofaniu z rotacji jednej brygadowej grupy bojowej w Polsce stacjonowało około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Gdyby do tej liczby dodać 5 tysięcy zapowiedziane przez Trumpa, byłoby ich łącznie 15 tysięcy. Jeśli jednak w rachunkach uwzględnić 4 tysiące wycofanych,

0: Łączna liczebność wojsk amerykańskich w Polsce wyniosłaby 11 tysięcy. Pentagon nie odpowiedział na moje pytanie, która z tych sytuacji będzie mieć miejsce, odsyłając po informację do Białego Domu. Biały Dom w tej sprawie milczy. Większość mediów i polityków amerykańskich interpretuje deklarację Trumpa jako wycofanie się z wcześniejszej decyzji o redukcji, a nie zapowiedź wysłania dodatkowych wojsk. Donald Trump znany jest z tego, że swobodnie posługuje się liczbami i że nigdy nie przyznaje się do błędu. Ogłoszenie wysłania dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy pozwala mu na pokazanie się jako sojusznika Polski, zapominając o wcześniejszej decyzji podważającej ten sojusz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Na kolejnych amerykańskich żołnierzy jeszcze poczekamy, a tymczasem doczekaliśmy się najnowocześniejszych amerykańskich myśliwców F-35. Trzy pierwsze maszyny wczoraj dotarły do Polski. Ten samolot to latające centrum dowodzenia. Pilot musi umieć poradzić sobie z ilością zbieranych danych, mówi dowódca bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda.
2: Tutaj pilot musi dokonać sporego wysiłku intelektualnego, żeby budować sobie świadomość sytuacyjną, przerzucić te wszystkie sensorów, które ten samolot posiada, wypracować pewne decyzje, które są kluczowe na teatrze, w którym operuje. A teatr, w którym operuje, jest dużo bardziej złożony niż ten teatr, do którego był stworzony samolot F-16.
1: Docelowo w siłach powietrznych będą służyć 32 takie maszyny. Prawie 8 godzin trwało przesłuchanie w prokuraturze krajowej szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego w sprawie nieodebrania przez prezydenta ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówiła, że badane są dwa wątki sprawy. Pierwszy z nich dotyczy podejrzenia pomocnictwa do niedopełnienia obowiązków przez prezydenta.
3: Z uwagi na nieprzyjęcie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a także drugi wątek, który wiąże się z niedopełnieniem obowiązków przez osoby zatrudnione i wykonujące obowiązki w Trybunale Konstytucyjnym, jak również działania polegające na złośliwym i uporczywym naruszaniu praw pracowniczych.
1: Po przesłuchaniu Zbigniew Bogucki zarzucił prokuraturze polityczne motywacje i marnowanie środków publicznych.
4: Z jednej strony minister Żurek twierdzi, że prezydent nie odebrał ślubowania, no bo to postępowanie dotyczy pomocnictwa do nieodebrania ślubowania, a z drugiej strony ten sam Żurek twierdzi, że ślubowanie zostało złożone w Sejmie. Niechże pan Żurek się zdecyduje, bo wtedy albo niech ściga mnie za to, że miałem prawdopodobnie pomagać w nieodebraniu ślubowania, czy namawiać do nieodebrania ślubowania, albo niech ściga prezesa Święczkowskiego, że nie dopuszcza tych osób.
1: Prokuratura przesłuchała już ponad 20 świadków i planowane są kolejne przesłuchania. Są zarzuty dla opiekunek żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie w oczku wodnym utopił się 2-letni chłopiec. Zarzuty dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Remigiusz Krynkę ze stołecznej prokuratury.
5: Jedna z pań przyznała się do popełnienia tego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga podejrzana odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania, w tym w kwestii tego, czy się przyznaje, czy nie do zarzucanego jej czynu.
1: Obie kobiety pozostają na wolności i mają dozór policji. Przyszły rok ma być przełomowy, jeśli chodzi o budowę schronów. W tym roku mają być skontrolowane istniejące obiekty, które mogą posłużyć jako schrony. O tego typu instalacje coraz częściej pytają samorządy, a także osoby prywatne, mówi przedstawiciel producenta schronów kompozytowych Radosław Żygadło.
6: Przede wszystkim jak gdyby świadomość ludzi jest większa, że mimo wszystko tego typu rozwiązania są potrzebne. Już niektóre samorządy wystąpiły o dotacje i z tego co wiemy zaczynają powoli dostawać promesę otrzymania tych pieniędzy. Także być może w najbliższym czasie rozpoczną się pierwsze realizacje.
1: Ministerstwo Sportu proponuje budowę schronów przy halach sportowych i przy orlikach. Dziedziniec posprzątany, nowa trawa posiana. Za godzinę ponownie dla zwiedzających otworzy się pałac w Wilanowie. Nowy dyrektor muzeum po wydarzeniach związanych z głośną imprezą podjął decyzję o otwarciu dziedzińca na stałe dla wszystkich za darmo.
7: W ramach przygotowań na razie przeprowadziliśmy rekultywację trawnika, więc z góry przepraszam wszystkich, że nie zobaczą pięknej zielonej trawy, a na razie szarą, zadbaną przestrzeń, gdzie trawa sobie dopiero zaczyna kiełkować i stoją zraszacze. Ale już za 2-3 tygodnie, bo robi się ciepło, ta trawa powinna być widoczna.
1: Mówił dyrektor pałacu w Wilanowie Piotr Gurajec. Z kolei prezydent Warszawy zawnioskował do ministra kultury, żeby udostępnić za darmo cały park. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sport w Trójce i Darek Urbanowicz.
10: Dziś ważny dzień dla potencjalnych spadkowiczów z Ekstraklasy. W ostatniej kolejce sezonu wyjaśni się sprawa trzeciej drużyny po Niecieczej Jarce, która spadnie do pierwszej ligi. Widmo degradacji zagląda w oczy Piastowi, Krakowi, Widzewowi i będącej w najgorszej sytuacji Lechii. Piłkarze Motoru bez większej presji zagrają dziś w Warszawie z Legią. Obie drużyny mają już zabezpieczone

0: utrzymanie. Pomocnik motoru Kacper Karasek, bardzo spokojny przed starciem z wojskowymi.
1: No bo nie byliśmy w bardzo złej sytuacji tak naprawdę. No, wszystko było w naszych nogach, głowach. Nie czuliśmy zbyt dużej presji. Po tej serii dobrej na pewno nie patrzyliśmy w dół, tylko bardziej do góry. No ale ta liga jest w tym sezonie bardzo nieprzewidywalna.
0: Przy dobrym układzie wyników Legia wciąż może pokusić się o awans na miejsce premiowane grą w Pucharach Europejskich. Wszystkie mecze rozpoczną się o tej samej godzinie, o 17.30. Agata Barwińska na 6. miejscu zakończyła regaty o Mistrzostwo Świata w żeglarskiej klasie Ilka Six.
2: Miałam chrapkę na więcej, chciałam bronić albo nawet walczyć o ten złoty medal podczas tych Mistrzostw Europy, ale no, regaty potoczyły się tak, jak się potoczyły i myślę, że koniec końców jestem zadowolona z tego 6. miejsca, no bo jednak to pokazuje, że dalej należę do tej czołówki światowej, czołówki europejskiej w tym wypadku, także koniec końców jestem zadowolona z tego 6. miejsca.
0: U wybrzeży Kaszteli w Chorwacji Barwińska broniła srebrnego medalu sprzed roku. 13. pozycję zajęła Magdalena Kwaśna, a 15. była Wiktoria Gołębiowska. Wygrała Węgierka Maria Erdi. Dziś Grand Prix Czech na żużlu w Pradze, na torze Marketa. W akcji zobaczymy Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Dominika Kuberę i zwycięzcę pierwszych zawodów w sezonie, Kacpra Worynę, mówi komentator Eurosportu Rafał Lewicki.
3: Oprócz tego, na którego zawsze liczyliśmy i się nie zawodziliśmy, na Bartka Zmarzlika, no mamy Kacpra Worynę, który no z buta wręcz wyważył drzwi w cyklu Grand Prix i wygrał inauguracyjną rundę w Landshut i słusznie jego sezon w ogóle w tym roku jest świetny. Wygrał Złoty Kask, świetnie sobie radzi w lidze, czy to polski, czy to też szwedzki. W okolicach zawsze dwucyfrówek albo i nawet pod komplety punktów, więc fajna forma i na pewno oczy polskich kibiców są też skierowane na niego.
0: Początek o 19. Reprezentacja Polski w 6-osobowej odmianie piłki nożnej w wielkim stylu zakończyła fazę grupową Mistrzostw Europy rozgrywanych w Albanii. Obrońcy tytułu po zwycięstwach z Czarnogórą i Irlandią przypieczętowali awans do pucharów z pierwszego miejsca w grupie, pokonując w ostatnim meczu Bułgarię 5-2. O ćwierćfinał biało-czerwoni zagrają dziś z Gruzinami.
4: W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura od 21 stopni na północy, przez 24 w centrum, do 27 stopni na krańcach zachodnich. 27 stopni w cieniu oczywiście.
5: Autopromocja.
6: Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. 2 miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
13: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
12: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
14: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie.
11: Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje

0: Bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Po siódmej mówiliśmy o tym, że sztuczna inteligencja nie radzi sobie najlepiej z odczytywaniem ręcznego pisma. 22 i 7 trójek.
11: Ja bawiłem się od dzieciństwa figurkami żołnierzyków, potem weszły gry komputerowe. Myślałem, że to już dalej nie pójdzie, bo już figurki żołnierzyki się ruszały. No a teraz weszło AI. Te figurki animuję sobie przy użyciu programu AI. Człowiekowi już się wydaje, a pięknie zrobił filmik, patrzy do końca i na przykład Napoleon idzie, odwraca się i na plecach ma dużego pająka. Takie pomysły ma sztuczna inteligencja.
10: Lubi przekombinować ta sztuczna inteligencja, oj lubi.
8: Zapraszamy do Trójki.
10: Za kilka minut porozmawiamy o Muzeum Historii Naturalnej, którego nie ma, ale ma być. Jest plan, żeby w Warszawie takie muzeum powstało i żeby można w nim było oglądać między innymi szkielety dinozaurów. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Karolina Gonet, Michał Jędrkowiak. Dzień dobry, mówimy jeszcze raz, polecamy się w każdej sprawie. 22 i 7 trójek. Teraz w trójce The Verve i Love is Noise.

0: 20 minut po godzinie 8, kiedy myślą Państwo Muzeum Historii Naturalnej, to co przychodzi Państwu do głowy? Pewnie Londyn. Ja mam przed oczami te piękne przestrzenie ze szkieletami wielkich dinozaurów w filmach pokazywane wielokrotnie, a za jakiś czas, za jaki to mam nadzieję powiemy za chwilę, będziemy mieli takie muzeum w Warszawie. Taki jest przynajmniej plan, zapowiada to Polska Akademia Nauk. Z nami na łączach pan profesor Jarosław Stolarski, dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN i pełnomocnik do spraw tego muzeum. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To zacznijmy może od tego, co państwo chcą tam pokazywać. Czy my mamy w Polsce szkielety dinozaurów?
1: Tak, oczywiście mamy szkielety dinozaurów. Mamy również, to trzeba powiedzieć, w takim muzeum to dinozaury stanowią tą bardzo taką cenną, przykuwającą szczególnie młodszą publiczność te eksponaty. Natomiast no, muzeum przedstawia przede wszystkim historię życia na Ziemi i historię Ziemi, więc to są również eksponaty przyrodnicze, dzisiejsza bioróżnorodność w porównaniu do bioróżnorodności z przeszłości, a równocześnie historia planety, na której to życie powstało. Więc w związku z tym również aspekty geologiczne, aspekty historii rozwoju właśnie planety, ale oczywiście również pozostałe grupy organizmów, nie tylko zwierzęta, botanika, rośliny. To jest wszystko jakby w jednym, takie muzea przedstawiają. I no i przede wszystkim to, co jest może najważniejsze, to wszystko ma narrację naukową, tam pracują naukowcy, którzy są w stanie opracowywać różne detale takich wystaw, zmieniać te koncepcje wystaw w zależności od zmieniających się no, odkryć naukowych. W Polsce my mamy bardzo dużo takich zbiorów, które no, niestety są w większości w magazynach.

0: magazynach, bo nie ma się pokazywać, jak rozumiem.
1: Tak, głównie. Znaczy, ja powiem tak, to fakt taki, że zbiory w ogóle przyrodnicze znajdują się w magazynach, to jest dobra sprawa, dlatego że oczywiście one muszą być właściwie przechowywane, właściwie chronione. Więc wiadomo, że nawet w największych muzeach historii naturalnej te duża część zbiorów znajduje się w magazynach. Ale ja powiem taką liczbę. Otóż my mamy, nasz instytut ma małe muzeum ewolucji Instytutu Paleobiologii w Pałacu Kultury. To jest 700 metrów kwadratowych. Jeżeli to porównamy z dużym Muzeum Historii Naturalnej, czyli jednym z największych w Waszyngtonie, Smithsonian Institution, to jest 140 tysięcy metrów kwadratowych, więc to jest przestrzeń z jednej strony wystawiennicza, z drugiej strony olbrzymia przestrzeń magazynowa i jeszcze olbrzymia przestrzeń dla naukowców pracujących. Mhm. Także to po prostu my nie mamy, w ogóle nikt nie myślał myślano od ponad 250 lat nad stworzeniem takiego muzeum.
0: Niczego nie
1: ale
0: domyślono.
1: Nic tego nie... Tak.
0: Ale to była kwestia pieniędzy? Braku dobrej woli?
1: Ja myślę, że tu jest mnóstwo czynników. Oczywiście brak wyobraźni, brak pieniędzy, ale przede wszystkim ten zarodek tego problemu to jest taki, że wtedy, kiedy te muzea powstawały na świecie, czyli to są lata, to jest XIX wiek, to Polski nie było na mapach. To jest niestety kwestia zaborów, które, bo jak może przypomnę, Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, to jest pierwsze właściwie takie konkretne Muzeum Historii Naturalnej w Europie, to jest 1793 rok, Muzeum w Wiedniu to jest 1889, czy Muzeum für Naturkunde w Berlinie to jest 1810. Także generalnie to są lata, kiedy Polski nie ma na mapie i nikomu oczywiście nie zależało na stworzeniu takiego muzeum w Polsce.
0: Mieli ważniejsze rzeczy Polacy pewnie do zrobienia niż otwieranie muzeów w tamtym czasie.
1: Tak, no oczywiście, ale również po wojnie z kolei pierwszej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, to formalnie to muzeum zostało powołane. Natomiast cóż, okres powojenny był bardzo krótki. Jeszcze dodatkowo było spalenie zbiorów zoologicznych w 1936 roku, więc krótka, a potem II wojna światowa, a potem odbudowa, więc właściwie non-stop jakieś kryzysy, a tymczasem jakby te kolekcje i prywatne, i zbierane przez uczonych, którzy jakby w międzyczasie pracowali cały czas. One z jednej strony właśnie te katastrofy, pożary, wojna, bombardowania, ale z drugiej strony po wojnie to jest okres, długi, prawda, mamy okres już po wojnie, kiedy te zbiory się coraz bardziej, narastała ilość tych zbiorów. No i to jest być może właściwy moment.
0: Tak, bo pan wspominał o tym, że to muzeum to nie tylko szkielety dinozaurów, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Ludzi chyba najbardziej to w tych muzeach interesuje, tak sobie myślę, tak. Przynajmniej większość. Czy pokazywalibyśmy tam, państwo by pokazywali szkielety, że się tak wyrażę, polskich dinozaurów, czy to są szkielety sprowadzane gdzieś skądś ze świata, gdzie je naukowcy odkryli?
1: Ja może powiem o tym, że Polska ma niesamowitą, jest znana na świecie jako taki paleontologiczny mocarz, jeśli chodzi o szkielety w ogóle gadów, ssaków z Mongolii. To było 8 wypraw organizowanych w latach 60. 70. przez nasz instytut, przez panią profesor Zofię Kranie-Borowską. I to jest ewenement na skalę europejską, dlatego że my mamy największą w Europie kolekcję również dinozaurów właśnie z Mongolii. To jest absolutnie, i większość tych eksponatów oczywiście jest w naszych magazynach. Można byłoby zrobić wspaniałą wystawę pokazującą właściwie takie trochę historyjki z życia tych dinozaurów. Natomiast my w Polsce oczywiście mamy też swoje szkielety, wspaniałe szkielety gadów, szczególnie triasowych. One są, tutaj jest oczywiście debata, na ile to są prawdziwe, znaczy na ile to są dinozaury, na ile są to gady reprezentujące linię dinozaurów, ale są to niewątpliwie bardzo atrakcyjne też obiekty, które zresztą w połączeniu z tymi późniejszymi, bo Gobi to jest kreda,

0: To jest już późniejszy okres rozwoju dinozaurów, właściwie tuż przed ich wymarciem. Natomiast no, ten trias to jest początek, więc w związku z tym my mamy jakby różne szkielety, różnego rodzaju skamieniałości, które nam mówią o ewolucji tej linii gadów. Więc tutaj Polska, ale też nasz instytut w szczególności ma bardzo duże zbiory.
1: No i pytanie kluczowe, panie profesorze. Nie wiem, może trudne. Kiedy? Kiedy to muzeum powstanie?
0: Tak, no czekaliśmy 260 lat. Mam nadzieję, że tym razem jest jakiś przełom. Przełom przede wszystkim społeczny też. Ludzie naprawdę tego oczekują. Takie muzea to jest teraz można zrobić w sposób nowoczesny, ale równocześnie tu kluczowe jest to, żeby były eksponaty prawdziwe, nie jakieś modele. Mam nadzieję, że prace koncepcyjne są bardzo zaawansowane. Tutaj rzeczywiście no, zespół z Polskiej Akademii Nauk bardzo intensywnie nad tym pracuje. Natomiast no, wiadomo, że do bicia łopaty jeszcze trochę czasu zostało. Tych lokalizacji też w Warszawie, bo może jeszcze dodam, że to oczywiście w Warszawie to będzie to centralne muzeum, ale myślimy też o filii czy też oddziale na pewno w Krakowie. Więc to jest jakaś taka w ogóle pomysł na polskie przyrodoznawstwo, no, ogólnopolskie. Ale oczywiście centralne muzeum najważniejsze, to największe ze względu również na ilość ludzi musi być w Warszawie. No i jest kilka lokalizacji, może ja teraz nie będę o tym mówił. Mamy nadzieję, że w ciągu no, kilku lat najbliższych to się uda doprowadzić do takiego etapu, że może to już powstanie. Może wbijemy łopatę, a może wręcz będzie już zarodek tego muzeum w postaci jakiegoś mniejszego budynku, który będzie się rozrastał.
1: Trzymam kciuki, żeby się udało. Sam się chętnie wybiorę. Wyobrażam sobie, że to będzie obowiązkowy punkt w planie wycieczek każdej klasy w Polsce, każdej szkoły. Tak sądzę. I tego życzę. Dziękuję panu pięknie. Profesor Jarosław Stolarski, dyrektor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, pełnomocnik do spraw budowy Muzeum Historii Naturalnej. Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: politycznych, geopolitycznych byłaby sensacją. Tym niemniej Korea Północna, a dokładnie piłkarki z tego kraju pokonały Koreanki z południa. I to na ich własnym terytorium. Korea Północna świętuje, południe pomimo przegranej również, bo sport to obecnie jedyna nić łącząca obydwa państwa koreańskie.
1: Tomek w Azji.
2: Północno-koreańskie piłkarki w Korei Południowej to zespół pod szczególnym nadzorem. Relacje między obydwoma państwami koreańskimi są tak złe, że przez 8 ostatnich lat żaden północno-koreański sportowiec nie postawił nogi po południowej stronie granicy. Ci z południa na północ nie muszą jeździć. Korea Północna to nie miejsce międzynarodowych zawodów sportowych. Tym razem jednak polityczną dumę Kim Jong-un musiał schować do kieszeni, a wyjąć z nich paszporty dla Koreanek. Północno-koreańska drużyna Naegohyang pod Seulem w meczu półfinałowym oko w oko stanęła z reprezentantkami Korei Południowej. Przyjechaliśmy tu tylko po to, żeby rozegrać mecz. Nie skupiamy się na niczym innym, wyłącznie na meczu z Koreą Południową, a potem być może na kolejnych. Jeśli chodzi o kibiców, to nie jest to coś, czym ja jako trener czy nasi zawodnicy zaprzątamy sobie głowę. Skupiamy się wyłącznie na meczu. Mówił trener północno-koreańskiej reprezentacji. Żeby żadnej z braterskich przecież drużyn nie było smutno, szczególnie chyba jednak Koreankom z północy, 200 organizacji pozarządowych utworzyło wspólny sektor liczący 3000 osób, kibicujących jednocześnie obydwu reprezentacjom. Koreanki z północy, które na południu ich własna bezpieka pilnuje jak skarbu narodowego, wiedzą, że występ w Korei Południowej to nie tylko, a może przede wszystkim nie rywalizacja sportowa. Kim Jong-un oczekuje wyniku. Aby odwdzięczyć się za zaufanie i oczekiwania rodziców i rodzeństwa z naszej ojczyzny, damy z siebie wszystko. Mówiła jedna z północno-koreańskich piłkarek. Polityka brutalnie wdarła się na murawy kobiecej piłki nożnej. Trener południowo-koreańskiej reprezentacji mówi, że za sprawą rywalizacji dwóch drużyn z przeciwległych stron granicy, sport zszedł tu na dalszy plan. Staraliśmy się nie myśleć o niczym innym poza piłką nożną, ale prawdą jest, że wiele uwagi skupia się na reprezentacji Korei Północnej. Naszym zawodniczkom mówiliśmy, żeby się nie martwiły i skupiły się wyłącznie na grze. Niezależnie od tego, czy będzie to wspólny zespół kibiców, nasi kibice, czy ktokolwiek inny, wierzymy, że po prostu będą, a my damy z siebie wszystko na boisku. W półfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzyń w minioną środę zwyciężyły Koreanki z północy. Dziś na murawie stadionu Suwon Sport Complex w meczu o finał zmierzą się z reprezentacją innego, wrogiego dla Korei Północnej kraju, Japonii. Zwycięstwo Koreanek z północy, które zapewne zobaczą jedynie ułamek nagrody o wartości $500 000 amerykańskich za dojście do finału, okazało się, że ma bardzo gorzki smak. Wygrana prawdopodobnie zostanie objęta sankcjami ONZ.
0: Opowiadał o tym wszystkim państwu Tomasz Sajewicz. Umówmy się tak, że jeszcze przez 5 minut mogą państwo przesyłać odpowiedź na pytanie, co chcieliby zobaczyć z góry. To jest pytanie w naszym konkursie. Konkurs Flyspot. Do wygrania jest voucher na wejście do symulatora Boeinga na 20 minut oraz symulatora skoków spadochronowych również na 20 minut. Wartość tego vouchera to ponad 500 zł, a koszt SMS-a, którego trzeba wysłać, żeby na to pytanie odpowiedzieć i mieć szansę na zwycięstwo, to 3 zł 69 groszy. Nie jest chyba źle. Na odpowiedzi czekamy pod numerem 73533. 73533. To jest numer, na który tego SMS-a należy wysłać. Teraz w trójce Edwin Collins i A Girl Like You.

0: 22,7. Pan otworzył szufladkę sentymentalną.
1: Ten pan profesor od dinozaurów mi przypomniał, że jest taki odcinek Bolka i Lolka dookoła świata. Właśnie na pustyni Gobi odkryli jakiegoś dinozaura. I chyba nawet nie na dobranoc, zaraz go sobie obejrzę.

0: Za 17 minut, godzina 9.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Pani Aleksandra wygrała dzisiaj w naszym konkursie i otrzyma voucher na wejście do symulatora Boeinga 737 i symulatora skoków spadochronowych. Pytanie było takie, co państwo chcieliby zobaczyć z góry? I pani Ola napisała tak. Półwysep Helski. Ten piorunujący, wąski skrawek lądu, który co roku przemierzam stopami, rowerem i przecinam kilwaterem łodzi. Znam jego szum od strony plaż i smak soli od strony wody, ale marzę, by ujrzeć go w całym majestacie skacząc ze spadochronem. Zobaczyć z nieba jego delikatny, niemal nierealny kształt, złote pasmo piasku i milczące wraki statków pod taflą Bałtyku. Gratulujemy. Piękna odpowiedź, bardzo twórcza. Wejście do symulatora Boeinga 737 i symulatora skoków spadochronowych jest pani. Za 15 minut, już prawie godzina 9, będziemy państwu polecali filmy. Fajne oczywiście, ale to po piosence. Robert Gawliński teraz w Trójce.

0: za 13 minut, godzina 9.
1: Fajny film.
0: A skoro fajny film, to Riko Jaźwiński.
2: Na filmowym horyzoncie niewiele się zmienia. Pozostajemy wciąż w sferze silnego oddziaływania wiosennych festiwali, a że ich programy są naprawdę wypełnione i atrakcyjne, grzechem byłoby z tego bogactwa nie skorzystać. Wprawdzie zakończyła się stacjonarna odsłona festiwalu Millennium Docs Against Gravity, ale od kilku dni trwa już jego część druga, ta w sieci. Do 1 czerwca możemy więc oglądać online wiele najlepszych filmów dokumentalnych z całego świata. A od wczoraj warto być w Tarnowie i oglądać tam najnowsze polskie filmy pełnometrażowe, przede wszystkim fabuły, choć w programie znajdziemy i dokumenty. Do kolejnej soboty potrwa jubileuszowa, bo 40. Tarnowska Nagroda Filmowa, odbywająca się w tym roku pod patronatem Trójki. Nieco więcej o jej programie opowie nam Kuba Armata, czyli dyrektor artystyczny festiwalu.
3: Zaplanowaliśmy bardzo dużo różnych aktywności, począwszy od tego, co jest zawsze, czyli konkursu głównego, przez pokazy dla dzieci, szereg wydarzeń towarzyszących, czy wystawy, czy koncerty, no i przede wszystkim bardzo wielu gości. Tym sercem festiwalu jest oczywiście konkurs, czyli projekcje kinowe, ale również mamy projekcje plenerowe. W tym roku będziemy po raz pierwszy od dawna na Tarnowskim Rynku, gdzie będziemy mieli swój namiot i tam będzie rozgrywało się mnóstwo wydarzeń towarzyszących, począwszy od spotkań z twórcami, przez chociażby warsztaty aktorskie, czy jakieś specjalne wydarzenia dla dzieci, także to jest pewnego rodzaju nowość. No i oczywiście koncerty, jak chociażby koncert do muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Także sporo będzie się na pewno przez cały tydzień działo.
2: 40. Tarnowska Nagroda Filmowa potrwa do 30 maja, a już dzień później rozpocznie się 66. Krakowski Festiwal Filmowy, ale opowieść o nim zostawmy sobie na inną okazję. Z bieżących premier w naszych kinach na pewno warto zwrócić uwagę na nowy film belgijskich reżyserów, słynnych braci Dardenne. Tym bardziej, że dziś wieczorem kończy się kolejna 78. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, a bracia Jean-Pierre i Lick to ulubieńcy tego festiwalu z wieloma już jego nagrodami na koncie, w tym również oczywiście Złotymi Palmami. Za ostatni film zdobyli rok temu w Cannes nagrodę za scenariusz. Tytuł Młode Matki dokładnie oddaje treść filmu, bo to opowieść o 5 młodych kobietach mieszkających w nowoczesnym domu samotnej matki. To, co je różni, to wcześniejsze życiowe doświadczenia, no i samo podejście do macierzyństwa, które najczęściej spada na nie nieoczekiwanie, no i zwykle też przedwcześnie. Film, jak zawsze, właściwie u braci Dardenne pełen jest interesujących obserwacji społecznych, ale też mocno nacechowany silnymi emocjami, które szybko udzielają się nam widzom. No i jeszcze słówko o premierze po latach, bo od wczoraj znowu po 35 latach możemy oglądać w naszych kinach chińskie arcydzieło Zawieście Czerwone Latarnie. To wyróżnione kiedyś m.in. nominacją do Oscara dramat obyczajowy, opowieść o młodej dziewczynie, która poślubiając bogacza musi zaakceptować zwyczaje i rytuały obowiązujące w nowym dla niej środowisku. Film, który, jak sądzę, wciąż może być wielkim odkryciem dla nowych pokoleń kinomanów.
0: Ryszard Jaźwiński o najnowszych wieściach festiwalowych, filmowych Państwu opowiadał. Pięknych seansów życzymy w ten weekend. Za kilka minut śniadanie w Trójce. Gorączkowe przygotowania do programu trwają. Dzisiaj jeszcze wyjątkowo Roch Kowalski w roli prowadzącego. My się z Państwem już żegnamy. Dziękujemy pięknie. Program

przygotowała Karolina Gonet, zrealizowała Elżbieta Malinowska, telefony od Państwa odbierał Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Pięknego weekendu Państwu życzymy. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
7: Cały rok, od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.

0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Pilna narada w Białym Domu, czy oznacza koniec rozejmu w wojnie z Iranem? Husarze meldują się w Polsce, pierwsze samoloty F-35 wylądowały w Łasku. Prezydent nie odpuszcza i zapowiada kolejny wniosek o referendum. Prezydent Donald Trump zwołał pilne spotkanie z doradcami do spraw bezpieczeństwa w sprawie wojny z Iranem. Według doniesień serwisu Axios poważnie rozważa wznowienie ataków na Teheran, jeśli nie dojdzie do przełomu w negocjacjach. W naradzie w Białym Domu uczestniczyli wiceprezydent J.D. Vance, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz dyrektor CIA John Ratcliffe. Od 8 kwietnia trwa rozejm. W ciągu ostatnich 6 tygodni prezydent Trump kilkakrotnie wydawał się bliski wznowienia wojny, lecz ostatecznie rezygnował z tego kroku. Niewykrywalne dla radarów latają z prędkością 1,6 macha i mogą przenosić ponad 8 ton uzbrojenia. Husarze będą strzec polskiego nieba. 3 samoloty F-35, najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO, powitał na lotnisku w Łasku m.in. minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: To jest wielki moment, który zmienia tak naprawdę zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
18: Docelowo do polskiej armii trafią 32 takie maszyny. Prezydent zapowiedział, będzie kolejny wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Poprzedni został odrzucony przez Senat. Podczas spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego prezydent Karol Nawrocki poinformował, że tym razem inaczej sformułuje pytanie referendum.

0: pendalne.
1: Słyszałem, że pytanie było nieodpowiednie. Sprawa jest zbyt poważna, drodzy państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie. I właśnie dlatego pani marszałek Senatu złoży drugi wniosek o referendum i zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie.
0: Pytanie w poprzednim wniosku brzmiało, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Eli Wojtackiej. Działania prowadzone są obecnie na terenie Lasu Wolskiego. W akcji uczestniczą policjanci, strażacy i żołnierze. Ela w czwartek spotkała się ze znajomymi z centrum Krakowa, potem ślad po niej zaginął.
2: 12-latka to osoba o wzroście około 161 cm, posiada długie blond włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę z kapturem, spodnie jeansowe za kolano, buty w kolorze biało-czerwonym. Może też posiadać ze sobą torebkę z kolorowymi przypinkami.
0: Mówił komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc odnaleźć dziewczynkę, proszone są o kontakt z policją. Potężna eksplozja w kopalni węgla w Chinach. Co najmniej 90 górników nie żyje, kilkudziesięciu nadal pozostaje pod ziemią. Do tragedii doszło na północnym wschodzie Chin. Pod ziemią było 247 osób. To najpoważniejsza katastrofa w kopalni w Chinach od ponad 10 lat.
3: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Warszawie. W pozostałych miejscach jakość powietrza jest dobra, nawet bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 42% energii. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Dariusz Urbanowicz.
5: Dziś koniec sezonu rozgrywek piłkarskich. W Ekstraklasie Mistrza Polski już znamy. Nieustające gratulacje dla Lecha Poznań. Wyrazy współczucia dla spadkowiczów Arki i Niecieczy. Tajemnicą wciąż trzecia drużyna, która ulegnie degradacji. Największe szanse na spadek ma Lechia Gdańsk, ale przy odpowiednim układzie wyników zagrożone są również Piast Gliwice, Widzew Łódź i Krakowia. Pierwsze gwizdki na 9 stadionach w kraju o 17:30. Nie tylko Ekstraklasa dziś się zaczyna wakacje, ale także inne ligi europejskie, w tym La Liga. Ostatni mecz w barwach Barcelony na wyjeździe z Walencją zagra Robert Lewandowski, który nie przedłużył kontraktu z Blaugraną. Najwybitniejszy polski piłkarz walnie przyczynił się do zdobycia tytułu mistrzów Hiszpanii w tym sezonie. Czy na praskiej markecie dojdzie do kolejnej niespodzianki typu wygrana Kacpra Woryny? Polski żużlowiec wygrał inaugurujące zawody zaliczane do Mistrzostwa Świata na żużlu przed tygodniem. Dziś w Pradze Grand Prix Czech pojadą też sześciokrotny mistrz świata Bartosz Marzlik oraz Patryk Dudek i Dominik Kubera. Początek o 19. W Mistrzostwach Świata hokejowej elity wczoraj Niemcy pokonały Węgry 6-2, Finlandia Wielką Brytanię 4-0, Kanada wygrała ze Słowenią 3-1, a Szwecja z Włochami 3-0. To wciąż faza grupowa. Pewne awansu do ćwierćfinałów są Kanada, Szwajcaria i Finlandia. I na koniec jeszcze raport z rowerowego przejazdu Łatwoganga, który jedzie na rowerze właśnie z Zakopanego do Gdańska przez całą Polskę i z powrotem w celach charytatywnych. Zebrał już 4 269 tysięcy do mety około 470 kilometrów.
0: A sobota zapowiada się słonecznie, choć miejscami może się chmurzyć, tak jak u nas przy Myśliwieckiej, ale nigdzie nie powinno padać. Termometry pokażą od 21 do 27 stopni.
6: Autopromocja.
7: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
8: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
9: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowych dwóch teatrów w Sopocie. Przypominamy jedno ze słuchowisk biorących udział w konkursie.
10: Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza.
9: W roli głównej Michał Żurawski.
7: A dziękuję, a to nic naprawdę.
10: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka.
9: W sobotę po 19:00 polecamy.
6: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: I najwyższa pora, by przenieść się do studia obok. Tam czeka już Roch Kowalski i jego goście.
12: Dziewiąta sześć na zegarach. Roch Kowalski, mówię państwu dzień dobry. A w naszym studiu dzisiaj tak wyszło. Sami panowie, więc ja z góry proszę wszystkich panów o obniżenie poziomu testosteronu. I mam nadzieję, że przez najbliższe półtorej godziny odbędziemy tutaj kulturalną dyskusję.

0: A z nami w studiu są Marek Krawczyk, Centrum. Dzień dobry,
1: panie. Nie, nie, nie, muszę sprostować.
0: Polska 2050, przepraszam, mój błąd oczywiście. Polska
1: 2050 sprawiła.
0: Ale to nadrobimy w trakcie programu. Dziękuję. Sebastian Gajewski, Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Andrzej
2: dzień
0: Halicki, państwu. Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie
1: ministrze. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, panie ministrze. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Oraz Witold Tumanowicz z Konfederacji. Dzień dobry. To poza tym wszystko się zgadza. Jeszcze raz najmocniej przepraszam, panie ministrze. A zaczniemy od kwestii wojsk amerykańskich w Polsce. No właśnie, pierwsze pytanie do pana ministra Wojciecha Kolarskiego. Jak to się stało, że się udało?
3: A to był wielki, wielki sukces Polski. Ogromny sukces prezydenta Karola Nawrockiego. Jakby ten sukces nasz wszystkich zawdzięczamy znakomitym relacjom między prezydentem Karolem Nawrockim, a prezydentem Donaldem Trumpem. Znaczy stało się to, co miało się stać. 3 września w czasie spotkania w Białym Domu sprawa obecności amerykańskich wojsk w Polsce była jednym z tematów. Tam padły słowa zapewniające o tym, że amerykańska obecność jest niepodważalna, że jesteśmy modelowym sojusznikiem. I że sojusz polsko-amerykański również przejawia się obecnością wojsk amerykańskich. W związku z tym spokojnie w kancelarii.
0: Ale wrócę do swojego pytania. Jak to się stało, że się udało? To znaczy, czy była rozmowa prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem? Czy
3: nie,
0: były...
3: nie, to ja raz jeszcze powtórzę, bo właśnie tu wokół tej sprawy jest strasznie dużo zamieszania. Zresztą ten chaos, taki właśnie na linii tam Pentagon, Ministerstwo Obrony Narodowej wywołał również chaos i zaniepokojenie w mediach. Natomiast wszystkie ustalenia poczynione między prezydentem Karolem Nawrockim a prezydentem Trumpem 3 września były w mocy. One zostały potwierdzone 3 maja w czasie rozmowy telefonicznej, więc na tym poziomie politycznym najważniejszym nic się nie zmieniło. Czekaliśmy tylko na wyjaśnienie takich kwestii, które dotyczyły decyzji urzędniczych.
0: Ale wrócę do swojego pytania. Był ten telefon? Była rozmowa bezpośrednia Nawrockiego z Trumpem?
3: Prezydent ma doskonałe relacje z prezydentem Trumpem i ta decyzja jest efektem bezpośredniej relacji.
0: Jeśli pan nie odpowiada wprost, że była, to znaczy, że jej nie było.
3: Panie redaktorze, szanowni panowie, proszę zostawić tą kuchnię pracownikom kancelarii. Prezydent ma świetne relacje i cieszmy się z tego sukcesu, bo to na tym to efekt się liczy tutaj. A dyplomacja lubi spokój. I teraz jesteśmy w takim momencie, w którym prezydent otwarł drzwi. Teraz przy stole muszą usiąść przedstawiciele Ministerstwa Obrony. Otworzył, przepraszam. Muszą usiąść pracownicy i politycy z Ministerstwa Obrony Narodowej. Będą wspierani przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi teraz o to, żeby ustalić szczegóły dotyczące decyzji podjętej przez prezydenta i żeby zadbać o to, żeby obecność była jak największa. Prawda? Żeby te 5 tysięcy żołnierzy to był początek nowego etapu obecności amerykańskiej w Polsce.
0: Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska, bo tutaj się nasuwa także pytanie, czy to jest 10 plus 5, czy to jest 6 plus 5, czy to jest rotacyjna obecność, czy obecność stała? Czy my wiemy?
1: Dlatego ja bym nie uczestniczył w takim wyścigu o przypinanie sobie orderów, zanim nie będzie cały proces, że tak powiem, zrealizowany, dokonany i nie stanie się faktem z jednego prostego powodu. Znaczy my używamy 3 słów, mam wrażenie, tak jakby one stanowiły to samo, a mówimy równocześnie o reorganizacji i to jest proces w ramach NATO, który trwa. Mamy relokację, mamy rotacyjną obecność wojsk w Polsce, no i mamy słowo, które wzbudziło ten niepokój, redukcja. Redukcja związana jest z obecnością wojsk amerykańskich po 2022 roku. Rzeczywiście w Europie mieliśmy moment, w którym było 105 tysięcy chyba łącznie w Europie, więc ten poziom w tej chwili, który jest 90, będzie jeszcze prawdopodobnie obniżony. To jest ta pierwsza zapowiedź, która była najbardziej niepokojącą. Donald Trump jest prezydentem nieprzewidywalnym, to wszystko wiemy. Raz mówi jedno, raz mówi drugie. I tutaj do tych słów też nie przywiązywałbym tak dużej wagi, jak do

0: całego procesu, który ma jeden cel, wzmocnienie flanki wschodniej. I to jest natowski wspólny projekt, w którym uczestniczymy. I tutaj zobowiązania, o których mówił pan profesor, także amerykańskie, że ta obecność amerykańska w Polsce będzie tylko silniejsza, nie słabsza, jest bardzo ważnym też zobowiązaniem, które potwierdza Pentagon. Stąd wizytę MON-ów i bezpośrednie rozmowy na ten temat. I niezależnie od tego, czy to jest 10 plus 5, czy 10 z tymi
1: czy 6
0: rotacyjnymi
1: plus 5, tak,
0: zmianami, które zostały potwierdzone, ta zapowiedź powinna być wiążąca i wyegzekwowana. Większa obecność amerykańskich wojsk w Polsce i wzmocnienie flanki wschodniej. Natomiast to, że nie było telefonu, nie było tej rozmowy, to jest oczywiste i przypinanie sobie. No może się tak znakomicie komunikują, że nawet słów nie potrzeba.
2: Nie, to adwokat,
0: ani, ani telefonów, to, ani SMS-ów.
3: Panie ministrze, będzie druga runda, bo tutaj gości wiele przy tym stole, więc...
0: Ja o jedno tylko bym zaapelował na koniec, bo to myślę, że jest chyba najistotniejsze. Tak jak tu siedzimy, wszyscy powinniśmy pracować na rzecz polskiego bezpieczeństwa i ja się cieszę, że są dobre panowie, relacje prezydentów ja mam takie, ze sobą i że to potwierdzają również na Twitterze czy gdziekolwiek. Wykorzystujmy to.
3: Ja akurat kiedy jak kiedy, ale w tym wypadku na przestrzeni ostatniego tygodnia mam poczucie, że polska klasa polityczna stanęła na wysokości zadania. Oczywiście były tam jakieś kuksańce niewielkie w jedną i w drugą stronę, ale co do zasady nacisk i strefy rządowej i strefy prezydenckiej wpłynął na to, że koniec końców udało się wycofać tę dla nas niebezpieczną deklarację o wycofaniu części przynajmniej, czy opóźnieniu relokacji części amerykańskiej żołnierzy. Witold Tumanowicz z Konfederacji, bo ja się też także zastanawiam, na ile już sama ta deklaracja prezydenta Trumpa o wzmocnieniu obecności amerykańskiej w Polsce, no jest dla nas już pewnego rodzaju sukcesem, pewnego rodzaju zwycięstwem, bo przynajmniej w Moskwie wiedzą, że Amerykanie tu pozostają.
4: A czy to akurat chyba nie było kwestionowane, czy pozostaną tylko w jakiej liczbie. Więc to akurat ważne jest to, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce ma element raczej odstraszający niż to, że jest to jakaś siła militarna, która nas tutaj
3: to
4: będzie bronić.
3: Sprawa.
4: No jest to mimo wszystko kwestia raczej gestu i bardzo ważnego gestu odstraszający, bo to jest też element też dbania o bezpieczeństwo. Natomiast też musimy znać ważny kontekst. Amerykanie dużo więcej dopłacają do swojej obecności swoich wojsk w Niemczech, niż to się dzieje w Polsce. W Polsce duża część jednak tych kosztów jest ponoszona przez Polskę, więc nie dziwne jest, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, aby jeśli chcą mieć obecne wojska w tym rejonie świata, to jednak lepiej mieć je w Polsce niż w Niemczech. To jest naturalny interes Stanów Zjednoczonych, więc się nie dziwię, że Donald Trump też to dostrzega. Stąd oczywiście z naszej perspektywy dobrze, żeby Amerykanie byli tutaj obecni, choćby właśnie ze względu na to odstraszanie, na element odstraszania, ale powinniśmy też mieć tę świadomość, że bardzo dużo za to płacimy.
3: No tylko pytanie, czy to nie jest po prostu taki...
4: Dokładnie, to cała wypowiedź jest moim zdaniem na tyle spójna, żeby wiedzieć, że generalnie tak powinno się nam to opłacać.
3: Jasne, to właśnie pytanie, czy to nie jest zdrowy barter, taki bardzo uczciwy barter, przynajmniej do momentu, w którym mamy i z tego zysk. Marek Krawczyk, Polska 2050?
5: No ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć o sukcesie polskiego państwa. Bardzo się cieszę z tych deklaracji prezydenta Trumpa, chociaż mamy tego świadomość, że to, co pisze na X-ie, czasami nas zaskakuje, potrafi też, jak wiemy, zmieniać zdanie. No najważniejsze jest, co z tego rzeczywiście zostanie, ile tych żołnierzy trafi ostatecznie do Polski. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że dla bezpieczeństwa naszego kraju nie należy patrzeć tylko na obecność amerykańską w Polsce, ale chociażby w państwach bałtyckich. I tu mam pewne obawy, bo bezpieczeństwo Polski dzisiaj to nie są tylko żołnierze w naszym kraju, ale też w całym regionie. Wygląda na to i tu ostrzegają nas eksperci przed tym, że ewentualne prowokacje, zresztą ataki dronowe na państwa bałtyckie w ostatnich dniach pokazują, że tam będzie ten punkt zapalny prawdopodobnie w najbliższych miesiącach i dlatego obecność NATO w państwach bałtyckich też jest bardzo ważna i ma realny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ale cieszę się, że tak tutaj powtarzając to, co przed chwilą tutaj padło, bardzo się cieszę, że panowie prezydenci mają dobre relacje w wszystkim nam to na pewno się przyda, bo i państwu polskiemu, także to jest na pewno sukces.

0: Nie da się ukryć. Ja wrócę do swojego pytania. Obecność stała czy rotacyjna, czy na tym etapie kryzysu, który przez chwilę, przez tydzień mieliśmy, to jest drugorzędne. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość.
1: No ja chciałbym zacząć od tego, że my musimy sobie zdawać sprawę, że mamy niezwykle trudną i skomplikowaną sytuację. To znaczy mamy sytuację, w której te wszystkie rzeczy, które dzisiaj się jakby słyszymy i o których mówimy, dzieją się jakby pomimo rządu albo wbrew rządowi. I teraz mamy sytuację, w której premier polskiego rządu ma no, tragiczne, jeśli mogę powiedzieć, no, nie ma żadnych, ale w sensie relacji są one tragiczne. Spotkał się raz z prezydentem Trumpem i go obraził. Nazwał go agentem i my w tej sytuacji musimy dzisiaj sobie radzić jako państwo polskie. I co w tej sytuacji można zrobić? No mamy dzisiaj na szczęście Karola Nawrockiego, prezydenta, który ratuje tę sytuację. Ale pytanie jest takie, czy w każdej sytuacji da się tę sytuację uratować, tak? I dzisiaj się udało. Tak, jest wielki sukces Karola Nawrockiego, ale no nie ma innego premiera z żadnego kraju europejskiego poważnego, który ani razu się z Trumpem nie spotkał i tak go naobrażał. Więc musimy zdawać sobie sprawę z trudności tych
0: relacji. Myślę, że premier Hiszpanii ma gorsze relacje z Donaldem Trumpem niż premier
1: Teraz
0: Donald
1: tak,
0: Tusk.
1: Myślę. Natomiast to jest...
2: Nie
1: równajmy... Rozumiem, że to nie jest ambicja. To nie jest ambicja dla Tuska, rozumiem, w tej sytuacji.
0: Natomiast tutaj zwracam uwagę, że są tacy, którzy mają gorsze relacje.
1: Teraz jeden, tak? Ale nie równajmy do
0: tego. Jeszcze Friedrich Merz.
1: Nie
0: również w ostatnich tygodniach.
1: Friedrich Merz był trzy razy
0: tak,
1: w ostatnim
0: tak,
1: czasie.
0: Ale mówię o relacjach obecnie. Tak, tak,
1: trzy
0: tak,
1: razy. Rację. Natomiast ja się nie zgodzę z tym, że to Amerykanom się coś opłaca, czy nie w tym kontekście jakimś finansowym. Dla niego to jest absolutny peanuts. Mówienie o tym, że wyda 500 milionów dolarów na kontyngent w Polsce. Tu jest błąd ze strony pana posła. Amerykanie więcej płacą za ten kontyngent niż my Polacy. To jest mniej więcej 1 do 3. Natomiast oczywiście też płacimy, ale mniej.
2: Jaka to jest relatywne do Niemiec, do obecności, jeśli chodzi o koszt?
1: Rzeczywiście tam są inne zasady, ale jak no ktoś mi mówi, że 500 milionów mówię. Dolarów
2: no
1: dla Amerykanów...
2: Proszę się nie zgadzać.
1: 500 milionów dolarów dla Amerykanów jest decydujące w punktu widzenia polityki zagranicznej.
0: No, bezpieczeństwo nie ma ceny w tym wypadku.
1: Mówmy się, że to nie ma znaczenia.
0: Bezpieczeństwo nie ma ceny.
2: I potem ktoś płaci.
1: I teraz, szanowni państwo,
0: my płacimy.
1: Jeszcze nie zgodzę się też z jedną rzeczą. Dlaczego my mówimy o tym kontyngencie mający charakter jakiś tam, powiedzmy sobie, można powiedzieć tylko symboliczny? Absolutnie nie. Szanowni państwo, absolutnie nie. Proszę sobie wyobrazić sytuację. No przecież wszystkie dane dzisiaj, łącznie z tym, co mówi premier Tusk, wskazują na to, że jeżeli dojdzie do ataku na NATO, to dojdzie na atak na któryś z krajów bałtyckich. I teraz wyobraźcie sobie państwo Estonię, która jest zaatakowana przez Rosję. Przecież pierwsza decyzja, jaka będzie przed nami, to jest zadziałanie artykułu 5 i wysłanie do Estonii wojsk sojuszniczych natowskich.
2: Jak długo to będzie trwać?
1: I teraz jest pytanie takie. Czy pojadą Amerykanie, czy pojadą tylko Polacy? W jakim zakresie w tym kontyngencie będzie miała udział Polska?
2: Ale czy my wiemy,
1: im więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, tym jest większa szansa, że my w tej odpowiedzi na przykład w Estonii będziemy uczestniczyli w mniejszym stopniu, chroniąc też własnych żołnierzy poprzez to mniejsze zaangażowanie. Więc to jest niezwykle ważne.
0: Ja mam nadzieję, że jeśli... Znaczy,
1: czego
0: mam nadzieję,
1: na Ukrainie?
0: Mam nadzieję, że Rosja nigdy nie zaatakuje
1: krajów
0: bałtyckich, ale jeśli zaatakowałaby Estonię, to myślę, że powinniśmy pospieszyć Estończykom z pomocą, bo będziemy kolejni w kolejce.
1: Ale mam nadzieję, że nie sami, a Ameryka gwarantuje, że nie będziemy sami w tym pospieszeniu z pomocą. Bo na Ukrainę pospieszyliśmy prawie sami.
0: Sebastian Gajewski z Lewicy.
3: Odnosząc się do tego, co mówił pan poseł Buda, ja myślę, że wyzwaniem nie są personalne relacje Donalda Tuska z Donaldem Trumpem. Dzisiaj podstawowym wyzwaniem dla Polski, dla Europy i dla świata jest sam Donald Trump i sposób uprawiania przez niego polityki. My jesteśmy po ponad roku rządów Donalda Trumpa w Białym Domu. Zmierzyliśmy się z historią o zajmowaniu Grenlandii. Zmierzyliśmy się z komunikatami o tym, że Stany Zjednoczone mają występować z NATO. Mierzymy się obecnie z wojną w Iranie. To rzeczywiście dla nas wszystkich jest wyzwanie. Wyzwanie dla Polski polega na tym, że z jednej strony trudno identyfikować się z tymi komunikatami, które płyną z Białego Domu, które są trudne, kontrowersyjne, które są często sprzeczne i które dla dużej części społeczności międzynarodowej są nie do przyjęcia, jak chociażby historia o zajmowaniu Grenlandii, ale to jest ciekawe. Była jednoznaczna odpowiedź społeczności międzynarodowej, w tym Europy. Polski premier razem z liderami państw Unii Europejskiej prezentował dosyć jednoznaczne
0: stanowisko.
3: Skończyło
0: się tak, że Amerykanie otwierają kolejne bazy na Grenlandii.
1: Podpisali porozumienie i dostali wszystko, czego żądali.
0: Styl wymuszania tego... Panowie, nie zagrzebujmy się w Grenlandii, wróćmy do Polski mimo wszystko.
3: I operujemy w tych

0: warunkach. I dla nas wyzwaniem jest utrzymanie w tych warunkach dobrych relacji w dziedzinie, w ogóle w każdej dziedzinie, ale w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi i zapewnienie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To jest wyzwanie zarówno dla pana prezydenta. Ja nie powiedziałbym, że pan prezydent Karol Nawrocki cokolwiek ratuje. Pan prezydent Karol Nawrocki jako prezydent Rzeczpospolitej dzięki, jak twierdzi, swoim dobrym relacjom z Białym Domem bierze udział w procesie, w którym tak samo jak prezydent i kancelaria prezydenta bierze udział rząd, bierze udział premier, bierze udział w szczególności Ministerstwo Obrony Narodowej. Nie jest tajemnicą, chociaż zgadzam się z panem ministrem Kolarskim, że dyplomacja lubi ciszę, że w tym całym procesie brał udział i premier Kosiniak, i minister Tomczyk, i minister Zalewski, szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. To jest gra drużynowa, w której w trudnych warunkach walczymy o to, żeby utrzymać obecność wojsk amerykańskich w Polsce. I to się udaje. Przy czym trzeba też zwrócić uwagę na to, bo ja nie zgadzam się z tą koncepcją i opowieścią o tym, że mieliśmy jakiś kryzys, który w zasadzie miał się zakończyć tym, że w Polsce nie będzie w ogóle wojsk amerykańskich, że my też operujemy w jakiejś przestrzeni po stronie amerykańskiej. Przepisy amerykańskie gwarantują obecność wojsk amerykańskich w Europie na poziomie 75 tysięcy żołnierzy. Ona może być czasowo zmniejszona do 45 dni, ale bez zgody Kongresu tego nie można ruszyć. Mamy deklaracje, które były składane wcześniej przez prezydenta Trumpa, przez sekretarza wojny, przez administrację amerykańską, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce będzie utrzymywana. Mierzyliśmy się z jakimś komunikatem z Białego Domu, że być może będą...
1: Z brakiem komunikatu, że być może będzie zmniejszana
0: liczba żołnierzy w Europie, być może w Polsce, być może nie wiadomo. Dobrze, że ten bałagan komunikacyjny kończymy jednoznacznym komunikatem, że wojska amerykańskie są w Polsce utrzymane, być może będą zwiększone i super, że w tym samym kierunku działała i kancelaria prezydenta, i prezydent Nawrocki, i rząd, ale bez tego współdziałania po stronie rządu i po stronie prezydenta nie udałoby się
1: cieszę się, panie ministrze, że wprowadził mi pan tę piłkę, bo chciałem, żebyśmy zrobili jeszcze drugą rundę i w drugiej rundzie, żebyśmy nieco wybiegli do przodu, bo mam takie poczucie, że tym razem się udało, tym razem udało się przekonać Amerykanów, że w ich interesie także jest utrzymanie wojsk czy takiego poziomu obecności w Polsce, na wschodniej flance NATO, ale patrząc na to także i słuchając tego, co panowie powiedzieli, musimy się mierzyć z taką rzeczywistością, w której Amerykanie także w swoich oficjalnych dokumentach deklarują, że będą wycofywać swoje zainteresowanie z naszego regionu, z regionu Europy. Więc pytanie do was, panowie, co z tym zrobić w przyszłości? To znaczy, w jaki sposób zabezpieczyć się, żeby nie być tak bardzo podatnym na zmianę zdania po stronie amerykańskiej? Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska.
2: No jeszcze raz wrócę do tej swojej pierwszej wypowiedzi, bo ja to właściwie powiedziałem, chociaż nie rozwinąłem. Jeżeli prezydent Donald Trump jest nieprzewidywalny w swoich tweetach, deklaracjach czy reakcjach, bo przecież całe napięcie i próba ukarania poszczególnych krajów europejskich, najpierw Hiszpanów, później ten konflikt z Mercem też miał charakter właściwie emocjonalny. On się zaczął od konferencji, od jednego zdania, które Merc powiedział, być może za dużo, a na to zareagował zresztą nocnym tweetem prezydent Trump. I nagle cała redukcja wojsk w całej Europie.
3: Więc jeżeli... wiele rzeczy.
2: Więc wrócę do podstawowej tezy albo faktu. Przewidywalny jest Pentagon, przewidywalny jest NATO. Nie ma alternatywy wobec naszego transatlantyckiego sojuszu. Same Stany bez Europy sobie też nie poradzą. I to widać nawet dzisiaj w działaniach militarnych, które podejmują. Problem polega na tym, jak być bezpieczniejszym w obliczu agresywnej Rosji. I rzeczywiście tych prowokacji dzisiaj w krajach bałtyckich, czy na tej linii
1: mamy sporo. No i jak się uniewrażliwić na zmianę zdania ze strony amerykańskiej?
2: W związku z tym bardzo konsekwentnie trzeba przeprowadzić ten plan, który w ramach NATO nazywa się reorganizacją. Jej efektem jest wzmocnienie flanki wschodniej. Stąd tak ważne są projekty europejskie, które uzupełniają to, co w ramach militarnego przekształcenia, że tak powiem, swojej obecności, swoich wojsk się dzieje. To jest cała tarcza wschód. To jest to, co mówimy od północy do południa, wzmocnienie flanki wschodniej.
1: Także to wystarczy? Projektami.
2: To oczywiście nie wystarczy, bo musi być jeszcze dozbrojenie naszych armii. To się dzieje, to jest proces, dlatego nie ma czasu. To jest trochę też wyścig z czasem, ale my rzeczywiście, i tu się zgadzam w pełni,

0: z panem Tymanowiczem. Tak, cały ten proces ma charakter odstraszający. No przecież nikt, nie myślę, że sama Rosja nie marzy o takiej konfrontacji, bo ma i wewnętrzne, i kłopoty z Ukrainą. Miała być trzydniowa wojna, jest już czteroletnia i ponosi dzisiaj tak duże straty, że możemy powiedzieć o przełomie także na linii frontu. Dzisiaj Ukraina dyktuje, zaczyna dyktować te warunki. Tym bardziej potrzebne jest to wzmocnienie flanki wschodniej, wykorzystanie tego czasu, nie dzielenie się, tylko współdziałanie. Amerykanie to rozumieją doskonale. Problem reorganizacji w Niemczech polega na tym, że oprócz 40-tysięcznej armii mamy jeszcze prawie 100-tysięczną społeczność i rzeczywiście te koszty
1: tylko przy całych
0: ponoszą,
1: moich bardzo mocno zaciśniętych,
0: chce je zredukować. No i co,
1: mocno zaciśniętych kciukach za polską armię, za polskich żołnierzy. No mam też takie poczucie, że mamy duże zapóźnienia, nawet chociażby to jeśli prawda. Chodzi o produkcję dronową, jeśli chodzi o nowe to technologie, robotyzację armii. To, co na froncie ukraińskim już dzisiaj
0: dlatego
1: jest
0: tak
1: codziennością,
0: jest
1: dla nas jest jednak jeszcze widmem przyszłości. Tak panowie wszyscy na mnie patrzą aż... Dobrze, Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość, żeby było lewa, prawa.
2: No, szanowni państwo, no oczywiście, że tak. No, my musimy odrobić lekcje z tego, co się wydarzyło na Ukrainie, bo to jest dla nas jakby niezwykłe doświadczenie.
1: Tylko my już nie mamy czasu. Znaczy,
2: jaki
1: my już jesteśmy
2: front,
1: po obiedzie.
2: Jaki dzisiaj jest pole walki, jak to dzisiaj wygląda. I ja bym nie bagatelizował Rosji o tyle, że tak jak Ukraina zrobiła gigantyczne postępy, tak Rosja również.
0: Nikt nie
2: ona
0: bagatelizuje.
2: W pierwszym rzucie wysłała zdemoralizowanych pijaków na front, że nic o wojnie nie wiedzieli. Dzisiaj wiedzą wszystko. Łączy z budową gigantycznej ilości właśnie dronów, fabryk i tak dalej. I też się modernizują, bo Putin zdał sobie sprawę, że tym, co zarządza i ma na papierze, to po prostu nie działa.
1: Ja
2: i oni
1: dodam,
2: też gigantyczne prace wykonują.
1: Dodam kwestię na przykład dronów, które początkowo Rosja na front ukraiński pozyskiwała z Iranu, a w trakcie wojny w Ukrainie uniezależniła się, stworzyła własne wersje irańskich dronów i teraz, kiedy Iran jest w kryzysie, Rosja jest już uniezależniona od tych dostaw irańskich dronów.
0: Rosyjskie zagrożenie dlatego... absolutnie bardzo realne, nikt tego nie bagatelizować nie może.
2: Tak,
1: tylko my nie możemy pozostać w tyle.
2: Niż była jeszcze atakując Ukrainę, bo dzisiaj zweryfikowała się na froncie. I wie, w którym kierunku podążać, żeby przewagi, przewagi uzyskiwać na froncie.
0: Jest elementem obrony.
2: Natomiast oczywiście jest tak, no i tu chyba nie ma żadnych wątpliwości, że musimy przyspieszać, ale zacząć też myśleć w tych kategoriach o tym froncie, jaki nam pokazała właśnie Ukraina. Czyli właśnie drony, nowe technologie, sprzęt. Najlepiej nasz. Najlepiej ten kupowany tutaj. I ja na przykład jestem, no, bardzo się niepokoję o sytuacji, w której my nie wykorzystamy środków z sejfu do końca miesiąca, bo taka jest informacja już oficjalna i wszystkie te pieniądze przejdą na zamówienia.
0: Zamówienia środków, to jest pan.
2: Zamówienia publiczne. Ale teraz panu opowiem, jakby,
0: to
2: na czym to zagrożenie polega.
0: Są kontrakty, to proszę nie mieszać.
2: Kontrakty mogą być w Polsce wykorzystane samodzielnie na polski przemysł zbrojeniowy do końca miesiąca.
0: I
2: już dzisiaj to wygląda tak, że nie damy rady tych środków wykorzystać. W dużej mierze to nawet może być tylko 30%. I co się okazuje? Później to przechodzi do sektora zamówień wspólnych. I prawdopodobnie
1: tak.
2: Będzie to trafiało już nie do przemysłu polskiego. Więc ja mam tu ogromne obawy. Jeszcze zostało kilka dni na wytężoną pracę, ale myśmy od początku mówili nierealny termin. I w ogóle skąd on się wziął?
0: Przepraszam. Dlatego dwa miesiące,
2: Pan Halicki mówi o tym, że myśmy napisali safe. Państwo o tym mówili o tym. To dlaczego wyście napisali, żeby do 31 maja był ten deadline?
1: Teraz lewa strona. Panie pośle, tylko że to...
0: Już.
1: Panowie, teraz...
2: Ale co parlament ma?
0: Instytucjach takich jak Kancelaria Prezydenta.
2: Panowie, panie pośle, w Unii Europejskiej i macie szansę zawierać umowy.
1: Panowie, wszyscy mówimy jednocześnie. Panie pośle, z całą sympatią, no ale jednak jakimś poziomem hipokryzji jest teraz zarzucanie rządowi, że grozi nam niewykorzystanie środków z programu SAFE, jeśli głosowaliście jako prawo. Ja wiem, że pan w polskim parlamencie nie jest
2: przeciwko. Ale jeżeli chcą wziąć te pieniądze i chcą je wykorzystać,
1: no to trzeba
2: nie robią to, do czego się zobowiązali. No, przepraszam.
1: Marek Krawczyk, Polska 2050.
2: Wszystkie na tę całą kwotę?
3: Tak jest.
4: Jakiekolwiek moralne
2: przyjmujemy prawo
3: prawej strony sceny politycznej krytykowania tego, że coś w SAFE jest, trzeba zrobić szybko i jest jest na to mało czasu, no to jest jakiś absurd, tak? No, wetowanie przez pana prezydenta i wstrzymanie tego procesu i przez...
2: Ale czy ta ustawa nie była potrzebna do niczego? Przecież zawarliście umowę.
3: Dobrze, natomiast mówię
1: to o tym... Nie wracajmy do panowie. Panowie, ja bym chciał przypomnieć swoje pytanie.
3: Pan
1: to znaczy,
3: się odwołuje do polskiego przemysłu i

0: martwi się o to, że nie trafi do niego, a przecież koreańskie nasze zakupy trafiły do polskiego przemysłu.
1: Pan, dobra, panowie, no,
2: czy mi nie było wrócę do swojego panowie,
1: chciałbym, żebyśmy porozmawiali o przyszłości, o tym, jak w perspektywie 5 czy 10, czy nawet nie przesadzam, nawet w perspektywie 6 miesięcy, czy

0: od naszych sojuszników natowskich zdolności polskiego wojska. To jest proces, który jest oczywiście trudny, jest tu bardzo dużo do zrobienia, ale to jest jedyna gwarancja tego, że w momencie próby, w momencie tego, jeżeli by ktoś napisze coś na Twitterze i zmieni nagle orientację o 180 stopni, nie zostaniemy rzeczywiście bez obrony. Dobrze, na X.
1: Dobrze, ale dobrze. Panowie, to już są naprawdę takie.
0: W każdym razie, więc niezależność i nowe zdolności dla polskiej armii, ale to, co jest kluczowe i najważniejsze, jeżeli by Ameryka przyjęła strategię inną, niekorzystną dla Polski, to jest nasza współpraca z państwami natowskimi w Europie i z przemysłem europejskim. No, to jest chyba jasne, nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, że dostawy sprzętu są łatwiejsze z Europy, ewentualnie od europejskiego przemysłu wojskowego, niż od koreańskiego czy od amerykańskiego. Mówię o sytuacjach kryzysowych i już tego naprawdę napięcia, a nie mówię o wojnie.
1: Głos dla ministra Wojciecha Kolarskiego, ale sekundkę jeszcze, panie ministrze, a do wypowiedzi szykują się w kolejności Sebastian Gajewski z Lewicy i Witold Tumanowicz z Konfederacji. Panie ministrze, proszę bardzo.
2: Mamy jakby dwa filary, na których opiera się nasze bezpieczeństwo. Pierwszy to jest liczna, nowoczesna, silna polska armia. Druga to jest to siła naszych sojuszy, a przede wszystkim ten najważniejszy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym to co musi być realizowane co jest realizowane i co musi być realizowane w przyszłości. To właśnie modernizowanie polskiej armii. I ten wczorajszy dzień był też znaczący również dlatego, że przyleciały do Polski pierwsze samoloty F-35, które zostały zakupione dzięki decyzji rządu Zjednoczonej Prawicy. Są doskonałym przykładem właśnie. Tak, były krytykowane właśnie wtedy przez państwa, kiedy byliście w opozycji. A ta decyzja dzisiaj okazuje się decyzją znakomitą. Udało nam się pozyskać najwyższej klasy, najnowocześniejszy sprzęt, który będzie miał ogromny impuls w ogóle modernizacyjny dla polskiej armii. Więc pierwsza rzecz,
3: budowanie.
2: Druga rzecz, tak, ja wyczuwam pewną zazdrość ze strony panów, że to właśnie prezydent Nawrocki ma takie relacje z prezydentem Trumpem, że na przykład kiedy w mediach światowych ta decyzja prezydenta Trumpa jest dyskutowana, to Rumuni zastanawiają się, czego my nie mamy, a co mają Polacy, że taka decyzja nas o redukcji dotknęła, a Polska nawet na tym korzysta. No i właśnie odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ my mamy prezydenta Karola Nawrockiego, który ma takie relacje z Białym Domem.
0: Natomiast
2: właśnie,
0: w Europie.
2: Interesy i geografia. Odwoływanie się tam do premiera Hiszpanii, czy do Grenlandii, czy do innych państw jest niemądre, ponieważ Polska leży tu, gdzie leży i to my musimy prowadzić taką politykę, która będzie służyć naszym interesom. I oczywiście, panie pośle, redukcja, rotacja, zmiana strategii zapisana w dokumentach amerykańskich, to wszystko prawda. Tylko właśnie w tym świecie my, jako Polska, musimy realizować własne interesy. I to, co robi prezydent Nawrocki, to jest właśnie tego przykład. Pomimo tego, że dochodzi do redukcji wojsk w Europie, ten proces właśnie nas nie dotyka.
1: Tylko co więcej, ostatnie zdanie.
2: Możemy teraz właśnie walczyć o większą obecność i o stałą obecność. I w tym kontekście słowa lidera Lewicy czy premiera Tuska w tym niesławnym wywiadzie w Financial Times nie służą polskiemu bezpieczeństwu, bo mamy w Pentagonie, w administracji Donalda Trumpa też różne sprzeczne interesy. Są tacy, którzy chcieliby wycofać wojska, ograniczyć wojska
1: już
2: na wschodniej flance.
1: Panie ministrze.
2: I tego typu sygnały o tym, że jest podważany sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nie służą nam. Więc bardzo dobrze, że wczoraj premier podziękował prezydentowi za tą wielką polityczną akcję. I dobrze, że właśnie mamy sukces nie, jako Polska,
1: nie kpię tutaj ani trochę. Jestem daleki jest od tego, żeby teraz.
2: Bo on buduje nasze bezpieczeństwo.
1: Wszyscy jesteśmy wdzięczni prezydentowi Nawrockiemu i naprawdę nie odejmując żadnych zasług ze strony prezydenta. Natomiast marzy mi się taka sytuacja, w której sojusz polsko-amerykański

0: jest oparty na trwalszym fundamencie niż relacja personalna dwóch prezydentów.
1: Ale nie, to ja jeszcze to jedno znaczy, zdanie. Nie, to ja jeszcze dodam jedno zdanie, bo to jest... To
0: teraz ja dodam jedno zdanie, panie
1: to, ministrze. Jak pan doda, to ja...
0: To pan doda i potem Sebastian Gajewski.
1: Ja też mogę dodać?
0: Nie, nie, jedno zdanie. Jak wszyscy dodamy jedno zdanie, to się zrobi z tego 15 zdań.
1: Nie, nie, mamy ciągłość i kontynuację. Od 2015 roku, co najmniej, przynajmniej mogę o tym zaświadczyć, ktokolwiek był w Białym Domu, miał bardzo dobre relacje z prezydentem Rzeczpospolitej. Relacje osobiste mają ogromne znaczenie bardzo dla wyraźna była, polityki.
0: Bardzo wyraźna była kropka. Ja już nie będę dorzucać tego swojego drugiego zdania, bo moje zdanie jest tu najmniej ważne. Sebastian Gajewski z Lewicy.
2: Dwie rzeczy. Ta wizja relacji polsko-amerykańskich, którą przedstawia pan minister Kolarski, ona mnie trochę niepokoi, bo ta wizja zakłada, że powodzenie tych relacji, obecność wojsk amerykańskich w Polsce, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w realizację naszych interesów w dziedzinie bezpieczeństwa, obronności wisi wyłącznie na osobistej sympatii między Donaldem Trumpem a Karolem Nawrockim. Jest
1: nie
2: to sympatia
1: tylko,
2: o, charak jest to sympatia
1: tylko,
2: o charakterze
1: ważny,
2: personalnym, a jak wiemy, sympatie o charakterze personalnym mają to do siebie, że są zmienne w czasie i czasem wygasają, albo czasem zmieniają się w jakieś inne uczucia między osobami, których dotyczą. Zmieniają się prezydenci,
3: kończą.
2: Jak słusznie mówi pan minister Krawczyk. I to ja nie odejmuję niczego panu prezydentowi Nawrockiemu i cieszę się, że jest sprawnym członkiem tej drużyny, która walczy o to, żeby te relacje polsko-amerykańskie były w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa jak najlepsze, ale to po prostu nie jest dobra informacja, bo to jedynie potwierdza to, co nas wszystkich i w Polsce, i w Europie niepokoi, to znaczy daleko idącą zmienność polityki prowadzonej przez Biały Dom pod rządami Donalda Trumpa. Dobra to informacja nie jest, ale z Stanami Zjednoczonymi jest jak z przyjaciółmi, to znaczy trzeba ich kochać takimi, jakimi oni są, a nie takimi, jakbyśmy chcieli, żeby byli, w związku z czym przyjmujemy do wiadomości, że taki dzisiaj jest Biały Dom, taki jest prezydent Donald Trump i takie są Stany Zjednoczone. Jak nam się udaje, to dobrze i za to trzymamy kciuki, ale musimy szukać także alternatyw, nie w znaczeniu alternatyw dla sojuszy, ale alternatyw na alternatywnych scenariuszy na wypadek, gdyby się okazało, że na przykład te dobre emocje, które są między prezydentem Trumpem a prezydentem Nawrockim, które tak mocno podkreśla pan minister Kolarski, no jakoś tam się w jakimś kierunku zmieniły. I ten kierunek, który jest dla nas w Lewicy absolutnie oczywisty, to jest kierunek europejski. Polska leży w Europie. Polska jest piątym co do wielkości państwem członkowskim Unii Europejskiej. Polskimi sąsiadami są Niemcy, są państwa skandynawskie. Polska leży na mapie tutaj, a nie gdzie indziej. Tutaj są nasze interesy gospodarcze, tu są nasze interesy społeczne w takim znaczeniu, że mamy mobilność naszych obywateli. Nasi obywatele mieszkają w całej Unii Europejskiej, świetnie sobie tam radzą, pracują, prowadzą biznesy. I jeśli mielibyśmy szukać tego wsparcia sojuszu polsko-amerykańskiego w dziedzinie bezpieczeństwa, to właśnie w pozostałych państwach europejskich. To, co nam się udało w Unii Europejskiej, to zmiana wrażliwości wielu innych państw, jeżeli chodzi o sferę obronności i bezpieczeństwa. Widzimy, że ta zmiana wrażliwości przekłada się na politykę całej Unii. Mamy program Rearm Europe, mamy program SAFE, z którego będziemy mimo oporu Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Nawrockiego korzystać. To jest oczywiście pierwszy krok i powinniśmy tutaj szukać sojuszników i na każdym polu, zresztą bardzo fajnie nam się to udaje w tej chwili ze Skandynawami, z którymi naprawdę dzielimy bardzo podobną wrażliwość, jeżeli chodzi o sferę chociażby tych relacji z Rosją i tych niebezpieczeństw. Tutaj szukać tych sojuszy. To nie jest tak, że to jest alternatywa, między którą trzeba wybierać, ale to jest scenariusz, w którym trzeba ten scenariusz polsko-amerykański uzupełniać.
0: Witold,
1: tak,
0: nie, panie ministrze.
1: Budowa sojuszy w ramach wschodniej flanki na to tak, a nie europejska nie.
0: Witold Tumanowicz, Konfederacja.
4: Ja chciałem tutaj się nie zgodzić z tym, że no, jednak relacje międzynarodowe nie są nawet bliskie i podobne do relacji przyjacielskich. To są relacje interesów. I tak, trzeba mieć oczywiście sojuszników i to jest oczywiste. Czasem akurat, jeśli dwie kadencje w jednym i drugim państwie polityków, którzy się lubią, się nakładają, no to może to co najwyżej pomóc. Ale generalnie państwa mają swoje długoterminowe interesy. Co nas uczy wojna na Ukrainie, to, że właśnie zmieniła się taktyka w taki sposób, że teraz kwestia technologii

0: technologii, własnej technologii, szybkiej, replikowalnego sprzętu, który jest odbudowywany na bieżąco, tanio, na własnych technologiach, to jest właśnie to, do czego my powinniśmy dążyć. Nie inwestować w dużej części w ciężki sprzęt, który już niestety jest nie tak bardzo praktyczny na froncie, tylko właśnie w to, żeby po pierwsze bronić się przed dronami i mieć własne drony. To, co nas niestety może czekać w najbliższym czasie, jeśli w ogóle chodzi o zagrożenie, to raczej nie atak wojsk konwencjonalnych ze strony naszych nieprzyjaciół, tylko raczej właśnie atak dronowy. I nad tym powinniśmy się skupić, a my niestety, ja mam ogromną obawę, że mamy pieniądze safe, ale zaraz je wydamy w sposób taki teraz szybko, zanim dotrze do nas, że na to, na co wydajemy, to bez sensu. Bo jednak mimo wszystko wydajemy na drogi sprzęt, wydajemy na przepłacony sprzęt, na technologiach nie naszych, a to, kto jest właścicielem technologii, jest naprawdę kluczowe. Powinniśmy wprowadzać produkcję tutaj do nas, żebyśmy my mieli szansę produkować i odbudowywać swój potencjał.
1: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Andrzej Halicki, ad vocem krótkie.
2: Tak, dokładnie taka jest.
1: Bo chcesz zmienić temat,
2: postępowania
1: panowie.
2: I przypomnę, że jego elementem i to kluczowym jest na przykład antydronowy system tam. Sam. Po to no właśnie już się, chociaż jeszcze...
0: Nie, to jest nasz dużą system, marżę, nie, no, ale przepraszam, PGZ będzie miał bardzo ogromne marże w tym zakresie.
2: To mówię tylko, że jest kolejka chętnych, to nie tylko europejskich, po to, żeby właśnie kupować i tak dalej.
0: A najpierw
2: bądźmy bezpieczni my, a technologia jest dokładnie elementem tej krytyki, której zabrakło przy całym sukcesie, bo F-35, bardzo ważny element też budowania obrony powietrznej. Ale właśnie brak udziału w komponentach, w produkcji, w serwisie i tak dalej. To było to, mało tego, przecież brak
1: to długie armat to adwocem, i panie ministrze, panie
2: amunicji. Przecież one nie były wyposażone. To dopiero w 24 kontrakt uzupełnił i możliwość zakupu w związku z tym
1: poruszyli, zdążyli poruszyć.
2: Pracujmy razem, bo przed nami bardzo ważna decyzja, jeżeli chodzi o obronę powietrzną na kolejne lata i wybór której technologii i w jaki sposób będziemy uczestniczyć, jest kluczowe dla kolejnej dekady. To mówię tylko o Global Combat Air System, albo Future Combat Air System.
1: To Future.
2: To nie jest bez znaczenia, bo jeden jest europejski, a drugi
1: przekaźle Future, to wybiegniemy myślami w przyszłość do jutra. Tylko tutaj zastrzeżenie, panowie, bo ja biorę to na klatę, tę dyskusję, ale są pewne ramy prawne. Proszę tutaj nie agitować za specjalnie, ale na pewno nie zniechęcać, ani nie zachęcać mieszkańców Krakowa do udziału w jutrzejszym referendum, bo za to jest sankcja prawna. Chciałem, żebyśmy jednak o referendum krakowskim porozmawiali, bo myślę sobie, że niezależnie od wyniku to będzie miało swoje konsekwencje na arenie ogólnokrajowej. Do pana europosła Andrzeja Halickiego najpierw pytanie, bo pojawiły się takie głosy na koniec tej kampanii referendalnej w Krakowie, że porzuciliście prezydenta Miszalskiego.
2: Ale ja nie wiem, jak mamy rozmawiać o bez nazwy.
1: Panowie, zupełnie szczerze. Po prostu bardzo proszę, żeby nie padały
0: hasła. Podczas wyborów też można mówić, że są wybory.
1: Hasła, nie. Jesteśmy poważnymi, tylko doprecyzuję. Jesteśmy poważnymi i dorosłymi ludźmi i chodzi tylko o to, żeby wprost nie nawoływać do udziału albo nie udziału w referendum. Ale jednak referendum krakowskie jest sprawą lokalną, ale to
2: właśnie, skoro jest sprawą lokalną, to powinna być rozstrzygana przez mieszkańców i w sposób...
3: No ja jestem, oni... panie pośle, ja jestem, więc właśnie... Nie jestem profesorem, ale bardzo miło, że jestem tak tytułowany. Jest szczególnie jako człowiek z Krakowa, to taki tytuł, to bardzo...
2: Jak gdyby też z natury rzeczy i
0: proszę zagłuszyć sygnał w Krakowie i wtedy będziemy mogli porozmawiać.
2: Jest to okazja do powiedzenia nie, a więc jak gdyby też... ingerencji mieszkańców w kadencję, która oczywiście w tej chwili jest w połowie. Czy i w jaki sposób będą chcieli to zrobić? No, zostawiam krakowiakom.
1: Panowie, proszę dalej.
3: Szanowni Państwo, no ja to, że jest partia, która mieni się demokratyczną i nawołuje do tego, żeby nie uczestniczyć w referendum, dla mnie coś oburzającego.
2: A kto tutaj nawołuje?
3: przez całe tygodnie słyszeliśmy i mieliśmy debatę publiczną. Ja nie mogę teraz cytować, kto, no jakby chyba rozumiemy, kto.
4: Kampania antyreferendalna.
3: Kampania antyreferendalna trwała. I to jest, szanowni państwo, nieszanowanie mieszkańców Krakowa. To jest naprawdę społeczność niezwykle mądra.
2: Mieszkańcom Krakowa.
3: I z czego ten problem wynika? Prezydent, szanowni państwo, pozwólcie.

0: mi panowie skończyć. Prezydent Majchrowski przyzwyczaił mieszkańców Krakowa do pewnej powagi sprawowania funkcji, do pewnego rodzaju majestatu, do możliwości koalicyjnego rozmawiania z wszystkimi, do zabiegania o sprawy Krakowa. No i nagle nastąpiło coś, co jest całkowitym zaprzeczeniem tego, do czego krakowianie byli lata, można powiedzieć, przyzwyczajani. I to była terapia szokowa dla nich. Oni jakby mają świadomość popełnienia błędów. Popełnienia błędów. I mam wrażenie, że dzisiaj jakby krakowianie stają przed takim wyborem. Naprawmy błąd, który myśmy popełnili. I ja im tego serdecznie życzę, bo refleksja przyszła niezwykle szybko. Ale też jest takie poczucie wielu prezydentów dużych miast, że oni mogą robić co chcą przez 3 lata, a przychodzą wybory.
1: W związku, że kadencja trwa 5.
0: 5, ale przez 3 lata prawie że nic nie robią, albo zachowują się tak jak niektórzy w Krakowie, w sposób nielicujący z powagą prezydenta, a później kampania polegająca na tym, że propaganda samorządowa rusza z ich dziennikami, z ich portalami, miliony są pompowane i wygrywają wybory. Krakowianie się najszybciej zorientowali i mam wrażenie, że to nie tylko o Kraków chodzi, bo fala w tym zakresie może być dużo poważniejsza.
1: Że to jest jednak wada wszystkich samorządów, niezależnie od tego, kto nimi rządzi. Sebastian Gajewski z Lewicy.
0: To jest demokracja i należy w tej demokracji uczestniczyć.
2: Panie jeszcze Buda. Teraz ja. Pierwsza sprawa.
0: Panie Gajewski, do dzieła.
2: Pierwsza sprawa. Czy ja myślę, że to, że ta kampania referendalna w Krakowie nie stała się przedmiotem ogólnopolskiej debaty, to świadczy dobrze o nas wszystkich i o całej klasie politycznej, bo się uczymy tego, że sprawy lokalne powinny pozostać lokalne i to nie jest tak, że wybór prezydenta, wójta, burmistrza w jednym czy drugim mieście jest wyborem ogólnopolskim, tylko jest po prostu wyborem ludzi, którzy w danym miejscu mieszkają i to trzeba uszanować. Czy to, kto jest prezydentem Krakowa, czy on się podoba, czy nie, to jest decyzja krakowian, czyli na przykład pana ministra Kolarskiego, a nie moja, czy pozostałych panów, bo jak rozumiem, nikt poza ministrem Kolarskim z Krakowa nie jest.
3: Ale lubimy
2: druga,
3: Kraków
2: tak, pewnie, lubimy. Oczywiście lubimy i szanujemy. Druga sprawa, nie zgadzam piękne się miasto z panem ministrem Budą, że tutaj trzeba, że głos, żeby nie iść na referendum, to jest głos przeciwko demokracji, głos przeciwko, nie wiem, w zasadzie czemu. Wiemy, jak jest, jak są wiemy doskonale wszyscy, jak jest skonstruowane referendum lokalne w ustawie o referendum lokalnym. Wiemy, że kluczową zmienną jest frekwencja.
1: Ale to, pana karę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
2: to, czy ktoś idzie
1: to się podzielimy za
2: parę.
1: Ja
2: mówię o
0: referendum. Wiemy,
2: że pójście lub nie pójście na referendum też jest jakąś decyzją polityczną.
1: Oczywiście, że tak.
2: Głosem i to nie jest tak, że jeżeli ktoś namawia do tego, żeby nie uczestniczyć w tym czy w innym referendum, to jest głos przeciwko demokracji lokalnej. To jest głos za określonym rozstrzygnięciem, które w tym referendum ma zapaść.
1: Wszyscy, oczywiście, że to jest świadomy wybór.
2: I wszyscy to wiemy. No myślę, że nie. No, tak mamy dzisiaj rozwiniętą demokrację na szczęście w tym kraju, że wszyscy wiedzą, jak to
1: bo podobno sobie ostrzycie zęby na odwołanie Rady Miasta i prezydenta Krakowa.
2: Natomiast ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedno.
1: Sekundkę, to jeszcze
2: jedno. Teraz jestem tak uprzejmy, że ja do panu mówię, panie ministrze, albo panie pośle, albo panie mecenasie. To wie pan, to jakby pan tak mógł po krakowsku też.
0: Pan jest ministrem?
1: No i tak, wice.
2: Profesorem i mecenasem też. To tak, żeby pan wiedział, tak jakbyśmy się no tak,
1: wiedziałem, że testosteron w pewnym momencie
2: kultura osobista.
1: Dobrze, pan Witold Tumanowicz z Konfederacji.
4: Znaczy, ja powiem tak, że jest pewna hipokryzja tutaj, bo prawda jest taka, że właśnie w przypadku referendum akcesyjnego, gdzie tam też bardzo ważne było to, czy będzie określona frekwencja, było tak, że podczas ciszy wyborczej, zasady ciszy wyborczej się nie zmieniły od tamtego czasu. I zasady ciszy wyborczej w tym momencie też nie powinny być złamane faktem, że ktoś nawołuje do tego, aby pójść na referendum. Nie można tylko i wyłącznie agitować za tym, jak ma zagłosować. Natomiast to, żeby pójść, żeby działania profrekwencyjne były, moim zdaniem jak najbardziej i to, że PKW w tym momencie wypowiedziała się w sposób, moim zdaniem, zupełnie nadinterpretując przepisy, to jest zupełnie jeszcze zupełnie obok
1: sprawa. Ale rozmawiamy o tym, prawda?
4: Rozmawiamy o tym. W ogóle jest ciekawe, bo taką dygresję powiem, że gdyby osoby, które głosowały na nie w sprawie referendum akcesyjnego, nie poszły na to referendum, to nie byłoby frekwencji. Więc to taki zabawny, dokładnie, zabawny fakt to jest to, że ojcem wejścia do Unii Europejskiej jest Roman Giertych, więc to warto o tym przypomnieć.
3: To mocne.
4: Już wtedy pewnie agitował właśnie w taką stronę, właśnie widać, szykował się na zmianę frontu. Natomiast chciałem tu powiedzieć, że tak,

0: Moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby pójść na to referendum. Ja nie będę jako, nie krakowianin, nie będę przecież agitował za tym, w którą stronę pójść, ale faktycznie to referendum, no, obywatele, mieszkańcy Krakowa powinni pójść na nie tłumnie, ponieważ powinni zdecydować, czy chcą mieć takiego bądź innego prezydenta, a to, jakiego będą mieli w kolejnych latach, to już jest ich decyzja.
1: Panie ministrze, panu zostawię na finał głos. Jeszcze Marek Krawczyk z Polski 2050.
2: No, proszę, no, zdążył, bo...
1: Zdążył,
3: ja chciałbym
1: jeszcze
3: powiedzieć, to szybciutko mówię. Bardzo kibicuję i przyglądam się temu, co się jutro wydarzy. Mieszkańcy Krakowa mają oczywiście możliwość podjęcia decyzji w tą lub w drugą stronę. No to będzie rzeczywiście, czy to w ogóle już jest sytuacja w zasadzie bez precedensu. Ja pamiętam w Warszawie...
1: Było referendum lokalnego w sprawie odwołania prezydenta większego... No tak, ale mówię tutaj
3: było, tam się udało odwołać panią prezydent, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast nie udało się odwołać Rady Miasta. Tutaj też pamiętajmy o tym, że mówimy o dwóch referendach. Mówimy o odwołaniu Rady Miasta w Krakowie i o odwołaniu prezydenta. Natomiast ja pamiętam...
0: No, no, 27, 30.
3: Tak, oczywiście. Natomiast ja też pamiętam referendum w Warszawie w 2013 roku, kiedy próbowano odwołać panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz. Wtedy nie było tego, nie został spełniony wymóg frekwencyjny. Do odwołania nie doszło. Ale rzeczywiście jest to pewną nową jakością w polskiej polityce, że w jednym z największych miast...
1: Drugim co do wielkości.
3: Drugim co do wielkości, nic nie ujmując mojemu ulubionemu Krakowowi. Chcę powiedzieć, no to jest sytuacja absolutnie bez precedensu, że wygląda na to, że są spore szanse na zmianę, a przede wszystkim na wyrażenie woli przez mieszkańców Krakowa. Także przyglądamy się, kibicujemy, bo to chyba o to chodzi w demokracji właśnie, że obywatele, jeżeli chcą i czują potrzebę, mogą realnie wpływać na życie polityczne.
0: Przypomnijmy, powiedzieć 30% frekwencji.
1: Panie ministrze, ale pan po granicy tutaj, po cienkim lodzie pan stąpa. Ale będziemy się składać na karę wszyscy, panowie. Wszyscy.
0: No, no właśnie, ja będę walczył,
1: pan minister Wojciech Kolarski, ja nie ukrywam, że jako łodzianina ta druga lokata Krakowa mnie nieco boli, no ale...
2: Wyszło, no. W każdym razie, mieszkaniec Krakowa, ja korzystam z przysługujących mi praw obywatelskich i z wielką radością idę na jutrzejsze referendum, które jest, jest zapisane w prawie, że jest taka możliwość. Są bardzo ostre kryteria przeprowadzenia tego. Fenomenem było zebranie podpisów i doprowadzenie do tego, że odbędzie się referendum. Bo muszę panom, państwu, którzy nas słuchacie, powiedzieć, że no, Kraków to nie jest miasto, nie, Kraków to nie jest miasto do takich skłonne do gwałtownych odruchów. A tutaj nagle okazało się, że tysiące Krakowian jest gotowe do tego, żeby bez względu na poglądy polityczne, bo to jest fenomen tego. Tam nie, te podpisy nie były zbierane przez partie polityczne. Że ludzie, którzy zadali kampanię proreferendalną, reprezentują i prawicę, i lewicę, zgadzają się tylko w zasadzie co do jednego.
4: Panie ministrze, lewica to jest akurat w koalicji w Radzie Miasta razem z Koalicją Obywatelską.
2: Mówię o obywatelach miasta bardzo. Krakowa, którzy mają lewicowe poglądy, którzy wybierają się na referendum, bo źle oceniają te rządy. Jako rządy właśnie takiej ekipy niekompetentnych kolesiów, którzy po prostu zadłużyli to miasto. Prawda? I tyle. Więc
1: bardzo, panowie.
2: Oddolny obywatelski ruch, a jutro referendum w Krakowie.
1: I obiecuję panom, ja wiem jak to działa, ale obiecuję panom nieskończoną liczbę zdań w części internetowej, dobrze?
5: Ale trzeba rozróżnić referendum, którym badamy, czy na tak, czy na nie jest opinia, czy są obywatele i czy robimy coś, czy nie robimy. I to jest referendum między innymi dotyczące
0: akcesji. Ale liczy się frekwencja.
5: A referendum, które daje możliwość odwołania czy też to władz, tak, czy to rady,
2: ale
5: czy to
1: Sebastian Gajewski, panowie, ja wiem, że to jest prime time jest tej audycji, tak, Sebastian Gajewski, jedno zdanie.
4: Ja referendalną nie namawiam do frekwencji, ani do udziału, czy do brania udziału w referendum, natomiast namawiam do udziału w Marszu Równości Kraw Krakowie, który też jest w ten weekend.
1: Są z nami i pozostają w części internetowej. Marek

0: Krawczyk, Polska 2050. Sebastian Gajewski, dziękuję, Lewica. Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska. Tak, Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Witold Tumanowicz, Konfederacja.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Więcej informacji na dwojkapolskieradio.pl.
10: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Lacium?
12: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Lacium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
13: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
14: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
13: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
14: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
13: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
14: No.
15: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
1: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, sobotę 23 maja, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Będą kolejni amerykańscy żołnierze nad Wisłą, ale konkretów do najnowszej deklaracji prezydenta Trumpa wciąż brak. Kierowcy, którzy chcą zredukować punkty karne, muszą się pospieszyć. Od czerwca już tak łatwo nie będzie. Tak kończy się katalońska przygoda. Lewandowski ostatni raz założy koszulkę Barcelony. 5000 więcej żołnierzy zza oceanu w Polsce. Taka deklaracja padła ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Komentatorzy zwracają uwagę, że zapowiedź pojawiła się zaledwie kilka dni po informacjach o wstrzymaniu rotacji części wojsk USA do Europy. Stało się to, co miało się stać, mówił w śniadaniu w Trójce Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta.
17: Wszystkie ustalenia uczynione między prezydentem Nawrockim a prezydentem Trumpem 3 września były w mocy. Zostały potwierdzone 3 maja w czasie rozmowy telefonicznej, więc na tym poziomie politycznym najważniejszym nic się nie zmieniło.
16: Trzeba poczekać na ostateczne decyzje, dodał Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej.
18: Używamy 3 słów, mam wrażenie, tak jakby one stanowiły to samo. Mówimy równocześnie o reorganizacji i to jest proces w ramach NATO, który trwa. Mamy relokację, mamy rotacyjną obecność wojsk w Polsce, no i mamy słowo, które wzbudziło ten niepokój, redukcja.
16: Nie jest do końca jasne, co spowodowało zmianę decyzji Donalda Trumpa. W ostatnich dniach narastała presja Kongresu, a sprawa porzucenia najlepszego sojusznika, jakim jest Polska, robiła się coraz głośniejsza w amerykańskich mediach, wywołując powszechne oburzenie. Świat nie może zgodzić się na opłaty w cieśninie Ormus, mówił na szczycie szefów dyplomacji państw NATO sekretarz stanu USA. Według Marco Rubio, Teheran próbuje przejąć kontrolę nad głównym szlakiem transportowym świata. Iran próbuje stworzyć system poboru opłat na międzynarodowym szlaku wodnym i chce przekonać Oman do przyłączenia się do niego. Żadne państwo nie powinno tego zaakceptować. Nie znam żadnego kraju poza Iranem, który popierałby to działanie. Stany Zjednoczone zabiegają w ONZ-cie o

0: szerokie poparcie dla rezolucji mającej powstrzymać działania Iranu. Sztuczna inteligencja ma pomóc w skróceniu kolejek do specjalistów w ramach NFZ-u. System ma dzwonić do pacjentów i przypominać o nadchodzących wizytach oraz w razie potrzeby umożliwiać ich odwołanie lub przełożenie. Skala problemu jest ogromna, sięga setek tysięcy nieodwołanych wizyt, mówi Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ.
1: W Łódzkiem w zeszłym roku pacjenci nie odwołali 149 tysięcy różnych badań, wizyt, zabiegów operacyjnych nawet, bo mówimy tutaj na przykład o zabiegach usunięcia zaćmy, na które pacjenci nie przyszli. To są zabiegi jednodniowe, czyli zespół czeka, a pacjent nie przychodzi.
0: W przyszłości system ma także pomagać w umawianiu pierwszych wizyt do specjalistów. Kierowcy szturmują ośrodki ruchu drogowego, by zredukować punkty karne jeszcze przed końcem maja. Pośpiech wskazany, bo od czerwca już tak łatwo nie będzie.
2: Chętnych do redukcji punktów karnych przybyło od pierwszych informacji w mediach o możliwych zmianach w przepisach, mówi Damian Drzewiecki ze Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
3: Tak naprawdę to nikt chyba w tej chwili jeszcze nie wie, jaki będzie ostateczny kształt tych redukcji punktów.
2: Włodzimierz Bogaczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu wskazuje, że ograniczenie możliwości redukowania punktów karnych do części wykroczeń to krok w dobrą stronę i może przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa na drogach, ale ośrodki ruchu drogowego odczują te zmiany w swoich budżetach.
4: Zarobiliśmy w zeszłym roku na tych punktach karnych, na ich redukcji prawie 860 tysięcy złotych. Tyle samo wydaliśmy na działania związane ze wsparciem różnych akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2: Zgodnie z obecnymi przepisami raz na pół roku można zapisać się na szkolenie redukujące 6 punktów karnych, niezależnie od tego, za jakie naruszenie zostały one naliczone. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Robert Lewandowski oficjalnie kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Tydzień temu ze łzami w oczach żegnał się z Camp Nou, a dziś duma Katalonii, mając mistrzostwo w kieszeni, zakończy sezon wyjazdowym starciem z Walencją. A Lewandowski po raz ostatni wybiegnie na murawę w koszulce Barcelony. Start meczu o 21:00. Przez 4 lata Lewandowski zdobył z Barceloną 3 mistrzostwa Hiszpanii i strzelił 119 goli. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W całej Polsce ma być dziś sporo słońca, ale miejscami może się chmurzyć, tak jak aktualnie u nas przy Myśliwieckiej. Nigdzie jednak nie powinno padać i będzie ciepło. Od 18 stopni na Podhalu do 22 nad samym morzem, 24 w centrum i nawet 27 na zachodzie.
6: Autopromocja.
7: To jak to idzie?
8: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
7: Więc to są...
8: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
7: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
8: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30.

0: 20% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Sobota już po 10:00, 10 minut po 10:00. Elżbieta Malinowska, Justyna Grabarz, Paweł Kostrzewa. Dzień dobry, witamy i zapraszamy na Trójkowy Ekspres. A co ty to, chłopczyku, robisz?
12: I speak in the microphone. Hello! Hello! Hello!
11: Bardzo dobrze cię słychać. Dzień dziecka już za tydzień. Uczcimy go godnie w Trójkowym Ekspresie, a dzisiaj jest bardzo wysokiego C. Nie dość, że klasyka rocka, nie dość, że kosmicznie, to wszystko przez to, że kiedyś w niedalekiej przeszłości miałem okazję być w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jeszcze jest maj w tytule. No, wszystko w jednym.

0: Led Zeppelin, All My Love na początek naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że to jest godne wprowadzenie do tego, co nas czeka dzisiaj do 13 w Trójkowym Ekspresie. Dziękuję, że Państwo już są z nami w różnych miejscach. Z jednym ze słuchaczy minąłem się w Amsterdamie, on tam na koncercie Flea. Flea u nas też dzisiaj się pojawi. Ja byłem tam w zupełnie innej okazji, spędziłem kilka dni w Hadze i w Amsterdamie. Przywiozłem nawet jedną holenderską płytę i ona też pojawi się w dzisiejszym rozkładzie jazdy. Ktoś będzie miał urodziny, ktoś będzie świętował rocznicę wydania swojej płyty. Ktoś przyjdzie do nas z sercem na dłoni i to już za moment.
1: Trójkowy Ekspres.

On naprawdę ma serce na dłoni na koniec tego teledysku. Fontaine's DC, I love you. Justyna ma koszulkę z Fontaine's DC, my mamy muzykę. Dzień mamy, mamy już lada moment. To ściskamy wszystkie mamy i jak zwykle do życzeń dołączamy piosenkę.

Czy to się dzieje naprawdę? Zawsze pytam, kiedy prezentuję to nowe nagranie o The Pass. Is this real? Tak, to się dzieje naprawdę. Tam jest bardzo dużo słońca, bardzo dużo ciepłego majowego wiatru. Zupełnie jak za oknem, choć u nas trochę słońca jak na lekarstwa, ale ono na pewno się przebije. Temperatura już ponad 21 stopni. Wszyscy jesteśmy właściwie ubrani jak na lato i nie zmieniajmy tego. Niech ta pogoda się w ogóle nie cofa do jakiegoś kwietnia czy marca. Broń Boże. Pan Adam w samolocie nas słucha. Ciekawe, jak to możliwe. Przecież tam zawsze jest komunikat. Proszę wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne i nie korzystać z nich w czasie lotu. No chyba, że ktoś sobie zrzuci wcześniej, prawda? No ale tej audycji jeszcze nie można chyba. Chyba, że pan Adam słucha czegoś, co już było, to wtedy rzeczywiście być może jest to możliwe. Słoneczne Bielsko, witamy, dzień dobry. Tak widzę, stały skład warszawski kamionek, Jelenia Góra, Nowa Sól. Skoro jesteśmy niemal wszyscy, to oczywiście możemy podróżować dalej, a ci, którzy do nas dołączają, to są mile widziani. Mamy wiele różnych wagonów. Jest wagon pocztowy, jest wagon z żelaznym rozkładem jazdy trójkowego ekspresu. Dzisiaj bardzo wiele piosenek z majem w tytule. Jedne celowo dobrane do tej audycji, a inne po prostu tak się okazały, że maj w nich jest. Ta akurat piosenka nie ma maja w tytule, ale ta płyta ukazała się w maju. To był jeszcze XX wiek, 1999 rok. Grupa Suede, Head Music i Everything Will Flow.

W Europejskiej Agencji Kosmicznej wszystko jest bardzo tajne, nie można robić zdjęć, ale mi się udało jedno zrobić. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak tam kawałek tej agencji wygląda, to zapraszamy na nasz trójkowy profil facebook.com/trójka. Jest to samo zdjęcie również na moim profilu, tym oficjalnym na Facebooku, więc tam jest kawałek tej kosmicznej agencji. Okazało się, że każdy z nas 15 euro rocznie płaci, żeby kiedyś z tej agencji ktoś poleciał w kosmos. Na razie mają w planie wystrzelenie satelity w lutym 2027 roku na kosmonautę, który poleci z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Chyba nam przyjdzie jeszcze odrobinę poczekać. No ale tu mamy Spacey Jane, to my odlatujemy już teraz. Do you really love her?

0: Znaczenia.
1: Czasem się nawet piosenki mogą pomylić, która jest po której. To jest tylko próbka tego, na co stać trójkę, która cała i to śpiewa jeszcze z nami. I jak miało być po polsku, tak się wydarzyło. W całości, wspólnie razem z panem Markiem i z panią Mariolą, to będzie za chwilę parę, a teraz już zapowiedziany zespół Spacey Jane. Przesłuchałem wczoraj jeszcze w nocy, choć późno wróciłem, chyba z 60 nowych piosenek i najbardziej wracam do tej, która już była przed tygodniem.

Czekam również na Państwa listy. paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Właśnie sobie przypomniałem i odpaliłem tutaj kolejne urządzenie, aby jeszcze bardziej się rozpraszać w trakcie tej audycji. Pan Zbyszek dzisiaj jest ze szpitala. Dużo zdrowia, ale widzę, prasa świeża jest dostarczona, radio gra, więc wierzę, że to wszystko szybko się dobrze skończy. Pozdrawiamy Państwa we wszystkich przedziałach Trójkowego Ekspresu, we wszystkich miejscach, życząc sobie udanej soboty. Zapraszam na piosenkę, która ma 20 lat, bo tyle lat właśnie mija w tym miesiącu od wydania tego albumu. Pan Wojtek, który dziś sprząta garaż, napisał mi: dobrze zacząłeś, nie popsuj tego, to ja będę się starał.

0: Z Red Hot Chili Peppers wjechaliśmy na amerykańskie bezdroża Desecration Smile Stadium Arcadium. To jest moja ostatnia ulubiona płyta zespołu Red Hot Chili Peppers. Mija jej niespodziewanie 20 lat. Państwo dziś w podróży, jak przeglądam profil, to ktoś jedzie z Warszawy do Krakowa, ktoś jedzie w jakąś inną zupełnie stronę. Nawet mam zdjęcia z pociągu. Pozdrawiam pana Artura. To jest metalowe pozdrowienie. Nie wiem, czy zdołam sprostać, ale to być może jedno z najmocniejszych nagrań w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, ale to za moment, bo już ośmieliliśmy państwa do tego, aby pośpiewać Gai.
1: W żadnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając na jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia.
0: Nawet nie podałem numeru telefonu, ale państwo chyba go pamiętają. Po dwóch, dwójkach, siedem trójek w każdej innej sprawie dotyczącej sobotniego przedpołudnia i wczesnego popołudnia, kiedy jesteśmy tutaj razem. No ale w sprawie piosenek też. Zanim cała trójka zaśpiewa z nami, to jeszcze jeden ruch po amerykańskich bezdrożach. To jest dawno niesłyszany zespół, na pewno w trójkowym ekspresie, a był z nami blisko przez długie lata. Nazywają się Candlebox i to jest wagon przy okazji pocztowy. Far Behind.

Zespół istnieje do dziś, ale to jest płyta sprzed 33 lat. Candlebox, Far Behind, oni czasem grali lepsze piosenki niż Pearl Jam. Czy ja to naprawdę powiedziałem? Rzeczywiście tak mi się wydaje, od czasu do czasu. To teraz posłuchamy w całości, jak sobie dzisiaj cała trójka poradziła z tym pięknym nagraniem sprzed lat.

Niezła trójka. Marek Grechuta, Maryla Rodowicz i cała trójka. Gaj w sam raz na wiosnę. Moim zdaniem bardzo polska ta próba jest udana, więc zobaczymy, jaka będzie propozycja na następną sobotę, aby sobie wspólnie razem zanucić. Mam nadzieję, że państwo z nami też sobie zanucili, bo to właśnie o to chodzi, żeby sobie zaśpiewać, zobaczyć, czy to jest łatwe, czy trudne, a czasem po prostu sprawić sobie odrobinę przyjemności. Dzisiaj jak patrzę na kontakty od państwa i na Facebooku, i na moim profilu, i w listach, które otrzymuję, paweł.jakostrzewa@polskieradio.pl. Państwo dziś bardzo w podróży. Ktoś w podróży z Belfastu do Dublina, ktoś rusza z York do Londynu. Jesteśmy wszędzie i pan Adam pisze, że Haga to piękne miasto. Nigdy tak o tej Hadze nie myślałem, muszę się przyznać, publicznie i na antenie, bo bywałem tam zwykle zimą. I wydawała mi się taka ta Haga właśnie zimna, oschła, taka mało przyjazna. A teraz w te dni było pięknie, prawie już czerwcowa, a nie majowo, bo wysoka temperatura, piękne słońce. I ta Haga naprawdę nabrała zupełnie innego znaczenia. Obiecałem, że z Holandii coś przywiozę, to przywożę. Jedna z moich znajomych powiedziała, że jej córka chodzi na koncerty tej dziewczyny. To może nie są największe sale w Holandii, no ale za to jest popularna wśród tych, którzy szukają czegoś więcej w muzyce. Effie de Wiese, Vlamen.

0: Autopromocja.
1: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
2: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
1: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
2: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
1: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
2: Zapraszamy.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Radek Grzysz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło was?

0: Baranek.
1: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, minęła 11. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, trwają poszukiwania 12-letniej Eli z Krakowa. Po wybuchu gazu w chińskiej kopalni zginęło co najmniej 90 górników. Łatwogang ruszył z kolejną zbiórką, jedzie rowerem i zbiera na leczenie Maxa. Trwają poszukiwania 12-letniej Eli z Krakowa. Po raz ostatni dziewczynka była widziana w czwartek, gdy wysiadała z autobusu na przystanku w okolicy Lasku Wolskiego. Nowe informacje w tej sprawie ma Elżbieta Raczyńska.
10: Jak informuje krakowska policja, poszerzony został obszar poszukiwań dziecka. Wczoraj w nocy policja i wojsko szukały jej w Lesie Wolskim. Teraz patrolują cały Kraków, a także powiat krakowski. Sprawdzane będą m.in. pustostany czy parki. W akcję poszukiwawczą zaangażowanych jest około 200 mundurowych, a także drony i psy tropiące. Każdy, kto ma informację, gdzie dziewczynka może przebywać, proszony jest o kontakt z policją. W dniu zaginięcia Ela ubrana była w czarną bluzę z kapturem, dżinsy o długości za kolano, a także czarno-białe buty. Ma proste blond włosy do łopatek. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
9: 5 osób zginęło, 7 zostało rannych w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków na obwód charkowski, zaporowski i chersoński. Siły powietrzne Ukrainy podały, że Rosja wykorzystała w nalotach 124 drony. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 102 drony na północy, południu i wschodzie Ukrainy. Odnotowano uderzenia 12 dronów i potwierdzano, że szczątki bezzałogowców spadły w 5 lokalizacjach. Co najmniej 90 górników zginęło w kopalni węgla w chińskiej prowincji Shanxi. Wczoraj doszło tam do wybuchu gazu. To najtragiczniejsza katastrofa w kopalni węgla w Chinach od ponad dekady.
11: Tragedia rozegrała się w kopalni w powiecie Qinyuan, położonym w odległości około 500 km na południowy zachód od Pekinu. Jeszcze w piątek ogłoszono tam ostrzeżenie o obecności tlenku węgla. Potem doszło do eksplozji. Jak podają chińskie państwowe media, pod ziemią znajdowało się wówczas 247 osób. Na razie nie ma informacji o losie pozostałych. Chińskie kopalnie od lat uznawane są za jedne z najniebezpieczniejszych na świecie. Już za czasów rządów Xi Jinpinga władze nakazywały zamykanie mniejszych kopalń, gdzie nierzadko rabunkowe podejście do wydobycia szło w parze z brakiem systemów bezpieczeństwa. Wypadki wciąż jednak mają miejsce w chińskich kopalniach. 3 lata temu w kopalni odkrywkowej w Mongolii Wewnętrznej w wyniku osunięcia skał zginęło 53 górników. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
9: Zmiany w najmie krótkoterminowym nie nastąpią przed wakacjami. W tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy wdrażającej unijne przepisy w tej sprawie. Chodzi m.in. o rejestr obiektów oferowanych na wynajem. Jak wyjaśnia Polskiemu Radiu wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, który nadzorował pracę nad projektem,

0: Sezon wakacyjny nie jest odpowiednim momentem na wprowadzanie zmian.
1: Projekt w wersji przedłożonej przez resort został zarekomendowany do przyjęcia przez rząd i za chwilę będzie debata w parlamencie nad projektem rządowym. Naszym głównym partnerem, jeżeli chodzi o niektóre przepisy, to są samorządy. W związku z tym z nimi ustaliliśmy, że ten październik, 15, to jest taki dobry czas, żeby spokojnie te rejestry powstały.
0: Unijne rozporządzenie dotyczy lokali mieszkalnych oferowanych za pośrednictwem platform internetowych, a celem jest rozwiązanie problemu braku wiarygodnych danych na temat rynku najmu krótkoterminowego, na przykład tożsamości wynajmujących, lokalizacji usług i czasu ich trwania. Już 4 miliony złotych zebrał Łatwogang, jadąc rowerem przez Polskę. Tym razem youtuber zorganizował zbiórkę dla 8-letniego Maxa, który cierpi na zanik mięśni. Wczoraj ruszył z Zakopanego i ma zamiar dojechać do Gdańska. Przed dalszą jazdą przez Śląsk zjadł śniadanie.
2: A jak się czujesz?
3: Ciężki, ale głodny.
4: Skoncentruję się na trasie, bo jest jeszcze bardzo dużo. Dopiero przejechaliśmy 200 km, więc jeszcze kawał drogi, ale jest super. Serducha dla was, serducha dla Maxa.
5: Cześć, mamy czekoladkę dla ciebie, bo prosiłeś. Jesteś wielki, naprawdę.
3: Dziękuję wam, dziękuję wam.
4: Jeżeli Max to oglądasz, jesteś niesamowity. Ciśniemy dla ciebie i już niedługo będziemy mieli 12 milionów.
0: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony, a Łatwogang pomaga zebrać brakujące 12 milionów. Jak zapowiedział przed akcją, jeśli uda mu się zebrać te 12 milionów przed dotarciem do Gdańska, to po dotarciu pójdzie spać, wstanie i od razu pojedzie w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pogodnie, choć chwilami będzie się chmurzyć, parasole można jednak zostawić w domu. Dziś w Zakopanem 18 stopni, w Augustowie 21, w Krakowie i Gdańsku 23, w Warszawie 24, a w Szczecinie 27.
7: Autopromocja.
8: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
9: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
10: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowych dwóch teatrów w Sopocie. Przypominamy jedno ze słuchowisk biorących udział w konkursie.
11: Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
10: W roli głównej Michał Żurawski.
8: A dziękuję, a to nic naprawdę.
11: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka.
10: Dzisiaj po 19:00 polecamy.
7: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
20: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: Yes.

0: uzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z zielonej listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy. Litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: 9 minut po godzinie 11:00, przedpołudniową, popołudniowa audycja Trójkowy Ekspres. A pan co robi?
5: Również sprzątam garaż i z takich jeszcze ciekawostek przyrodniczych, to powiem państwu, że pewnie każdy widział bociana lecącego i szybującego. Ja dzisiaj widziałem bociana, który leciał, szybował i drapał się nogą po dziobie. Przyroda po prostu może nas zaskoczyć. Także pozdrawiam całą trójkę, sprzątam garaż, słucham was, jesteście zajebani.
4: Dziękujemy bardzo. No coś go po prostu zaswędziało. My zaczynamy znów. Najpiękniej jak można zacząć, aż właściwie nie wiem, czy nie powinniśmy zamknąć radia za 4 minuty.

0: To piosenka George'a Harrisona, więc właśnie dlatego on śpiewa główny wokal. Paul McCartney tylko delikatnie pomaga, John Lennon nawet nie śpiewa. Ringo Starr, oprócz tego, że gra na perkusji, to gra również w tym nagraniu na tamburynie i kastanietach. No i pamiętamy oczywiście, że gościnnie. Niewiele było takich sytuacji w całej historii Beatlesów. Na gitarze zagrał Eric Clapton, While My Guitar Gently Weeps. Nie dość, że Beatlesi, to jeszcze My w tytule. To ja jeszcze pozdrowię dyrektora Agnieszkę, bo powiem, że słuchałem w poniedziałek tonacji trójki i Savoy Truffle. To było świetne, ale nie zdążyłem napisać ci SMS-a.
1: Trójkowy Ekspres.

Dzisiaj bardzo europejskie też wydanie Trójkowego Ekspresu, bo ten zespół jest ze Szwecji. No i cóż, że ze Szwecji, prawda? Ja tylko dopowiem z dziennikarskiego obowiązku, że to była premiera Trójkowego Ekspresu i długi czas niechętnie jakoś się inni przytulali do tego nagrania, a sprawdziłem na Spotify'u 700 milionów odtworzeń dziś. Warto było kiedyś zrobić ten pierwszy krok. Peter, Björn and John, Young Falls. A wracając jeszcze do Beatlesów i do Savoy Truffle, to też była kompozycja George'a Harrisona.

pełno wiosny dookoła, jak ktoś nie zagwiżdży, to zrobi a Klaxons Golden Scans to z kolei z wagonu pocztowego kolejna zamówiona piosenka, która dziś pojawia się w rozkładzie jazdy trójkowego ekspresu. Dzisiaj powiedziałem, że bardzo europejsko i tak jakoś nam się to dalej układa. W Wiedniu, tak jak w Warszawie, pan Stefan nie dość, że donosi, to jeszcze pokazuje zdjęcie na dowód, że ledwie parę chmurek na niebie, a wszędzie indziej słońce i tylko piękne niebieskie niebo. A wracając jeszcze raz do Beatlesów, bo to jak się dotknie raz takiej dużej nazwy, to potem właściwie czemu nie korzystać z tego, że warto jeszcze coś o nich jeden raz więcej powiedzieć. Za kilka dni minie 59. rocznica wydania albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Zobaczymy, jak ułoży się program naszego dzisiejszego spotkania. Być może jeszcze przed 13:00 znajdziemy kilka minut, może dwie minuty, aby wsłuchać się w jedno z nagrań. Przy okazji rocznik

67 to jest również Phil Selway, perkusista grupy Radiohead. Życzymy wszystkiego najlepszego, czekamy na koncerty. Będziemy za wami jeździć po wszystkich kontynentach, żeby sprawdzić, jak się macie. A z nowej muzyki The Reds, Pinks and Purples, Heaven of Love.

To z kolei muzyczna pocztówka z Chicago, Czerwienie, Róże i Purpury, Heaven of Love, The Reds, Pinks and Purples. Dziękuję za wszystkie sygnały z różnych miejsc. Słychać nas nawet dzisiaj w Borach Tucholskich. To musi być pięknie w tej ciszy lasu. Gdzieś pojawia się muzyka, którą jeszcze lubimy, no to wtedy wszystko układa nam się idealnie. No i to jest jeszcze jedno piękne wspomnienie. Hurricane No. 1, piosenka z majem w tytule. Step into my world.

Ten świat jest twój i mój, tak sobie pozwolę dziś to przetłumaczyć. Step into my world, Hurricane No. 1. Andy Bell, zanim został basistą zespołu Oasis, to grał na gitarze w grupie Ride i śpiewał, a potem śpiewał i grał na gitarze w grupie Hurricane No. 1. Teraz wagon pocztowy, a w nim cieszy mnie, że państwo zapamiętali te różne dziwne zespoły, które nigdy może nie osiągnęły takiej największej popularności, ale zostawiły po sobie zwykle kilka płyt i kilka nagrań na każdej z nich, żebyśmy mogli sobie od czasu do czasu do nich powrócić. You held the world in your arms, to grupa Idlewild.

To jeszcze raz powtórzę. Idle Wild, You Held the World in Your Arms. Wydali kilka płyt, zostało po nich kilka piosenek i dzisiaj jedna z nich właśnie w przedziale, który nazywamy wagon pocztowy, czyli państwa piosenki. Tak, państwa piosenki, bo one są na państwa życzenie, więc one pojawiają się od czasu do czasu, przynajmniej jeden raz na godzinę, a czasem nawet częściej, bo gdy ktoś mi coś przypomni takiego niezwykłego, to ja od razu też uznaję to jak swoje i sam wybieram sobie to do tego przedziału. W przedziale restauracyjnym jakoś dzisiaj pusto, nie widzę, nic państwo nie upiekli dziś rano, ani żadnej focacci nie widzę, ani chleba. No to w takim razie przechodzimy do przedziału z nowościami. W czerwcu ukaże się nowa płyta grupy Swim Deep. Oto kolejne z nowych nagrań. Pieces of You.

Pieces of You, Swim Deep. No jednak wagon restauracyjny działa, dzisiaj wydaje naleśniki. Jaka zbieżność, ja też dzisiaj miałem naleśniki na śniadanie. A teraz piękne wspomnienie, był rok 2000 i zawitała to do nas dwójka muzyków, Jacek i Daniel, i przynieśli do nas swoją pierwszą płytę, która była ścieżką dźwiękową do pewnego filmu. A dzisiaj okazuje się, że ten Jacek to jest pan Jacek, a Daniel to jest pan Daniel. Szczegóły za kilka chwil.

Physical Love, czyli Jacek Borcuch i Daniel Blum. Panowie, pozdrawiam was serdecznie, gratuluję ogromnego sukcesu i posłuchajmy razem piosenki z Majem w tytule.

Chwilami wydawać by się mogło, że to David Bowie, a to nie, to Psychedelic Furs, nigdy niespecjalnie popularni w Polsce Love My Way. Mieli być obok nich Gene Love z Jezebel, ale gdzieś mi się płyta zawieruszyła, więc Desire odkładamy sobie na następne spotkanie za tydzień. Co to była za muzyka tego Physical Love? To muzyka z filmu Kalafior, bo właśnie Kalafiorem chyba debiutowali Jacek Borcuch, no i w tym wypadku Daniel Blum, a potem pan Jacek zrobił jeszcze i Tulipany, i Wszystko co kocham, i mój ulubiony Słodki koniec lata. No i były jeszcze seriale Warszawianka, Wzgórze

0: artystów. Trochę się tego nazbierało przez te 20 lat. Za 11 minut południe mamy dla siebie jeszcze godzinę i 10 minut, bez mała 10 minut. Teraz będzie zaskoczenie dla mnie samego, bo kiedy usłyszałem tę piosenkę, to pomyślałem sobie, czy to pasuje do nas? Czy będzie nam dobrze z nią w tym przedziale? No i wygląda na to, że tak, absolutnie. Wydaje mi się, że to jest piękna próba tego, aby zrobić piosenkę, która brzmi inaczej niż cała reszta na polskiej scenie, dodam. Że ma bardzo dobre wzorce, słychać tam wszystko, co najlepsze w polskiej muzyce sprzed lat. No i to jest wszystko bardzo dobrze wykonane, a na koniec powiem, że jeszcze artysta nas wszystkich sam pozdrowi.
1: Cześć, Tu Mrozu, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki i Trójkowego Ekspresu.

0: mrozu w Trójkowym Ekspresie. Za 7 minut południe mamy dla siebie jeszcze godzinę. Nie powiem, że 7 minut, bo z tych 7 minut tylko 3 są dla nas. Był chyba w latach 90. jeszcze taki film. W roli głównej był niby Bruce Willis, ale tam najbardziej główną rolę grał ten chłopczyk, który widział to, czego nie widzieli inni. W jednej ze scen mówi: widzę umarłych ludzi. A pan co widzi?
1: I've seen the demons, but they didn't make a sound. They tried to reach me.

0: Autopromocja.
1: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
2: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
1: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie. Przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken-Dzięciołowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych.

0: zainwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Policja zwiększyła zakres poszukiwania 12-letniej Oli z Krakowa. Pierwsze F-y 35, czyli husarze, są już w Polsce, w sumie będzie ich 32. Lato z komarami, Świnoujście rozpoczyna walkę z kłującymi owadami. Policja, wojsko, drony oraz psy tropiące poszukują 12-letniej Eli z Krakowa. Służby całą noc przeczesywały Las Wolski. Dziewczynka ostatni raz widziana była właśnie w tej okolicy, gdy w czwartek wysiadła z autobusu, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
6: Poszukiwania są intensyfikowane. Teraz poszerzamy je o miasto Kraków i powiat krakowski. Sprawdzane są pustostany, miejsca opuszczone. W związku z poszerzeniem tych działań poszukiwawczych jednoznaczne to jest, że też więcej osób w tym uczestniczy.
5: No, osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie lub z numerem 112. Dziewczynka w dniu zaginięcia miała czarną bluzę, dżinsy i czarno-białe buty, ma blond włosy do łopatek. To zaawansowane technologicznie maszyny, które można porównać do ciężko zbrojnego rycerza przełamującego obronę przeciwnika. Tak o samolotach F-35 mówią eksperci. Wczoraj do Polski przeleciały 3 z zamówionych dla Wojska Polskiego 32 maszyn. Polskie F-35 otrzymały nazwę Husarz. Zdaniem redaktora naczelnego strefy obrony Roberta Szulca nazwa ta idealnie wpisuje się w rolę, jaką będą pełnić.
7: Husarz, prawda, no to zwycięzca z Podwiednia, ciężko zbrojny, wyposażony w szable, ale bardzo zwrotny. Jak to się tak na nie przygląda, to one się wydają ociężałe. To wszystko przez tę konstrukcję. F-16 ma wszystko podwieszone, widoczne, a tutaj wszystko się mieści, że tak powiem, pod skrzydłami. Taka trochę kwoka, która chowa swoje tam kurczaczki.
5: Choć F-35 mają działać z zaplecza frontu, to tak jak ciężko zbrojna husaria może przełamywać obronę przeciwnika i umożliwiać działanie samolotom starszej generacji. Wielozadaniowe samoloty piątej generacji są pierwszymi tego typu maszynami na wschodniej flance NATO. Do końca roku do Polski ma trafić 13 maszyn. Pozostałe będą dostarczone do 2030 roku. Dziedziniec pałacu w Wilanowie jest znów otwarty dla wszystkich. To pierwsza decyzja pełniącego obowiązki dyrektora Piotra Gurajca, który chce odbudować zaufanie do muzeum po aferze związanej z imprezą techno. Turyści i warszawiacy mogą bezpłatnie wejść na główny dziedziniec pałacu. Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec, mówiła w trakcie oficjalnego otwarcia ministra kultury Marta Dzieńkowska.
8: Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte. Teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj tłumnie i częściej.
5: 14 maja ministra kultury odwołała wieloletniego dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa. To po kłosie krytyki po głośnej imprezie techno organizowanej przy pałacu. Nowo pełniącym obowiązki dyrektora został Piotr Gurajec, który od razu przeprosił mieszkańców za sytuację po imprezie Circo Loco. Choć komarów jeszcze nie widać, to w Świnoujściu już rozpoczęła się z nimi walka. Odkomarzanie ma powstrzymać wylęganie się owadów. Pracownicy wyspecjalizowanej w tym firmy będą prowadzić opryski do końca wakacji.
9: Świnoujście z komarami walczy od lat i trudno powiedzieć, by był to bój zwycięski. Co roku mieszkańcy i turyści zgłaszają skargi na uciążliwe bzyczenie, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta.
10: Oczywiście zamieszczają z nim.

0: zdjęcia pogryzionych rąk zdarzył się taki przypadek, że turysta przyszedł do recepcji hotelowej i zażądał zwrotu kosztów noclegu, bo powiedział, że nie wypoczął w Świnoujściu, bo tak go pogryzły komary.
1: Ekipy rozpylające środek komarobójczy można spotkać późnym wieczorem. Wszystko po to, by nie zaszkodzić pożytecznym zapylaczom. Urzędnicy przyznają, że to problemu w 100% nie rozwiąże, dlatego akcja odkomarzania jest celowana.
0: Robimy takie rzeczy na przykład wzdłuż promenady czy parków, tam gdzie pojawiają się nasi mieszkańcy i turyści.
1: Odkomarzanie odbywa się tylko na terenach miejskich. Z akcji wyłączone są ogrody działkowe, bo ich użytkownicy sobie odkomarzania nie życzą. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Klimat.
3: Ponad 60% prądu w naszych gniazdkach pochodzi teraz ze słońca. Do 16 potrwają zielone godziny, kiedy w sieci jest nadmiar energii z OZE i warto to wykorzystać, włączając pralkę, zmywarkę czy ładowarkę. W zlewniach rzek na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu i Śląsku mamy suszę hydrologiczną. IMGW wydał 16 ostrzeżeń. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sobotnie popołudnie pogodne i bez deszczu, miejscami może się jednak chmurzyć, nad morzem silniejszy wiatr. Od 18 stopni na Podhalu do 22 nad samym morzem i 27 na zachodzie.
5: Autopromocja.
4: Nasz piosenkowy duet.
6: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sen.
4: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wójcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
7: Jakiś sprzeciw?
8: Nie słyszę.
4: Wszyscy są zgodni. Tuż przed 9 w cyklu Piosenkarnia.
9: Nikt tu nie przyczepi się.
4: W audycji zapraszamy do Trójki.
5: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
17: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Więcej informacji na dwojkapolskieradio.pl.
18: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
19: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Jak dobrze znam moją mamę,

0: Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Elżbieta Malinowska, Justyna Grabarz i Paweł Kostrzewa. Dzień dobry, witamy Państwa w trzeciej godzinie naszego spotkania. Zwykliśmy mówić o tej porze trzecia tercja, bo już po 12:09.

0: Maj mija szybko jak życie, a tych piosenek z majem w tytule jeszcze nam sporo zostało. Dziś bardzo klasycznie, po 10 Led Zeppelin, po 11 The Beatles, teraz The Doors, Light My Fire, w takiej singlowej, krótkiej wersji. Jeśli państwu to brzmiało trochę inaczej niż zwykle, to dodam, że to wtedy zostało zarejestrowane w wersji mono i w takiej dzisiaj właśnie skorzystaliśmy, odtwarzając to nagranie w Trójkowym Ekspresie.
1: Trójkowy Ekspres.

0: On Call to Kings of Leon. Jesteśmy w Trójkowym Ekspresie z tym zespołem od pierwszego singla. Mniej więcej w tym samym czasie wtedy debiutowali The Strokes. Nawet mieli wspólną trasę, kiedy zaczynały się kariery tych dziś dużych zespołów. I chciałem, tak myślę, poszukam coś takiego z tych ostatnich płyt. Jedną słucham, drugiej słucham, trzeciej słucham i wybrałem On Call.
1: I speak in the microphone. Hello! Hello! Hey!

Podczas naszego dzisiejszego spotkania to ostatnia piosenka z Majem w tytule My Culture. No tutaj dostało się ojcu Robiego w tym nagraniu taka piosenka rozliczeniowa. Obok niego Maxi Jazz, ten niezapomniany głos DJ-a z Londynu z zespołu Faithless. Niestety zmarł w przeddzień Wigilii roku 2022. Był wielkim fanem zespołu Crystal Palace i pamiętam, jak podczas kolejnego spotkania kolejki Premier League w 65. minucie, bo wtedy to w wieku 65 lat odszedł Maxi Jazz. Cały stadion klaskał, pojawiły się piękne banery. A ostatnia kolejka Premier League jutro o 17:00.

Jeden ze słuchaczy napisał: Panie Pawle, a może byśmy, to było jakiś czas temu, a może byśmy tak od czasu do czasu, posłuchali muzyki, kiedy byliśmy w separacji, czyli tam przez te ostatnie mniej więcej 20 lat. I to się tak dobrze zbiegło, bo ja sobie właśnie na dziś przygotowałem The Big Pink i Dominoes i rzeczywiście przygotujemy specjalny przedział do tego, aby nadrobić te zaległości, zupdate'ować się wzajemnie, czy te same płyty nam się podobają i czy możemy od nich ruszać gdzieś w jakąś dalszą podróż. Teraz a propos podróży, ponad 100 lat temu jedna z pisarek napisała książkę o podróżach koleją, to już mi się bardzo podoba. Potem zekranizowano tę książkę i był też film o podróżach koleją. Potem powstał zespół, który jest w nazwie z podróżami koleją. To trzy takie elementy sprawiają, że nie mogę przemilczeć wydarzenia, które nazywa się The Railway Children. To była połowa lat 80. i dla słynnej dzisiaj, ale wtedy raczkującej wytwórni Factory Records w Manchesterze nagrywał zespół The Railway Children. Proszę posłuchać. Oni nie odnieśli nigdy wielkiego sukcesu, ale wiele z tego, co kochamy w muzyce brytyjskiej połowy lat 80. jest w tym nagraniu.

Przygoda przyjeżdża pociągiem. 1905 rok. Wtedy została wydana książka Edith Nesbit właśnie pod tym tytułem. W roku 1970 powstał film, no a w latach 80 powstał zespół, który wykonał właśnie nagranie zatytułowane Brighter. Słychać w nimi Tears for Fears, Echo and the Bunnymen i nawet The Smiths. Czy ktoś powiedział The Smiths?

How soon is now? Nikt tak pięknie nie zapowiada The Smith jak Piotr Kaczkowski. Czy ktoś powiedział Piotr Kaczkowski? Po 15:00, sobotnia tonacja Trójki, już teraz Państwa zapraszam.

Jedni mówią, że grają trochę jak Radiohead, inni, ci, którzy pewnie pamiętają więcej, to te harmonie są a la The Beatles. Czy ktoś powiedział The Beatles?

z okazji 10. sobotniego wydania Trójkowego Ekspresu. Dziękuję Państwu, że jest Wam z Trójką po drodze. The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, repryza i na pożegnanie zaraz, zanim będzie Day in the Life, ale ja zachowałem dziś niemal na sam koniec niespodziankę, która jest prezentem na to 10. wydanie Trójkowego Ekspresu.

Płyty przychodzą i odchodzą, przemijają, a niektóre nagrania zostają z nami na całe życie. Byliśmy dzisiaj w Szwecji, byliśmy w Holandii, to teraz była wycieczka do Danii, bo z Danii pochodzi właśnie zespół Sejbia, który też nie zapisał się jakimiś szczególnie złotymi zgłoskami w historii muzyki rozrywkowej, ale w historii Trójkowego Ekspresu zostało z nami to niezwykle poruszające nagranie In Spite of Sejbia. To jeszcze jestem winny programu ostatnich minut, a więc słuchaliśmy, przypomnę, The Big Pink, Dominoes, The Railway Children, Brighter, potem byli The Smiths, How Soon Is Now. Ten zespół, który trochę przypomina Radiohead, a trochę Beatlesów, to Frico, Seven Degrees. Przed nami jeszcze jedno tylko nagranie, bo za nami już Sejbia, to jeszcze dopowiem, że za dwa dni 68. urodziny będzie obchodził Paul Weller, legenda muzyki w Wielkiej Brytanii. Bez niego na pewno nie byłoby Britpopu, a jutro ma 85. urodziny Bob Dylan. Wszystkim życzymy oczywiście wszystkiego dobrego z okazji imienin, urodzin i wszelkich innych rocznic. Gratuluję wszystkim, którym udało się być na koncercie Metalliki. No, jak zawsze okazało się, że to było wielkie wydarzenie. Nie słyszałem ani jednego krytycznego słowa na temat tego, co tam się wydarzyło. Ale nie czytałem, co sami muzycy zespołu Perfect powiedzieli o wykonaniu Chcemy Być Sobą i jak zrozumieli słowa, które śpiewał James Hetfield. Czy to na pewno było po polsku. Za 9 minut godzina 13, nasze dzisiejsze 10. spotkanie dobiega końca. Już zapraszam Państwa na sobotę, a tymczasem Elżbieta Malinowska, Justyna Grabasz i Paweł Kostrzewa dziękujemy. Życzymy dobrego tygodnia, dobrego weekendu, dobrego życia i dobrego słuchania po 13, kiedy pojawi się tu Katarzyna Borowiecka i zaprezentuje Państwu wszystko, wszędzie i na dodatek teraz.

0: Autopromocja.
1: Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. Dwa miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
15: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
16: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
17: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach.

0: lokatorkach i na alior.bank.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Korespondentka Polskiego Radia dotarła do projektu Czarnej Listy za współudział w wojnie w Ukrainie. Z problemami, ale jedzie, Łatwogang zbiera pieniądze dla chorego Maxa. Polacy nie dorośli do akcji Zanocuj w lesie. Taka jest opinia leśników. Unia Europejska ma już projekt czarnej listy osób i firm za współudział w wojnie w Ukrainie. Tajne dokumenty widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wbrew wcześniejszym planom, na razie na liście nie ma zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej patriarchy Cyryla.
6: Patriarcha Cyryl mówi, że wojna na Ukrainie to wojna ze złem i jedyny słuszny wybór. Od początku rosyjskiej napaści był na celowniku Unii. Był nawet w projekcie jednego pakietu sankcyjnego, ale wykreślenia go zażądał ówczesny premier Węgier. Mimo zmiany władzy na Węgrzech, unijna dyplomacja nie wpisała Cyryla do najnowszego projektu sankcji. Teraz od krajów członkowskich zależy, czy Cyryl znajdzie się na czarnej liście. Na razie są na niej szefowie i właściciele firm z kompleksu wojskowo-przemysłowego, są koncerny z tego kompleksu, a także firmy z sektora naftowego, które wykorzystują statki z rosyjskiej floty cieni do przewożenia ropy, łamiąc tym samym międzynarodowe sankcje. Są też firmy oferujące techniczne wsparcie i nie tylko z Rosji, ale też z Liberii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Azerbejdżanu, Hongkongu, Białorusi i Chin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: A teraz wiadomość z ostatniej chwili. Nie żyje 12-latka, która była poszukiwana w Krakowie. Matka straciła kontakt z dzieckiem w czwartek. Do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach. Już 5,5 miliona złotych uzbierał na leczenie cierpiącego na zanik mięśni 8-letniego Maxa Łatwogang. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W czasie internetowej transmisji Łatwogang powiedział, że zmaga się z problemami żołądkowymi, ale zapewniał, że dotrze do celu.
7: Jestem odwodniony na pewno ostro. To nie jest dobre na pewno, to jest wręcz tragiczne dla nas. Czuję się ogólnie fizycznie i mentalnie super, ale chorobowo mnie dojeżdża, ale oczywiście to nie są od razu mówię jakieś wymówki czy coś, bo ja dojadę na pewno. Niezależnie od wszystkiego uda się. Dziękuję za każdą złotówkę, każdej osobie.
5: Na leczenie Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony. Łatwogang pomaga zebrać brakującą kwotę. W Krakowie dziś cisza wyborcza. Jutro odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta. Każdy, kto przyjdzie do lokalu wyborczego, dostanie dwie karty do głosowania, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie.
8: Jest to niedopuszczalne, aby komisje zadawały pytania, czy wydać jedną kartę, czy wydać dwie karty. Komisja wydaje komplet kart, natomiast jeżeli ktoś nie będzie chciał skorzystać z tej karty, to inicjatywa musi być po stronie wyborcy, który oczywiście może odmówić pobrania którejś z tych kart.
5: Aby głosowanie było ważne, udział w nim ma wziąć udział co najmniej 3/5 osób, które wzięły udział w wyborach samorządowych z 2024 roku. Niemal 1200 hektarów lasów spłonęło tylko w ciągu ostatniego miesiąca w Borach Tucholskich, Puszczy Solskiej oraz Białowieskiej. Leśnicy uważają, że ogień w lasach pojawia się z winy ludzi, którzy korzystają z programu Zanocuj w lesie. Nadleśniczy z Przymuszewa Artur Kowalski mówi, że jako społeczeństwo nie dorośliśmy do takiego korzystania z lasu.
9: Myślę, że jeszcze trochę nam brakuje do modelu wypoczynku taki, jak jest w Skandynawii, w innych krajach. Pojawia się dużo osób nieodpowiedzialnych. Powinniśmy jeszcze trochę z takim programem poczekać.
5: Dyrektor Parku Narodowego Bory Tucholskie, Janusz Kochanowski, wskazuje na lukę w programie Zanocuj w lesie.
10: Chcą obcowania z dziką przyrodą bez jakiejkolwiek kontroli. Taka anonimowość powoduje, że tak się czuje trochę bezkarnie.
5: Tymczasem zdaniem Dyrekcji Lasów Państwowych dotychczasowe zasady nie mają wpływu na liczbę pożarów. Władze Słowenii wprowadzają ograniczenia w ruchu na drogach wokół jednej z największych

0: atrakcji turystycznych jeziora Bled. Od lata na części ulic wokół jeziora będą mogli poruszać się wyłącznie mieszkańcy oraz osoby posiadające specjalne zezwolenia.
1: Władze tłumaczą decyzję ogromnym natężeniem ruchu turystycznego w sezonie letnim. W ostatnich latach miejscowość regularnie zmagała się z korkami, problemami z parkowaniem i przeciążeniem lokalnej infrastruktury. Szczególnie trudna sytuacja panowała w weekendy, gdy do kurortu przyjeżdżało tysiące turystów z Austrii, Włoch i Chorwacji. Ograniczenia obejmą m.in. drogi prowadzące bezpośrednio do jeziora i najbardziej zatłoczone części miasta. Samorząd zapowiada jednocześnie rozwój komunikacji autobusowej oraz większą liczbę parkingów na obrzeżach Bledu. Turyści mają być zachęcani do pozostawiania samochodów poza centrum i korzystania z transportu publicznego lub rowerów. Władze miasta podkreślają, że celem zmian nie jest zniechęcanie turystów, lecz poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego wokół jeziora. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pogodniej, bez opadów, nad morzem silniejszy wiatr, na termometrach od 15 stopni w Ustce, 20 w Warszawie i Sanoku, do 22 w Zielonej Górze.
3: Autopromocja.
4: To jak to idzie?
5: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
4: Więc to są...
5: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
4: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
5: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz! Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
18: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio Bilety 24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
19: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: I 9 minut po 13:00.

0: Wszystko. Wszędzie. Teraz.
1: Zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Kinga Kurysia, Elżbieta Malinowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj do 15 odnotujemy kinową premierę filmu węgierskiej reżyserki Ildiko Enyedi Milcząca przyjaciółka. To film, który miał premierę na festiwalu w Wenecji w ubiegłym roku. Zajrzymy też do Cannes. Tam dziś wieczorem uroczysta gala zamykająca 79. festiwal filmowy. No i przypomnijmy, że w konkursie głównym jest nowy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. To koprodukcja polsko-niemiecko-francusko-włoska. Ale zaprosimy też Państwa na rozpoczynający się za tydzień 66. Krakowski Festiwal Filmowy. Tu patronat Trójki, warto podkreślić, bardzo się cieszymy. Ale zaczniemy od pustyni Mojave, gdzie na początku lat 80. grupa punkowej młodzieży zorganizowała cykl koncertów pod hasłem Desolation Center. Taki tytuł nosi też film o tych wydarzeniach, nakręcony przez pomysłodawcę koncertów, przez ich organizatora Stewarta Sweezy. Film był pokazywany na trójkowym cyklu, w trójkowym cyklu Nie Tylko Woodstock, festiwalowe dokumenty muzyczne w Filmotece Narodowej w tym tygodniu, a od 1 czerwca będzie za darmo, oczywiście dostępny na stronie ninateka.pl. Stewart Sweezy odwiedził Warszawę i zaraz o tym wszystkim opowie także w Trójce. Dlaczego zaczynamy od Kim Gordon, to też się wyjaśni.
2: Come on.

Play Me, Kim Gordon, to z tej najnowszej płyty oczywiście, a to Kim Gordon, która występowała, przypomnę, kiedyś w zespole Sonic Youth, napisała w swojej autobiografii Girl in a Band, ta książka ukazała się w 2015 roku, że koncert Sonic Youth na pustyni w 1985, zresztą ich pierwszy koncert na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, to było najlepsze koncertowe doświadczenie w jej zawodowym życiu. Te pustynne imprezy pod hasłem Desolation Center były też inspiracją kolejno dla twórców festiwali Lollapalooza, Burning Man i Coachella. Na pustyni występowały głównie kalifornijskie zespoły punkowe, no ale także Sonic Youth, przypomnę, z Nowego Jorku, choć Kim wychowana w Los Angeles, niemiecka formacja Einsturzen Neubauten, czy artystyczny kolektyw Survival Research Labs. A jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego trzeba było wyprowadzić punk na pustynię wokół LA? O tym opowie organizator koncertów i reżyser filmu o tych wydarzeniach, Stuart Sweezy. Tak jak mówiłam, wpadł w tym tygodniu do Warszawy na pokaz filmu, ale wpadł też na Myśliwiecką. Kiedy zaczynał organizować koncerty w

0: Lej miał 20 lat, czyli wcześniej zaczynał. Zapytałam, jak to się wszystko zaczęło.
1: I was in high school, so let's say like 16 years old.
0: Byłem w liceum, miałem 16 lat, a w kulturze popularnej rządził głównie rock klasyczny, to co dzisiaj tak nazywamy. Czyli wiesz, jakieś używki, długie włosy, raczej bez żadnych intelektualnych ambicji czy czegoś w tym stylu. Dla części z nas wszystko się zmieniło, kiedy zobaczyliśmy, dla mnie to byli Sex Pistols, dla innych być może Black Flag czy Ramones. Kiedy widziało się tę energię, to, że dzieje się coś zupełnie innego, po prostu nas do tego ciągnęło. To był całkowity sprzeciw wobec tego, co serwowano jako oficjalną kulturę młodzieżową. Może nie była ona narzucana przez państwo, ale na pewno przez korporacje. Radio było potwornie nudne. Ale w radiu był jeden gość. Z dzisiejszej perspektywy patrzę na niego jako na postać dość problematyczną, ale dla nas był kimś. Miał 2 godziny w niedzielne wieczory w jednej stacji radiowej, KRQ w Los Angeles. To tam można było usłyszeć The Damned, Ramones czy Sex Pistols. A potem zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że są też lokalne kapele, które szybko zainspirowały się tą nową muzyką. A z nią przyszła idea do it yourself, czyli muzyka całkowicie niezależna, robiona własnymi rękami. Wtedy poznałem szefa niezależnej wytwórni Danger House. Wydawał takich wykonawców jak X czy The Germs. Wtedy tylko na 45, bo wydanie całego longplaya było potwornie drogie i bardzo ambitne. Ale te 45, pamiętam, że wokół tego zawsze tworzyła się społeczność. Szło się do kogoś do domu, do jakiegoś małego, zwariowanego mieszkanka i pakowało się płyty do okładek. A wokół tego robiła się impreza. Stałem się częścią tego świata, będąc bardzo młodym człowiekiem. Działo się wtedy w LA naprawdę dużo. Był taki klub The Mask, dziś już legendarny, gdzie grało mnóstwo tych wczesnych kapel punkowych z LA. Było też Chinatown i miejsca takie jak Hong Kong Cafe czy Madame Wong's, gdzie można było posłuchać muzyki w chińskiej restauracji. Te miejsca całkowicie zmieniały swój charakter. Więc dla mnie stało się czymś naturalnym, że chodzi się w nietypowe miejsca na koncerty, o których dowiadywało się pocztą pantoflową. Kupowanie biletów poprzez dużą firmę i chodzenie na wielkie koncerty to nigdy nie była moja rzeczywistość. I w pewnym momencie poczułem, okej, nie jestem muzykiem, ale interesuje mnie organizowanie koncertów i małych wydarzeń muzycznych. Drugą bardzo ważną rzeczą były dla mnie ziny, czyli niezależnie wydawane pisma. Były takie tytuły jak Slash czy No Mag, niesamowicie artystyczne, piękne, z kolorowym drukiem i świetną fotografią. Poprzeczka, jeśli chodzi o ekspresję artystyczną, była postawiona naprawdę wysoko. A wszystko to powstawało całkowicie poza kulturą korporacyjną. Dla mnie to była oczywistość. Jeśli chcesz robić coś fajnego, musisz to robić z przyjaciółmi, a nie siedzieć i czekać, aż samo się wydarzy. Takie były początki i wtedy zdecydowaliśmy, że nazwiemy to Desolation Center, choć o pustyni jeszcze wtedy nie myślałem. Bardziej kręciły mnie klimaty w stylu Factory Records, Joy Division i tego typu estetyka.
1: What was Joy Division's first name? Warsaw. Yeah.
0: Pamiętasz pierwszą nazwę Joy Division? Warsaw. Trochę porozmawialiśmy o Warszawie także ze Stewartem, ale potem wróciliśmy bardzo szybko do meritum. W filmie Desolation Center, który przypomnę od 1 czerwca przez 2 tygodnie będzie dostępny na ninateka.pl, pojawia się wątek brutalności policji wobec bardzo młodych widzów na punkowych koncertach. Ta brutalność policji była jak najbardziej realna, to nie była błahostka. Mówimy o młodych dzieciakach, część z nich pochodziła z przedmieści i nigdy nie miała żadnych problemów z prawem, dopóki nie zaczęli chodzić na punkowe koncerty. Ci czarnoskórzy czy pochodzenia latynoskiego akurat byli przyzwyczajeni, bo gliniarze czepiali się ich bez względu na wszystko.
1: by Mike Davis, and it's
0: jeśli ktoś szuka rzetelnych informacji na ten temat, jest świetna książka

Mike'a Davisa, City of Quartz, Miasto Kwarcu. To taka alternatywna historia Los Angeles. Sam się z niej mnóstwo dowiedziałem, z dzisiejszej perspektywy. Szefem policji był wtedy facet o nazwisku Daryl Gates. To wpisywało się w szerszy schemat. Przenieśli taktyki pacyfikacji wiosek z wojny w Wietnamie i zastosowali je w miejscach takich jak South Central, skąd pochodziło na przykład NWA. To był jawny rasizm. Nawet specjalnie się z tym nie kryli. I nagle pojawiają się te białe dzieciaki z symbolami anarchii, grające głośną muzykę albo słuchające głośnej muzyki, noszące te szalone, niezrozumiałe dla systemu ciuchy. Na tym polegał punk. Wyglądał groźnie, więc wręcz złowrogo i faktycznie niósł w sobie bunt. Don Bowles, oryginalny perkusista The Germs, jednej z pierwszych wielkich amerykańskich kapel punkowych, mówi o tym w filmie: policja potraktowała to jako zagrożenie. Widzieli w tym powrót radykałów z lat 60., Czarnych Panter i tak dalej. Jako dzieciak, jako młody człowiek nie rozumiałem całego tego podłoża. Wiedziałem tylko jedno. Próbujesz zorganizować koncert, a na miejscu natychmiast zjawia się policja. Czasem kończyło się to przemocą, czasem tylko zastraszaniem. I zaczęło mnie to bardzo przygnębiać. Myślałem sobie, staram się tylko robić koncerty i nawet tego nie dają mi zrobić. To było potwornie frustrujące. I nie miałem pojęcia, jak temu zaradzić. Miałem przyjaciela, już go nie ma z nami, którego rodzina pochodziła z Meksyku. Powiedział, chodź, zrobimy sobie wycieczkę. Pojedziemy do León. Odwiedzimy moich bliskich. Żeby dojechać z Los Angeles do północnego Meksyku, trzeba się sporo najeździć przez pustynię. I te dwa wydarzenia zbiegły się w czasie. Moja frustracja z koncertami rozganianymi przez policję i zachwyt pustynią. Wtedy słuchało się kaset w samochodzie. Kiedy mówimy o punku z tamtych lat, to było w nim mnóstwo eksperymentów. Dziś pewnie nazwalibyśmy to postpunkiem. I ta muzyka na pustyni, nagle wszystko ułożyło mi się w głowie. Coś kliknęło wtedy właśnie. No ale musiałam też zapytać, jak to wszystko wyglądało organizacyjnie, bo Stuart Sweezy i ludzie, z którymi pracował wówczas, wywozili ludzi kilkoma żółtymi szkolnymi autobusami na pustynię, 3 godziny na wschód od Los Angeles, mieli jeden generator, wieźli też instrumenty. No to była kwintesencja młodzieńczej brawury. Miałem taką wizję. Zrobimy to i będzie super. Weźmiemy dwa najlepsze wtedy zespoły z LA, czyli Minutemen i Savage Republic, i pojedziemy w konkretne miejsce na pustyni. Pustynia ma w sobie coś wizjonerskiego, coś potężniejszego niż my sami. Miałem też wielkie szczęście. Bruce Leicher z Savage Republic. Dziś się przyjaźnimy, wtedy jeszcze ledwo się znaliśmy. Jego ojciec spasjonował się szybowcami. Do startów i lądowań używali wyschniętych rzek i jezior, więc Bruce znał takie idealnie płaskie, wyschnięte dno jeziora. To było piękne miejsce, widać je na początku filmu. A muzyka Savage Republic miała w sobie punkową energię, ale też metalowe instrumenty perkusyjne. Trochę jak Neubauten. Te rzeczy działy się wtedy symultanicznie. Te zespoły niekoniecznie słuchały siebie nawzajem. Ale w muzyce Savage Republic było też czuć klimat spaghetti westernów Ennio Morricone. Dla mnie to było logiczne. Oni po prostu musieli zagrać na pustyni. A wcześniej namówiłem już Minutemen. Ze wszystkich kapel, jakie można było wyobrazić sobie na pustyni, oni zagraliby absolutnie wszędzie. Ciągle grali koncerty charytatywne, zbierali wtedy pieniądze dla Salwadoru, gdzie trwała wojna domowa. Ale potrafili też zagrać na dachu budki z hot dogami. Mike Watts, Minutemen, zresztą do dziś taki jest. 3-4 razy w tygodniu gra w najróżniejszych miejscach. Więc od nich łatwo było usłyszeć tak. Nie zadawali zbyt wielu pytań, bo robiłem już z nimi wcześniej koncerty w takich nomadycznych przestrzeniach. Ale dla Savage Republic to była nowość. Chociaż Bruce totalnie zapalił się do tego pomysłu. Wtedy pojawiły się też pomysły, o których sam na początku świadomie nie myślałem. Bruce Leicher studiował w szkole artystycznej na UCLA. Chciał być reżyserem filmów eksperymentalnych. Jednym z jego wykładowców był Chris Burden, bardzo znany artysta, który robił szalone rzeczy. Mogę podać przykład. Pakował ludzi do autobusu i nie mówił im, dokąd jadą.
Więc kiedy wpadliśmy na pomysł wynajęcia autobusów szkolnych,

wolnych. Dla Bruce'a było absolutnie logiczne, że nie powiemy ludziom, dokąd ich wieziemy. To była część całego doświadczenia. Z moich wcześniejszych doświadczeń wynikało jedno. Jeśli po prostu powiem ludziom, hej, tu i tu robimy koncert pośrodku pustyni, to zjedzie się trochę ludzi, ale nie będą chcieli płacić za bilety i przywiozą ze sobą kiepskie nastawienie. Pomyślałem więc, że jeśli mam sprzedawać bilety, muszę w nie wliczyć transport. Tylko jak ich tam dowieźć? Wynajęcie szkolnego autobusu wydawało nam się wtedy najbardziej logiczne, a przy tym było zabawne. Było w tym coś surrealistycznego. Te żółte autobusy w Kalifornii kojarzą się każdemu ze szkolną wycieczką do muzeum, a my zamiast tego wieziemy ludzi w głąb pustyni na koncert. A tam na pustyni oczywiście piasek, wiatr, muzyka. Na pierwszym koncercie trzeba było z powodu wiatru zakładać, tak proszę państwa, skarpety na mikrofony. No ale Stewart kontynuował też swoją opowieść, jak to się stało, że zebrała się wokół niego też taka grupa ludzi, którzy powiedzieli, świetny pomysł, robimy to z tobą. Największą barierą było znalezienie firmy przewozowej, która w ogóle zgodzi się nam te autobusy wynająć. To zawsze był jakiś podstęp. Tak samo jak z zamówieniem firmy od łodzi. Na dodatek nie miałem na to pieniędzy. I tutaj znów zadziałała nasza społeczność. Chodziłem do sklepów płytowych, które sprzedawały bilety na niezależne wydarzenia. Miałem już swoją sieć zaprzyjaźnionych miejsc. To były sklepy, w których kupowało się niezależną muzykę, punk rocka czy płyty sprowadzane z Wielkiej Brytanii. Zrobili to na gębę, zaufali mi po prostu. Powiedzieli, dobrze, sprzedamy twoje bilety. Nie pytali, czy naprawdę mam kasę na opłacenie tych autobusów. To był taki dzisiejszy crowdfunding, tylko na bardzo nieformalnym, kumpelskim poziomie. Ten aspekt wspólnotowy był kluczowy na wielu poziomach. Byli tacy ludzie jak moja przyjaciółka Mariska, współproducentka filmu, która zadeklarowała, dobra, ja biorę odpowiedzialność za ten autobus. Perry Farrell, który grał wtedy z nią w zespole, to było jeszcze przed Jane's Addiction, powiedział, to ja ogarnę ten drugi autobus. I ludzie po prostu sami się zgłaszali. Tak to właśnie wyglądało. Stewart Sweezy opowiada w Trójce o pustynnych koncertach w latach 80. w punkowej południowej Kalifornii. Mówiłam o tym już, że na jednym z tych koncertów finałowym na pustyni wystąpił zespół Sonic Youth. To posłuchajmy, to jest płyta już z kilka lat wydana później niż ten ich koncert w 85 roku, płyta Goo.

0: To z płyty Goo, My Friend Goo i Sonic Youth. Był rok 1990. 5 lat wcześniej wystąpili na pustyni Mojave i dowody na to mamy w filmie dokumentalnym Desolation Center, który opowiada o cyklu koncertów punkowych na pustyni, który to film wyreżyserował nasz dzisiejszy gość Stuart Sweezy i które to koncerty zorganizował nasz dzisiejszy gość Stuart Sweezy. Pierwszy z tych koncertów to był rok 83. Hasło tego konkretnego to było Mojave Exodus, drugi w 84. Mojave Auszug i trzeci w 85. Gila Monster Jamboree. W międzyczasie, może państwo zwrócili na to uwagę, że potrzebował również do wynajęcia łodzi, bo był też koncert na statku w porcie w San Pedro. Przy tym trzecim pustynnym wydarzeniu Stuart zdecydował się też pozwolić ludziom dojechać prywatnymi samochodami, niekoniecznie tymi autobusami szkolnymi, żółtymi, a trafić na miejsce można było dzięki odręcznie narysowanej mapce. A ogólne założenie było takie, że to jest 3 godziny na wschód od Los Angeles. Ale trafić tam było trudno. Mogą się państwo domyślić, prawda? I przekonał się o tym między innymi jeden z zespołów występujących na tym trzecim wydarzeniu, zespół Red Cross, ale to było też to wydarzenie, na którym wystąpili Sonic Youth. Ten koncert na pustyni odbywał się przy pełni księżyca. W tamtym czasie w Kalifornii mało kto w ogóle wiedział, kim są Sonic Youth. Mało kto ich kojarzył. Pamiętam, że ktoś z otoczenia Black Flag z wytwórni SST Records pytał mnie nawet, po co ciągniesz ten nowojorski artystyczny rok na pustynię? Opowiadałem, zobaczysz, są naprawdę dobrzy, zaufaj mi. Ale większość ludzi przyjechała tam dla Meat Puppets, którzy wydawali się w SST. Sonic Youth zagrali niesamowity set. Myślę, że całkowicie kupili każdego, kto tam był. Chodziło o brzmienie, o tę przestrzeń, o wielowymiarowość ich muzyki. Słychać było inspirację Glennem Branką, te ich specyficzne strojenia gitar. A potem wystąpili Meat Puppets, zagrali niesamowity, bardzo psychodeliczny koncert i to zupełnie bez sztucznych świateł. Jako organizator byłem zdezorientowany, kiedy kazali mi wyłączyć reflektory. Ale byli sprytniejsi ode mnie, bo sami pochodzili z pustyni, z Arizony, więc dla nich sprawa była prosta. Świeci księżyc, księżyc w pełni, więc nie potrzebujemy tych świateł. To było genialne, ale na początku byłem zszokowany, co oni mówią, że co? No i przy tych zgaszonych światłach grali swój koncert, a my wciąż nie mieliśmy pojęcia, gdzie podziewa się zespół Red Cross. Do głowy mi nie przyszło, że mogli się zgubić. Pojawiła się nawet plotka, może gdzieś się ukrywają, bo chcą zagrać jako gwiazda wieczoru na samym końcu. Wierzyłem, że się pojawią i niespecjalnie się martwiłem. Wiesz, to było tak, że to były głównie zespoły lokalne. Mimo wszystko pojawiła się ta myśl, może Red Cross chcą zagrać jako ostatni, dzięki czemu byliby headlinerem całego wydarzenia. Nie mieliśmy pojęcia, że krążą gdzieś pośrodku pustyni, ale to pokazuje, jak wyglądała wtedy nasza logistyka. Ktoś miał ich odebrać z lotniska i jechać z nimi przez 3 godziny. Po prostu zaufaliśmy, że tak się stanie.
1: Somebody was supposed to meet them at the airport and then drive 3 hours and we just trusted that that was going to happen.
0: Tak, ta opowieść też jest przedstawiona w filmie Desolation Center, który opowiada o doświadczeniu pokoleniowym także, bo nie tylko oczywiście o muzyce, o bardzo konkretnym momencie w historii Stanów i południowej Kalifornii, o tym, co wtedy zajmowało młodą generację, ale też o przyjaźniach na całe życie, które się wtedy zawiązały. I skupmy się przez moment na jednym zespole, wywodzącym się z San Pedro, choć teraz mam ochotę to wymawiać tak, jak to wymawia Stuart, San Pedro, czyli zespole Minutemen. To jest 3 chłopaków, którzy wywodzili się z robotniczych rodzin, za dnia pracowali fizycznie, ale już w wieku 13 lat założyli ten zespół. Dee Boone, autor tekstów, gitarzysta, wokalista, Mike Watt i George Halley. Poznałem Dee Boone'a, Mike'a Watta i George'a, kiedy robiłem z nimi wywiad dla takiego magazynu wydawanego na kasetach magnetofonowych, takiego kasetowego zina. Ten wywiad można zresztą znaleźć w sieci. Nazywał się Non Plus. Mnie tam nie słychać, ale są fragmenty ich wypowiedzi. To fascynujące, jak dobrze mieli już wtedy poukładane w głowach swoje idee i jak świetnie wyrażali to w muzyce.

To założenie, że nie będą typowym zespołem rockowym. Ich teksty były bardzo abstrakcyjne, a brzmienie miało być demokratyczne. Żaden instrument nie dominował. Wszyscy trzej byli równorzędnymi partnerami.

0: San Pedro ma też swoją bohemę. Mieszkał tam przecież Charles Bukowski. Mieli więc bardzo ciekawy miks kulturowy. Z San Pedro do Hollywood, gdzie tętniło całe punkowe życie, jedzie się około godziny. Więc chłopaki z Minutemen byli wciąż outsiderami, ale dawało im to ciekawą perspektywę. Dee Boon jako człowiek był prawdziwym artystą, niezwykle świadomym, skromnym facetem, a przy tym intelektualistą samoukiem. Ciągle czytał o sztuce. Sami robili swoje ulotki i plakaty. Ogromną inspiracją był dla nas wszystkich dadaizm. Brało się stare magazyny, wycinało kawałki, dopisywało hasła, tworzyło kolaże. Oni robili to non-stop. Dee Boon był też naprawdę dobrym malarzem. Część okładek ich płyt to były abstrakcyjne obrazy jego autorstwa.
1: So some of their record covers were more abstract art that Dee Boon had created.
0: Z czasem mocno zaangażowali się politycznie, zwłaszcza przeciwko interwencjom USA w Ameryce Łacińskiej. W czasach Reagana to był główny temat. Stany wspierały tam brutalne reżimy tylko dlatego, że były antykomunistyczne.
1: That's where the Reagan thing did come in, because we were supporting very brutal regimes because they were anti-communist, right? I think Dee Boon,
0: myślę, że Dee Boon i Minutemen inspirowali się między innymi The Clash, żeby nadawać muzyce polityczny przekrój, ale poszli tym własną drogą. Dee Boon miał też silne korzenie muzyczne w zespołach typu Creedence Clearwater Revival, stąd ta jego silna tożsamość klasy robotniczej. Dopiero po latach zdałem sobie sprawę, dlaczego wszyscy nosili charakterystyczne koszule w kratę, Pendleton shirts. Robili to właśnie dlatego, że nosili je muzycy Creedence. Wnosili do punka te tradycyjne rockowe korzenie i to się po prostu czuło, opowiada Stuart Sweezy. Dee Boon stał się bohaterem naszej rozmowy, bo on też jest bohaterem ważnym tego filmu Desolation Center, który przypomnę od 1 czerwca na ninatek.pl będzie do obejrzenia. No a teraz o filmie może, bo po 20 latach z okładem od wydarzeń, które zorganizował Stuart Sweezy, postanawia zrobić właśnie film Desolation Center. O, Desolation Center. Ale no, przecież same wywiady z uczestnikami tych wydarzeń nie wystarczą. Trzeba poszukać materiałów fotograficznych, materiałów wideo, materiałów dźwiękowych.
1: I knew enough about making a documentary film to know that we needed a lot of...
0: Wiedziałem o kręceniu dokumentów na tyle dużo, by mieć świadomość, że potrzebujemy ogromnej ilości materiałów wizualnych i dźwiękowych. Taki film to ostatecznie jeden wielki montaż tych wszystkich elementów. Pytanie brzmiało, jak to znaleźć? Kiedy poprosiłem Mariskę, współproducentkę, która fotografowała tamte koncerty, żeby wydrukowała swoje zdjęcia, a czasem miała po prostu klisze, które nigdy wcześniej nie były obrabiane, i zeskanowaliśmy negatywy, zobaczyliśmy, jak niesamowita to jest dokumentacja. Te kadry były wręcz ikoniczne. Więc wtedy pojawił się pomysł, żeby znaleźć ich więcej. I tutaj z pomocą przyszły media społecznościowe założyliśmy grupę poświęconą Desolation Center. Na początku wcale nie pisałem, że robię dokument. Chodziło raczej o dzielenie się tym, co mamy. I ludzie zaczęli podsyłać swoje rzeczy. Miałem wielkie szczęście, że na tych koncertach było tylu utalentowanych ludzi, którzy robili tak piękne zdjęcia. Część z nich została potem zawodowymi fotografami, część nie. Ale od strony wizualnej od razu wiedziałem, że będzie świetnie. Potem skontaktował się ze mną facet bardzo blisko związany później z filmem i powiedział, że ma nagrane na kasetach dźwięk ze wszystkich tych koncertów. To był gość, który wtedy chodził na każdy punkowy koncert ze swoim sprzętem nagrywającym. Takim, jak nagrywało się w domu. Robił to wyłącznie dla siebie, nie po to, żeby wydawać bootlegi. Miał taki sam sprzęt, z jakim ludzie jeździli na koncerty Grateful Dead na przykład. I gdyby nie on, nie mielibyśmy czego pokazać, bo dźwięk z ówczesnych nagrań wideo był przeważnie fatalny, albo nie było go wcale. Z pierwszego koncertu na pustyni mieliśmy tylko zdjęcia, ale dzięki niemu uzyskaliśmy audio. Bob odegrał w tym kluczową rolę. Potem weszliśmy z pytaniem o materiały do sieci, dostaliśmy z powrotem lawinę materiałów. Zorganizowaliśmy też wystawę sztuki ze zdjęciami z tamtych wydarzeń i pracami ludzi, którzy w nich uczestniczyli.

Chris Kirkwood z Meat Puppets, który jest genialnym rysownikiem i ilustratorem, stworzył dla nas mural. To znowu przyciągnęło ludzi ze zdjęciami. O istnieniu wielu z tych materiałów nie miałem pojęcia. Oczywiście pojawił się też w związku z wystawą człowiek, którego siostra nagrywała bardzo wiele rzeczy na wideo. I te materiały również się znalazły, więc naprawdę Stuart Sweezy, robiąc film Desolation Center, miał bardzo dużo szczęścia. I wśród tych materiałów znalazło się bardzo wiele takich ciekawostek z tej partyzanckiej działalności koncertowej na pustyni. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Ten ostatni koncert przy pełni księżyca, reflektory są wyłączone i po koncercie jednego z zespołów do mikrofonu dochodzi człowiek, który właściwie nie miałby prawa do tego mikrofonu dojść i zaczyna do mikrofonu krzyczeć: jest pełnia, jesteśmy na pustyni, jesteśmy na koncercie, i powtarza to przez jakiś czas. No i właśnie o tę sytuację, która ma swoje miejsce w filmie i została udokumentowana, zapytałam Stuarta Sweezy. Wiąże się z tym dłuższa historia. Wspomniany Bob, który odpowiadał za nasze archiwum audio, pracował kiedyś w sklepie płytowym Toxic Shock. I ten gość, ten od mikrofonu, Tim, przychodził do tego sklepu. Kawał faceta, wtedy nazywaliśmy go skinheadem. Niewiele o nim wiedziałem, ale pamiętam, że jak dorwał się do mikrofonu, pomyślałem: o rany, jak ja mu teraz zabiorę ten mikrofon? Nie mieliśmy tam żadnej ochrony. Musiałem podejść i z wyczuciem powiedzieć: dobra, Tim, oddaj mi mikrofon, wystarczy już tego krzyczenia. Wiemy, że jesteśmy na pustyni. I wyobraź sobie, czego się potem dowiedziałem. Tim teraz pracuje w Muzeum Tolerancji w LA, które zajmuje się tematyką Holokaustu, rasizmu i ludobójstwa. Trafił wcześniej do więzienia za napaść na muzułmanów i tam zrozumiał, że musi zmienić swoje życie. Dziś prowadzi wykłady o tolerancji. To dla mnie fascynujące. Dodałam, że to optymistyczne, że to możliwe, że można zmienić swój sposób myślenia. Stuart się ze mną zgodził i kończąc już rozmowę, choć wątków jest bardzo dużo w przypadku tych wydarzeń i tego filmu Desolation Center, przypomnę, zapytałam go, za czym najbardziej tęskni, jeśli chodzi o te czasy. Myślę, że ze spontanicznością. Za tym, że mogłaś w środku nocy podjąć decyzję, żeby gdzieś pojechać i tam zawsze działo się coś absolutnie genialnego. Spotykałaś znajomych, wszyscy spędzali czas razem. Żyliśmy w o wiele bardziej otwarty sposób. Nie trzeba było wszystkiego tak planować. Jasne, moje imprezy wymagały logistyki, ale większość ludzi dowiadywała się o nich pocztą pantoflową. Po prostu wsiadała w autobus i jechała w ciemno na pustynię. Tak się wtedy żyło. Pewnie po części wynika to z tego, że byliśmy młodzi. Mój syn ma teraz 25 lat i widzę u niego podobne rzeczy, ale myślę też, że tamte czasy dawały ogromną wolność, jeśli tylko funkcjonowało się poza głównym nurtem. Stuart Sweezy, organizator koncertów na pustyni pod hasłem Desolation Center i twórca filmu o tych wydarzeniach, filmu fascynującego, bo też te wydarzenia są fascynujące. Więc przypomnę z przyjemnością, że film będą mogli Państwo obejrzeć w całej Polsce w serwisie ninateka.pl w pierwszej połowie czerwca, od 1 czerwca przez 2 tygodnie. Jeszcze w przyszłym tygodniu będę Państwu o tym przypominać, a teraz wróćmy do Kim Gordon, która, jak przypomina w swojej autobiografii, ten koncert na pustyni w 1985 roku uważa za najważniejsze, może nie najważniejsze, ale że za najciekawsze wydarzenie koncertowe w swoim życiu.

0: Kim Gordon z płyty Play Me, to ta płyta, która okazała się w tym roku w marcu, a my już opuszczamy pustynię. Kierujemy swoje spojrzenie teraz na Kraków. Za tydzień 31 maja w niedzielę rozpocznie się 66. Krakowski Festiwal Filmowy, który odbywa się pod patronatem Trójki. W tym roku oczywiście możemy liczyć na te tradycyjne sekcje konkursowe, ale pojawią się również sekcje zupełnie nowe. Nic w tym dziwnego. Jest i nowa dyrektorka artystyczna festiwalu z Anitą Piotrowską. Na co dzień filmoznawczynią, krytyczką filmową rozmawiał Ryszard Jaźwiński.
1: Nowa dyrektorka artystyczna to i nowa formuła festiwalu, czy połączenie tradycji jednak może z nowymi pomysłami?
2: Tak, jak najbardziej. No to jest festiwal, na którym debiutowali wszyscy święci polskiego kina, ale też mnóstwo twórców, nie tylko polskich. I ta tradycja nas po prostu jakoś zobowiązuje, ale też nie chcemy, żeby nas wiązała, więc w jakimś sensie troszeczkę, jak wychodzimy w przyszłość i na przykład upamiętniamy Marcela Łozińskiego, zmarłego w zeszłym roku dokumentalistę, wielkiego przyjaciela naszego festiwalu.
1: I wielokrotnego laureata oczywiście.
2: I jurora również, ale upamiętniamy go w ten sposób, że po prostu przyznajemy nagrodę jego imienia. Jest to nagroda międzynarodowa, ponieważ uważamy, że Marcel Łuziński był twórcą międzynarodowego formatu.
1: Nominowanym do Oscara, przypomnijmy.
2: I do Europejskiej Nagrody Filmowej. Także chcemy no właśnie pokazać, że ta nie tylko pamięć o Marcelu jest w nas ciągle żywa, ale też ten jego sposób myślenia o kinie dokumentalnym też jest ciągle żywy, ponieważ jest to nagroda dla dokumentu polskiego i nie tylko polskiego, dla debiutantów i dla doświadczonych twórców, właściwie dla każdego dokumentalisty i dokumentalistki. Z tym, że no jest jeden tutaj warunek, to musi być kreatywne podejście do dokumentu, no bo to jest to, z czego Marcel Łuziński słynął, to jego słynne zagęszczanie rzeczywistości.
1: Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy twoich autorskich, dyrektorskich nowych pomysłach, bo pojawiają się nowe sekcje, myślę interesujące, zanim wspomnimy oczywiście o tym, co niezmiennie na festiwalu.
2: No też takim pomostem pomiędzy dawnymi i dzisiejszymi laty jest sekcja Masters in Shorts. To jest sekcja filmów krótkometrażowych zrobionych przez mistrzów i mistrzynie współczesnego kina europejskiego i nie tylko, kina oczywiście artystycznego, którzy no w jakimś sensie stawiali pierwsze kroki u nas. I to jest pokaz ich krótkich form fabularnych. Wśród nich jest Ruben Ostlund, jest Andrea Arnold, jest Radu Żudę i jeszcze paru innych, którzy no właśnie zaczynali od takiego kina, a potem rozwinęli skrzydła i ta ich odwaga, która wtedy się gdzieś tam w tych krótkich formach manifestowała, no potem jakby nabrała rozpędu, no i dziś są pierwszą ligą.
1: Poza tym rozumiem tradycyjne sekcje konkursowe. Tutaj się chyba nic nie zmienia, jak zwykle również nobliwe składy jurorskie.
2: Zróżnicowane, bo chyba też cechą tej edycji festiwalu jest to, żeby jakby możliwie różnicować i stylistycznie, i tematycznie, i właśnie też te składy jurorskie są bardzo właśnie zdywersyfikowane, także pokoleniowo.
1: Jak w tym roku się kształtują te filmy konkursowe, jeśli chodzi o formy, tematy, na ile one są właśnie poszukujące, nowe, odkrywcze?
2: Międzynarodowy konkurs dokumentalny to są filmy z całego świata, no tak idąc z zachodu, od Brazylii po Indie, ale ze szczególnym chyba naciskiem na kino europejskie, bo ono jest nam najbliższe. Są też dwa filmy polskie w konkursie międzynarodowym, znakomite Marcina

0: Burcharda, Magic Hour i Grając z Diabłem, Maćka Naberdalika i Piotra Małeckiego.
1: Powiedzmy od razu, o czym te filmy, bo to ważne.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Film Marcina Burcharda, Magic Hour, jest o Piotrze Sobocińskim, genialnym polskim operatorze, zmarłym niestety przedwcześnie, 25 lat temu, niedawno była rocznica. A właściwie jest to film o jego rodzinie, a jeszcze szerzej, jest to film o jakimś takim pewnym etosie pracy, o pracy, która jest jednocześnie pasją i okazuje się mordercza. Także to jest film, który też jest bardzo ważny, na pewno będzie bardzo rezonował w środowisku filmowym, bo on pokazuje właśnie tę ciemną stronę i geniuszu, i pasji, i kariery, ale też myślę, że to jest taki temat na nasze czasy, to co się nazywa work-life balance i tego, jak wszystkim nam brakuje takiego zrównoważonego rozwoju, mówiąc po polsku, w życiu i w pracy. I ten film jest właśnie o tym. Aha, a genialne w nim jest to, że jest złożony wyłącznie z archiwaliów. No Marcin Burchard, twórca Beksińskich, jest jakby z tego słynny. I to są kompletnie nieznane domowe archiwa rodziny Sobocińskich, jakieś ich takie właśnie home movies, home videos, które Marcin po prostu fantastycznie zmontował w taką epicką opowieść, którą ogląda się jak film fabularny.
1: A ten drugi polski film?
0: I Grając z Diabłem to jest film, który właściwie znamy od samych prapoczątków, ponieważ on miał pitchingi, czyli na etapie projektu był prezentowany na krakowskim festiwalu filmowym, więc trzymaliśmy kciuki za niego i to, co zobaczyliśmy finalnie, no było dla nas wspaniałym jednak ponownym odkryciem. To jest niesamowita historia, w której Maciek Naberdalik i Piotr Małecki opowiadają o słynnym amerykańskim korespondencie wojennym Christopherze Morrisie, który właściwie no, zaliczył 20 parę wojen w swoim życiu, no i jest w tym momencie starszym człowiekiem, który próbuje żyć normalnie, ale nie da się żyć normalnie, kiedy się było na tylu wojnach. Wiemy, znamy to też z literatury, z reportaży wojennych, ale film jest właśnie jakąś taką próbą znalezienia znowu jakiejś równowagi, zwłaszcza, że ten świat jakby nie sprzyja temu, żeby żyć w równowadze. On sobie niby spokojnie, jak bohater, mieszka na Florydzie, otoczony rodziną, zwierzętami, no po prostu życie wymarzone, natomiast no te demony ciągle w nim siedzą, a poza tym rzeczywistość za oknem, amerykańska rzeczywistość, na każdym kroku przypomina nam, że w zasadzie wszyscy jesteśmy na wojnie.
1: No to jeszcze tylko przypomnijmy termin.
0: 31 maja, 7 czerwca, też mamy kino plenerowe, będzie tam pokazana tak zwana sekcja futbolowa. Zapraszam wszystkich do Krakowa, bo to jest spotkanie z takim kinem, którego nie zobaczycie Państwo na platformach streamingowych, a nawet jeśli zobaczycie, to będzie gdzieś schowane i będzie trudno je znaleźć, a my to wszystko podajemy. Na tacy też będą spotkania z twórcami po każdym filmie.
2: Anita Piotrowska, dyrektorka artystyczna Krakowskiego Festiwalu Filmowego, a rozmawiał z nią Ryszard Jaźwiński. Będziemy oczywiście na festiwalu, Trójka mu patronuje, a po 14 w audycji Wszystko Wszędzie Teraz zajrzymy do kina.

0: Autopromocja.
1: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
2: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
1: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie. Przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken-Dzięciołowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
16: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
15: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
17: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
18: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73.

0: 3600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W krakowskim lesie odnaleziono ciało nastolatki. Policja wstępnie potwierdza, że to poszukiwana od czwartku Ela. Nieznany dron rozbił się na południowym wschodzie Łotwy. To kolejny w ostatnich dniach przypadek. Uwaga na kleszcze, jest coraz więcej przypadków zakażeń. Dramatyczny koniec poszukiwań 12-latki z Krakowa. Przed południem w Lesie Wolskim odnaleziono ciało dziewczyny. Na miejsce skierowano policjantów, którzy wstępnie potwierdzili, że i rysopis, i ubranie wskazują na to, że zwłoki należą do zaginionej w czwartek dziewczynki, mówiła w TVP Info rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: Krakowski strażnik miejski znalazł ciało młodej kobiety w terenie bardzo trudno dostępnym Lasu Wolskiego. Potwierdziliśmy, że rysopis odpowiada rysopisowi 12-latki. Wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tutaj udziału osób trzecich, natomiast nigdy tego nie można wykluczyć. Będziemy czekać na wyniki sekcji.
2: Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Teren został odgrodzony. Deportowani z Izraela aktywiści flotylli Sumut apelują do społeczności międzynarodowej o wywarcie presji na Izrael. Domagają się m.in. utworzenia korytarza humanitarnego dla Palestyńczyków oraz nałożenia sankcji wobec izraelskich władz za działania prowadzone w Strefie Gazy. Aktywiści płynący z pomocą dla Palestyńczyków zostali zatrzymani i byli poniżani przez izraelskich wojskowych. Na nagraniu widać aktywistów klęczących na ziemi. Wyśmiewa ich minister bezpieczeństwa Izraela Itamar Ben-Gwir. Takie zachowanie przekracza granice człowieczeństwa, mówił podczas śniadania w Trójce wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
4: Nasza reakcja, to znaczy wezwanie kierownika placówki Izraela do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bardzo stanowcze, jednoznaczne stanowisko, potępiające takie zachowanie, zakaz wjazdu dla pana Ben-Gwira do Polski. To jest to, co powinniśmy zrobić, co się powinno zadziać szybko i to się zadziało.
2: Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że działania Izraela mogą prowadzić do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Europoseł jest zaskoczony skalą i charakterem ostatnich działań izraelskich władz.
5: To jest dla mnie szokujące, że naród tak doświadczony w historii może tak do innego człowieka się odnosić, bo mam wrażenie, że oni pierwsi powinni jakby mówić o tym, że szacunek drugiego człowieka jest podstawą zatrzymania piekła, które się w świecie już działo. I oni doprowadzili sami sobie do sytuacji, w której ten naród jest degradowany na poziomie takim społecznym.
2: W audycji międzynarodowej po godzinie 16 gościem Marcina Waltera będzie uczestnik globalnej flotylli Sumut Łukasz Kozak. Nieznany dron rozbił się na południowym wschodzie Łotwy. Służby przekazały, że nikomu nic się nie stało.
6: Łotewskie media przekazały, że dron wpadł rano do jeziora Dridzis w pobliżu miasta Krasław. Zgodnie z przekazanymi informacjami, bezzałogowiec miał eksplodować przy uderzeniu o taflę wody. Informacje o zdarzeniu służby otrzymały od mieszkańców. Na miejscu odnaleziono szczątki obiektu. Do akcji skierowano dodatkowe siły. W działaniach wzięli udział policjanci wyposażeni w drony, straż pożarna oraz wojsko łotewskie. Do mieszkańców zaapelowano, by nie zbliżali się do miejsca incydentu oraz śledzili oficjalne komunikaty. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
2: W ostatnich dniach łotewskie służby kilkakrotnie reagowały na zagrożenia związane z dronami wykorzystywanymi podczas ataków na cele w Rosji. Wiosna w pełni, a z nią powróciły kleszcze. Specjaliści przypominają, że pajęczaki coraz częściej spotykane są nie tylko w lasach, ale również na łąkach czy w parkach. W Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie istnieje możliwość przebadania przyniesionych kleszczy, mówi profesor Angelina Wójcik-Fatla.
7: Średnio mamy zakażeń kleszczy od 18 do 22%, ponieważ głównie przynoszą to osoby z województwa lubelskiego, więc mogę tu powiedzieć, że w tej wschodniej części kraju taki odsetek kleszczy jest zakażonych. Trzeba pamiętać, że nie każde pokłucie kleszcza kończy się zachorowaniem, nawet jeżeli kleszcz był zakażony. Wszystko zależy od tego, jak długo kleszcz żeruje na naszym ciele. Im dłużej, tym większa szansa, że możemy zachorować.
2: To jeśli chodzi o boreliozę, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu można zachorować od razu, dlatego warto się zaszczepić. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia pogodniej, bez deszczu, miejscami może się jednak chmurzyć, nad morzem silniejszy wiatr. Na termometrach od 18 stopni na Podhalu do 22 nad samym

0: morzem, 24 w centrum i 27 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
3: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
4: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowych dwóch teatrów w Sopocie. Przypominamy, jedno ze słuchowisk biorących udział w konkursie.
5: Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
4: W roli głównej Michał Żurawski.
2: A dziękuję, a to nic naprawdę.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka.
4: Dzisiaj po 19:00 polecamy.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
9: Cały rok, od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
17: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
18: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
18: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
21: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
22: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
24: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
26: 9 minut po 14.
6: Wszystko, wszędzie, teraz.
26: Dzień dobry jeszcze raz. Kinga Kurysia, Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Na początek wampiry.
1: choć później będziemy się interesować tym, co na dużym

ekranie, a wampiry pojawią się w czerwcu na małym ekranie, bo w czerwcu premiera trzeciego sezonu serialu Wywiad z wampirem, który zmienia tytuł na Wampir Lestat, no bo właśnie Lestat robi karierę w tym sezonie i to on właśnie, a raczej grający go, Sam Reed, śpiewa tę piosenkę.

0: Sam Reed jako Vampire Lestat i Dancing with Myself. Oczywiście cover i piosenka też bardzo chętnie używana na ścieżkach dźwiękowych. No a tutaj bohater serialu Wywiad z Wampirem, który na trzeci sezon zmienia tytuł, robi karierę rockmana i śpiewa bardzo dużo piosenek, więc tych piosenek jeszcze mogą się Państwo spodziewać w naszych spotkaniach więcej, bo jak zawsze, jeśli chodzi o muzykę, to sięgamy po to, co można usłyszeć z ekranu. A ja witam w studiu Klarę Cykosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Krytyczka filmowa, dwutygodnik.com i podcast Chaszcze Filmowe. Przypomnisz, o co chodzi w Chaszczach?
1: To jest podcast, w którym rozmawiam ze swoimi gośćmi o różnych starszych filmach.
0: No właśnie. Przebijacie się przez te chaszcze.
1: Tak, jakby i właściwie chodzi o filmy, ale też o nasze historie, które...

0: mamy z nimi związane, o jakąś taką historię recepcji, często historie bardzo osobiste, ale też jakby pokoleniowe i takie właśnie bardziej zanurzone w historii oglądania, a nie tylko jakby na poziomie samego filmu.
1: Jeśli chodzi o te premiery tygodnia, na które chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę, to po pierwsze Erupcja Pita Osa weszła na ekrany wczoraj z Charlie XCX i Leną Górą. Może muzycznie jeszcze do tego nawiążemy, ale nie o erupcji chciałam porozmawiać z tobą, tylko o filmie Ildiko Eniedi, węgierskiej reżyserki, choć to koprodukcja Milcząca przyjaciółka. Węgierski akurat nie pada w tym filmie z ekranu.
0: Nie, jest to film, którego akcja jest osadzona na Uniwersytecie w Marburgu, czyli dzieje się w Niemczech i są tam różne języki.
1: I różne czasy.
0: I różne płaszczyzny czasowe, ale jakby tym, co spaja, jest ogród botaniczny właśnie na Uniwersytecie w Marburgu, mający chyba 400 lat. Sam ogród botaniczny uniwersytet jest jeszcze starszy, chyba jest z XVI wieku.
1: Zanim wejdziemy głębiej do tego ogrodu, to chciałam, żebyśmy narysowały, albo właściwie, żebyś ty narysowała oczywiście drogę Ildiko Eniedi, a może niekoniecznie drogę film po filmie, ale jak ten najnowszy film Milcząca przyjaciółka, który miał premierę na festiwalu w Wenecji, tam zresztą aktorka grająca główną kobiecą rolę w tym filmie została nagrodzona za debiut, za tę najbardziej obiecującą kreację. Jak on się wpisuje w dotychczasową filmografię Eniedi?
0: Wpisuje się w ten sposób, że jest kolejnym filmem, który jest zupełnie inny niż wszystkie poprzednie filmy.
1: To prawda.
0: Znaczy uważam, że super ciekawe w tej filmografii jest to, że my jako krytycy i dziennikarze mamy taką zawsze potrzebę jakiejś takiej syntezy, sprowadzenia do wspólnego mianownika, znalezienia właśnie autorskiego stylu. Natomiast Ildiko Eniedi się temu zupełnie wymyka, znaczy każdy jej film jest w zupełnie innej stylistyce, nawiązuje do innych tradycji i też jakby jest zupełnie inaczej pomyślany. Powiedzmy pomiędzy jej kinowym debiutem, czyli moim wiekiem 20, z końca lat 80. Nagroda za najlepszy debiut w Cannes, czyli jakby filmem stylizowanym trochę na kino lat 20, lat 30, gdzie zresztą Dorota Segda gra potrójną rolę. Tam są takie bliźniaczki, które zostały rozdzielone i to jest taka opowieść zanurzona właśnie w takim habsburskim, austro-węgierskim Fendensieklu. Są dwie bohaterki, właśnie bliźniaczki, które się nie mogą spotkać. Ten film jest w ogóle czarno-biały, jest taki właśnie trochę magiczny, trochę surrealistyczny. No a z drugiej strony powiedzmy film Dusza i Ciało, za który Eniedi 10 lat temu już prawie dostała Złotego Niedźwiedzia.
1: Tak, 2017.
0: Tak, ma akcję osadzoną w rzeźni, jest romansem i ma takich dzisiaj chyba powiedzielibyśmy nieneurotypowych bohaterów, którzy po prostu poznają się poprzez wspólne sny. I to się wszystko dzieje właśnie jakby w rzeźni. I to jest trochę realizm magiczny, jednocześnie jakoś skonfrontowany właśnie z tą taką szarą, brzydką, dziwną węgierską rzeczywistością. W przypadku Milczącej przyjaciółki mamy film, który dzieje się na trzech płaszczyznach czasowych. Na początku XX wieku w Czerni i Bieli, wspomniana przez ciebie Luna Wedler, właśnie laureatka Nagrody Mastroianniego w Wenecji.
1: Znakomita, trzeba to przyznać.
0: Gra dziewczynę, która chyba jako pierwsza lub jedna z pierwszych osób dostaje
1: jako pierwsza, na botanikę.
0: Kobiet, tak. Dostaje się na wydział botaniki, gdzie oczywiście spotyka z jednej strony, no jakby musi walczyć z seksizmem i w ogóle przekonaniem starych profesorów, że kobieta nie może zajmować się roślinami, a z drugiej strony takim właśnie ten jakby obyczajowy kontekst też jakby jej sytuacja ekonomiczna też jest taka, że ona musi studiować i jednocześnie pracować zresztą w zakładzie fotograficznym. I to jest jakby wspaniały wątek. Chyba jedna, być może najlepsza scena erotyczna w tym roku w kinie, która się dzieje pomiędzy...
1: Zaskakująca. Tak, może nie zdradzaj.
0: Dobrze, nie będę zdradzać, ale właśnie...
1: Ale no faktycznie jakby... no, trzeba na to zwrócić uwagę, że ta scena jest w tym filmie.
0: Tak, no jest druga płaszczyzna czasowa, która się dzieje w latach chyba wczesnych 70-tych. I główny bohater właśnie trochę jakby w tle na uniwersytecie, wiadomo, jak dzieją się różne protesty, kwitnie właśnie życie społeczne i polityczne.
1: Ale jemu w głowie kwitnie, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale te metafory narzucają się same. Jemu w głowie kwitnie zupełnie coś innego.
0: Tak, mianowicie prowadzenie eksperymentu z jedną bardzo szczególną rośliną doniczkową. I jest to taki

0: Jest to właściwie historia, miłosna historia pewnej pasji, znaczy on ma crusha na dziewczynę i jakby zaczyna się opiekować jej rośliną i później jego uwaga się przenosi na tą roślinę i zaczyna po prostu się wkręcać jakby de facto robienie laboratorium w domu. No i jest trzecia, czyli jakby właściwie pierwsza chronologicznie od
1: tego
0: patrząc
1: się zaczyna,
0: narracyjnie, historia profesora neurologii, granego przez Tonego Langa, legendarnego aktora Wong Kar-wai'a.
1: No właśnie, to też jest argument za tym, żeby wybrać się na Milczącą Przyjaciółkę.
0: Który w 2020 roku po prostu podczas lockdownu jako visiting profesor, nie mając jakby bliskich w Europie, jest po prostu sam na tym kampusie i musi coś zrobić ze swoim czasem, tak jakby kampus jest opustoszały. I on zaczyna po prostu szukać tego, co może robić i zaczyna po prostu go interesować, zaczyna zgłębiać temat bardziej botaniczny. On się zajmuje dziecięcymi mózgami. No i jakby zaczyna sobie robić po prostu taki mały, prywatny research dla siebie właśnie
1: Przepraszam, w centrum tego researchu jest miłożąb japoński, który rośnie na kampusie w tym ogrodzie botanicznym.
0: Tak, i to jest ta tytułowa Milcząca Przyjaciółka i też wydaje mi się, że źródło pewnych nieporozumień, bo mam wrażenie, że ten film jest trochę opowiadany także niestety w promocji. Ja tu nie chcę też jakby nikogo oskarżać, ponieważ jakby wszyscy musimy jakoś zachęcać do tego, żeby ludzie chodzili do kina, ale mam wrażenie, że ten film jest opowiadany w jakiś taki mistyczny sposób.
1: Kontemplacja, medytacja,
0: jakieś takie też spotkania związane, nauczmy się oddychać i tak dalej, podczas gdy ten film jest wielkim hymnem na cześć piękna nauki, na cześć laboratorium, na cześć poznania, na cześć frajdy nauki. I on przez to, że właśnie ta główna nić czasowa, ta jakby wyjściowa, się dzieje w lockdownie, przez to jakby ten film jest bardzo szczególną opowieścią o COVID-zie i o lockdownie, właśnie nie z perspektywy takiej tragicznej czy dystopijnej, tylko jest próbą zapisu takiego momentu, kiedy nam się wydawało, że być może to jest ten moment, kiedy my wrócimy do nauki, kiedy my wrócimy do naukowców, kiedy my wrócimy do autorytetu naukowego. I ten film to chwyta. Znaczy ja sobie wyobrażam, że po prostu Enyedi siedziała w lockdownie i po prostu zamawiała jakieś popularno-naukowe lub eseistyczne książki na temat po prostu botaniki.
1: I oglądała wykłady w internecie, bo też jest taki wątek tutaj.
0: Tak, i po prostu oglądała jakieś wykłady, które były robione właśnie przez różne uczelnie. No też w Polsce jest ileś takich inicjatyw, czy podcastowych, czy YouTube'owych, które właśnie powstały w ramach lockdownu i jakoś się później rozwinęły. I wydaje mi się, że ona w to wsiąkła i też jakby zaczęła inaczej też trochę patrzeć na świat. Wydaje mi się, że to był jakiś taki ten moment, że przez chwilę jakby nie mogliśmy wychodzić, więc później też mam wrażenie, że nasze podejście do natury przez chwilę się zmieniło. Jakby też obserwowania środowiska i wydaje mi się, że ona łapie ten moment, kiedy rzeczywiście jakby wiele osób, także jakby humanistów, złapało jakieś właśnie takie wkrętki, podjarki, żeby się dowiedzieć czegoś spoza jakby swojej, spoza swojej
1: dziedziny. Tak, tutaj też rzeczywiście to spotyka profesora neurologii granego przez Tonego Langa, ale też ta natura oczywiście jest tutaj bardzo mocno obecna, jest równorzędną bohaterką, jest na to ty zwracasz też uwagę w swojej recenzji, że nie ma tutaj żadnej antropomorfizacji, natomiast też proszę się nie obawiać, nie ma realizmu magicznego. To jest rzeczywiście bardzo piękne spojrzenie na naukę, ale też piękne w takiej estetycznej warstwie, ponieważ może wspomnijmy również o tym, że każda z tych płaszczyzn czasowych jest kręcona w innym formacie. Ta współczesna jest oczywiście cyfrowo, ale jest też taśma 35. Już teraz nie pamiętam, która, znaczy ta pierwsza, czyli 1908, to jest jest Czerni Biel, lata 70. mają tę chropowatość w zdjęciach również.
0: Tak, wydaje mi się, że ta pierwsza płaszczyzna czasowa z 1908 jest zrobiona w czerni i bieli na 35. Mhm. I wydaje, a 70 jest albo zrobiona na 16, albo jest cyfrą, która jest, która
1: imituje.
0: Tak, imituje. 16. Dzisiaj wiadomo, można takie rzeczy robić. Niedawno w

0: kinach był przecież film Wpatrując się w słońce Masza Szyliński, który jest zrobiony na cyfrze, która po prostu jest
1: perfekcyjna,
0: tak, jest małą produkcją i tak dalej, a wygląda jakby była zrobiona na taśmie.
1: Nie musimy oczywiście tego wiedzieć wchodząc do kina i oglądać tego filmu, ale odczujemy to z pewnością. Te różnice również takie bardzo namacalne w obrazie. Czy Milcząca Przyjaciółka to jest ten film, i tutaj oczywiście po lekturze twojej recenzji domyślam się odpowiedzi, to jest ten film, który cię przekonał do Il Dico e Niedi, czy...
0: Chyba tak. Ja też właśnie szukam w ostatnim czasie, chciałabym nadrobić jej film Szymon Mak z końca lat 90., który się dzieje w Paryżu i który wygląda super interesująco i też wygląda jak zupełnie też inny projekt, ale jest słabo dostępny, no bo też jakby przepływ pomiędzy naszymi krajami tutaj w środkowej Europie też często tego starszego kina też często nie jest idealne. My nie mamy dostępu często do historii kinematografii naszych sąsiadów. Jeśli się na przykład, tak jak ja, przegapi retrospektywę na Nowych
1: Horyzontach.
0: Tak, Niedi miała swoją pełną retrospektywę w 18 roku we Wrocławiu. No to później trudno jest dotrzeć do tych filmów. My jesteśmy wciąż jakoś uwiązani poprzez język angielski, jesteśmy wciąż uwiązani poprzez jakby centrum, tak jakbyśmy, nie wiem, no tak jakbyśmy nie mogli przejechać pomiędzy dwiema dzielnicami.
1: Może coś
0: Warszawy.
1: Właśnie trzeba, coś, trzeba tak. z tym zrobić. Słuchając cię też zaczęłam sprawdzać, czy mój wiek XX jest dostępny i właśnie też nie znalazłam miejsca, w którym można by go obejrzeć w Polsce, więc może jakiś apel trzeba wystosować i albo jak wskazywał nasz gość, po 13 Stuart Swayze samemu się zająć i wziąć sprawę w swoje ręce. Ale Klara, to Milcząca Przyjaciółka, to tutaj postawmy kropkę. To jest film, który wczoraj wszedł na ekrany. Ten seans trwa 2,5 godziny, ale mam wrażenie, że to jest taki seans, który się tak głęboko wchodzi, że tego nie czuć właściwie.
0: Zupełnie tego nie czuć. Ten film był chyba ostatnim albo przedostatnim filmem pokazywanym na festiwalu w Wenecji.
1: Czyli zmęczenie już było ogromne.
0: Ty jako osoba jeżdżąca na festiwale doskonale wiesz, już pod koniec trochę nikomu się nie chce, ludzie się już pakują i tak dalej. I też jakby uznaje się, że te ostatnie filmy, no że to jest taki niefortunny slot. I ja pamiętam ten nasz pokaz, na którym już szliśmy jak na ścięcie, następnego dnia wszyscy do samolotu i tak dalej. Ja pamiętam, że po prostu cała wielka widownia, 1200 osób rozluźnia się i wchodzi w tą opowieść. Po prostu czuło się takie napięcie, że już wszyscy chcą z tobą wyjść, a film się zaczął i po prostu wszyscy w to weszli. Był śmiech, był taki luz. To był taki właśnie... I dlatego ja przez chwilę myślałam, że to dostanie Złotego Lwa.
1: Ha.
0: Tak, że skoro Wenecja ostatnio chce nagradzać starych mistrzów, to że nagrodzi albo Park Chan-wooka, co się nie wydarzyło, albo właśnie Eniedi. I to się niestety nie wydarzyło, bardzo żałuję.
1: Postawiono na starego mistrza, bo wygrał Jim Jarmusch w ten festiwal, ale no, być może to nie jest ten kierunek, którym myśleliśmy, obserwując to, co się działo w Wenecji w zeszłym roku, jury pójdzie. Milcząca Przyjaciółka, od wczoraj w kinach, to jeszcze na koniec króciutko zapytam cię, bo dzisiaj będziemy wszystko wiedzieć, jeśli chodzi o werdykt. Park Chan-wook jest jurorem w Cannes. Czy któryś z filmów tak na odległość przyciągnął twoją uwagę szczególnie?
0: No ja czekam na tego Hamaguchiego, który ma 3 godziny i będzie jakimś chyba ośrodku hospitalizacyjnym. Co może nie brzmi super zachęcająco, jak się nie zna Hamaguchiego, ale rzeczywiście jakby wydaje mi się, że jest największy hype wokół właśnie tego tytułu. Strasznie czekam na nowy film Jane Shanburn, który był pokazywany i chyba też jest jedną z takich rewelacji z festiwalu. Był pokazywany w równoległej sekcji Encerte Regard i chyba też no do teraz jest jednym z głośniejszych tytułów tej edycji i jest jakimś takim bardzo osobistym metafilmem o slasherach z lat 80.
1: Z Gillian Anderson w jednej z głównych.
0: Gillian Anderson w roli chyba emerytowanej Scream Queen.
1: Czyli gwiazdy horrorów, slasherów.
0: Tak, więc na pewno na to bardzo czekam. Też wczoraj premierę miał nowy film Lei Missius, czyli reżyserki pokazywanego w Polsce filmu 5 Diabłów. Ale jeszcze byłam strasznie zalatana i nie zdążyłam przeczytać recenzji. Nie wiem, jaki jest odbiór. Na pewno na nią jako twórczyni jakby czekam na jej kolejne filmy.
1: Z tego, co pamiętam, to w tym filmie z kolei gra Monica Bellucci, więc...
0: Tak.
1: Aż pewnie warto tak, będzie rzucić okiem.
0: Tak, i jeszcze hiszpański film dwóch reżyserów, których nazwisk w tym momencie nie pamiętam, ale oni parę lat temu zrobili taki super ciekawy serial pod tytułem Veneno.
1: Obaj mają na imię Javier i występują też pod takim pseudonimem.

0: pseudonimem podwójnym Chavis.
1: Tak, oni zrobili taki serial, który był tak, trochę taką, takim queerowym człowiekiem z marmuru, tylko że o kobietach. I oni przywieźli...
0: Już zapisuję i będę szukać tego.
1: I oni przywieźli film inspirowany twórczością Garcia Lorki o latach 30.
0: I to jest ten film, który prawie pobił rekord 22 minut oklasków w Cannes, który od lat dzierży Labirynt Fauna, Guillermo del Toro, a tutaj 20 minut, więc było bardzo blisko. Penelope Cruz też w jednej z ról w tym filmie się pojawia.
1: Więc to. Na to na pewno bardzo czekam, bo to chyba taki właśnie późny hit tego, chyba dosyć jednak sennego konkursu, z tym, sądząc po opiniach, które dopływały. One się zawsze zmieniają, znaczy w sensie ten wczesny kaneński ranking, on się zawsze zmienia i później wracamy do tych opinii, też widzimy, że...
0: Inaczej się ogląda filmy na festiwalu, a inaczej potem odbiera się, kiedy nie ma wokół tej ekscytacji, a może też tego właśnie zmęczenia. Klara, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Klara Cykosz, krytyczka filmowa, dwutygodnik.com, podcast Haszcze Filmowe. My teraz sięgamy po Gabi Moreno ze ścieżki dźwiękowej milczącej przyjaciółki Ildiko Eniedi, ale do Cannes jeszcze dzisiaj wrócimy.

Jak bardzo ten utwór gwatemalsko-amerykańskiej artystki Gabi Moreno pasuje do filmu Milcząca przyjaciółka, to muszą państwo sami się przekonać w kinach. Milcząca przyjaciółka od wczoraj na ekranach i to jest właśnie taki film, który idealnie się spełnia także w takich dźwiękowych, podobnych do tej piosenki Till Waking Light emanacjach. Natomiast teraz znowu kierujemy wzrok w stronę małego ekranu. W tym tygodniu zakończył się po 5 sezonach serial The Boys. Wielki hit, serial, o którym bardzo dużo rozmawialiśmy. No ale czy ten finał jest satysfakcjonujący? Oceny widzów wskazują na to, że nie do końca, chociaż jeśli się jest cały czas na wysokim C przez 5 sezonów, no może z lekkimi ewentualnie spadkami w niektórych odcinkach, to chyba ciężko jest ten poziom utrzymać do końca, ale też po tak emocjonujących wydarzeniach pokazywanych w tym serialu trudno chyba było jakieś wielkie boom na koniec zaprogramować. W każdym razie zakończył się serial The Boys. No i między innymi ten utwór pojawia się w tym ostatnim, 8 odcinku 5 sezonu.

this world, but if I ever leave this world, I'll

0: Czem, krytykiem filmowym związanym z portalem Zero.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chciałam cię zapytać, Michał, przede wszystkim, który to twój festiwal i co cię w tym roku zaskoczyło?
1: Wiesz co, to był mój 13. festiwal, czyli no, można zakładać, że pechowy, ale z drugiej strony każdy jest pechowy, więc nic się za bardzo w kan nie zmienia.
0: Zaraz muszę pytać w takim razie, dlaczego każdy jest pechowy?
1: Wiesz co, to jest impreza paradoksalna, ponieważ jest stworzona z myślą głównie o dziennikarzach, o branżowcach, o targowcach, o filmowcach i tak dalej. Natomiast jest wyjątkowo niegościnna dla tych wszystkich ludzi, jeśli chodzi o organizację. Jeśli chodzi o to, jak się poruszasz po festiwalowych korytarzach, jeśli chodzi o to, jak, gdzie jesteś wpuszczana, a gdzie nie jesteś wpuszczana i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli to cię nie zaskoczyło w tym roku?
1: To mnie zaskoczyło, było na niskim poziomie jak zwykle, natomiast no, cały czas jest impreza, na której lecą ważne filmy, które będziemy oglądać przez kolejny sezon, więc ostatecznie po to przyjeżdżamy do Cannes. Myślę, że w tym roku była to szczególna sytuacja, bo konkurs był w porządku, było kilka dobrych filmów, natomiast nie był to wybitny poziom konkursowy, znaczy nie było olśnień, przynajmniej w moim przypadku, co w połączeniu z bardzo dużą ilością ludzi, mam wrażenie, że naprawdę było mnóstwo ludzi więcej niż w ubiegłych edycjach. No, dawało to poczucie takiego zmęczenia ciężkiego, połączonego z brakiem jakiejś takiej nagrody, mam wrażenie, nie? Ale faktycznie, no, kilka razy można było się zatrzymać i pomyśleć o rzeczach, które się właśnie obejrzało, więc trochę tych rzeczy ciekawych w konkursie było mimo wszystko.
0: Zacznijmy od tego polskiego akcentu w konkursie, chociaż równie dobrze mogłabym powiedzieć, że jest to akcent niemiecki, czyli Fatherland, ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, no ale to film o Tomasie Mannie, który z córką Eriką jedzie Buickiem przez Niemcy tuż powojenne właściwie i obserwuje, co wydarzyło się z tym krajem, a jest tam, żeby wygłosić serię wykładów o gettem. Tyle wiem z daleka, oczywiście, bo filmu jeszcze nie widziałam, więc zacznijmy od tego, bo Paweł Pawlikowski, ten film wydaje się jednym z faworytów, jeśli chodzi o Złotą Palmę.
1: Tak, tak się mówi. Myślę, że najważniejsza informacja jest taka, że on jechał z córką, tylko tak naprawdę to jechał z żoną. I wydaje mi się, że to jest najlepsze podsumowanie tego filmu, no bo on jest wariacją na temat jednego z epizodów z życia Tomasa Manna. Jest wariacją ewidentnie postawioną po to, żeby powiedzieć coś o Niemczech i o Europie i pokazać artystę uwikłanego no, w taki dylemat, nie wiem, czy moralny, czy etyczny, związany z tym, że po jednej stronie jest władza, która chce go jakby uczynić elementem propagandy, no, a po drugiej stronie są ludzie, którzy nie potrafią mu wybaczyć, że w ogóle opuścił Niemcy i jak to sami mówią, zostawił w najczarniejszej godzinie, czy w najtrudniejszej chwili, już nie pamiętam, jak to dokładnie jest wyrażone w filmie. No i to jest film o Manie, to jest film o relacji z córką Eriką, to jest film o relacji z jego synem Klausem, który też się w tym filmie pojawia. No jest taką jedną z centralnych postaci, chociaż czasu ekranowego ma niewiele. On zresztą tak nieformalnie chyba domyka tę trylogię czarno-białą Pawła Pawlikowskiego, na którą się jeszcze składają Ida i Zimna Wojna, no bo wygląda podobnie, jest coś takim ciasnym, dusznym kadrze, oczywiście jest czarno-biały, oczywiście jest w tej statycznej kamerze, że te kadry są takie bardzo, bardzo plastyczne i piękne. Ja osobiście powiem, że tęsknię trochę za tym Pawlikowskim z początków kariery. Pewnie w Polsce mało kto go zna, natomiast to jest facet, który że tak powiem, biegał za młodzieżą w trawie i robił filmy o dojrzewaniu i tak dalej. A faktycznie od ostatniej dekady my obserwujemy go w takich ciężkich, poważnych tematach właśnie o Europie, o wojnie, o tożsamości i tak dalej, więc no cieszę się, że ta trylogia się zakończyła i mam wrażenie, że ten film jest odrobinę zbyt hermetyczny. Nie jest to tak przystępne kino jak Zimna Wojna, które jednak była melodramatem. I tu miałem takie wrażenie po raz pierwszy, że chyba trochę trzeba znać kontekst. To znaczy trzeba wiedzieć trochę o Manie, żeby wyciągnąć z tego filmu jak najwięcej. Ale może to jest tylko moje wrażenie. No, ja byłem trochę za szybą taką, jeśli chodzi o emocje w tym filmie.
0: Premiera polska już w czerwcu, więc z pewnością będzie okazja, żeby wrócić do rozmowy. Kiedy już tutaj nad Wisłą zobaczymy ten film. Natomiast no, ten konkurs główny, powiedziałeś, że dla ciebie bez olśnień, ale jednak wielkie nazwiska się w nim pojawiły. Zwiagincew, Koreda, Mundziu, Almodóvar. I to oczywiście nie wszystkie wymienię teraz, więc teraz już nie będę wskazywać konkretnych tytułów, ale chciałam cię zapytać o to, co powiedzmy zaliczyłbyś na plus przy tej edycji.
1: No na pewno Christian Mundziu, no, to jest jeden z moich dwóch ulubionych filmów w konkursie. To jest kiedyś był taki starszy film Dariusza Gajewskiego, Obce niebo, o tym, że Polakom zabierają dzieci w Szwecji, no to tutaj Rumunom zabierają dzieci w Norwegii. Oczywiście chodzi o socjal, opiekę społeczną i zaczyna się jakaś taka batalia sądowa o to, żeby te dzieci odzyskać. Natomiast na całej, jakby to

Floggy Molly i piosenka pod tytułem If I Ever Leave This World Alive. No nie wszystkim bohaterom serialu The Boys udaje się wyjść w finale cało i zdrowo, ale teraz zostawiamy ten temat. Wracamy do Cannes. Dziś wieczorem zostaną wręczone nagrody 79. Festiwalu Filmowego, a my łączymy się z Michałem Walkiewiczem.

0: co jest ciekawe w tym filmie, to jest to, że ta rodzina, która traci dzieci, no to on jest Rumunem, gra go zresztą Sebastian Stan, który też jest Rumunem i tutaj wraca do swoich rumuńskich korzeni po amerykańskiej wielkiej karierze. Ona jest Norweszką, grają Renate Reinsberg, czyli chyba taka najbardziej znana teraz norweska aktorka. No i oni są takimi bardzo fundamentalistycznymi chrześcijanami i zderzają się z tym liberalnym, jednak obyczajowym podejściem Norwegów. I tu przebiega jakaś taka oś konfliktu. To jest w dużej mierze po prostu opowieść o tym, o różnych modelach wychowywania dzieci, o tym, jak te modele się zderzają, o tym, co oznaczają dla współczesnej kultury i dla współczesnego społeczeństwa, zwłaszcza tego no, tej laickiej części Europy. Jest bardzo, bardzo ciekawe kino, bardzo dobrze reżyserowane, więc liczę na Mundzie dzisiaj, szczerze mówiąc. Drugim takim filmem, który mi się bardzo podobał, to jest Wim Laszlo Nemesza, czyli twórcy Syna Szawła. To jest opowieść o Jeanie Moulinie, czyli liderze francuskiego ruchu oporów podczas II wojny światowej. To jest taki film, który pokazuje już ostatni akt jego życia, to znaczy przesłuchania w siedzibie Gestapo prowadzone przez Klausa Barbie. No i to jest taki film, który nas w pułapkę trochę wrzuca, bo ten Klaus Barbie jest troszkę jak Hans Landa, zresztą z Benkartów Wojny, zresztą no, ta postać Hansa Landy była nim inspirowana i trochę mamy takie poczucie, że jesteśmy, że obserwujemy pojedynek dwóch równorzędnych graczy i tak dalej, no ale jednak to jest ta nazistowska machina terroru i jednak się okazuje, że jesteśmy tak naprawdę w piekle, więc bardzo mi się podoba, jak Laszlo Nemes to właśnie rozgrywa. Przepięknie w ogóle zrobiony film, on w Cannes leciał z taśmy, więc wygląda naprawdę fantastycznie. Mam nadzieję, że gdzieś tam pojawi się w przyszłym roku, czy jeszcze z tym w naszych kinach. Jeśli chodzi o Zwiegincera, no to było największe pytanie tutaj. No, oczywiście każdy ma różne podejście do tak zwanych dobrych Rosjan w konkursie w Cannes, natomiast no, moje było takie, że jeśli już mamy dobrego Rosjanina w Cannes, mówiąc dobrego, mam na myśli dysydenta, który siedzi gdzieś we Francji czy gdziekolwiek indziej i kręci jeden ważny film, który może wystawić w konkursie kaneńskim, to ja bym jednak oczekiwał od Zwiegincera tego, żeby to był film o Rosji, o wojnie i żeby był jakąś krytyką tego układu i tego systemu, najlepiej najmocniejszą, jak się tylko da. No bo tego tak naprawdę wymagamy chyba od takich reżyserów jak Andrzej Zwiegincew, którzy mają na koncie, nie wiem, Lewiatana bardzo mocnego, czy inne filmy o tym, że w Rosji nie jest dobrze. Natomiast on tutaj przywiózł jakiś taki remake starego francuskiego melodramatu o zdradzie. Ja mam wrażenie, że do tego remake'u jest jakoś tak przytroczona na siłę ta opowieść wojenna, że to w ogóle się jakoś nie składa. Trochę wstyd, szczerze mówiąc. Znaczy, trochę wstyd, bo wiem, że mnóstwo Ukraińców też czekało na ten film, co osobiście mnie zachęciło, żeby na niego pójść w ogóle, bo nie chodzę na filmy Rosjan w Cannes, wiem, że są w konkursie praktycznie co roku. I no wielkie rozczarowanie. No po prostu wydaje mi się, że jest jakiś rodzaj moralnej obligacji, która powinna zmuszać Rosją do kręcenia po prostu innego kina. Więc tyle, jeśli chodzi o Zwiegincewa. Ja nie wiem, czy on wygra coś dzisiaj, być może, ale no, z mojej perspektywy będzie to jednak skandal. Bardzo podobał mi się film Rodrigo Sorogoyena, czyli twórcy Bestii, też bardzo dobrych. To się nazywa Beloved i to jest taka wartość sentymentalna na sterydach. To znaczy jest reżyser, który jest uznany i który jest oczywiście jakimś takim tyranem i jest jego córka, z którą on próbuje odnowić relacje, natomiast no, ma to taki bardzo hiszpański, gorący temperament. Znaczy, no, to nie jest film o tym, że wszyscy z sobą rozmawiają, tylko raczej do siebie krzyczą. Raczej ta ich miłość, czy jak to nazwać, wykuwa się w ogniu no, takich bardzo, bardzo gorących emocji. Też niełatwe kino w odbiorze, ale no, bardzo mi się podobało, wiele bardziej niż wartość sentymentalna. Też wybitna rola Javiera Bardema. No, no facet wrócił w wielkim stylu do Cannes. Super występ.
1: To jest akurat a propos tego, co mówiłeś o Zwiegincewie, taki artysta. I sporo takich wątków chyba się pojawiło. Ken Loach mówił o tym, że w takich czasach, w jakich żyjemy, najgorsze jest to, kiedy dobrzy ludzie nie robią nic. Natomiast Javier Bardem to też jest jeden z tych artystów, którzy się wypowiadają bardzo głośno, chociażby w sprawie Gazy. No i z tego, co pamiętam, Paul Lafferty na konferencji składu jurorskiego mówił właśnie między innymi o Javierze Bardemie, ale także o Susan Sarandon jako tych artystach, którzy przez Hollywood zostali wpisani na czarną listę. Czarna lista też się we Francji pojawiła, prawda? Jeśli chodzi o współpracę z Canal Plus, więc chciałam cię jeszcze zapytać o to, jak mocno te wątki, które gdzieś tam oczywiście wypływają w mediach społecznościowych czy w dziennikarskich doniesieniach aktualnościowych z festiwalu kaneńskiego, wydaje mi się istotne, bo jednak nie słuchamy mam wrażenie pod tym względem Wima Wendersa i uważamy, że jednak w dzisiejszym świecie sztuka i polityka bardzo mocno się przenikają. No. Więc jak to

0: wyglądało z perspektywy osoby, która była na miejscu?
1: Ja mam wrażenie, że oni chcieli, że festiwal chciał trochę posprzątać po tej sytuacji z Wimem Wendersem w Berlinie, no bo wiadomo, że to było dość kontrowersyjne słowa i nie do końca było wiadomo, jak się do tego ustawić. Wydaje mi się, że w dużej mierze to się udało. No faktycznie dużo mocnych słów na konferencjach prasowych, gdzieś tam potępiających i Izrael i Rosję i te tematy polityczne były mielone. Natomiast to, czego mnie brakuje, to jest jednak wyraźne stanowisko festiwalu w tej sprawie, no bo to ten temat Rosją jest grany od paru lat tak naprawdę. Najpierw zabroniono wjazdu rosyjskim dziennikarzom, potem i filmowcom też, potem tych rosyjskich dziennikarzy przywrócono. Potem się okazało, że nie ma do końca jak weryfikować tego, czy oni, założenie było takie, że musieli po prostu być antyputinowscy, ale nie było jak tego weryfikować, więc po prostu skan jest pełno rosyjskich dziennikarzy i nikt ich o poglądy nie pyta, tak? A teraz od 2 lat mamy po prostu rosyjskie filmy w konkursie i podejście do nich też jest, no nie wiadomo jak się do tego ustawić, czy to oglądać. Więc dla mnie brakuje po prostu jakiegoś jednak wyraźnej linii politycznej samego festiwalu. I to by się przydało i to by też nadało chyba kierunek wszystkim tym zatomizowanym głosom, typu właśnie Ken Loach, czy Paul Laverty, czy Javier Bardem. To nie musi być jeszcze polityczny festiwal w rozumieniu Berlina. No konkurs jest jaki jest.
0: Jasne.
1: I te wątki nie muszą się pojawiać, ale fajnie by było jakby w czasach, w których jest tyle turbulencji politycznych, to festiwal jakoś się określił.
0: Cóż, może na 80. jubileuszową edycję w przyszłym roku. Zobaczymy.
1: Mam nadzieję. Zobaczymy.
0: Dziękuję bardzo. Michał Walkiewicz, krytyk filmowy Zero.pl, a ja czekam na premiery, czy festiwalowe, czy dystrybucyjne tych filmów w Polsce, marząc o wyjeździe do Cannes. Żartuję.
2: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: Takie żarty się mnie trzymają. Żarty kanejskie. Jeśli chodzi o nagrody w Cannes, to oczywiście wszystko będzie jasne dziś wieczorem, a u nas po 15 w Trójce sobotnia tonacja. Piotr Kaczkowski. My będziemy kończyć dzisiaj utworem doskonale znanym, ale jednak zaskakującym bardzo, dlatego że w innym języku będzie wykonywane, ale nie będę nic więcej już zdradzać. Kinga Kurysia, Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Oho, taka wersja tej piosenki pojawiła się w serialu Bajt. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. Dwa miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa kolejna akcja Łatwo Ganga, zebrał już 6 milionów dla 8-letniego Maxa.

0: Akcja poszukiwawcza 12-latki z Krakowa zakończona, trwa policyjne śledztwo. Są ważniejsze niż balkon czy winda. Rosną ceny garaży i miejsc postojowych. Ponad 6 milionów złotych zebrał do tej pory łatwogang, który jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. YouTuber zorganizował zbiórkę na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni.
1: Pod ogromnym wrażeniem rowerowej akcji charytatywnej prowadzonej przez Łatwoganga są rodzice 8-letniego Maxa, którzy już teraz bardzo cieszą się z jej efektów.
2: Obserwujemy, śledzimy oczywiście cały czas trasę. Piotrka, jesteśmy z nim, wspieramy.
1: Mówi mama Maxa, Anna Tocka.
2: I trzymamy kciuki, żeby dał radę, żeby dojechał, no bo to jest ogromna odległość.
1: Tata chłopca, Robert Tocki, podkreśla z kolei, że YouTuber wykazuje się ogromną determinacją w pomaganiu innym.
3: No jesteśmy pełni podziwu dla niego przede wszystkim za to, co robi. I cóż, liczymy na wsparcie ludzi dobrych serc.
1: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca do tej pory zebrali 3 miliony. Łatwogang, jadąc na rowerze przez Polskę, pomaga teraz zebrać brakującą kwotę. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: A wsparcie dla chłopca można przekazać poprzez portal zrzutka.pl. Trwa identyfikacja zwłok nastolatki, którą znaleziono w Lesie Wolskim w Krakowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że należą one do poszukiwanej od czwartku 12-letniej Eli. Katarzyna Cisło z małopolskiej policji mówi, że ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym, zakrzewionym miejscu.
4: Na miejscu pracuje prokurator, na miejscu pracuje grupa oględzinowa, teren został odgrodzony i policjanci wykonują swoje czynności. Najprawdopodobniej ciało będzie przekazane przez prokuratora na sekcję, która odpowie tutaj na temat przyczyn zgonu.
0: Na razie policja wykluczyła udział osób trzecich. Polski aktywista flotylli Sumud Łukasz Kozak wrócił już do Polski po tym, jak kilka dni temu aresztowało go izraelskie wojsko, rozbijając konwój z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na powrót czeka jeszcze dwójka innych wolontariuszy z Polski. Rzecznik polskiej sekcji Global Sumud Flotilla Rafał Piotrowski mówi, że Polka wróci jutro wieczorem, a studiujący w Polsce Brytyjczyk jest jeszcze w Turcji, gdzie opuścił szpital, w którym znalazł się w związku z obrażeniami doznanymi w izraelskim więzieniu.
5: Też był bardziej narażony jako osoba niebiała. No tacy ludzie po prostu byli traktowani ostrzej niż inni. Mamy informację od niego, że będzie wpierw wracał do rodziny w Londynie, aby trochę odpocząć.
0: Łukasz Kozak, który już wrócił do Polski, będzie gościem w audycji międzynarodowej po godzinie 16. Jutro w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Dziś obowiązuje cisza wyborcza, zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej. Nie wolno też nawoływać do udziału w referendum, mówi Mikołaj Werner z małopolskiej policji.
6: Nie można rozdawać ulotek, zabrania się również ogłaszania sondaży oraz prowadzenia różnych innych form, które mogłyby wpłynąć na wyniki referendum. Złamanie tych zakazów jest wykroczeniem. Sąd może orzec grzywnę od 20 do 5 tysięcy złotych.
0: Każda z osób, która weźmie udział w głosowaniu, otrzyma od członka komisji dwie karty. Można odmówić przyjęcia jednej z nich. Rosną ceny garaży i miejsc postojowych. Murowany garaż w dużym mieście może kosztować tyle, co kawalerka. Eksperci rynku nieruchomości uważają, że taniej nie będzie, bo to towar deficytowy.
7: Miejsca parkingowe i garaże są obecnie rozchwytywane, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
8: Wpisujemy to w kryteriach wyżej niż balkon, wyżej niż winda. To podnosi mocno wartość, uatrakcyjnia naszą nieruchomość.
7: Dlatego pojawiły się oferty garaży za ponad 200 tysięcy złotych. Owszem, drogo, ale znalezienie miejsca parkingowego na osiedlu to coraz większe wyzwanie.
8: Musimy krążyć czasami przy osiedlu 5, 10, 15, a nawet pół godziny. To powoduje, że zmniejsza się komfort życia. Jeśli to trwa długo, ten próg bólu cenowego też wzrasta.
7: Coraz droższe są też miejsca w garażach podziemnych. Wynika to nie tylko z rosnącego popytu, ale także z coraz większych kosztów budowy podziemnych parkingów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
9: Klimat.
0: Do 16 trwają zielone godziny. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze słońca. W lasach mamy średnie zagrożenie pożarowe, a w zlewniach rzek na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Łódzkiej i na Śląsku obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia słonecznie i bez opadów, od 18 stopni w Zakopanem do 20.

0: Jest tu 7 w Legnicy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki.

0: Tori Amos, nagranie z 1991 roku, to chronologicznie najpierwsza i dla wielu najważniejsza wersja utworu Winter. Namówili mnie Państwo do jej przypomnienia, by porównać z tą ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, z pierwszej prywatnej wizyty Tori Amos w Polsce, to był grudzień 2001 roku, i tą najnowszą na cztery głosy rozpisaną z koncertu na Torwarze 12 maja. Mimo obfitości koncertowej ostatnich dni, ten wieczór nadal dominuje w Państwa listach i komentarzach, a mnie do poszukiwań bardzo prostych, od razu powiem, bo to obok nagrania z debiutanckiej płyty Opowieść o pająku. Odtwarzane już, ale przybyło nam nowe muzyczne pokolenie, a to zaledwie minuta przemyśleń. Tori mówi, widzisz, w muzyce jest coś takiego, co przenika ściany, mur, który budujemy i kultury, w których żyjemy, także nasze mity, legendy, genetykę. Może zakraść się do ciebie jak pająk, zacząć budować sieć i powoli cię oplatać.
1: Alchemy of music. That it can make itself liquid, it can, how it can enter into your structure. It finds a way, it can become a spider and crawl in through the stone and then it weaves its web. Or it enters in maybe underneath your structure, like wind, like a storm, like a hurricane. It might tear your roof off when you hear something, change the way you see the world. Or sometimes it just taps you on the shoulder and you turn around and you can't see anybody there, but you do look back.
0: Muzyka może przeszyć cię jak wiatr, burza, huragan, dosłownie zrywający dach z twojego uporządkowanego świata. Chociaż czasami tylko delikatnie dotknie twojego ramienia. Odwracasz się i nie widzisz nikogo, ale się odwracasz. Tori Amos, to piękne słowa. Sprawdziłem, one pasują do każdego utworu dzisiejszej tonacji trójki.

śpiewał Peter Frampton, pomagał Graham Nash. Tak, ten od The Hollies, a potem Crosby, Stills and Nash, a potem Crosby, Stills, Nash and Young. Tę płytę wydaną na 76. urodziny Framptona rozpakowałem przed tygodniem, natomiast dwie audycje temu zaintrygował Państwa zespół z Lublina, Źrenice. Wracam do tej debiutanckiej płyty na, zdaniem muzyków, najważniejszy utwór.

z Lublina, zespół Źrenice. Przeczytam całą linijkę. Źrenice to bramy między światem wewnętrznym a zewnętrznym. Bramy, przez które przenika blask. To one czuwają nad tym, ile jasności i cienia do nas dociera. W sobotniej tonacji dwie premiery ostatnich godzin. Pierwszy zespół rozpoznają Państwo po paru sekundach.

bardzo zgrabne nagranie. Zespół Cigarettes After Sex. Utwór nazywa się Twizzler. I druga premiera ostatnich godzin. Tu zespół potrzebował uwiarygodnienia. Przeczytam Państwu dwa zdania. Spędziliśmy trochę czasu, próbując zrozumieć, co jest w nas prawdziwe i namacalne oraz jak wykorzystujemy nasz czas. Ludzie, z którymi podróżujemy po świecie, więź, jaką tworzymy z tymi, którzy przychodzą na nasze koncerty, to wszystko jest prawdziwe. Oto najnowszy utwór formacji Nothing But Thieves.

zespół Nothing But Thieves. I tu mam jeszcze dopisek. Ten nowy utwór to w pewnym sensie list miłosny do ludzi z naszego świata. W sobotniej tonacji regulujemy zegarki i dziś sprawdzamy kalendarz.

Dziękuję za przypomnienie. To prawie ostatnia szansa zagrać majowy hymn Roberta Planta. May Queen.

Im pochodzi z albumu Carry Fire z 2017 roku. Ciekawe, co Państwo wyszukają na przyszłą sobotę. Na wszelki wypadek przypomnę adres stt@polskieradio.pl. Przed płytą zamykającą audycję

on the Mount. Frontman grupy, Jesse Tabish, tak to wyjaśnił. Shira to jeden z pierwszych kościołów w Stillwater. Kiedy byłem dzieckiem, babcia zabrała mnie tam na koncert muzyki Beethovena. I to wspomnienie wróciło teraz do mnie.

odnalezione za kredensem nagranie zespołu Other Lives. Po muzykę różną i różniastą dziś wybierzemy się do Francji. Owen Kim, rocznik 1974, jest fotografikiem, ale również muzykiem. Proszę sprawdzić, jak ten koreański z pochodzenia artysta słyszy i przetwarza dźwięki klasycznej kubańskiej habanery.

Francji Oan Kim i jego odczytanie rytmu habanery. Mam jeszcze jedną nierozpieczętowaną płytę. Ona zaczyna się tak.

Podobało się? To polski zespół z Poznania. Nazywa się Beyond the Event Horizon i, znowu przeczytam, eksploruje obszary poza horyzontem zdarzeń, balansując między rockiem a metalem, a dźwięk istnieje w stanie niestabilnej równowagi. Muzyka Beyond the Event Horizon wyczerpuje wybrane dla Państwa uszu premiery. Przed 16 zdążymy jeszcze wrócić do dwupłytowego wydawnictwa, którym zauroczył nas Midziur. A ja przypomnę, do przyszłej soboty jestem pod adresem stt@polskieradio.pl lub na Facebooku. Dziękuję, dobrego tygodnia, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
7: Cały rok, od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
11: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
10: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
12: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super. Kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Żegnamy reklamy.
22: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 maja, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier chce pilnych wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał w Tatrzańskim Parku Narodowym samochodem. Jutro w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Dziś ogłoszeni zostaną laureaci festiwalu w Cannes. Wśród kandydatów dwie polskie produkcje. Premier poprosił Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne wyjaśnienie sprawy zdarzenia w Tatrzańskim Parku Narodowym. Donald Tusk dodał, że przejazd ukraińskiego kierowcy drogą do Morskiego Oka budzi zrozumiałe oburzenie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym, na której obowiązuje zakaz ruchu. Przejechał ponad 8 km do jeziora, zrobił zdjęcia i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł.

0: oraz 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidziana jest kara do 5000 zł. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedziała się o zdarzeniu ze zdjęć zamieszczonych w internecie. Po fali komentarzy influencer przeprosił za swoje zachowanie i tłumaczył, że błędnie zinterpretował informacje dotyczące dojazdu nad morskie oko. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta odbędzie się już jutro. Aby głosowanie było ważne, musi w nim wziąć co najmniej 3/5 osób, które głosowały w wyborach w 2024 roku. Każda z osób, która pójdzie do lokalu wyborczego w dzień referendum, otrzyma od członka komisji dwie karty do głosowania, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie.
1: Do odwołania rady, do odwołania prezydenta. Także tutaj no, niedopuszczalne będzie zachowanie, gdyby takie miało miejsce, to absolutnie tutaj mówię, wskazujemy, że jest to niedopuszczalne, aby komisje zadawały pytania, czy wydać jedną kartę, czy wydać dwie karty. Komisja wydaje komplet kart, natomiast jeżeli ktoś nie będzie chciał skorzystać z tej karty, to inicjatywa musi być po stronie wyborcy, który oczywiście może odmówić pobrania którejś z tych kart.
0: Cisza wyborcza w Krakowie kończy się jutro o 21:00. Koalicja i opozycja spierają się o legalność transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe. Rozporządzenie umożliwiające urzędnikom wpisanie w dokumencie dwóch mężczyzn albo dwóch kobiet podpisali ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych i administracji.
2: Na transkrypcję aktu małżeństwa czeka nawet 2000 par jednopłciowych, a decyzja rządu stanowi realizację wyroków polskich i europejskich sądów, powiedział europoseł KO Andrzej Halicki.
3: Mieszkając czy żyjąc poza Polską, takie prawa nabyli i trzeba te prawa respektować.
2: Europoseł PiS-u Waldemar Buda jest przeciwny transkrypcji aktów małżeństwa, co w jego ocenie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych.
4: Pani Kutula nawet nie wie, jak takie małżeństwa można w Polsce rozwieść, bo przepisy polskie na to nie pozwalają. To jest wariactwo.
2: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy dodaje, że małżeństwa jednopłciowe po transkrypcji dokumentów będą mogły skorzystać z polskich świadczeń rodzinnych.
5: Takie osoby będą mogły pobierać po zmarłym współmałżonku rentę rodzinną czy zasiłek pogrzebowy.
2: Rozporządzenie w sprawie nowego wzoru aktu małżeństwa zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: To może być wielki dzień sukcesów polskiego kina. Dziś ogłoszeni zostaną laureaci festiwalu w Cannes, największego filmowego wydarzenia na świecie. Wśród kandydatów do prestiżowych nagród znalazły się dwie polskie produkcje.
6: Pierwsza polska szansa na nagrodę pojawi się na samym początku wieczornej gali finałowej, gdy ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu filmów krótkometrażowych. W tej kategorii jednym z 10 kandydatów do nagrody jest polski film Spiritus Sanctus w reżyserii Michała Toczka. Po wręczeniu nagród aktorskich za scenariusz i reżyserię przyjdzie czas na kulminacyjny moment wieczoru. Ogłoszenie zdobywcy Złotej Palmy przez przewodniczącego jury, reżysera Parka Chan-wooka. O główną nagrodę festiwalu walczy m.in. Paweł Pawlikowski. Jego film Ojczyzna, opowiadający o podróży pisarza Thomasa Manna przez podzielone Niemcy w czasach zimnej wojny, wymieniany jest wśród faworytów obok filmów ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii i Francji. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy około godziny 21:00. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu burze. 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie, nad samym morzem najwyżej 19.
8: Autopromocja.
9: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
10: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
9: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
10: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
9: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
10: Zapraszamy.
9: Katarzyna Borowiecka
10: i Radek Grzysz.
8: Autopromocja.
11: Zapraszamy. Do reklamy. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Już prawie 9 minut po 16.
7: Audycja międzynarodowa.
6: Olga Szućko, Karolina Gonet i Marcin Walter. Dzień dobry. Łukasz Kozak, uczestnik Global Summit Flotilla, który wczoraj wrócił do Polski po tym, jak został zatrzymany przez władze Izraela, będzie za chwilę pierwszym gościem audycji międzynarodowej. Połączymy się także z krajami bałtyckimi, które mają za sobą trudny tydzień pod względem bezpieczeństwa, a także daleką Albertą w Kanadzie, której mieszkańcy będą w październiku decydować o odłączeniu się od tego kraju, a więc o swojej niepodległości. Wrócimy także do dwóch ważnych wizyt w Pekinie, Trumpa i Putina.

0: Sex would set my pace, but I was wrong. I thought it mattered what I say. Słuchamy jeszcze w tle Jamesa Blake'a, który we wrześniu na stadionie Wembley wystąpił na koncercie Together for Palestine. A już teraz gość Trójki i rozmowa o Palestynie i Izraelu.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Łukasz Kozak z Akcji Socjalistycznej, uczestnik ekspedycji z Turcji do Strefy Gazy, globalnej flotylli Sumut, jest pierwszym gościem audycji międzynarodowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Wczoraj wróciłeś z Polski do Turcji, do której byłeś deportowany z Izraela, po tym jak władze Izraela w poniedziałek zatrzymały flotylę na wodach Morza Śródziemnego i przewieźli was na ląd. Jak się czujesz po tym zatrzymaniu, w jakim stanie jesteś? Bo bardzo dużo informacji do nas docierało o tym, jak zostaliście potraktowani.
2: Dziękuję. Drobne sprostowanie. Flotyla wyruszyła z Barcelony i kolejne statki dołączały później we Włoszech, w Turcji i tak dalej. Ja rozpocząłem misję flotyli.
0: Okej, część flotyli z Marmaris w Turcji wypłynęła.
2: Tak. Dziękuję. Ja czuję się znośnie. Dochodzę do siebie. Miałem odrobinę szczęścia, że wróciłem bez kontuzji i jestem gotowy dalej kontynuować sprawy flotyli.
0: Pytam nie bez powodu, tak jak mówię, widzieliśmy różne nagrania wideo już po tym, jak zostaliście zatrzymani przez Izrael i gdy byliście w areszcie. W polskiej delegacji była z tobą także Agata Wisłocka i Karim Nałat. Gdzie oni są teraz? Co wiesz na temat ich stanu zdrowia?
2: Oni opowiedzą o swoich doświadczeniach oczywiście za siebie, ale wrócili bez jakichś bardzo poważnych uszkodzeń.
0: Gdzie są w tej chwili?
2: Agata jest w drodze do Warszawy, a Karim nie wiem, gdzie jest w tym momencie.
0: Przez ostatnie dni obserwowaliśmy, co działo się w Izraelu po waszym zatrzymaniu. Mhm. Aktywiści z wielu krajów opowiadają, jak zachowywali się przedstawiciele Izraela, od członków rządu po wykonawców politycznych i wojskowych poleceń. Mówią między innymi o przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Co z tego ty możesz potwierdzić? Co widziałeś na własne oczy? Czego byłeś świadkiem?
2: Z tych rzeczy, o których mówimy, nie widziałem na własne oczy jedynie przemocy seksualnej i nie doświadczyłem jej. Też chyba, że liczyć na rozbieranie nas, bo wielokrotnie byliśmy rozbierani i no, również w tych momentach miało miejsce poniżanie, bicie i szarpanie i tak dalej.
0: Jak zachowywali się, nie wiem, wojskowi, czy pogranicznicy, czy generalnie osoby, które Izrael wyznaczył do kontrolowania waszego pobytu na terenie Izraela czy Strefy Gazy? Mhm.
2: Mieliśmy do czynienia z kilkoma rodzajami sił, od policji, właśnie Straży Granicznej, wojska, Shin Bet, też służb więziennych syjonistycznego reżimu. Wszyscy bez wyjątku byli bardzo brutalni, byli brutalni celowo, byli brutalni bezinteresownie i entuzjazmowali się swoim okrucieństwem.
0: Co to znaczy?
2: Co to oznacza? No, znaczy entuzjazm jest czymś, co jest wyrażane tak cieleśnie, prawda? Miało się wrażenie, że no to okrucieństwo sprawia im przyjemność po prostu. To jest tak, jak są różne obrazy, które się kojarzy tam z, nie wiem, z filmów o II wojnie światowej, jak tam, prawda, żołnierze niemieccy pastwią się nad Żydami, nad Polakami. To tak to wyglądało. Dokładnie tak to wyglądało.
0: A jak tłumaczyli wasze zatrzymanie i warunki, w których byliście?
2: To jest bardzo ciekawe, bo w momencie, kiedy ze statku więzienie, na którym spędziliśmy 2 dni bez żadnych zarzutów, gdy przetransportowali nas na ląd, postawiono nam zarzut zamiaru przełamania wojskowej blokady Strefy Gazy. Za to deportowano nas za nielegalne wejście do tak zwanego Izraela.
0: A zatrzymano

0: was jeszcze na wodach międzynarodowych, czy już u wybrzeży Izraela?
1: Zatrzymano nas na wodach międzynarodowych, ale my nie płynęliśmy do Izraela. My płynęliśmy do Strefy Gazy. My płynęliśmy w stronę wód terytorialnych palestyńskich.
0: Mhm. Czy widziałeś na własne oczy ministra bezpieczeństwa narodowego, który zyskał niechlubną sławę w tym tygodniu? Zresztą nie pierwszy raz. On jest znany z bardzo kontrowersyjnych poglądów i wypowiedzi. Itamara Ben-Gwira, który drwił zatrzymanych aktywistów, jak widzieliśmy na filmikach nagranych z tego pomieszczenia, gdzie byli przetrzymywani. Część aktywistów była przetrzymywana, gdy oni klęczeli, czy byli skuci kajdankami. Czy ty byłeś świadkiem tego zachowania, tego człowieka?
1: Nie byłem świadkiem zachowania tego człowieka, natomiast wolałbym nie skupiać tego na Ben-Gwirze, bo on się zachowywał dokładnie tak, jak wszyscy się tam zachowywali.
0: Ja też wolałbym się na nim nie skupać, bo nie jest to zbyt szlachetna osoba, jak czytamy jego biografię, ale chodzi mi w tej chwili o to, że jest przedstawicielem rządu, jest ministrem do spraw bezpieczeństwa, więc trudno nie mówić o przedstawicielu rządu izraelskiego, który był tam, gdzie byli zatrzymani aktywiści.
1: Tak, tylko że znowu media mówią tam skrajnie prawicowy minister, jak gdyby cały rząd nie był skrajnie prawicowy, jak gdyby cały Kneset nie był skrajnie prawicowy, jak gdyby całe państwo nie było skrajnie prawicowe. W tym sensie mówię, że myślę, że wolałbym się skupić właśnie na systemowym, politycznym charakterze syjonistycznego reżimu.
0: Czy masz jakieś opowieści swoich znajomych, kolegów, koleżanek z flotylli, którzy byli świadkami tego, jak zachowywał się ten człowiek?
1: Nie mam i no to są ich historie do opowiedzenia. Widziałem kamery w więzieniu, natomiast przez większą część czasu byłem albo klęczałem z twarzą ku ziemi, albo byłem prowadzony z wykręconą do tyłu ręką, zgięty w pół, więc nie widziałem za wiele.
0: Skąd taka pozycja klęczenia na ziemi z twarzą do ziemi?
1: No, zostaliśmy zmuszeni do przyjęcia takiej pozycji i jednym z kluczy, według których eskalacja przemocy była większa niż w stosunku do innych osób, było to, jeżeli osoby nie były w stanie przez długi czas właśnie utrzymywać tych bardzo niewygodnych pozycji, były właśnie dodatkowo bite.
0: Ale czy taka pozycja, czy środki kontroli były zdaniem władz izraelskich konieczne, bo byliście, nie wiem, niesubordynowani i stosowaliście się do poleceń, czy to było z założenia, taki plan był przygotowany?
1: Znaczy, my byliśmy skuci kajdankami przez cały czas, byliśmy zupełnie bezbronni, oni nam zabrali wszystko, byliśmy albo w jednej warstwie ubrania, które nam pozwolono zachować na statku więzienia, albo później w ciuchach więziennych. Rozbierali nas wielokrotnie i przeszukiwali, wiedzieli, że nie jesteśmy groźni. Nie było absolutnie żadnych powodów do tych zachowań.
0: Dla porządku, do tego jeszcze, co powiedziałeś o władzach Izraela ultraprawicowych, powiem tylko, że Benjamin Netanyahu odciął się od zachowania swojego ministra, także szef MSZ-u. Netanyahu powiedział, że nie było to zgodne z izraelskimi wartościami i normami.
1: Znaczy, nie słyszałem o tym, ale uśmiechnąłem się teraz, bo oni przygotowali dla nas w porcie, do którego przybył statek więzienie, coś, co nie wiem, można nazwać jakąś taką torem przeszkód, gdzie elementy przesłuchań były łączone właśnie z biciem i szarpaniem, trzymaniem w niewygodnych pozycjach, poniżaniem. I to było bardzo dobrze przygotowane. Oni nie są świetnie zorganizowani, bo jakby to jest tak, że jakby pomysł jest najwyraźniej taki, żeby właśnie zrobić krzywdę flotylli Hamasu, jak oni mówią. Ale no, to odcinanie się jest zupełnie niewiarygodne w kontekście tego, co robią w Palestynie, no bo też trzeba powiedzieć, że my tutaj jesteśmy zszokowani tym, co Izraelczycy zrobili flotylli, ale to jest ułamek tego, co robią Palestyńczykom, wiemy o tym.
0: Wy swoją ekspedycję określacie jako humanitarną. Izrael mówi, że jesteście pod auspicjami jakichś organizacji terrorystycznych. Co dzisiaj zamierzacie zrobić już po powrocie do Polski? Ty, czy za chwilę Agata Wisłocka, czy będziecie domagać się jakichś... Zamierzacie złożyć zawiadomienie do prokuratury na to, jak zostaliście potraktowani? Co sądzicie o władzy, o decyzji władz Polski, między innymi o tym uznaniu Ben-Gwira za persona non grata w Polsce przez 5 lat?
1: To po kolei. No, jeśli chodzi o zarzuty syjonistycznego reżimu wobec flotyli, no to one są rozgrywane według takiej karuzeli. Mówi się o nas, że to są imprezowe łodzie, że to są prowokacyjne łodzie, że to są łodzie Hamasu i to się kręci w kółko, próbują coś przykleić.
0: Czy Hamas ma jakikolwiek wpływ na tę flotylę?
1: Absolutnie żadnego. Jeśli chodzi o to pytanie o humanitarne

0: charakter naszej misji, no to Globalna Flotylla Sumud jest misją cywilną, jest misją polityczną, jest misją przełamania nielegalnej zbrodniczej blokady, ustanowienia korytarza humanitarnego do Strefy Gazy poprzez dostarczenie pomocy humanitarnej. I też taką pracą polityczną właśnie na rzecz zdemaskowania całego tego systemu, który umożliwia w ogóle coś takiego. Jeśli chodzi o to pytanie o Bengwira, no to tutaj znowu Polska ma zobowiązania w kontekście konwencji o ludobójstwie. Polska ma zobowiązania w świetle prawa międzynarodowego do respektowania rezolucji ONZ. Jeżeli te rzeczy by miały miejsce, no to nie sprzedawalibyśmy trotylu, który spada na Gazę, a przede wszystkim Izrael byłby już wykluczony ze społeczności międzynarodowej, bo to jest powszechna wiedza, która z jakiegoś względu się nie przebija do opinii publicznej, że już w 1949 roku ONZ uzależniła przyjęcie państwa izraelskiego do społeczności międzynarodowej od respektowania palestyńskiego prawa do powrotu i to się nigdy nie wydarzyło.
1: To też powiem, że część polskich polityków zaprzecza, że polski trotel jest sprzedawany do Izraela. Tutaj jest różnica zdań. To też dla porządku, żeby pokazać, jakie są argumenty w przestrzeni medialnej. To była któraś z kolei flotylla, czy będzie kolejna, czy zamierzasz uczestniczyć w kolejnej, jeżeli będzie zorganizowana?
0: Mogę się odnieść do tego trotylu jednym zdaniem? W raporcie Palestinian Youth Movement jest mowa o konkretnych typach bomb, które spadały na Gazę i wiemy o tym. I wiemy o tym, że jest w nich polski trotel. Jeśli chodzi o kolejne misje, tak, blokada nie została przerwana. Mamy teraz czas na to, żeby się zregenerować, ale też przemyśleć. No, ta flotyla, której misja się właśnie skończyła, była też efektem poprzednich. Budujemy na wiedzy, którą gromadzimy, na doświadczeniach i będziemy dalej próbować przełamać zbrodniczą blokadę.
1: Łukasz Kozak, zdrowy. I w dobrym stanie, jak sam mówi, wrócił do Polski z Turcji, do której trafił po tym, jak Izrael zatrzymał uczestników flotylli Global Sumud Flotilla. Był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Trudny tydzień mają za sobą kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa i Estonia mierzyły się w ostatnich dniach z prowokacjami Rosji i jej kampanią dezinformacyjną. Przestrzeń powietrzną tych krajów naruszały kilkakrotnie. Bezzałogowce, drony. Także dzisiaj rano. Korespondent Polskiego Radia na co dzień z bazą w Wilnie, Kamil Zalewski, obserwował te wydarzenia w tym tygodniu z Łotwy. Mamy teraz połączenie z Wilnem. Witaj, Kamilu.
2: Tak jest. Dzień dobry, witam.
1: Wyjaśnijmy, o jakie drony chodzi, bo duże zamieszanie informacyjne, mam wrażenie, powstało. Czy chodzi o drony, które nad kraje bałtyckie wysyłała Rosja? Czy były to drony ukraińskie, które były wysłane nad Rosję, ale się zawieruszyły? Czy też Rosja przekierowywała ukraińskie drony nad państwa bałtyckie?
2: No właśnie, to bardzo, bardzo ważne. To były według władz krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, drony ukraińskie. Zresztą sami Ukraińcy, przepraszając za to, że te drony wtargnęły w przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich, potwierdziły niejako, że to właśnie ich drony. I tutaj druga kwestia. To były drony przeprogramowane. Całkiem niedawno dziennik The Telegraph pisał o tym, w jaki sposób te drony są przeprogramowane, że nadlatują nad kraje bałtyckie. Najpierw Rosjanie oślepiają odbiornik GPS drona, odcinając go od właściwych sygnałów satelitarnych, a następnie nadawany jest fałszywy sygnał, który wmawia dronowi, że znajduje się o wiele głębiej nad terytorium Rosji, niż jest to tak naprawdę w rzeczywistości, i kieruje go na zachód w stronę przestrzeni powietrznej krajów NATO, dlatego te drony wpadają w tę przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich. Ale dodam króciutko, bo być może to takie zamieszanie albo to myślenie o tym, że to są rosyjskie drony, pochodzi też z zeszłego roku, kiedy rzeczywiście kilka rosyjskich dronów wtargnęło w przestrzeń powietrzną Litwy czy też Łotwy. Pod koniec lipca między innymi jeden z dronów przeleciał nad Wilnem, prawdopodobnie spadł gdzieś tam w okolicy Kowna, i to był ten taki rosyjski wabik Gerbera.
1: Między innymi w Dyneburgu, Kamilu, na wschodzie Łotwy byłeś w tym tygodniu świadkiem tych chwil, gdy mieszkańcy, ale ty też sam otrzymywaliście alerty. Mówiłeś w tym tygodniu w czasie łączenia Zapraszamy do Trójki, że brzmiały one bardzo poważnie. Jak reagowali na nie ludzie? Takie alerty też otrzymali, z tego co wiem, mieszkańcy Wilna. Po raz pierwszy były to alerty o ostrzeżeniu o niebezpieczeństwie społecznym.

0: wietrza.
1: Tak, dokładnie. Tutaj w Wilnie to w środę oczywiście otrzymaliśmy takie alerty. Najpierw to był alert, który tylko informował o możliwym, potencjalnym zagrożeniu, określany takim żółtym alertem. Po kilkunastu minutach na smartfony, na telefony komórkowe przyszedł kolejny alert informujący o tym, że zagrożenie jest poważne i trzeba znaleźć miejsce schronienia. Na Litwie miejsca schronienia oznaczone są specjalnymi nalepkami. Są to piwnice zazwyczaj, są to przejścia podziemne. To nie są takie klasyczne schrony, bo tutaj to miejsce schronienia tłumaczone jest na język polski dosłownie jako schron, ale rzeczywiście ludzie zaczęli gromadzić się w takich właśnie miejscach, gdzieniegdzie okazało się, że procedury, które zostały wcześniej przygotowane, tak naprawdę nie zdały egzaminu. Nie wszędzie takie osoby mogły się dostać. Niektóre z tych miejsc schronienia były wręcz zamknięte. W Dyneburgu z kolei dzień później, czyli w czwartek rano, rzeczywiście ja, a także wszyscy dookoła mnie, również otrzymali podobne alerty. To miasto, no to po raz pierwszy one trafiły na smartfony tamtejszych mieszkańców. Wcześniej mieszkańcy tych bliżej położonych granicy z Białorusią, a także Rosją terenów otrzymywali podobne alerty. No, w Wilnie było lekkie zamieszanie, aczkolwiek ludzie, z którymi rozmawiałem, twierdzili, że się nie boją, nie obawiają. Podobnie było zresztą w Dyneburgu. Był zaskakujący spokój. Chyba mieszkańcy tego miasta byli o wiele bardziej spokojniejsi niż na przykład ja, gdy tylko ten alert do mnie dotarł. Być może dlatego, że też są częściowo przyzwyczajeni do takich właśnie informacji, które w internecie ostatnio się pojawiają. Dodam, że jeżeli chodzi o niepokój, no to może on być spotęgowany tym, o czym wspominałeś, czyli dzisiejszym porannym incydentem w pobliżu Krasławia, gdzie do jeziora spadł dron. Dlaczego spotęgowany? Ponieważ mieszkańcy nie otrzymali żadnych powiadomień w tym przypadku.
0: To ja tylko dodam, że w Dyneburgu, w którym byłeś, jest wielu Rosjan. Jest tam spora także mniejszość polska lub ludzi polskiego pochodzenia. Stąd warto patrzeć na wschód Łotwy i na to, co tam się dzieje. Kamil Zalewski, korespondent Polskiego Radia w krajach bałtyckich, był gościem audycji międzynarodowej. Dziękuję za tę rozmowę, Kamil. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Z efektami ekonomicznymi musimy...
0: A prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada kolejne ataki lotnicze na Rosję. W tym miesiącu Ukraińcy zniszczyli częściowo rafinerię w Tuapse i Permie. Czy tego rodzaju spektakularne działania mają konsekwencje gospodarcze dla Rosji? Oto w podcaście Po prostu Wschód, którego fragment przed chwilą usłyszeliśmy, ale za chwilę wznowimy emisję. Piotr Pogorzelski pyta Szymona Kardasia z Uniwersytetu Warszawskiego i European Council on Foreign Relations.
2: Z efektami ekonomicznymi musimy ostatecznie pewnie jeszcze trochę poczekać, dlatego że to, co nie ulega wątpliwości, to to, że każdy atak i każdy płonący fragment instalacji z pewnością generuje dodatkowe koszty po stronie rosyjskich firm i ostatecznie też po stronie państwa rosyjskiego. Natomiast z drugiej strony naprawdę musimy być w tym względzie dość ostrożni w szacunkach na obecnym etapie, dlatego że odwołuję się do pełnych danych, które mamy za rok 2025, kiedy też obserwowaliśmy bardzo wiele spektakularnych ataków na rosyjskie rafinerie. Mówiło się, że w pewnym momencie nawet od tam 20 do nawet 40% mocy rafineryjnych było wyłączone w jakimś tam momencie czasu. Pamiętamy te zdjęcia z kolejek na stacje benzynowe i tak dalej. Tymczasem, kiedy opublikowano pełne dane i to takie z źródeł, to wynika z nich, że przetwórstwo w rosyjskich rafineriach w 2025 roku spadło o zaledwie 1,6% rok do roku, ale jednocześnie oszacowano, że koszt, jaki Rosja całościowo i firmy, i to, co dotyczyło budżetu państwa, poniosły w związku z tymi atakami, to było gdzieś około 10 miliardów dolarów, no więc całkiem niemało. Więc te konsekwencje ekonomiczne, one są zróżnicowane i tak naprawdę w czasie rzeczywistym, kiedy obserwujemy te płonące rafinerie, to jest jeszcze za wcześnie, żeby ocenić jakby jak to ostatecznie wpłynie, szczególnie w skali całego roku, no bo Rosjanie oczywiście nie czekają, znaczy jak w momencie, kiedy takie uderzenie się pojawia, no to przystępują po jakimś tam czasie do prac naprawczych i te rafinerie wracają.
3: No i jeszcze trzeba ugasić, a to szybko się nie gasi.
2: Trzeba ugasić, no tak, szybko się nie gasi, ale niektóre jednak są gaszone relatywnie szybko i też Rosjanie no czasami kilka tygodni, czasami kilka miesięcy, ale te prace remontowe przeprowadzają. I o tym się już w mediach informuje mniej. No i potem, kiedy pojawiają się właśnie dane roczne, tak jak na początku tego roku, za rok ubiegły, no to ten obrazek jest trochę bardziej zniuansowany, bo w momencie, kiedy oglądamy tylko te zdjęcia z płonących obiektów, no to mogłoby się wydawać, że Rosjanie są na deskach i już się nie podniosą, a obrazek jest trochę bardziej skomplikowany.
0: Podcast Po prostu Wschód jest już dostępny na stronie polskieradio.pl. W serwisie

0: Kanadyjska artystka Feist nieprzypadkowo w to sobotnie popołudnie w Trójce jest związana z Albertą, prowincją, która może oderwać się od Kanady, a to już temat do rozmowy z kolejnym gościem.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Kanadyjska prowincja Alberta może stać się niezależnym państwem. Ruch separatystyczny dostaje wiatr w żagle, bo w październiku odbędzie się referendum, które odpowie na pytanie, czy ten region pozostanie częścią Kanady, czy też lokalny rząd ma przygotować referendum w sprawie secesji. W Trójce wracamy do tematu Alberty. Poświęciliśmy jej jeden z odcinków cyklu Centrum Świata, który jest do odsłuchania na stronie Trójki. Rozmawiałem wtedy z kanadystą profesorem Marcinem Gabrysiem, a dziś do rozmowy zaprosiliśmy kanadyjskiego polityka polskiego pochodzenia, byłego wicepremiera Alberty Tomasa Łukaszuka. Dzień dobry, mamy połączenie z Edmonton jeszcze w Kanadzie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Panie Tomaszu, zacznijmy od bliższego przedstawienia pana naszym słuchaczkom i słuchaczom. Był pan członkiem partii progresywno-konserwatywnej, teraz jest pan politykiem niezależnym, a może dołączył pan do którejś z partii. I patrząc na polską scenę polityczną, do poglądów której polskiej partii byłoby panu najbliżej?
2: Nie ma takich dosłownych porównań, ale uważam, że założenia partii Platformy Obywatelskiej byłyby najbardziej przybliżone moim poglądom.
0: Wracamy do tematu odłączenia Alberty od Kanady, bo premier tej prowincji w tym tygodniu, Danielle Smith, ogłosiła, że październikowe pytanie referendalne będzie brzmiało, czy Alberta ma pozostać prowincją Kanady, czy też rząd Alberty ma rozpocząć prawną procedurę przewidzianą w kanadyjskiej konstytucji, by przeprowadzić wiążące referendum w prowincji w sprawie pytania, czy Alberta powinna, czy też nie, odłączyć się od Kanady. Skomplikowane to pytanie, ale pana zapytam bardzo prosto. Jak pan zagłosuje?
2: No oczywiście ja jestem szefem i prowadzę kampanię, która sprzeciwstawia się jakimkolwiek sposobom odłączenia się Alberty od Kanady, a więc oczywiście będę głosował opcję pierwszą, aby Alberta pozostała w Kanadzie.
0: Ruch separatystyczny w Albercie nabrzmiewał. Dlaczego pana zdaniem osiąga swoje momentum, co sprawia, że ma tak wielu zwolenników, którym udaje się zebrać podpisy poparcia pod tą ideą, zwolenników, którzy myślą zupełnie inaczej niż pan?
2: A więc zwolenników, którzy są przekonani, ażeby Alberta odłączyła się od Kanady, przewidujemy jest około 17%. A do tego dokaptowało następnych może 15% i nazwałbym ich sceptyków Kanady. A więc łącznie jest ich około 30%. Różne bodźce, a więc podczas COVID-u ta grupa, najczęściej to była grupa antyszczepionkowców, którzy potem organizowali różne konwoje w Kanadzie, teraz się przełożyła właśnie na tą grupę separatystyczną. Ma ona ogromne wsparcie z Waszyngtonu, a przedstawiciele rządu Waszyngtonu spotykają się z organizatorami właśnie tych separatystów. No i oczywiście

Po raz pierwszy raz w historii Kanady w Albercie jest rząd, który nazwałbym bardzo populistyczny. A w tej partii rządzącej więcej niż 50% członków partii to są właśnie separatyści. A więc naprawdę taki scenariusz się ułożył dla separatystów, że oni czują się w tej chwili

0: Alberta się nie dołączyła do Kanady. My jako jako Albertańczycy jesteśmy dumnymi Kanadyjczykami. Nie widzimy się w inny sposób. To jest część naszej tożsamości. Plus z punktu widzenia praktycznego. Gospodarka w Kanadzie jest bardzo zintegrowana, a więc żadna indywidualna prowincja nie mogłaby zapewnić swoim obywatelom takiej stopy życia, jaki jest dostępny w całej Kanadzie, w Zjednoczonej Kanadzie.
1: To ja na potrzeby tej rozmowy będę adwokatem diabła, czyli przeciwnej strony. Jeden z separatystów, lider Jeffrey Rath, mówi: nie potrzebujemy Kanady, to Kanada potrzebuje nas. I jak rozumiem, chodzi o to, że Alberta jest najbogatszą kanadyjską prowincją, ma bogate złoża surowców i zwolennicy oderwania się od Kanady twierdzą, że inne prowincje żyją z tego, co wypracuje Alberta. Dlatego mówią o jarzmie od Tawy.
0: Tak. Problem w tym jest, że ci zwolennicy odseparowania się nie przestudiowali geografii. Alberta jest w samym centrum kontynentu północnoamerykańskiego bez żadnego dostępu do żadnego z trzech oceanów. A więc tak, prawdą jest, mamy tutaj bodajże czwarte największe złoża ropy naftowej na świecie, ale ta ropa naftowa musi w jakiś sposób dotrzeć do rynku. A więc prowincja, która byłaby odrębnym krajem pośrodku kontynentu, bez żadnego dostępu do portów morskich, miałaby ogromny problem eksportować ten surowiec.
1: No, Alberta chce wybudować ropociąg, tylko Kolumbia Brytyjska jej uniemożliwia dotarcie do wybrzeży Pacyfiku, więc to też jest jakby kość niezgody. Sprzeciwia się Kolumbia Brytyjska wraz z pierwszymi narodami, bo nie chcą ingerencji w przyrodę. Panie Tomaszu, zapytam
0: jeszcze... A teraz wyobraźmy sobie, jak ta sytuacja by wyglądała, gdyby Kolumbia Brytyjska była odrębnym krajem, Kanadą, a Alberta odrębnym krajem. Oczywiście Alberta nie byłaby potraktowana w bardziej przywilejowy sposób, aniżeli jest teraz jako część Kanady.
1: Wspomniał już pan o tym, że administracja tam Trumpa łapczywie patrzy na ten ruch, widzi w tym dolary do zarobienia. Separatyści także chcą współpracować z Ameryką, chcą żyć na ich kredyt, wziąć kredyty z Ameryki czy korzystać ich z rurociągów. Pytanie tylko, czy na Albertę jako niepodległe państwo separatyści patrzą realistycznie czy przez różowe okulary? Bo Alberta na przykład musiałaby spłacić część długu kanadyjskiego, swoją część. To są ogromne pieniądze i skoro Trump widzi w tym interes, to czy nie byłaby to taka łatwa, prosta zamiana jarzma Ottawy na jarzmo Waszyngtonu?
0: Ależ oczywiście, Alberta jako stan, jako niezależny kraj nie przetrwałaby długo, ponieważ Stany Zjednoczone nie tylko są zainteresowane ropą naftową i gazem naturalnym, ale uważam, że największym zainteresowaniem jest świeża woda pitna. Ten spór o wodę ze Stanami trwa już od wielu, wielu lat. Stany mają okres suszy i w zachodnich częściach Stanów Zjednoczonych są braki wody pitnej. A więc woda i inne złoża naturalne z pewnością są punktem zainteresowania Stanów Zjednoczonych. To jest polityka prezydenta Trumpa. Jest on bardzo nieprzewidywalnym prezydentem. No i my akurat jesteśmy w trakcie negocjacji wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, która wygasa na końcu tego roku. A więc prezydent Trump podjudza jakiekolwiek ruchy, które podważają spokój w Kanadzie i używa to po prostu jako dźwignia do negocjowania naszego nowego układu handlowego.
1: Samo przeprowadzenie tej secesji pewnie będzie trudnym procesem prawnym. Kanada ma już za sobą doświadczenia z Quebeciem, separatyzmem quebeckim. Odbyły się dwa referenda, Quebec nadal jest częścią Kanady. Będziemy temu, co dzieje się w Albercie, z ogromnym zainteresowaniem się przyglądać, ale także temu, co zrobi premier Kanady, który głośno od miesięcy mówi, że USA ingerują w jedność Kanady i wzywa Trumpa do wycofania się z tych działań. Tomasz Łukaszuk, polityk kanadyjski, polskiego pochodzenia, były wicepremier prowincji Alberta, był gościem audycji międzynarodowej. Do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce, panie Tomaszu.
0: Do usłyszenia z Kanady.
1: Wszystkiego dobrego. O prawach człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw i godności kobiet często mówimy w trójce i niestety jest kolejna okazja, bo organizacje międzynarodowe i zajmujące się prawami człowieka wszczęły kolejny alarm w sprawie losu Afganek. Rządzący krajem talibowie usankcjonowali w prawie

0: Wie, małżeństwa, dzieci, chodzi w szczególności o dziewczynki i trudno nie odczytywać tych zmian także jako zgodnego z prawem talibów gwałcenia dzieci. Nowe prawo utrudnia też kobietom ucieczki od przemocowych mężów. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Nowy dekret talibów teoretycznie reguluje nie śluby, a rozwody, ale jak alarmują afgańskie i międzynarodowe organizacje, de facto po raz pierwszy uznaje małżeństwa nawet 8- czy 9-letnich dziewczynek. Nowe prawo reguluje bowiem rozwód niepełnoletnich, a więc jak jest to powszechnie interpretowane, przez domniemanie dopuszcza ich ślub. Talibowie nie definiują, od jakiego konkretnego wieku te śluby są dopuszczalne, odwołują się do kategorii dojrzałości płciowej, co jak się uważa w ich interpretacji może oznaczać choćby dziewięciolatki. Co więcej, według nowego prawa sąd może uznać milczenie młodej dziewczynki za zgodę na ślub, bo jak przekonują starsi mężczyźni, oświadczyny mogą budzić w niej nieśmiałość i może nie być w stanie otwarcie powiedzieć, że zgadza się na ślub. Rozwód staje się dla nich prawie niedostępny. Bez zgody męża sąd może go odmówić. Według organizacji UNICEF, jeszcze zanim talibowie w 2021 roku przejęli władzę, 1 na 3 afgańskie dziewczynki wychodziła za mąż przed ukończeniem 18 roku życia, a w ostatnich latach z powodu biedy, braku szans na edukację i braku powszechnej sprawiedliwości ten odsetek wzrósł prawdopodobnie dramatycznie. Według ośrodka badawczego Waszyngtońskiego Uniwersytetu Georgetown, który przygotowuje indeks kobiet pokoju i bezpieczeństwa, Afganistan to najgorszy kraj na świecie dla kobiet. W Afganistanie kobiety i dziewczęta są systematycznie eliminowane z życia publicznego. Następują przerażające ograniczenia w ich dostępie do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i wymiaru sprawiedliwości. A przemoc seksualna i śmiertelność matek gwałtownie rosną. Alarmował po raz kolejny sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres, ale talibów nie powstrzymał. Dziewczynki muszą przestać się uczyć po skończeniu 11 lat. Kobiety niemal nigdzie nie mogą pracować i są zależne od męskich opiekunów. Mają zakaz wstępu choćby do parków, muszą zakrywać twarz, nie mogą śpiewać i recytować poezji czy Koranu. Talibowie, kontrolując ich zachowanie w przestrzeni publicznej, sięgają po przemoc. Drugim źródłem przemocy są oczywiście nękające mieszkańców Afganistanu wojny i konflikty. To jeden z 5 najbardziej niestabilnych krajów świata. No a według wszelkich badań kobiety są szczególnie narażone na przemoc podczas wojen. Za każdym razem, gdy dochodzi do konfliktu, erupcji, przemocy, dziesiątki, setki tysięcy ludzi, w tym kobiety, muszą uciekać z domów. Ale jest coraz mniej miejsc na świecie, gdzie mogą się schronić. Afgańskie kobiety, dzieci i mężczyźni są wypychani z krajów, w których szukali bezpieczeństwa. Zmusza się ich do powrotu do Afganistanu wbrew ich woli i narażając ich na poważne ryzyko. Rzeczniczka ONZ do spraw praw człowieka Shabia Mantu podkreśla, że wyrzucanie, wypychanie Afgańczyków to naruszenie praw człowieka i prawa uchodźczego. Według UNHCR tylko w tym roku prawie 300 tysięcy Afgańczyków zostało deportowanych do Afganistanu, głównie z Iranu i Pakistanu. Część z nich po powrocie została aresztowana i była torturowana przez władze. Kobiety i dziewczęta, osoby związane z byłym rządem i jego siłami bezpieczeństwa, pracownicy mediów, społeczeństwo obywatelskie oraz członkowie społeczności LGBTIQ należą do osób, które nadal są poważnie narażone na represje oraz naruszenia i nadużycia praw człowieka. Deportacje Afgańczyków przeprowadzają też państwa Unii Europejskiej, w tym Polska. Jesteśmy zaniepokojeni narastającymi doniesieniami, że niektóre kraje wznawiają lub rozważają deportacje pomimo bardzo poważnej sytuacji w zakresie praw człowieka w Afganistanie. Prawie połowa populacji Afganistanu potrzebuje doraźnej pomocy humanitarnej, żeby przeżyć. Kobiety i dziewczynki ze względu na kulturowe uwarunkowania i te wszystkie zakazy są w szczególnie trudnej sytuacji. Jedna z najbardziej szacownych organizacji na świecie, Human Rights Watch, określa system obowiązujący w Afganistanie jako oparty na płci apartheid i przekonuje, że przemoc talibów wobec kobiet należy uznać za zbrodnię przeciwko ludzkości.
0: Przerażające fakty o codzienności kobiet w Afganistanie zebrała Agnieszka Lichnerowicz. A propos Agnieszki, za chwilę będziemy kontynuować temat, który ona podjęła w Centrum Świata w tym tygodniu, w trójkowym cyklu w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przed nami rozmowa o Chinach. Komunistyczny lider Chin ma za sobą udany czas w geopolityce. W odstępstwie kilku dni podjął najpierw Donalda Trumpa, a potem Władimira Putina. prezydenci USA i Rosji, wbrew swoim mocarstwowym ambicjom ustawili się niejako petenci, prosząc Xi o wsparcie, Putin w sprawie wojny w Ukrainie i nowego gazociągu Siła Syberii, a Trump w sprawie wojny z Iranem, z którą sobie nie radzi. Łączymy się z Krakowem. Profesor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor książki

0: książek między innymi o Chinach, na przykład Niedźwiedź w cieniu smoka, czy chiński obwarzanek od Tajwanu po Tybet. Jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, czy te dwie wizyty, Trumpa i Putina, a może audiencje, stawiają Pekin w centrum światowej dyplomacji?
1: Na ten moment jak najbardziej. Natomiast to jest przede wszystkim efekt tego, że Xi Jinping nic nie musi robić. Czeka na błędy innych, no a ci inni te błędy dość wyraźnie popełniają. No i w tym momencie Xi przy wszystkich swoich mankamentach jawi się jako, czy szerzej Chiny, jawią się jako oaza stabilności, przewidywalności i racjonalności.
0: Na tle Trumpa i Putina Xi Jinping jawi się jako stabilny, spokojny lider. Ewidentnie wizerunkowo chyba wykorzystuje moment w chaotycznej dzisiaj geopolityce.
1: Tak, oczywiście. To jest właśnie to, jak przeciwnicy popełniają spektakularne błędy. No to wystarczy tych błędów nie popełniać. No i Xi ma tutaj tą przewagę dystansu.
0: Z czym wyjechał pana zdaniem z Pekinu Trump, a z czym Putin? Znamy mało szczegółów. A może po prostu ku utrapieniu Trumpa i Putina nie ma tych szczegółów? Na czym zależało Trumpowi, na czym Putinowi? Co ugrały dla siebie Chiny?
1: No, każdy trochę inaczej, dlatego że w przypadku Putina odpowiedzieć jest łatwiej, dlatego że łatwiej jest odpowiedzieć, z czym nie wyjechał. Otóż nie wyjechał z gazociągiem Siła Syberii 2. To jest oczywiste. Natomiast nie wiemy już, co tam z zamkniętymi drzwiami ustalano. Przestrzegałbym przed traktowaniem takim triumfalistycznym tego szczytu, że tu Chińczycy z kwitkiem odprawili Putina, dlatego że mimo tego, że to jest relacja nierówna, mimo tego, że Xi Jinping jest wyraźnie mocniejszy, co wyraźnie też wizerunkowo pokazuje, tam był taki moment w trakcie szczytu, kiedy obu przywódcom odsłonięto obraz ich pokazujący i na tym obrazie był wielki Xi Jinping patrzący do przodu i dużo mniejszy Putin patrzący na niego. Także to są takie smaczki.
0: Symbole i detale grają rolę.
1: Tak, i jakby wszystko jest jasne, wszystko jest czytelne, kto tu rządzi, kto tu jest starszym bratem. Natomiast mimo wszystko to nie jest tak, że Chiny wystawiają Rosję do wiatru. Chiny po prostu chcą Rosji jeszcze słabszej, natomiast nie chcą porażki Rosji na Ukrainie i nie chcą, żeby Rosja przegrała szerzej rozumianą konfrontację z Zachodem. Więc to, że mu nie dali tej siły Syberii 2, to jeszcze nie znaczy, że go tutaj poświęcili. To jeszcze bardzo daleko.
0: To jak próbują Chiny wyważyć tę siłę Rosji, tak żeby była nie za silna, ale też nie za słaba?
1: Rosja ma być krajem, który spełnia podstawowe jakby interesy chińskie, zabezpieczać północną granicę, dostarczać surowców, być państwem, które jest antyzachodnie i w ten sposób odwraca uwagę od Zachodu, przynajmniej trochę od Chin. Ponadto ma być dostarczycielem broni i siłą sprzymierzoną formalnie bądź nie z Chinami w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i generalnie w ONZ-cie, czy szerzej na arenie międzynarodowej. No i wszystkie te rzeczy Rosja spełnia, bo jest trochę w pułapce. To znaczy sama się wmanewrowała w taką sytuację, że nic nie może zrobić poza musi wisieć na Chinach. No i w efekcie jakby siłą rzeczy Rosja realizuje to, co Chiny od niej chcą. No ale jednocześnie Rosja nie jest jeszcze takim całkowitym wasalem Chin. Jest owszem słabsza, jest to układ asymetryczny, można powiedzieć, że to jest układ patron-klient, ale nie jest tak, że Rosja jest już po prostu niewolnikiem jakimś i nic nie może zrobić. Jest jeszcze dużo obszarów, których Rosja wcale tak tanio skóry nie chce sprzedać. Na przykład technologia kosmiczna, na przykład Arktyka, no i właśnie też gaz czy ropa, którą Chiny chcą dostać po jeszcze niższej cenie, a Rosja jeszcze nie chce. Także tak spuścić z tej ceny. Także jakby relacje rosyjsko-chińskie na takim poziomie strategicznym są dość stabilne, w tym sensie, że ten układ działa i odpowiada interesom obu państw rozumianym przez ich współczesnych przywódców. Natomiast w szczegółach jeszcze można by trochę przystrzyc tą Rosję, tak jak niczym owce do gołej skóry, ale jeszcze się Rosja tak całkowicie nie daje. No a Chińczycy z drugiej strony mogą poczekać, aż Rosja jeszcze bardziej osłabnie i wtedy wtedy już za pół dnia.

0: albo im ten gaz sprzedadzą. Także Chiny mają tutaj czas. Pamiętajmy jeszcze jedną rzeczą z tym gazem sławnym skądinąd. Chiny nie mają aż takiej wielkiej potrzeby gazu, dlatego że mają gazociągi z trzech ważnych krajów, wszystkie po lądzie, czyli mają gazociąg z Turkmenistanu i on najwięcej im daje gazu. Mają gazociąg z Birmy i mają gazociąg z Rosji, Siła Syberii 1. Także mają już trzy źródła gazu i tak na dobrą sprawę mają czas, żeby czekać. No i czekają.
1: USA od dawna starają się odciągnąć Rosję od Chin, chcą nawiązać z Rosją relacje, ale te starania nie przynoszą skutku, bo sojusz Rosji i Chin, z tego co pan mówi, wydaje się być za silny.
0: Mhm. Te starania amerykańskie są wyraźnie od początku nowej administracji Trumpa, czy Trumpa 2.0. No i na razie to nic z tego nie wychodzi. Żeby to oprzeć trochę na danych, w szczycie relacji handlowych amerykańsko-rosyjskich przed sankcjami w 2014 roku ten szczyt odpowiadał mniej więcej 10% obecnej wymiany handlowej między Rosją a Chinami. To żebyśmy mieli świadomość tego, jak nikłe są relacje handlowe rosyjsko, czy szerzej gospodarcze rosyjsko-amerykańskie i jak wiele by się musiało zmienić, żeby Rosja chciała w ogóle to rozważyć. Oczywiście Rosji to się nie tyle pieniędzmi się kupuje, co ustępstwami politycznymi i można powiedzieć geopolitycznymi. No i znowu to musiałyby być ogromne ustępstwa ze strony Ameryki. No i pamiętajmy jeszcze o jednym, jak był poprzedni ten taki w tym trójkącie Rosja, Chiny, Stany, czy wtedy to był ZSRR oczywiście, ten manewr, czyli za Nixona i Kissingera, to Rosja i Chiny do siebie strzelały i miały de facto niewypowiedzianą wojnę. A teraz mają najlepsze relacje w historii. Więc wtedy się udało Ameryce te Chiny odciągnąć od Rosji ledwo i to było tylko częściowo. No to teraz jakaż musiałaby być cena rosyjska, żeby Rosja się na to zgodziła. Także jest to trochę scenariusz science fiction, natomiast no oczywiście nie przeszkadza to Rosji łudzić i mamić tym scenariuszem Amerykanów, tak jak to napisał jeden rosyjski analityk w bezpiecznym oddaleniu Stambułu. Machają administracji Trumpa marchewką przed nosem, jak tym osłowi. No i tak ich łudzą tą możliwością. No bo dzięki temu zawsze może coś uzyskają. A to co miesięczne zwolnienie z części sankcji, a to może jakiś układ dotyczący Ukrainy, a to na przykład to, że Ukraina nie zaatakowała ich 9 maja. Także no, jakby warto grać w tą grę, mając świadomość tego, że taki układ się nie uda. Chyba wszyscy to wiedzą, z wyjątkiem części MAGA w Stanach Zjednoczonych.
1: Panie profesorze, fascynujący sposób opowiada pan o Chinach i szkoda panu przerwać, ale muszę powiedzieć do widzenia i dziękuję dzisiaj. Profesor Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem audycji międzynarodowej. Dziękuję. Stephen Colbert poprowadził wczoraj ostatni odcinek swojego talk show. W tle konflikt z Trumpem i wielkie pieniądze. Colberta nie uchroniła pierwsza poprawka do konstytucji gwarantująca prawo do wolności słowa. Ostatnią piosenką, którą zagrała ekipa Colberta w jego talk show, był Hello Goodbye, bo gościem był m.in. Paul McCartney. Olga Szućko, Karolina Gonet, Marcin Walder. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. Dwa miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
12: Skoda.
2: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który złamał zakaz wjazdu autem nad Morskie Oko, trafi na listę osób niepożądanych w Polsce. Łatwogang znowu prowadzi zbiórkę, tym razem wybrał się rowerem z Zakopanego do Gdańska. W Rypinie w Kujawsko-Pomorskim gościła akcja Polska na Tak Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Sprawca rajdu nad Morskie Oko trafi na listę osób niepożądanych w Polsce, zapowiedział to szef MSWiA Marcin Kierwiński. W związku z naruszeniem porządku publicznego na wniosek policji trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Rzeczpospolitej na 5 lat. Łamanie prawa zawsze spotyka się z ostrą reakcją, napisał minister w serwisie X. Wcześniej premier Donald Tusk poprosił ministerstwo o pilne wyjaśnienia zdarzenia w Tatrzańskim Parku Narodowym, a doszło do niego wczoraj. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym, na której obowiązuje zakaz ruchu. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych, mimo że za takie wykroczenie przewidziana jest kara do 5000 zł. Ponad 7 milionów złotych udało się do tej pory zebrać influencerowi na leczenie 8-latka cierpiącego na zanik mięśni. Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat. Leczenie Maxa w Stanach Zjednoczonych to kilkanaście milionów złotych. Rodzinie udało się zebrać około 3. W trasę wyruszył przed prawie dobą, można go na żywo śledzić w internecie. Dziennikarze TVP Info pytali influencera o odczucia po niemal całodobowej.

0: podróże.
1: Biorę pod uwagę, jak bardzo jakby jemu jest ciężko i że no to nie jest żaden trud przyjechać rowerem, więc jakby na tej zasadzie na to patrzę. Więc myślę dużo o Maxie. Max super chłopak, mam nadzieję, że ja wiem, że prawdopodobnie jest na bieżąco ze wszystkim, więc pozdrawiam cię Max, pędzimy dalej i na chwilę zbierzemy dla ciebie 12 milionów.
0: Wsparcie dla Maxa można przekazywać za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Izraelscy żołnierze stosują bezzasadnie przemoc zarówno wobec Palestyńczyków, jak i wolontariuszy, którzy próbują im pomagać, mówi Łukasz Kozak. Aktywista wrócił do Polski po tym, jak aresztowało go izraelskie wojsko, rozbijając konwój humanitarny płynący do Strefy Gazy. Łukasz Kozak w audycji międzynarodowej w Trójce opowiadał o warunkach panujących w niewoli.
2: My byliśmy skuci kajdankami przez cały czas, byliśmy zupełnie bezbronni, oni nam zabrali wszystko, byliśmy albo w jednej warstwie ubrania, które nam pozwolono zachować na statku więzienia, albo później w ciuchach więziennych. Rozbierali nas wielokrotnie i przeszukiwali, wiedzieli, że nie jesteśmy groźni, nie było absolutnie żadnych powodów do tych zachowań.
0: Aktywiści domagają się od społeczności międzynarodowej nałożenia sankcji na Izrael, nacisków, by umożliwiono stworzenie korytarza humanitarnego dla Palestyńczyków, a także wywieranie presji na władze Izraela, by te zaprzestały polityki wyniszczającej Palestyńczyków. Grupa demonstrantów próbowała przebić się przez bariery wokół rezydencji premiera Hiszpanii, Pedra Sancheza, podczas protestów w Madrycie. Manifestanci domagali się dymisji szefa hiszpańskiego rządu w związku z kolejnymi aferami korupcyjnymi dotyczącymi polityków związanych z lewicowym obozem władzy. W demonstracji wzięli również udział liderzy opozycyjnej Partii Ludowej i prawicowej Partii Vox. Akcja Polska na Tak w Telewizji Polskiej i Polskiego Radia dotarła do Rypina w województwie kujawsko-pomorskim. W programie są spotkania ze studentami Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego, audycje plenerowe i lokalne atrakcje.
3: Rypin pokazuje dziś m.in. swoje największe w Europie witraże sakralne i krater na Marsie, nazwany od miasta. O astronomicznej ciekawostce mówiła Małgorzata Gołębiewska z Astrobazy.
4: Tylko cztery polskie miasta mają swoje nazwy na Marsie. Grójec, Puńsk, Puławy i Rypin.
3: W ramach akcji prezentowana jest też działalność Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego, którego seniorzy wygrali konkurs TVP i Polskiego Radia. Jedna z nich, Hanna Pawlak, mówiła, że udział w zajęciach całkowicie zmienił jej życie.
5: Strasznie się bałam tego przejścia na emeryturę, tej monotonności, że to coś strasznego. A tu okazało się, że zapisując się do Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego, zmieniłam swoje życie o 180 stopni.
3: Akcja Polska na Tak opiera się na wizytach w miastach, spotkaniach z młodzieżą i koncertach organizowanych w szkołach. Projekt ma wzmacniać lokalną tożsamość i promować pozytywny obraz Polski. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
7: W piłkarskiej Ekstraklasie dziś ostatnia, 34. kolejka. Mistrza Polski już znamy, został nim Lech Poznań, który na koniec zagra z Wisłą Płock. Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie wicemistrzem Polski, kto zajmie trzecie miejsce i która z drużyn dołączy do spadkowiczów Brukbetu Termaliki Nieciecza i Arki Gdynia. O wicemistrzostwo Polski walczą obecny wicelider Górnik, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Cała trójka zagra przed własną publicznością, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
8: Traktujemy to jako finał sezonu, bo jest to finał sezonu. Ten mecz dzisiaj może zdecydować o wielu scenariuszach, bo on może doprowadzić nas jeszcze wyżej niż dzisiaj jesteśmy usytuowani w tabeli, ale też scenariusz może być drugą stronę i tego scenariusza na pewno my chcemy uniknąć. Przede wszystkim plus jest tutaj taki, że to my o nim decydujemy. Nie chciałbym mówić o tym, co się musi wydarzyć, żebyśmy skończyli ligę na drugim miejscu, bo na to już nie mamy wpływu.
7: Wszystkie mecze 34. kolejki Ekstraklasy zaczną się o 17.30. Reprezentanci Polski w Sokka przez Mistrzostwa Europy idą jak burza. Dziś awansowali do ćwierćfinału po wygranej z Gruzją 4-1. Bramki zdobyli Krzysztof Elsner, Norbert Jasztak, Bartłomiej Piórkowski i Bartłomiej Dębicki. Mecz o półfinał jeszcze dziś. Rywalami Polaków będzie Kazachstan. Początek o 19.50. Dobre wiadomości napływają również z Chin. Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem i Maria Rzodzik w skoku wzwyż zajęły czwarte miejsce w zawodach lekkoatletycznej diamentowej ligi. Andrejczyk w najlepszej próbie uzyskała 62 metry i 51 centymetrów i to jest minimum na Mistrzostwa Europy. Rzodzik pokonała poprzeczkę na wysokości 194 centymetrów.

0: Amerykańscy hokeiści już z trzecią porażką w grupowej fazie Mistrzostw Świata Elity, które rozgrywane są w Szwajcarii. Obrońcy tytułu i mistrzowie olimpijscy przegrali z Łotyszami 2-4 z grupy A. Awans zapewnili już sobie właśnie Szwajcarzy i Finowie. Amerykanie na razie zajmują 5. miejsce.
1: Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu burze. 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, do 27 na zachodzie. Nad samym morzem najwyżej 19.
2: Autopromocja.
3: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz... Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
4: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
3: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie. Przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken Dzięciołowski.
2: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: 3, 17, 41...
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15...
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
24: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
23: Latium?
24: Tak. Bo suplement diety Latium To aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
23: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.

0: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 12 minut po 17. Witamy z Bielska Białej.
8: Tygodnik muzyczny.
9: A witamy się w pięknym składzie. Maciek Jankowski.
7: Ania Lalka.
9: I tutaj na miejscu Krzysztof Przybyła i Olga Szućko z Warszawy.
7: Kawatina Gitar Festival. Stąd nadajemy. Będziemy z Państwem do 19.00.

0: Czy słuchają nas jakieś dziewczyny i kobiety, które nie boją sobie ubrudzić rąk, czy też zmoczyć butów, tak jak śpiewa wokalistka The Marlowe's? Mam nadzieję, że tak. Ja się do nich zaliczam. The Hotel Malibu to najnowszy album tej grupy i dużo tam funku, takich brzmień około soulowych. I choć może nie słychać, to zespół indonezyjski, który miesza wiele takich tradycyjnych brzmień ze swoich lokalnych terenów i współczesne brzmienie około gitarowe.
1: I'm Just a Girl. Na początek tygodnika muzycznego z Bielska-Białej. Przypominamy, że nadajemy z festiwalu Cavatina Guitar Festival. To już trzecia edycja. Byliśmy tutaj także przed rokiem i również przed rokiem tygodnik muzyczny stąd nadawaliśmy. Także rozmowy są przewidziane. To już za chwilę będziemy więcej zdradzać. Tymczasem zaglądamy do naszej listy przebojów. Miejsce 9 ostatniego notowania to jest zespół Archive, który tak się składa. Występuje również podczas Cavatiny. To będzie jutro dokładnie.

0: wielu, wielu fanów jest wśród słuchaczy Trójki, tego zespołu. Zespołu Archive oczywiście. Przed momentem ich słuchaliśmy. Oni jutro występują w Bielsku-Białej w ramach Cavatina Guitar Festivalu. Poza tym na miejscu 9 plasuje się to nagranie. Chodzi o naszą listę przebojów Pierwsza Trójka. Zachęcamy również do głosowania na stronie Trójki. Wszystko można znaleźć. Za chwilę więcej o tym, co jeszcze poza Archive na festiwalu Cavatina na trzeciej edycji się wydarza. Jest z nami przedstawicielka ekipy organizującej festiwal, Aleksandra Gadzińska. Ponownie witamy Cię w Trójce.
1: A no witam, witam, cześć.
2: To ja może zacznę od tego Archive, bo myślę, że najwięcej naszych słuchaczy czeka właśnie na to. To będzie jakaś specjalna odsłona koncertu tego zespołu?
1: Zdecydowanie tak. Archive dało nam znać, że tworzy koncert semi-akustik, uwzględniając walory akustyczne sali i system dźwiękowy Lisa. Więc spodziewamy się naprawdę wyjątkowego koncertu, takiego, który może zabrzmieć tylko w jednym miejscu w ten sposób.
0: Tak jak Jose Gonzalez powiedział przed rokiem, to chyba tobie, Aniu, powiedział, że to jest wnętrze gitary, ta scena,
2: tak,
0: i ta przestrzeń.
2: Że to tak wygląda, jak taka właśnie piękna, wykształcona w środku sala, jak wnętrze gitary.
1: Jak customowa gitara jakaś z takimi obłościami, no to prawda, to wnętrze naszej sali jest tak skonstruowane, że przypomina szereg różnych instrumentów.
2: To jednak jutro. Może najpierw zahaczmy się też o dzisiejsze koncerty.
0: Półtora koncertu za nami.
2: Dokładnie. Za chwilę odwiedzi nas Aleksander Szalonek, który już wystąpił, więc może o tym powiedzmy później. Czy ty masz swoich faworytów wśród dzisiejszych przedstawicieli, artystów?
1: Mnie jest ciężko wybrać, dlatego że jak w poprzednich edycjach miałam swoich ulubieńców na scenie i nie mogłam przegapić ich koncertu, tak teraz mam, że każdego koncertu chciałabym posłuchać po trochę. Olek Szalonek dał świetny występ i to było takie mocne otwarcie sceny festiwalowej. Teraz na scenie Wojtek Pilichowski, który wcześniej miał warsztaty gitarowe też na sali kameralnej, które były oblegane. No i te warsztaty też faktycznie były świetne, bo one były takie nie tylko dla gitarzystów, ale w ogóle dla muzyków i dla instrumentalistów, więc to było świetne. No ale przed nami jeszcze Kari Kari, którego nigdy nie słyszałam na żywo, więc bardzo chcę fragment usłyszeć. A później Artur Rojek z premierowymi utworami, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego z Cavatina Philharmonic Orchestra, więc w zasadzie na każdy koncert czekam po trochę.
2: Słyszałaś trochę z prób Artura Rojka?
0: No to samo chciałem zapytać właśnie.
1: Tak, słyszałam. Wczoraj próby trwały do godziny 24, a nawet chyba dłużej. Ja jakoś tak wcześniej z nich wyszłam. No, badali się, że tak powiem, z orkiestrą, zespół, Artur i finalnie wyszło naprawdę coś wyjątkowego. I chyba nawet żałujemy, że nie cały koncert jest z orkiestrą, bo Artur gra jakby kawałek koncertu sam z zespołem, a orkiestra wchodzi gościnnie w połowie, więc na pewno będzie z tego coś pięknego.
0: No jest to jakaś forma crescenda też, ta konstrukcja koncertu.
1: Tak.
0: Zresztą pokazał to ubiegłoroczny koncert Smolika i Kewa Foxa z udziałem orkiestry, że było spektakularnie. Zresztą także będzie można tego posłuchać. Kto nie był przed rokiem, to będzie mógł na płycie zapisu tego koncertu wysłuchać. Natomiast to, co jeszcze tak już powoli, myśląc o tej czwartej edycji, chciałbym zapytać, to o doświadczenia z przełomu tych trzech lat, no bo to już jednak trzecia edycja, ale już wiemy, że szykuje się czwarta. No i jak się festiwal zmienił na przestrzeni tych trzech sezonów?
1: No myślę, że takim najbardziej widoczną determinantą tego festiwalu jest ta jego różnorodność, czyli od faktycznie gitary klasycznej po mocniejsze brzmienia. Staramy się tego bardzo mocno trzymać i to jest coś takiego charakterystycznego dla Cavatina Guitar Festival, że tutaj w zasadzie można posłuchać gitary w każdej odsłonie, ale też nie tylko gitary w wersji instrumentu solowego, solisty, tylko gitary, która dopełnia całe brzmienie i gdzieś tam jest w tle jako instrument towarzyszący. I to jest chyba to, czego przez te trzy edycje udało nam się mocno dopilnować. No i tworząc ten line-up czwartej edycji, też to będzie nam tu towarzyszyło jako taka rzecz najważniejsza.
2: W line-upie też tej edycji jutro Cinnamon Gum, którego zaraz też posłuchamy, ale też Asafa Widan, niesamowicie utalentowany muzyk, bardzo wszechstronny, natomiast myślę, że w tym roku wywołujący

0: niemałe pytania i jakieś wątpliwości od słuchaczy. Jest to izraelski artysta, więc z pewnością też spotykacie się z różnymi reakcjami na jego obecność w line-upie.
1: Pojawiały się pytania, oczywiście. Dla nas to przede wszystkim niesamowicie utalentowany artysta, mieszkający we Francji. I wczoraj też na scenie podczas prób, zresztą Asaf próbował u nas od środy. Język francuski był wszechobecny. Ja się go uczyłam gdzieś tam w liceum, więc coś tam piąte przez dziesiąte rozumiałam. Natomiast przede wszystkim jest to niesamowicie utalentowany artysta i wczoraj, jak na próbie zabrzmiał jego głos, to po prostu sala dudniała, także no, pięknie się tego słuchało.
0: Ale tutaj jeszcze tak dopytam, w jakimś sensie teraz, szczególnie też po tej debacie eurowizyjnej, no mówi się o tym, że jednak wybór muzyczny czasem też jest jakimś, no może nie statementem, ale też w jakimś sensie odniesieniem do obecnej sytuacji w Izraelu. Czy czujesz, że powinniście też jakoś odnieść się wy, czy artysta, do tego, jakie stanowisko zajmuje w obecnej sytuacji na świecie?
1: Myślę, że my mamy na tyle komfort jako Cavatina Hall, będąc prywatną salą koncertową, że jesteśmy dalece od jakichś nacisków w związku z sytuacjami politycznymi, geopolitycznymi i tego bym się po prostu trzymała.
2: My jeszcze będziemy przypominać o tym, jacy artyści będą występować dziś i jutro w ramach Cavatina Guitar Festivalu trzeciej edycji. Czwarta edycja za rok, to już wiemy. Kiedy?
1: Zapraszam 22 i 23 maja. Dosłownie dzisiaj ruszyliśmy ze sprzedażą karnetów, więc jeszcze nie znając line-upu, można kupić karnety w takiej najniższej cenie puli Fantix, która jest dostępna tylko do maja lub do wyczerpania zapasów. No a później zaczniemy odsłaniać pierwsze karty line-upowe, no i wtedy się dopiero okaże, co nas czeka za rok.
0: Do godziny 19 jeszcze będzie kilka okazji, żeby zapoznać się z line-upem tegorocznej edycji. Dziękuję Ci bardzo. Aleksandra Gadzińska była z nami w
1: studiu. Wam dziękuję.
0: A teraz przed nami jeden z artystów, który wystąpi jutro, czyli polski akcent festiwalu Cinnamon Gum.

0: To jedna z tych przedstawicielek świata zahaczającego o jazz, o soul, o gospel. Zresztą mówi o tych wpływach bardzo, bardzo często. Soul też bardzo dużą rolę odgrywa w jej muzyce, no i cały bogaty katalog Motown, a mówią jej Olympia Vitalis. Myślę, że warto zapamiętać, bo jeżeli utrzyma tę passę, którą obecnie podąża, może być na niej głośno w tym świecie.
1: W Tygodniku Muzycznym jesteśmy dzisiaj w Bielsku Białej na festiwalu Cavatina Guitar Festival i tutaj dużo akcentów muzyki gitarowej, również polskiej. Jednym z artystów, który akurat już wystąpił dzisiaj w Bielsku Białej, jest Aleksander Szalonek.

0: Nie mam tutaj nic złego na myśli, ale takich dad rockowych.
1: Ale też takich wakacyjnych. No zresztą tak. Samo określenie Never Have I Ever to słynna gra, w której...
0: Tak, kojarzy się od razu.
1: W której się mówi, czego się, co już się właściwie robiło, a nie czego się nie robiło. Można się pobawić ze znajomymi. Ja w sumie polecam. Ja jestem wielką miłośniczką sceny polskiej, więc w dzisiejszej audycji musiało się też znaleźć coś nowego z naszego niezależnego pola. To zdecydowanie dosłownie z pola kwiatów zespół Mlecze i ich najnowszy singiel Tracę Czas.

0: Może to takie luźne skojarzenie, ale trochę bondowski momentami jest ten utwór Mleczy.
1: Co bondowski?
0: Myślisz? No.
1: A może faktycznie. No tak, o smykach gadaliśmy trochę przed momentem, przed wejściem na antenę, że są i że nadają charakteru. Ja bym chciał więcej takich. Poproszę więcej Mleczy.
0: Mlecze nagrywają teraz kolejną płytę, więc może wysłuchają twoich próśb. Przypominamy, że jesteśmy na festiwalu Cavatina i stąd udało nam się porozmawiać z pewnym zespołem.
1: Który już za chwilę, bo o 19:00 zagra tutaj właśnie w Cavatina Hall.
2: Hello, I'm Alex.
3: And I'm Steph.
2: We're from Kari Kari and we're in Cavatina Hall in Bielsko-Biała and you're listening to Trójka.

0: zupełnie inaczej do tego podchodzą. Na żywo, no i oczywiście interpretują swój występ na bazie tego, co zobaczą w publiczności. I tak też będzie dziś, już za 15 minut. Powiedział też Aleks o tym, że nie przygotowują sobie takiej setlisty, której muszą się radykalnie trzymać. Raczej, no właśnie, dostosowują się do klimatu, który zastaną.
1: I ta sfera wizualna też jest dla nich ważna w aspekcie tworzenia. Zapytałam też o łączenie takiej filmowości i pejzażowości. Czy to jest dla nich istotne w muzyce?
2: Yeah, I think even sometimes we think in films, like when the song is in the process, when we get pictures in our head, we know it's the right way. So, I don't know, for some reason our music is really cineastic and...
0: Cinematic to jest takie słowo, którego zawsze brakuje mi w języku polskim. Cały czas nie wpadłem na to, jak można inaczej to powiedzieć. No kinowe to jest z jednej strony może jakieś wyjście, ale no takie nie do końca. Nie do końca oddaje to, czym jest cinematic, bo taka jest muzyka Kari-Kari. O tym też powiedziała Steffi, że właściwie w procesie tworzenia bardzo często zaczyna się wszystko od obrazu właśnie i obrazami myślą, tworząc piosenki, kiedy są w procesie. Te kolejne obroty wokół słońca to jest też ciekawy element, bo ich najnowsza płyta taki właśnie nosi tytuł, Another Trip Around the Sun, i też o tę ideę idącą za płytą zapytaliśmy.
3: It's called One More Trip Around the Sun, and you know, we both come from like an area and also from a background. It wasn't really in the cards to be like artists, you know, like my dad is a plumber and I'm the, like Steffi's dad is a trained electrician, and they're all like very creative and also talented people, but it's not like we had those role models, you know, like, oh, my uncle, he's a photographer, and my other aunt is a professional singer. So we always just made music. Like, we started in my parents' basement with, you know, a cracked version of Ableton Live, and we just did it for the love of it, but never thought this might be a career. And I don't try to sound like a douche now, but, you know, we really live our dreams, you know, like I couldn't believe that we ever would achieve that kind of success to be, you know, like be able to play like at such a beautiful hall like here. And there's like people in Poland that, you know, listen to music. And, or recently we did our first US tour and we came to Seattle and there's like 300 people that, you know, like sing along to the songs. It's very surreal. And at the same time, it's kind of growing. And you feel, you know, like yesterday was like 60,000 people. And to be honest, it doesn't really feel much different to when, like our first show in Vienna, when it was like 200 people, you know, that paid for it. It's like, you know, you get used to it kind of. And the whole album was kind of, you know, we just turned 30. We now did it for like 6 years or something. So it's kind of like, you know, you feel like, oh, you know, what's next, you know, there's always like the next thing, but then once you get that next thing, you realize, oh, it doesn't really change, you know, we need to

0: like be happy and about what we do from within. It doesn't matter so much what's, you know, what the like the success is from the outside. And so it was a lot about that, kind of like, you know, becoming 30 and like reflecting on like family and friends and what's important to us and, you know, what the things in life are. And so it's called One More Trip Around the Sun. And yeah, reflecting on a lot of that. And that's why, for example, we put our family on the album cover. So it's like my brother and Steffi's mother, like all of our closest friends and family, kind of like a, you know, hip hop kind of posse. Mm-hmm. But we also had a lot of like problems. And so it felt like, you know, who are the people, what are the most important things in life for us? I think that's the motive. And mm-hmm. and so we wanted to have like our closest family on the album cover.
1: Na okładce płyty widać już, jaki jest jej motyw przewodni, mianowicie rodzina, wspólnota, do której też Alex się odniósł. Ja teraz jedno słowo powiem do Olgi, bo możemy już grać utwór, który mamy zaplanowany. Niech on sobie pod spodem gdzieś przygrywa, to może nawet będzie lepszy efekt, kiedy podsumuje to, o czym Alex przed momentem powiedział. Mianowicie nie spodziewali się do końca tego, że takich kariera się potoczy, ponieważ nie mieli w pobliżu takich postaci, jak na przykład ciocia wokalistka, ojciec malarz i tak dalej, które to osoby by ich zainspirowały naturalnie do tego, żeby tworzyć, robić sztukę, więc zawsze robili to po prostu na czuja, z miłości, nie myśląc specjalnie o karierze, nigdy nie spodziewali się takiej rangi sukcesu, jaki ich zastał. No i pierwsza trasa po Stanach za nimi, wczoraj grali dla 60 tysięcy ludzi, no a cały album One More Trip Around the Sun odnosi się do tego, że zrobili ten krok milowy, skończyli 30 lat, muszą skupić się na radości z tego, co robią, a nie myśleć właśnie o sukcesie, który jednak niewątpliwie jest widoczny. Już za 10 minut w Kawatynie wystąpią Kari Kari.

0: Metterling, czyli jeden z utworów z ostatniej płyty Kari Kari, tu w wersji live, więc taki przedsmak tego, co zaraz będzie działo się w Bielsku Białej.
1: O, właśnie nas mijają, właśnie Alex przychodzi obok nas i cała ekipa Kari Kari. Powodzenia. Za chwilę pojawią się na scenie Cavatina Hall, a my się żegnamy. To był tygodnik muzyczny, kolejny już zresztą, z Cavatina Guitar Festivalu 2026. Ania Lalka,
0: Maciek Jankowski, Krzysztof Przybyła i Olga Szućko. Dziękujemy.
1: Lecimy na koncert. Pa, pa.

0: to promocja.
1: To jak to idzie?
2: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
1: Więc to są...
2: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
1: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem porozmawiajmy@polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
2: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: 3, 17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15... A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna, który mimo zakazu wjechał autem nad morskie oko, wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce. Jutro w referendum mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta miasta. Za godzinę zaczyna się finałowa gala festiwalu filmowego w Cannes. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem na drogę prowadzącą do morskiego oka, ma trafić na listę osób niepożądanych w Polsce. O objęcie go 5-letnim zakazem wjazdu zawnioskowała policja. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podkreśla, że resort i policja podjęły działania zaraz po publikacji zdjęć z rajdu w internecie.
9: W związku z tą sytuacją, która jest, nazwijmy to po imieniu, sytuacją, która nie ma racji bytu i sytuacją niedopuszczalną, tutaj policja zawnioskowała o wpisanie obywatela Ukrainy na listę osób niepożądanych w Polsce z 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
8: Do zdarzenia doszło na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kierowca sportowego auta przejechał drogą objętą zakazem ruchu aż nad jezioro i wrócił tą samą trasą. Policjanci zatrzymali go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych. Jutro w Krakowie referendum. Mieszkańcy zdecydują, czy prezydent Aleksander Miszalski oraz radni zachowają stanowiska. Głosowanie w referendum rozpocznie się o godzinie 7 rano i potrwa do 21. Głosujący otrzymają od komisji wyborczej dwie karty, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
10: Jedna karta będzie formatu A5 i będzie tam wskazane pytanie, czy jest pan, panie, za odwołaniem prezydenta Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta Krakowa przed upływem kadencji, i dwie odpowiedzi, tak albo nie. Na tej karcie również będzie informacja, takie pouczenie, że oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie. Druga karta będzie formatu A4 i znowu pytanie, czy jest pan, pani, za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji.
8: Od północy w związku z referendum obowiązuje cisza wyborcza. Eksperci są zgodni, F-35 to zaawansowane technologicznie maszyny. Wczoraj do Polski przyleciały 3 samoloty z zamówionych dla Wojska Polskiego 32. Polskie F-35 otrzymały nazwę Husarz. Została ona wyłoniona w ogólnopolskim konkursie.
11: Redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma podkreśla, że F-35 może przełamywać obronę przeciwnika i umożliwiać działanie samolotom starszej generacji, takim jak F-16.
12: F-35 ma być tym naszym frontmanem w tym przełamywaniu obrony powietrznej przeciwnika.
11: Redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki dodaje, że nowe maszyny mogą też prowadzić zwiad i koordynować inne wojska.
13: F-35 ma właśnie być mózgiem i oczami na polu walki w przyszłości. Jeszcze ma dość kierowanie bezzałogowymi, bojowymi statkami powietrznymi.
11: A nowe systemy F-35 pozwalają na więcej niż starszym maszynom. Warto zwrócić uwagę na specjalny hełm pilota.
13: Teraz dzięki tej rozproszonej aperturze widzimy wszystko, co się dzieje pod samolotem, nie tylko nad nim i w pobliżu.
11: Polska zakupiła 32 samoloty

0: 35. Część z nich stacjonować będzie w Łasku, inne w Świdwinie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: O 20.15 rozpocznie się finałowa gala Festiwalu Filmowego w Cannes. Dwie polskie produkcje mają szansę na prestiżowe nagrody. Krótkometrażowy Speed to Sanctus Michała Toczka i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, wymieniana w gronie kandydatów do Złotej Palmy. Reżyser Korek Bojanowski mówi, że konkurencja w tegorocznym konkursie głównym jest jednak wyjątkowo silna.
2: Jeżeli chodzi o szanse i tego, jak one były omawiane w czasie festiwalu nagrodę, no to w momencie, kiedy film wychodził, to mówiono, że może właśnie rywalizować o tą najwyższą stawkę, na pewno o jakąś nagrodę. Dzisiaj oczywiście, jak już wszystkie filmy miały pokazy w Cannes, biorąc udział w konkursie, ta sytuacja nie jest tak klarowna. Takimi mocnymi kandydatami jest też Minotaur Andrija Zwiagnicewa czy La Bola Negra braci Javier Ambrosio.
1: Zdobywcę Złotej Palmy poznamy około 21. Jeśli Ojczyzna wygra konkurs główny, Paweł Pawlikowski będzie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim nagrodzonym w Cannes najważniejszym festiwalowym trofeum. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Norbert Michalak.
4: Na początek piłkarska ekstraklasa, trwa ostatnia 34. kolejka. Sprawdzamy, co dzieje się w czubie tabeli. W walce o wicemistrzostwo Polski Górnik zajmuje drugie miejsce, prowadząc z Radomiakiem Radom 6-1. Na trzecim miejscu w tabeli jest Jagiellonia, która wygrywa z Zagłębiem Lubin 1-0. W walce o kwalifikacje do Ligi Konferencji Raków jest czwarty, prowadzi z Arką 2-0. Za zespołem z Częstochowy na miejscu piątym Legia, która też prowadzi z Motorem Lubin 4-0, a na dole tabeli spadkowiczów dołączyła Lechia, która przegrywa z Termaliką Nieciecza 1-3, a mistrz Polski Lech Poznań z Wisłą Płock prowadzi 2-1. Kolejna wygrana reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w Sokka. Polacy, którzy bronią tytułu, pokonali Gruzinów 4-1 i awansowali do ćwierćfinału, mówi Bartek Dębicki, kapitan reprezentacji.
5: Myślę, że Gruzja to naprawdę mocna drużyna. Gdzieś taka trochę lepsza Bułgaria, można by było to tak określić. Agresywni, dobrze wyszkoleni technicznie, także to nie był taki prosty mecz, jakby mógł wynik o tym świadczyć, bo też mieli swoje sytuacje. Najważniejsze jest zwycięstwo. Gdzieś wyciągamy wnioski z błędów i jedziemy dalej.
4: Mecz ćwierćfinałowy z Kazachstanem o 19.50. Polskie siatkarki wygrały z Serbią 3-0. Było to ich drugie spotkanie towarzyskiego turnieju w Genui. Dzień wcześniej przegrały z Turczankami 2-3. Jutro o 21.00 biało-czerwone zakończą imprezę meczem z Włoszkami. Zawody w Genui są etapem przygotowań do Ligi Narodów. Na koniec Giro d'Italia. Po 14 etapie doszło do zmiany lidera. Zwycięzca Jonas Vingegaard przejął różową koszulkę od Portugalczyka Afonso Eulalio. Duńczyk samotnie kończył finiszowy podjazd pod wzgórze Pila. Eulalio był 15 ze stratą 2 minut i 49 sekund. Polacy nie startują.
1: Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a po południu burze. 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie. Nad samym morzem najwyżej 19.
6: Autopromocja.
7: Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. 2 miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18.00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii.

0: bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lasium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Trwa 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Do niedzieli koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowego festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
16: Scena teatralna Trójki.
15: Wiemy już, które słuchowiska Teatru Polskiego Radia będą zaprezentowane w festiwalowym konkursie. Do nagród nominowano 16 słuchowisk z programów pierwszego, drugiego i trzeciego oraz z rozgłośni regionalnych. Dzisiaj przypomnimy część pierwszą superprodukcji radiowej Jedynki, a później zaprosimy na krótkie spotkanie z reżyserką słuchowiska Julią Mark.
17: Znachor. Serial audio Jedynki. Teatr Polskiego Radia przedstawia. Odcinek pierwszy. Operacja na otwartym sercu.

0: Odsłaniam usierdzie. Napięte, tamponada. Hak.
1: Proszę.
0: Dobrze, i klat.
1: Proszę. Krwawi.
0: Ucisk. Zwiększyć eter. Eter zwiększyć. Dobrze, jeszcze jeden szef. Bliżej brzegu rany.
1: Serce zwalnia.
0: Perikardiotomia. Proszę o niewielką dawkę atropiny. Oddech wspomóc.
1: Siostro, maska na twarz. Głowa odchylona.
0: Nie ruszać. Czekamy, aż tętno się podniesie. Dobrze. Wraca. Dochodź.
1: Zmniejszamy ter. Oddech płytki.
0: Podajcie tlen z worka. Tętno?
1: Nitkowate, około 60.
0: Tlen na naczynie. Dobrze. Hemostaza. Gazik. Gazik do osuszenia, proszę.
1: Tak, proszę.
0: Stabilny?
1: Stabilny. Tętno unormowane.
0: Proszę podać nić jedwabną. Zamykamy.

0: Szef. Szef na osierdzie luźny, by nie uciskało. Warstwowo zamykamy ścianę.
1: Udało się.
0: Doktorze Dobrzeński, może pan kończyć, dziękuję.
2: Moje gratulacje. Moje najszczersze gratulacje, kochany doktorze.
3: A dziękuję, a to nic, naprawdę.
2: No. O, pan doktor jak zwykle zbyt skromny.
3: Jestem już ten spóźniony. Obiecałem żonie, że będę na 8. Zeszło nam się do... O Boże, już jest 10, patrz, no. Były jakieś telefony do mnie?
2: Tak, tak, z domu. Dzwonili kilka razy.
3: Dziękuję, w takim razie, no, lecę, dziękuję.
2: Futro! Zapomniał pan futra.
3: Dziękuję pani Leno, prezent. Co ja bym bez pani zrobił, no? Kochana pani Leno.
2: Szczęśliwej rocznicy.
3: Dziękuję.
2: Poleciał. Dobrze, że swojego płaszcza nie zapomniał.
1: Pani Leno...
2: Tak ją kocha. Każda kobieta może jej pozazdrościć.
1: Było coś do mnie?
2: Nie, nie, nie, nikt nie dzwonił. Ale sukces! Jeden tylko nasz profesor mógł się porwać na to. Pokazał, co umie.
1: No, nie przesadzajmy. Dobranoc, dobranoc. Dobranoc.
4: Panie profesorze, pan się Boga nie boi w samej koszuli.
3: Ja nie miałem czasu płaszcza założyć. Śpi już?
4: Panie profesorze.
3: Śpi już pewnie, tak? Cii, spóźniłem się. Wiem, że zeszło mi się dłużej niż myślałem. Ale to będzie niespodzianka. Zobacz, jaki piękny.
4: No, futro jak się patrzy. A? Chyba z nurków.
3: Spodoba jej się, co? Będzie wyglądała pięknie.
4: Ale panie profesorze...
3: Nie budź mi jej. Zdejmę buty tylko, żeby ciszej było.
4: Panie profesorze, pani z panienką. Boże przenajświętszy. Miej w opiece.
5: Gdzie ona?
4: Boże przenajświętszy.
5: Gdzie jest? Gdzie Bata? Gdzie Mariola?
4: Wyjechały. Próbowałam powiedzieć i... Wyjechały zaraz po południu.
5: Wyjechały? Do matki?
4: Rzeczy wszystkie. Zabrały.
5: Ta, do matki pewnie. Przykro jej było, że się spóźniłem. No to...
4: List. Kazała oddać w pana własne ręce.
5: Co?
4: List.
5: List.
4: Niech pan... Usiądzie, zrobię gorącej herbaty. Straszna śnieżyca.
5: Rafale pokochałam. I ta miłość silniejsza jest ode mnie. Silniejsza od wszystkich uczuć, jakie żywię i zawsze żywiłam dla ciebie. Nie proszę cię o przebaczenie. Nie zasłużyłam na nie, nigdy nie byłam godna ciebie. Nigdy nie sięgałam do twojego poziomu. Sam o tym wiesz aż nadto dobrze i jedynie twojej dobroci przypisuję to, żeś zawsze starał się nie okazać mi tego, co jednak było ponad wszelką miarę dla mnie poniżające i dręczące. Ja widocznie nie byłam stworzona do takiego życia. Męczył mnie i wielki świat, i bogactwo, i twoja sława, i moja nicość przy tobie. Teraz świadomie idę w nowe życie, gdzie może czeka mnie ostateczna bieda. W każdym razie ciężka walka o każdy kawałek chleba. Ale walkę tę toczyć będę obok i razem z człowiekiem, którego bezbrzeżnie kocham. Zabieram Mariolę, bo bez niej nie potrafiłabym przeżyć jednej godziny. Po kilku latach, gdy już oboje spokojnie będziemy mogli spojrzeć w przeszłość, odezwę się do ciebie. Nie umiałam cię okłamywać. I wiedz, że byłam ci wierna do końca. Żegnaj, miej litość i nie staraj się mnie odnaleźć. Beata, nie staraj się mnie odnaleźć. Bez pieniądze i całą biżuterię zostawiam w kasie, klucz od kasy. Włożyłam do skrytki w twoim biurku. Zabieram ze sobą tylko rzeczy Marioli.
4: Panie profesorze, herbata.

0: Nie teraz. Wychodzę.
1: Proszę ubrać płaszcz!
0: Gdyby ktoś dzwonił, to proszę... Albo zresztą nie ważne.
1: Zapomniał pan czapki! Gdzie pan idzie w taką śnieżycę?
0: Jak mogła mi to zrobić? Jak mogła? Muszę ją odnaleźć. Nie, no i co? I co z tego, że ją odnajdę? I co? Nigdy nie zgodzi się do mnie wrócić. Napisała wyraźnie, że nie kocha, że dręczy ją moja rzekoma wyższość. Moje bogactwo ją dręczy. Moja sława. A na pewno i moja miłość. Była na tyle delikatna, że tego nie powiedziała wyraźnie. Jak mogła tak postąpić, jak mogła? Czy nie zdawała sobie sprawy z tego, że odbiera mi wszystko?
2: Panie ozdobny! Pożycz pan bez gwarancji bankowej 500 na hipotekę polskiego monopolu spirytusowego. Pewność i zaufanie.
0: Czego pan chce?
2: Winszuję sobie napełnić mój pusty żołądeczek 45% rozczynem alkoholu. Thank you! Thank you, my darling! Pozwól jednak, hojny ofiarodawco, że w zamian ja ofiaruję ci coś cennego. Myślę o swoim towarzystwie. Tak, słuchcie, nie byli dobry człowieku, możesz dostąpić tego zaszczytu. Noblesse oblige, ja stawiam. Zmokłeś, ser. I przemarzłeś na zimnie. Pójdź do mej chatki i rozgrzej się przy mnie. Wprawdzie nie mam chatki, ale za to posiadam wiedzę. Wiem mianowicie, gdzie się mieści jedyna knajpa, do której o tej porze człowiek dostać się może bez wyłamywania zamków i krat. Jedno słowo. Drożdżyki! Tu na rogu Połanieckiej i Witebskiej. Chodźmy, chodźmy, bo zimno jak diabli, jak sto diabłów. Proszę wielmożnego pana. Tutaj stolik wolny. Maestro! Siadaj! Maestro Drożdżyk! Buteleczkę i zagryzeczkę, byle świeżą, bo uważasz, pan hrabie, Napoleona diabli wzięli Olesia Macedońskiego ditto. A dlaczego? Pytasz gromkim głosem. Otóż dlatego, że nie sztuka być kimś. Sztuka, przyjacielu, być nic. Ja ci to mówię, ja, który z nigdy z koturnów nie zleci na zbity pysk. Bo nigdy na nie nie wejdzie. Cokół jest podkładką dla durniów, przyjacielu. A wiara to balon, z którego wcześniej czy później gaz wyleci szansami. No jest, owszem. Ale prędzej sam zdechniesz. Strzeżcie się balonów, obywatele! Pod na przykład w takiej sytuacji, w jakiej ty jesteś w wodzu. Przetoczyło się po tobie coś ciężkiego, prawda? To balon czy koturny? Zbankrutowałeś czy rozczarowanie? Kobieta cię zdradziła?
3: Porzuciła.
2: No i co to znaczy? No?
3: Co znaczy? Co to znaczy? To znaczy wszystko,
2: co
3: wszystko.
2: Co znaczy? Tak twardy musisz być, jak wielkie drzewo. Gdyby cię skory obłuskano, porósłbyś nową. Gdyby ci gałęzie obcięto, wyrosłyby nowe. Ale od wyrwało cię z korzeniami z gruntu. Rzuciło cię na pustynię.
3: Tak.
2: Dobra, napij się wódki, bracie.

0: Wódka to dobra rzecz.
1: Na pustynię. To prawda, na pustynię.
0: A widzisz. I siła nie pomoże, gdy oparcia nie ma. Grunt rozmiękł, rozpłynął się, przestał istnieć. Już Archimedes powiedział... co to on powiedział? Zresztą pies z nim tańcował.
2: O, tu już drętwo. No niech szanowny pan pozwoli z nami. Niech pan tylko raczy zapłacić.
1: Porzuciła mnie? Porzuciła? Ha! Porzuciła mnie!
2: Jany, bierzemy go. Prr, wsiadamy. No, szanowny pan do domu czy na tańce?
3: Wszystko mi jedno.
2: O, nasza wesoła kompania zaprasza na tańce i śpiewy.
3: Dobrze. Naprawdę odeszła?
2: Tak, no pana kochanego nieszczęście spotkało, ale nie ma większego pocieszenia niż wesoła kompania i wódka. No, napij się pan. No, duszkiem, bo szkoda czasu.
3: Ale dlaczego?
2: Dlaczego? Na zmartwienie to jest jeden tylko sposób. Zalać cholerę na glans. No, pij.
0: Dawaj go.
2: Jeszcze stoi.
0: To pomóż mu.
2: Jak?
0: W łeb daj. I co teraz zrobiłeś najlepszego? Jak mu buty zdejmie? Portfel chociaż masz?
2: Mam.
0: To zawijamy. Już świta, zaraz się tu ludzie zaczną kręcić.
4: Dziś rocznica, która nas wszystkich napawa wielkim smutkiem. Przed 10 laty zniknięcie profesora Rafała Wilczura poruszyło całe miasto i pozostało do tej pory nieodżałowaną stratą dla polskiej medycyny. Profesor Wilczur kochał swoją pracę, kochał rodzinę, kochał życie. Jego sława wciąż rosła. W świecie lekarskim był uważany za znakomitość. Śledczy wiele lat prowadzili niezmordowane dochodzenie, by dowiedzieć się, co się za tym kryło. Zabójstwo zdawało się być wykluczone. Z tego prostego powodu, że profesor nie miał wrogów. Jedynym dopuszczalnym motywem zbrodni mogłaby być chęć rabunku. Ale i tu nasuwały się istotne wątpliwości. Łatwo stwierdzono, że krytycznego dnia profesor miał przy sobie niewiele ponad 1000 złotych. Ogólnie zaś wiedziano, że używał zwykłego czarnego zegarka i nawet obrączki nie nosił. Zatem uplanowany napad rabunkowy i morderstwo jako wynik takiego napadu nie wyglądały prawdopodobnie. Czyżby najstraszniejsza alternatywa? Samobójstwo. Służąca zeznała, że profesor wyszedł z domu zbyt lekko ubrany, a na pytania służącej odpowiadał: to już nieważne. I ta teza musi zostać przez śledczych odrzucona z powodu braku ciała. Tak więc mija 10 lat i niestety nie udało się do tej pory dociec, co stało za zniknięciem wielkiego chirurga. Z okazji rocznicy tej strasznej tragedii nasza redakcja poprosiła zastępcę profesora Wilczura, wybitnego doktora Dobranieckiego, o powiedzenie paru słów dla naszych słuchaczy.
5: Składając hołd nieodżałowanej pamięci najlepszego człowieka, mądrego nauczyciela i wielkiego uczonego, polski świat lekarski pozostaje okryty żałobą po jego tragicznym zniknięciu, które niestety już zapewne na zawsze pozostanie okryte mrokiem bolesnej tajemnicy. Jednak my będziemy kontynuować jego pracę. Klinika pod moją dyrekcją nie zaprzestała swojej działalności. Chcemy zapewnić pacjentów, że znajdą u nas najwyższy...
1: Jakbym mało roboty miał, to jeszcze mi takiego przyślą.
3: Panie posterunkowy, no darujcie, ja nic złego nie zrobiłem.
6: Dokumenty macie?
3: Nie mam.
6: Wspaniale. To skądżeście się tu wzięli?
3: Przyszedłem z Czumki w Surskim Powiecie.
6: To urodziliście się też w Czumce w Surskim Powiecie?
3: Nie wiem, nie pamiętam.

0: Coraz lepiej. Piśmienny?
1: Tak.
0: Więc może wiecie, że byliście w szkole w Czumce? W Surskim powiecie?
1: No, właśnie nie wiem.
0: A nazwisko? Znacie? Ogłusi jesteście?
1: Niech pan nie gniewa się na mnie. Ja przecież nic złego nie zrobiłem.
0: No to mówcie w końcu prawdę.
1: No to przecież mówię prawdę. Ja nie wiem, jak się nazywam. Może wcale się nie nazywam. No wszyscy mnie o to pytają, a ja nie wiem.
0: Więc co? Nigdy nie mieliście dokumentów?
1: No, nigdy.
0: To jak was do roboty przyjmowali? Bez papierów?
1: No po wsiach to nie pytają o papiery. No, nazwą, jakkolwiek, jak komu wygodnie, już. No, tu, w tutejszym tartaku też podałem nazwisko, jakim mnie w Czumce przezwali. Józef Broda, ale panu posterunkowemu, no sam mówisz, że to przecie przezwisko, prawda? No, prawdę mówię, ja nic złego nie zrobiłem.
0: No, to się okaże.
1: No, pan posterunkowy może napisać do tych, gdzie pracowałem. Ja nikomu nic nie ukradłem, naprawdę.
0: A gdzie wasza rodzina?
1: No, nie wiem. Nie mam żadnej rodziny.
0: A byliście sądownie karani?
1: Tak jest.
0: Gdzie?
1: W zeszłym roku w Radomiu, a 3 lata temu w Bydgoszczy. Raz na miesiąc, a raz na 2 tygodnie.
0: No. I za co?
1: No, za włóczęgostwo. Ale niesprawiedliwie. No, jak to pracy szuka, to co? To od razu włóczęga? Tak naprawdę to za to, że dokumentów nie miałem, a prosiłem i w sądzie, i w policji, i w więzieniu prosiłem, żeby mi wystawili jaki dokument, no to nie chcieli. No to co mam robić? Niech mnie pan puści, panie posterunkowy, ja nic złego nikomu nie zrobię przecież.
0: Puścić? Jeszcze czego? Przepisy na to nie pozwalają. No. Odeślę was do starostwa, tam niech robią, co im się podoba. Możecie usiąść. I nie przeszkadzajcie. Muszę sporządzić protokół.
2: Posterunkowy Kania niechętnie wyciągnął z szuflady arkusz papieru i zaczął pisać. Długo się namyślał, bo brak nazwiska i miejsca urodzenia zatrzymanego osobnika psuł mu cały schemat protokołu. Wreszcie skończył i spojrzał na Brodacza. Szpakowaty zarost i włosy wskazywały, że musi mieć coś koło 50. Siedział bez ruchu, wpatrzony w ścianę, a jego przeraźliwa chudość i zapadnięte policzki sprawiały wrażenie szkieletu. Tylko ogromne, spracowane ręce poruszały się jakimś dziwnym, nerwowym ruchem.
0: No, to co ja tu mam wpisać?
1: No nie wiem.
2: Na biurku tym leżały stosy papierów. Były tam podania oblepione markami stemplowymi, kolorowe awizacje i Brodacz drgnął. Niemal najbliżej od niego leżała paczka papierów, a na samym wierzchu dokument. Była to metryka. Przysunął się bliżej i przeczytał. Wystawiona była na nazwisko Antoniego Kosiby, urodzonego w Kaliszu. Obliczył lata 52.
0: Nic wam tam nie zrobią. Najwyżej odsiedzicie za włóczęgostwo i puszczą.
1: No, jak inaczej nie można, no to nie ma rady, no.
2: Brodacz obejrzał się na policjanta. Posterunkowy stał odwrócony plecami i szukał czegoś w przepastnej szafie kancelaryjnej. Teraz trzeba było tylko położyć czapkę na biurku, tak by przykryć nią papiery.
0: Proszę zabrać tę czapkę!
1: A, przepraszam.
0: Też sobie miejsce znalazł, no.
2: Brodacz zsunął czapkę wraz z paczką papierów, po czym zwinął je w rulon i ukrył w kieszeni.
0: Wyprowadzić więźnia!
1: Antoni Kosiba. Lat 52, urodzony w Kaliszu. Antoni Kosiba. 52 lata.

Akurat na połowie drogi między Radoliszkami a Nieskupą stał młyn wodny, należący do Prokopa Szapiela, zwanego z Białoruska Mielnikiem. Do młyna dobudowany był dom. Miał trzy izby, w których Prokop z rodziną i z paroprawą

0: Kamilkami mieszkał. I przybudówkę, nową całkiem, którą dla najstarszego syna jeszcze postawił, gdy ten miał się żenić. Od śmierci najstarszego przybudówka pusta stała, bo i drugiego syna, gdy do niej się sprowadził, zaraz nazajutrz nieszczęście spotkało. Mówili ludzie, że Bóg Prokopa na potomstwie pokarał. Strasznie takie gadanie gniewało Prokopa. Ścierpieć tego nie mógł i niejeden już za swoje podejrzenia dobrze od niego oberwał. A jednak w tym musiało coś być. Miał przecież stary Prokop trzech synów. Średni na wojnie zginął. Najstarszy przed samym ożenkiem po pijanemu na lód wszedł. Ten złamał się i utonął. A najmłodszy, wbijając klin w sworzeń na samej górze, zwalił się i omal życia nie postradał. A i tak obie nogi połamał. Na próżno sprowadzali doktora. Na próżno doktor w deszczułki mu nogi układał. Na całe życie kaleką już musiał zostać. Chodzić nie mógł. Piąty miesiąc to siedział, to leżał. Do nijakiej roboty się nie nadawał. Jako że była niedziela, pracy we młynie nie było. To też Prokop swoje niedzielne modlitwy wyszedł odprawiać przed chatę, paląc przy tym fajkę i niewesoło rozmyślając. Słońce zachodziło już nad lasem, dzień dogorywał, ciepły i coraz cichszy. Nad stawami zganiało się ptactwo w pogoni za owadami. Nagle na gościńcu rozległ się warkot. Stary przysłonił oczy ręką. Gościńcem pędził motocykl.
1: O matko, no, dzień święty, takie rzeczy. Boga się nie boją. Tfu!
0: Cała okolica wiedziała, że to z Ludwikowa, z fabryki, syn właściciela, młody Panczyński. Za inżyniera za granicami się uczył, a teraz na odpoczynek do rodziców przyjechał. Gadali, że po ojcu miał zarząd fabryki objąć, ale jemu w głowie był tylko ten motocykl.
1: Diabelska maszyna, żeby ludziom po nocach spać nie dawać i konie na drogach straszyć.
0: Prokop z niechęcią spoglądał za tumanem kurzu znikającym na gościńcu. A patrząc w tamtą stronę, zobaczył człowieka idącego drogą do młyna. Człowiek szedł wolno, równym krokiem. Na plecach niósł węzełek na kiju. Gdy idący zbliżył się, okazało się, że jest już nie młody, z czarną, siwiejącą brodą.
2: Czy pozwolisz przysiąść i o wodę poprosić? Dzień gorący i pić się chce.
1: O, przysiąść każdemu wolno. A wody u nas, dzięki Bogu, nie brakuje. O, tam w siące ceber stoi.
2: Bóg zapłaci.
1: A skąd, że to Bóg prowadzi?
2: Z daleka. A teraz pod Grodna idę za pracą.
1: I od Grodna toś pracy nie znalazł?
2: Nie, no owszem, robiłem przez miesiąc u kowala w Mickunach. A robota skończyła się, to i poszedłem dalej. Jak już pierwej bywało, każdą robotę znam.
1: No jakże to tak?
2: A no już ze 12 lat po świecie chodzę, to i nauczyłem się wielu rzeczy.
1: A po młynarskiej części też pracowałeś?
2: Nie zdarzyło się, ale posłyszałem, że pomocnika szukasz, to myślę, zajść i zapytać. To przecież nie grzech. Chcesz, to weźmiesz mnie, nie chcesz, to nie weźmiesz.
1: Jakże ja mogę ciebie wziąć? Do domu obcego człowieka puścić?
2: Ja i nie napraszam się.
1: A to i mądrze robisz. Nie znam ciebie, ani nikt ciebie tu nie zna. Sam rozumiesz. Może ty i dobry człowiek, bez żadnych złych zamiarów. Ale może i zły. Nawet twego nazwiska nie wiem, ani skąd ty rodem.
2: Nazwisko moje Antoni Kosiba, rodem ja z Kalisza.
1: A kto by go wiedział, gdzie tam sam Kalisz?

0: ojca nigdzie nie zagrzejesz. To ty domu nie masz?
1: No nie mam.
0: No jak to tak? Żadnych bliskich nie masz?
1: A ty masz.
0: No jakże? Mam rodzinę.
1: Ale jakby tak, nie daj Boże, wymarła, no to co? To znalazłbyś życzliwych, bliskich, co pomogliby ci w biedzie? Nikt nie ma bliskich.
0: Ale ja sam wiem, jak należy się żyć. Krzywdy ani biedy niczyjej nie chcę. Przyjdzie kto do mnie, to głodny nie odejdzie. Taki tobie powiem. Mnie chleba nie brakuje. I ty się najesz. Pewne i to, że nie pozwolę ci w rowie przenocować. Kąt się znajdzie. Ale roboty dla ciebie nie mam. Wydajesz się nie głupi człowiek, może uczciwy. Ale mnie potrzebny robotnik zdrowy, silny, młody. No a ty już swój wiek masz.
2: Na to przybysz wstał bez słowa. O kilka kroków od domu leżał w trawie kamień młyński, pęknięty przez pół. Pochylił się nad nim, podłożył dłonie pod jego połówkę, rozstawił nogi, zaparł się i podniósł. Trzymał go tak chwilę, w milczeniu patrząc na mielnika, po czym rzucił, aż ziemia zadudniła. Prokop powoli nabijał swoją fajkę. Przybysz usiadł obok. Wyciągnął z kieszeni papierosa.
0: No, już zmierzch dochodzi.
1: Dochodzi?
0: No dobra, pora na wieczerze. Chodź. No chodź, zjesz z nami.
1: Bóg zapłać.
2: W dużej, wapnem bielonej izbie stał wielki stół. Przy niedzieli nakryty obrusem z grubego, czystego płótna. Na obrusie leżał potężny, płaski bochen chleba. Leżały łyżki drewniane i aluminiowe, widelce, noże i sól w zielonej maselniczce. Pod ścianami biegła szeroka ława, a nad nią półki przykryte gazetami powycinanymi w ząbki. Na półkach stały misy, dzbany, kubki, talerze, garnki emaliowane i sagany, a na honorowym miejscu sześć rondli miedzianych, błyszczących ostrą metalową czerwienią.
1: Szczęść Boże.
3: A szczęść Boże.
0: No, że Zania, co? Zapatrzyłaś się? No różę się.
3: Z daleka jesteście?
1: Z daleka.
3: To i w Wilnie byliście, a?
1: A byłem.
3: I ostrą bramę widzieliście.
1: Widziałem. Tam obraz Matki Boskiej. Cudowny obraz.
0: No każdy wie, że tak jest.
1: To cudy sam widziałeś?
0: No widzieć nie widziałem, ale ludzie opowiadali.
1: Opowiedz. Ja tam takich rzeczy nie umiem.
0: Dajcie spokój, gościowi.
3: Prosimy. My nigdzie dalej Radoliszek nie byli.
1: Interesuje mnie, czy ona i ludziom innej wiary pomaga. Na ten przykład prawosławnym.
0: O tego to nie wiem. Ale tak sobie myślę, że byle tylko kto był dobrym człowiekiem, to każdemu pomoże, nie? No, dość już, dość. Nasz gość jest zmęczony. Pościel mu zanika pod ścianą.
3: A pościele? Ale jeszcze chciałabym wiedzieć, jak to we Wilnie jest.
0: Jutro się dowiesz.
3: Nowy siennik wam dałam. Żaden robotnik jeszcze nie spał. Będzie wam wygodnie. Much już dzięki Bogu niewiele.
1: Bóg zapłać za wieczerze.
0: A nie ma za co. I kładź się.
1: To znaczy, że weźmiecie mnie do pracy?
0: A niech tam. Wezmę.

0: Dzień był do dnia podobny i jemu samemu zdawało się już, że tak zawsze będzie. A chociaż nie śmiał się nigdy, a uśmiechał bardzo rzadko, było mu tu dobrze jak nigdzie dotychczas. W sobotę, tuż przed zatrzymaniem koła, pękła dębowa piasta. Co żywo należało ją zmocować obręczą żelazną. Prokop przyniósł niemal biegiem narzędzia i Antoni ze 3 godziny pocił się, zanim reparacji dokonał. Ponieważ zaś narzędzia stary ponad wszystko cenił i trzymał je zawsze przy swoim łóżku, kazał skrzynkę tam odnieść. Antoni wziął ją na ramię i poszedł. Dotychczas nigdy do pokojów nie zaglądał, bo ciekawy nie był, a i nie miał po co. Czysto tu było nadzwyczajnie. Białe, nakrochmalone firanki w oknach i doniczki z pelargonią. Na wysokich łóżkach piętrzyły się aż po sufit piramidy pulchnych poduszek. Podłoga była czerwono malowana. W drugim pokoju zobaczył Wasila. Wasil leżał w łóżku i płakał. Gdy zobaczył Antoniego, zaczął uspokajać się, ale nagle zawołał.
1: Ja już dłużej nie wytrzymam. Ja ze sobą skończę.
2: Różne nieszczęścia ludzi spotykają, a przecież żyją.
1: To jest życie? Jak kłoda gnić? Co ze mnie? Ani komu, ani sobie.
2: Głupstwa, młody jesteś.
1: Młody? Kiedy nogami o własnych siłach stanąć nie mogę. Mówią, że to kara boska za grzech ojca. A ja mam za to cierpieć? Ja strójowi odebrałem jego cześć? Nie ja, tylko ojciec. Za cóż dla mnie to kalectwo?
2: Musisz zająć myśli.
1: O czym ja mogę myśleć? O czym? Kiedy tu spojrzę na te swe nogi, to wolałbym się nie urodzić. O, zobacz.
0: Wasil szarpnął kołdrę i odkrył się. Wychudzone nogi, nienaturalnie cienkie, pokryte były na goleniach różowymi pręgami blizn, które jeszcze nie zdążyły zbieleć, i zgrubieniami. Wasil coś mówił, lecz Antoni Kosiba nie słyszał tego, nie rozróżniał słów. Patrzył jak urzeczony. Czuł, że coś dziwnego z nim się dzieje. Patrzył tak, jakby już kiedyś taki widok miał przed oczami. Jakby tak być powinno. Nieprzeparta siła kazała mu pochylić się nad leżącym. Wyciągnął ręce i zaczął obmacywać kolana i golenie. Jego grube palce pokryte stwardniałą skórą z nieomylną sprawnością wyszukiwały naciskami na zwiotczałe mięśnie kaleki krzywizny źle zrośniętych kości. Dyszał ciężko, jakby przy wielkim wysiłku. Walczył z myślami, ależ tak, tak przecież dobrze wie, co Wasilowi dolega.
2: Jak dawno spadłeś i połamałeś nogi?
1: 5. miesiąc.
2: Piąty? Ale tobie zestawili.
1: Zestawili. Doktor z miasteczka, z Radoliszek. I mówił, że będę zdrów. W deseczki mi nogi zabandażował. 2 miesiące leżałem. A jak zdjął...
2: No, to co?
1: To powiedział, że takie połamanie, że żadnej rady nie ma. Ojciec chciał mnie do samego Wilna wieźć do szpitala. Ale doktor powiedział, że nie ma po co. Bo i sam Pan Bóg tu nie pomoże.
2: Nieprawda.
1: Jak to nieprawda?
2: A także nieprawda. Poruszaj palcami. No widzisz? Nieprawda. Jakbyś nie mógł poruszać, to koniec. A teraz stopami poruszaj.
1: Nie mogę. Boli.
2: To i powinno boleć. To trzeba tobie nogi znowu połamać i prawidłowo kości złożyć, tak jak powinny być. I wyzdrowiejesz.
1: A ty, Antoni, skąd wiesz?
2: Skąd?

0: Nie wiem skąd. Ale to nic trudnego. O, zobacz. Tu tobie zrosło się krzywo i tu. A na tej nodze jeszcze gorzej. Tu pęknięcie aż do kolana pewno jest i boli.
1: Bardzo boli.
0: A, widzisz. I tu musi być tak samo.
1: Widzisz?
0: Tu trzeba przekroić skórę i mięśnie, a potem młoteczkiem albo piłką zestawić w porządku. Tylko nie wolno tracić czasu, trzeba to prędko zrobić.
1: Doktor Pawlicki nie zgodzi się.
0: Ja to zrobię.
1: Ty?
0: A tak, ja. I zobaczysz, będziesz chodził po dawnemu.
1: Robił ty to kiedy?
2: Antoni spochmurniał. Oczywiście nigdy nie zajmował się leczeniem, ani tym bardziej zestawianiem złamanych nóg. Wśród wielu zawodów, do których się zaprawił w ciągu swojej wieloletniej wędrówki, wiedział to z zupełną pewnością, nigdy nikogo nie leczył. Sam teraz dziwił się sobie, skąd z takim przekonaniem mógł twierdzić, że kalectwo Wasila było do usunięcia. Antoni Kosiba nie lubił kłamstwa, ale tym razem mogło doprowadzić do celu.
0: Czy robiłem to? Wiele razy robiłem. I tobie zrobię i wyzdrowiejesz.
1: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
0: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
1: Jak wszyscy?
0: Jak wszyscy.
1: Antoni? Zonia! Ojcze! Chodzić będę! Będę chodzić!
3: W odcinku pierwszym z Nachora wystąpili Michał Żurawski, Artur Barciś, Katarzyna Anzorge, Barbara Zielińska, Adam Ferency, Kamil Mularz, Krzysztof Satała, Sławomir Pacek, Magdalena Smalara, Arkadiusz Brykalski, Krystyna Czubówna. Reżyseria Julia Mark. Adaptacja Małgorzata Maciejewska. Reżyseria dźwięku Anna Balcewicz. Muzyka Mateusz Dębski. Wokal Michalina Łabacz, Krzysztof Szczepaniak, Karolina Piwosz, Maja Polka. Muzycy Jakub Gumiński, Wojciech Gumiński, Rafał Grząka, Mateusz Szemraj, Helena Matuszewska z zespołu Same Suki. Nagranie muzyczne Anna Balcewicz, Maciej Kubera. Asystentka reżyserki Zuzanna Socha. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska.
4: Dziękujemy. Gratulujemy w konkursie radiowym festiwalu Dwa Teatry tylko 16 słuchowisk. Jeżeli Znachor znalazł się właśnie w finale, to znaczy, że został nominowanym. Julia Mark towarzyszy nam.
5: Witaj Baszko. Bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteśmy w tej szesnastce. Mam ogromny sentyment do tej pracy. Mam poczucie, że robiąc Znachora nauczyłam się najwięcej na świecie na temat robienia słuchowisk, bo rzeczywiście to było ogromne wyzwanie. Więc cieszę się, że go zaprezentujemy. Zakwalifikował się pierwszy odcinek Znachora, natomiast dla chętnych wszystkie odcinki. Taki pokaz dla Państwa w Sopocie zaplanowaliśmy. Chociaż każdy w Polsce chyba wie, jak się kończy Znachor.
4: My towarzyszyliśmy twórcom tego wydarzenia, powtarzając, omawiając tę całość. Dzisiaj więc tylko powtórka z tej powtórki. Przypominamy, był to prezent dla słuchaczy programu pierwszego.
5: Tak, Znachor był prezentowany począwszy od pierwszego dnia świąt przez cały ten okres świąteczny.
4: Cztery części w około 160 minutach.
5: 170 minut,
4: dokładnie. No więc już sama adaptacja jednej z najsłynniejszych powieści polskich XX wieku, to powieść z 1937 roku, stanowiła wyzwanie.
5: Ten tekst napisała Małgosia Maciejewska, która będzie z nami na festiwalu Dwa Teatry. Potwierdziły udział w festiwalu osoby, które grają tam dosyć duże role, więc będziemy mogli spotkać się z Państwem na pewno po emisji konkursowego słuchowiska i chętnie opowiemy o naszej pracy.
4: Słuchowisko wieloobsadowe, naturalnie. To może przypomnijmy, kto zagrał tę tytułową, główną zarazem, ikoniczną rolę.
5: Antoniego Kosibę, Rafała Wilczura zagrał Michał Żurawski, jego córkę Michał Alina Łabacz, no i bardzo istotna rola profesora Dobranieckiego po raz

0: trzeci w Znachorze wystąpił Artur Barciś.
1: Michał Żurawski kompletnie inny niż ci, których pamiętamy z ekranów.
0: Taki bardziej emocjonalny, taki poszarpany. Moim zdaniem to jest bardzo romantyczny bohater, ta kreacja Michała.
1: Z mojego punktu widzenia młodszy. W każdym razie dał radę. Już o tym rozmawiałyśmy z Małgorzatą Maciejewską, że no, ocalała narracja. Pojawiała się przez cały czas narratorka, nie narrator. I w tej roli
0: Krystyna Czubówna, chyba najbardziej kontrowersyjny pomysł obsadowy, który powstał nagle. Niektórzy mówili, że oszalałam i że to jest bardzo głupie, a inni, że wspaniałe. Stwierdziłam, że lepiej być szaleńcem i zrobić coś ekstremalnego i myślę, że podjęłam dobrą decyzję.
1: W efekcie rola no, nie do przecenienia, po prostu fenomenalna. A to, że możemy mieć skojarzenia z tym głosem, z kompletnie innej rzeczywistości. Przecież taki jest świat. No.
0: Świadomie zastosowałam ten zabieg. To znaczy, ona troszkę opowiada o radoliszkach jako filmie przyrodniczym, tylko w filmie przyrodniczym z ludźmi w rolach głównych.
1: O, to ciekawe. Tego nie wiedziałam, że takie było założenie. Dalej, oryginalna muzyka.
0: Tak, tak. Muzyka to jest chyba moja ulubiona część naszej pracy. Wspaniałe doświadczenie. Udało mi się już spotkać z chłopakami, którzy tworzyli muzykę po raz kolejny, bo oni też realizowali muzykę do słuchowiska na żywo. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł. Mateusz Dębski skomponował tę muzykę. Wspaniali muzycy i też wokaliści, bo mamy tam wokalistki, które śpiewają białym głosem, ale też Michalina Łapacz i Krzysiek Szczepaniak śpiewają piosenki stylizowane na lata 20. Muzyka powstawała dosyć długo, ale był to wspaniały proces i jestem ogromnie dumna z tego, jak wygląda soundtrack do Znachora.
1: Proszę Państwa, jeszcze w podsumowaniu, czyli żeby zamknąć ten temat, przypomnienie, jaka była geneza powieści, tej powieści, to był odrzucony scenariusz filmowy, czyli w kodzie genetycznym Znachora przetrwał potencjał filmowy czy serialowy. Nie mogło się nie udać, także w radiu. Jurorom niczego nie sugerujemy, twórcom życzymy nagród na
0: 25. Festiwalu Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry, Sopot 2026.
1: To reżyserce Znachora bardzo dziękujemy, a teraz o, jest z nami również kierowniczka literacka teatru. Witaj, Julio.
0: Witaj, Baszko.
1: Czy w związku z tym mogłabyś nam powiedzieć, gdzie będą odbywały się przesłuchania oraz pokazy, bo może też już wiesz, spektakli. Skądinąd wiemy, chyba od ciebie, że nie ma już multikina, chociaż budynek ocalał.
0: No właśnie, udało nam się ocalić multikino jednak. Będą pokazy konkursowe w multikinie mimo wszystko. Prezydentka Sopotu jakoś to załatwiła w ten sposób, że uda nam się prezentować te prezentacje konkursowe w multikinie. Natomiast imprezy towarzyszące Teatru Polskiego Radia odbędą się w Teatrze Atelier.
1: Początek festiwalu?
0: 19 czerwca.
1: Zakończenie festiwalu?
0: 22 czerwca.
1: Jeszcze raz, ile słuchowisk?
0: 16 słuchowisk w konkursie i 5 imprez towarzyszących. A do tego spotkania z gwiazdami.
1: No to na tym etapie już ciesząc się zapraszamy do Sopotu. Julia Mark, reżyserka, ale także kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: I do usłyszenia za tydzień, jeszcze w maju. Po naszej rozmowie już dowiedzieliśmy się, że nagrodę wielką dwóch teatrów otrzymają Danuta Stenka i Andrzej Seweryn. Podziwiamy, szanujemy. Nazwiska laureatów Nagrody Wielkiej podawane są oczywiście wcześniej. Mamy nadzieję spotkać oboje aktorów w Sopocie.
2: Scena teatralna Trójki.
3: Autopromocja.
4: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
5: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
4: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
5: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
4: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i

0: platformach streamingowych.
1: Zapraszamy.
0: Katarzyna Borowiecka
1: i Radek Grzysz.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Łatwogang na rowerze zbiera pieniądze dla chorego 8-letniego Maxa. Górnik Zabrze wicemistrzem Polski, Lechia Gdańsk trzecim spadkowiczem z piłkarskiej ekstraklasy. Trwają przesłuchania konkursowe 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Łatwogang coraz bliżej celu. Influencer przemierza Polskę na rowerze i równocześnie zbiera pieniądze dla chorego 8-letniego Maxa. Celem jest 12 milionów złotych na leczenie chłopca. Do tej pory zebrano już 3/4 zamierzonej kwoty. Podróż youtubera transmitowana jest w internecie.
13: Mamy 8 200 000. Brawo dla wszystkich, ciśniemy. Działam i czat, widzę was, co piszecie, co tam? Rower mam zwykły, klasyczny, nie elektryczny. Pędzimy. Słuchajcie, 8,5 miliona już niedługo.
12: W poprzedniej akcji Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. W piłkarskiej ekstraklasie już wszystko jasne, za nami ostatnia ligowa kolejka. Do zdegradowanych wcześniej Brukbetu Termalika Nieciecza i Arki Gdynia dołączyła Lechia Gdańsk. Wicemistrzem kraju został Górnik Zabrze, a w europejskich pucharach zagrają także Lech Poznań, który zdobył mistrzostwo, Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice. W październiku mieszkańcy Alberty będą głosować, czy chcą, by prowincja pozostała częścią Kanady, czy też rząd prowincji ma przygotować referendum w sprawie secesji. Wniosek o referendum został przygotowany przez kampanię Stay Free Alberta, związaną z separatystami. Z kolei kampanię Forever Canadian, która skupia się na przekonaniu mieszkańców do pozostania w Kanadzie, zorganizował były wicepremier prowincji urodzony w Polsce Tomasz Łukaszuk. Polityk opowiedział w audycji międzynarodowej w Trójce o organizacji separatystów.
14: Ma ona ogromne wsparcie z Waszyngtonu, a przedstawiciele rządu Waszyngtonu spotykają się z organizatorami właśnie tych separatystów. No i oczywiście po raz pierwszy raz w historii Kanady w Albercie jest rząd, który nazwałbym bardzo populistyczny. A w tej partii rządzącej więcej niż 50% członków partii to są właśnie separatyści. A więc naprawdę taki scenariusz się ułożył dla separatystów, że oni czują się w tej chwili najbardziej mocni.
12: Kanadyjska platforma monitorująca DisinfoWatch opublikowała raport ostrzegający, że separatyzm w Albercie stał się jednym z największych wyzwań dla Kanady, a inne kraje, takie jak Rosja i Stany Zjednoczone, wykorzystują tę sytuację. Mołdawia pozostaje najbiedniejszym państwem Europy. Według najnowszych danych gospodarczych i analiz międzynarodowych instytucji finansowych kraj nadal ma najniższy PKB na mieszkańca na kontynencie, mimo kilku lat wzrostu gospodarczego i przyspieszenia integracji z Unią Europejską.
15: Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego opiera się o PKB per capita na mieszkańca, skorygowanego o parytet siły nabywczej. W Mołdawii wychodzi to około $19 700 rocznie na obywatela. Dopiero na 10. miejscu tego rankingu jest pierwszy kraj Unii Europejskiej – Bułgaria. Tam jednak produkt krajowy brutto na mieszkańca jest niemal dwa razy większy niż w Mołdawii. Według ekspertów głównymi problemami

0: Problemami pozostają niskie wynagrodzenia, masowa emigracja zarobkowa oraz duże uzależnienie gospodarki od przekazów pieniężnych wysyłanych przez Mołdawian pracujących za granicą. Dodatkowo kraj mocno odczuł skutki wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego i wysokiej inflacji. Rząd oraz prezydent Maja Sandu przekonują, że sytuacja stopniowo się poprawia dzięki reformom oraz wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Władze podkreślają, że strategicznym celem pozostaje członkostwo w Unii Europejskiej, które ma przyciągnąć inwestorów i przyspieszyć modernizację kraju. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Muzyka tradycyjna w nowoczesnym wydaniu wybrzmiewa dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Trwają przesłuchania konkursowe 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. O nagrody walczy 11 zespołów i solistów, którzy sięgają po ludowe inspiracje i łączą je ze współczesnym brzmieniem. Jak podkreśla prowadzący festiwal Krzysztof Trybunia-Tutka, młodzi artyści coraz częściej budują własny język muzyczny w oparciu o tradycję.
2: Nie każdy ukończył studia muzyczne, ale każdy czerpie z tradycji i gra najpiękniej i śpiewa jak umie.
1: Wieczorem poznamy laureatów tegorocznej nowej tradycji. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro ma być pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu burze. 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie, nad samym morzem 19.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Plik tekstowy.
5: Mieszkały koło polany, gdzie kiedyś wieszali złodziei. Zbudowały sobie szałas pokryty mchem. W środku miały klepisko i kamienie, na których skraplała się woda. Żyły tam we trójkę, choć pamiętały, jak cała rodzina składała się z 20. Trudno było im samym w lesie, zwłaszcza kiedy latem robiło się sucho. Chodziły po wykrotach i wąwozach, szukały wilgoci. Bez niej ich skóra stawała się szara, szorstka, a kolana i łokcie swędziały tak, że nawet nacieranie rdestem ptasim nie pomagało. Pomóc mogło jedynie niemowlę, miękkie i ciepłe, które przyciskałyby do swoich starych ciał i ssały jak matkę. Tak zaczyna się książka pod tytułem Mamuna, której autorka Helena Piecuk jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Helena Piecuk, debiutantka, na co dzień redaktorka, co mam wrażenie wpłynęło na to, że debiutancka książka, powieść, ja bym ją tak określił, ale zaraz dopytam, czy ty się zgadzasz z takim określeniem, jest dopracowana i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Na mnie, czyli na Maksie Cegielskim, bo to jest oczywiście plik tekstowy, książkowa audycja Trójki w każdą sobotę o godzinie 20:00. Premiera, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Wszystkie odcinki nasze dostępne zarówno jako podcast na stronach Trójki, jak i w różnych popularnych platformach streamingowych, a także od początku tego roku wersje wideo na kanale Trójki na YouTubie. Na wszelki wypadek postanowiłem spytać, dla mnie właśnie jest oczywiste, że to jest powieść, ale mam wrażenie, że wiele naszych autorek i autorów przyzwyczaiło nas, że powieści są aż zbyt grube. Chciałem się upewnić, czy 220 około stron, czy ty też nazywasz powieścią?
6: Tak, właśnie nawet bardzo długo nie mówiłam o tym książka, tylko powieść, bo czekałam z mówieniem książka, aż będę mogła mieć w ręce ten przedmiot, więc tak jak najbardziej. Ona nie jest wcale aż taka krótka, jak się wydaje, bo to ma 7,5 arkuszy, czyli jest to pełnoprawna powieść.
5: I od razu słyszymy, że jesteś pierwszą autorką w tym programie, która używa pojęcia arkuszy, ponieważ zazwyczaj autorki i autorzy nie mają zielonego pojęcia, ile napisali arkuszy, a ty wiesz, ponieważ jesteś też redaktorką. Ten pierwszy fragment z początku, który przeczytałem, to jest prolog i epilog, które są, no właśnie, to możemy powiedzieć wprost, są o tych tytułowych mamunach. Czy nazwałabyś tą klamrę taką klamrą fantastyczną? Klamrą stricte ludową, baśniową?
6: No, różne są głosy. Ja nie do końca tak o tym myślałam. Bardziej to jest dla mnie taka metafora, bo sam ten tytuł z jednej strony się odnosi właśnie do tej demonologii, a z drugiej strony to słowo mamuna. Ja znałam to słowo jako dziecko, ale nie do końca wiedziałam, co ono znaczy, ale od początku ono mi się kojarzyło z takim wynaturzonym wizerunkiem złej matki. Mhm. Tak jakby nie wiem, może trochę odwołując się do psychologii czy do psychoanalizy,

0: tym wizerunkiem takiej złej matki, które widzi niemowlę, tak? Kiedy widzi dobrą matkę i złą matkę, jakby tą złą matkę można było nazwać mamuną, to był dla mnie taka reprezentacja, którą ja miałam w swojej głowie, zanim zaczęłam o tym czytać i zanim się dowiedziałam, kim w ogóle jest ten demon. Więc dla mnie to jest taka bardziej symboliczna postać, a nie fantastyczna, bo raczej nie czuję jakichś związków z fantastyką. Ta demonologia jest dla mnie raczej narzędziem do przedstawienia jakiejś takiej metafory.
1: Ale skoro mówimy demonologia, uprzedzam od razu czytelniczki i czytelników, że ta powieść wydana przez Czarne, ona ma też cały środek, jak najbardziej jednak realistyczny, powiedziałbym, natomiast ma właśnie tą klamrę demonologiczną, jak to nazwałaś. I pod koniec książki podajesz literaturę, którymi są książki takie jak Góralskie czary, Leksykon magii Podtatrza i Beskidów Zachodnich i tak dalej. Więc czy mogłabyś właśnie doprecyzować, o jakiej demonologii mówimy? Bo przypuszczam, że nie wiem, gdzieś na Kurpiach czy na Pomorzu byłyby jakieś inne postaci odrobinę.
0: Odrobinę, tak. To jest demonologia Zagórzan. Zagórzanie mieszkają, można powiedzieć tak ogólnie, w Gorcach, czyli w Małopolsce. I wybrałam ten region, dlatego że dużo czasu tam spędziłam w dzieciństwie, mimo tego, że nic wtedy nie wiedziałam o tej demonologii, ale że znam tamtejszą przyrodę i po prostu lubię te okolice, to zaczęłam czytać właśnie o tym. Też dlatego, że po prostu nikt o tym nie pisał. Na ten temat jest tylko kilka prac naukowych, w zasadzie jedna taka praca etnograficzna, a w innych książkach są tylko jakieś tam poszczególne rozdziały, więc to jest taki niewyeksploatowany temat. A jako, że chciałam o tym pisać, no to już przeczytałam wszystko na ten temat, co było. Nie było to dużym wyzwaniem.
1: Mm-hmm. Ale powiedziałaś, że to są jakby twoje okolice. Czy mogłabyś to wyjaśnić? No bo jesteś z Krakowa, tak? Mm-hmm. Ale wychowywałaś się właśnie...
0: Wychowywałam się w Krakowie, tak. Mm-hmm. Ale tam spędzałam wakacje, weekendy. Mm-hmm. Więc jakby okres takiego wczesnego dzieciństwa bardziej się czułam może związana z tamtejszą przyrodą niż z jakąś tam kulturą tamtejszą, ale po prostu tam wyjeżdżałam i dlatego jakoś interesuję się tym regionem, który jest też po prostu bardzo malowniczy. A ta cała ludowa magia i ta demonologia jest specyficzna, bo po prostu to jest takie miejsce, gdzie są bardzo nieurodzajne gleby, gdzie jest dosyć surowy klimat, gdzie jest nieprzewidywalna pogoda, więc od zawsze ludziom się tam ciężko żyło. A wszystkie te historie o demonach po prostu tłumaczą to, czego ludzie sobie wytłumaczyć nie mogli. Więc one się trochę różnią od tych na przykład, które są bardziej na nizinach, bo mamy mniej o na przykład o południcach, a więcej o planetnikach, bo tam był problem właśnie związany z nieurodzajem, z taką bardzo kapryśną pogodą, z opadami, z powodziami, z gradem, który mógł zniszczyć plony. Więc jakoś to mnie pociągało, dlatego że bardzo dobrze znam ten pejzaż, ten krajobraz.
1: Mm-hmm. Ale też powiedziałaś od razu na początku, że mamuna to jest słowo, termin, który pamiętasz.
0: Tak.
1: I to rozumiem pokazuje, że twoje spojrzenie to nie jest spojrzenie z dystansu etnografki, czy kogoś, kto przyjeżdża i bada, tylko to jest jednak jakiś świat, w którym jakoś tam wyrastałaś, tak? Bo ja na przykład powiem ci, że nie kojarzę sformułowania mamuna z dzieciństwa na przykład warszawskiego.
0: Aha, nie
1: o to
0: wiem.
1: Mi chodzi.
0: Nie wiem skąd znałam to słowo, ale ono mi gdzieś tam się działo w głowie. Myślę, że jeżeli chodzi o odwołania jakieś do mojego życia, to jest właśnie to, że byłam tam, ale nie byłam stamtąd. Mhm. Więc to takie poczucie jakiejś takiej obcości, niedopasowania, też to, co opisałam w powieści, to jest coś, co znam i wiem, jak może się czuć człowiek, który przyjeżdża skądś i znajduje się nagle w jakimś takim środowisku dosyć zamkniętym, dosyć obcym. Wcale nie takim, jakie opisałam, ale z perspektywy dziecka też wszystko jest zawsze takie wyolbrzymione, może takie troszeczkę i bardziej demoniczne, i bardziej teatralne, więc to jest na pewno coś, co znam, jak to jest po prostu nagle się tam znaleźć i znaleźć się w obliczu tej takiej surowej przyrody i takiej, no może czasami niegościnnej, ale też właśnie dzikiej i no powiem to zachwycającej.
1: I taką postacią jest pierwsza narratorka Violetta, ale może jeszcze tylko ostatnie pytanie a propos mamun, dlatego że powiedziałaś to, że dla ciebie to jest metafora i też zaznaczyłaś, że ta demonologia oczywiście jest pewnym systemem wiedzy, który po prostu ma tłumaczyć to, co ludzie przeżywają. W związku z tym, czego metaforą jest mamuna i co ona miałaby w tym świecie, ta postać jakby tłumaczyć, o czym ona jest jakby.
0: Mm-hmm. Mamuna tłumaczy właśnie

0: to, co tłumaczyła ludziom, to jest śmierć, choroba dziecka, śmierć matki, więc ogólnie chodzi o takie sprawy związane z macierzyństwem, ale nie tylko ogólnie z rodziną, więc jakby tutaj ona jest dla mnie metaforą właśnie tego, powiedzmy, niechcianego, nieudanego macierzyństwa, bo mamuny porywały dzieci, porywały kobiety w tym okresie po porodzie, więc to jest chyba, myślę, dosyć czytelne, tak, że jest to związane właśnie z tym, z osobą, której jakoś to macierzyństwo, mówiąc prosto, się nie udało. W jakiś sposób, tak? Więc wiadomo, że dawniej było bardzo dużo z tym związanych problemów, tak? Śmierć podczas porodu, czy śmierć dziecka, czy choroba dziecka, czy jakakolwiek forma niepełnosprawności, no to nie było na to odpowiedzi. Tam w tych okolicach też myślę, że raczej nie było żadnej pomocy medycznej, więc po prostu trzeba było sobie to jakoś wyjaśnić. Mhm. Trzeba było to jakoś zrozumieć i trzeba było żyć dalej bez względu na to, co się wydarzyło, więc po prostu dlatego do tego się odwołałam, bo cała ta surowość tej postaci i jakby taka bezwzględność i trudy tego życia z tym mi się łączyły właśnie z tą postacią, która daje życie i odbiera.
1: Mm-hmm. I tak jak wspomniałem, zaczynamy od Violetty i to jest pierwsza postać i pierwsza narratorka, dlatego że powieść Mamuna jest podzielona na części, które są też głosami. Zaczynamy od Violetty i rzeczywiście to jest od razu część, która trochę innym językiem jest opowieścią właśnie o pojawieniu się w nowym miejscu. Zaczyna się tak. Wysiedliśmy z autobusu wprost na drogę z błotnistym poboczem. Śnieg leżał nieregularnymi plamami na polach w górze i przykrywał zębatą linię lasu. Pachniało pięknie, wilgocią, ziemią, gliną. To miejsce było mi zupełnie nieznane i cieszyłam się, że każdy ocenia mnie tu po raz pierwszy, że w mojej pustej kartotece pojawiają się nowe teczki. No właśnie, kim jest Violetta na poziomie emocjonalnym, jakby się opisała? No bo to ona jest tą postacią, od której historia się musi zacząć, ponieważ to ona zostanie matką, ale właśnie zostaje nią jakby w specyficznej kombinacji przestrzenno-emocjonalnej, powiedziałbym.
0: Na poziomie emocjonalnym to ona jest chyba, nie ma jeszcze 2 lat, tak myślę. Bo bardzo, bardzo, bardzo jest taka w tym usztywniona i po prostu nie rozwinęła się emocjonalnie, tak? Tam jest też fragment o jej matce, o jej relacji z matką, więc ona tak jakby przyjęła jakąś tam tożsamość, którą robi to, czego się od niej oczekuje, próbując jakby się w to wczuć, że się tak wyrażę, być wyjątkową, być jakąś artystką, być kimś takim specjalnym, być pożądaną przez wszystkich, być uwielbianą. No ale niestety jej życie się tak nie układa i nie jest prawdopodobnie na tyle utalentowana, żeby zostać wybitną artystką, ani na tyle przebojowa, ani na tyle piękna, więc jakoś tam trudno powiedzieć dokładnie, w jakich okolicznościach zachodzi w ciążę i myśli tak bardzo, bardzo zero-jedynkowo, bardzo czarno-biało, więc jeśli nie mogę mieć wszystkiego, to nie mogę mieć niczego. Więc jeśli nie mogę być najlepsza, to muszę być najgorsza. Więc kiedy zachodzi w ciążę, to jest dla niej koniec pewnego etapu, ona zrywa po prostu kontakty ze wszystkimi, no i oddaje się temu jako męczennica rodziny.
1: Bo właśnie wskazałaś na postawę jej matki. Tak naprawdę mam wrażenie, że później ci bohaterowie i bohaterki są w tym wszystkim bardzo samotni, że właściwie to jest historia o rodzinie tej konkretnej. Natomiast ta postać matki rzeczywiście wskazuje na coś, co pewnie by trzeba nazwać, nie wiem, fachowo jakąś traumą transgeneracyjną, czy po prostu przekazywaniem wzorców z pokolenia na pokolenie.
0: Nie wiem, czy trauma transgeneracyjna to nie jest za duże, bo w sumie nie wiemy tutaj, jakie były ich doświadczenia, jeśli chodzi o wojnę i tak dalej. Absolutnie nie chciałam w to wchodzić, tylko myślę, że jest to bardziej takie jakieś warunkowanie, tak? Jakby odzwierciedlanie tego, co nam przekazują rodzice, więc ona nie miała możliwości jakiejś tam przestrzeni do wykształcenia swojej własnej osobowości, bo tak sztywne były wobec niej oczekiwania. Miała być wyjątkowa, więc próbowała to jakoś imitować. Mhm. A w momencie, w którym to się nie udało, to odrzuciła to i też była wyjątkowa, bo jako bardzo młoda kobieta poświęciła się całkowicie rodzinie, przeniosła się na wieś, więc myślę, że to też było takie dosyć niszowe, powiedzmy, zachowanie wśród tam w jej środowisku.
1: Ja na wszelki wypadek też polecam naszym słuchaczkom i słuchaczom odcinek pliku tekstowego z Martą Hermanowicz, laureatką Nagrody Konrada, której powieść była rzeczywiście o tych medycznie wręcz określonych traumach transgeneracyjnych i tam rzeczywiście chodziło o taką wielopokoleniową traumę związaną z II wojną światową, wysyłkami na

0: Sybir, etc., etc. I absolutnie zgoda. Tutaj to jest tylko jakiś taki punkt wyjścia, tylko delikatny. No właśnie, i teraz się zastanawiam, czy ja mam zadać to pytanie wprost. Czy Violetta jest mamuną?
1: Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
0: To jest prawidłowa odpowiedź. Nie możemy na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ ta powieść jest dokładnie o tym. Ale co istotne, dlaczego ta Violetta jest tak naprawdę, teraz sobie uświadamiam, najkrótsze ma fragmenty? To jest tylko i wyłącznie wstęp właściwie.
1: Bo ona jest najważniejsza.
0: Aha, i dlatego jest krótsza na przykład od Jerzego czy jej córek? Tak?
1: Tak, to jest tylko taka, nie wiem jakby to powiedzieć, taki grunt pod to, tak? To ona pokazuje jakby gdzie jesteśmy, ona pokazuje swoją perspektywę, która, nie wiem czy to tak wybrzmiewa podczas czytania, jest zupełnie inna niż perspektywa innych tam członków rodziny, więc wszystko się kręci wokół niej, ale ona nam daje tylko takie okruszki.
0: Mhm. Drugi narrator Jerzy, czyli jej mąż, i od razu w pierwszym fragmencie zupełnie inny język. Na początku marca, w pochmurny deszczowy dzień, wybrałem się na wyprawę badawczą. Chciałem sprawdzić, czy u podnóża szczytu K znajdę w kałużach traszki górskie, ichtyozaura alpestris w szatach godowych. Nie znalazłem. Rozczarowany i przemoczony zawróciłem i wszedłem w las. Powiedz po pierwsze, jak to było w ogóle z budowaniem języka tych twoich bohaterów i bohaterek? Bo tutaj różnica między tym, jak wspomina Violetta, jeżeli chodzi o język, a Jerzem, jej mężem, który jest naukowcem, jest od razu mocna i oczywista.
1: Najpierw tego nie było, tylko to raczej później starałam się trochę tak zróżnicować. Oczywiście no wiadomo, że on jest naukowcem, więc jakby że używa nazw łacińskich i tak dalej, ale po napisaniu już całej tej narracji jeszcze to tak jakby starałam się odrobinę podkręcić, żeby bardziej go wyróżnić, bo wydaje mi się, że te ich perspektywy musiały się znacząco różnić. I jako, że też ich osobowość bardzo się różni, ich historia bardzo się różni, ich spojrzenie na świat się bardzo różni. On patrzy z perspektywy herpetologa, więc interesują go głównie płazy i miejsca jakieś takie podmokłe. Tak naprawdę to jest dla niego najważniejsze. No to na tym się skupia i o tym mówi.
0: A czy to nie jest tak, że Jerzy jest tak naprawdę równie niedojrzały emocjonalnie jak jego partnerka i on ucieka z kolei właśnie w płazy i w łacińskie nazwy i tak dalej, i tak dalej?
1: Jest troszkę dalej. Jest troszkę dalej na drodze swojego rozwoju, bo na przykład jest w stanie okazywać jakieś uczucia swoim dzieciom. Mm-hmm. Ja mam słabość do tego bohatera. To jest mój ulubiony bohater. Najlepiej mi się go pisało i jakieś takie przekonanie, że nie możemy pisać o tym, czego nie znamy, jest całkowicie mylne. To jest moje przesłanie do wszystkich autorów, którzy się z tym zmagają. W ogóle tak nie jest. Wcale nie musimy pisać o tym, co znamy. Ja nie jestem 50-letnim badaczem płazów mieszkającym na wsi, który ma 3 córki i jest nieudacznikiem w pewnym sensie życiowym, ale no z dużą takim ciepłem i z taką sympatią pisałam o nim mimo wszystko, mimo tego, że on ma taką rolę w rodzinie, jaką wydaje mi się, że często przyjmują matki, czyli takiego po części biernego obserwatora krzywdy, jaka się dzieje w domu, to mimo to no nie wiem, jakoś czuję do niego sympatię i była to naprawdę super przygoda móc się wczuć w taką postać. I ta bezsilność, i ta bezradność, i wejście jakby w ten jego świat, w ten świat właśnie przyrody, zwierząt, krajobrazów, takiego samotnego chodzenia po polach i szukania żab, to było dla mnie bardzo przyjemne.
0: Chyba to przesłanie, o którym powiedziałaś, jest niesłychanie ważne, bo w gruncie rzeczy jest tak, że mamy bardzo dużo teraz w Polsce książek, które można by nazwać ogólnie autofikcją. I to się trochę też wiąże z takim przekonaniem, że musimy być jakoś uprawnieni w ogóle do pisania o czymś. To znaczy, jeżeli nie jestem matką, to w ogóle nie mam prawa pisać o matkach, etc., etc. Natomiast rzeczywiście, dlatego też to sformułowanie powieść było dla mnie istotne, bo dla mnie to jest taka właśnie powieść, w której autorka tworzy bohaterów i bohaterki. Mi się to podoba.
1: No tak, no to nie jest absolutnie prawda. I nie myślałam w ogóle o żadnych konkretnych postaciach, tylko po prostu myślę, że każdy, kto pisze fikcję, zbiera sobie po prostu jakieś kawałeczki przez tak naprawdę całe swoje

0: swoje życie, tak? Jakieś miejsca, jakieś urywki zdań i z tego potem tworzy. Dla mnie jest to, powiedzmy, lepsza zabawa niż opisywanie mojego życia, które nie wydaje mi się na tyle ciekawe. Dla mnie, może dla kogoś jest, ale dla mnie nie jest, bo ja jestem w nim na co dzień i po prostu nie mam ochoty jeszcze tego opisywać, więc jakby, żeby trochę się oderwać od, na pewno od współczesności, bo mimo, że to nie jest jakaś powieść historyczna, to nie jest bardzo współczesna i dzieje się w naturze i jest to jakieś takie może troszkę bardziej powolniejsze tempo i no, dla mnie to było satysfakcjonujące zatopienie się w tym świecie, bo oczywiście, że piszę dla innych, no ale w pewnym sensie też dla siebie nie powinno być to udręką dla autora.
1: To też czuć po tym, że ty swoją opowieść natychmiast uniwersalizujesz, tak jak w pierwszym fragmencie Jeża mamy szczyt, górę K, miejscowość, w której Violetta i Jeż, do której się przenoszą, to jest miejscowość G.
0: Tak.
1: No właśnie, ale...
0: Sama nie pamiętam.
1: No właśnie, bo to jest... Nie jest też... Znaczy pod koniec dopiero zaczynamy się domyślać, że oni prawdopodobnie się tam wprowadzili w jakichś latach, nie wiem, 80., czy jeszcze powiedzmy w PRL-u, ale to nie jest w ogóle istotne tak naprawdę chyba.
0: Nie jest, ale są tam takie wskazówki, bo tam coś jest z Czechosłowacji, więc można się domyślić, że jesteśmy w tych czasach, ale później czas mija i nie wiem, czy tam to można wyczuć, ale to nie ma znaczenia. Na pewno to nie jest w jakiejś zamierzchłej przeszłości, ale to nie jest też bardziej współczesne, bo nie chciałam absolutnie pisać o tym takim świecie, który mamy dziś, takim, w którym jest internet i tak dalej, bo po prostu wydaje mi się, że mamy tego dosyć i nie po to jest literatura, żeby czytać o tym, co kto wrzucił na Instagrama.
1: Przypominam, że cały czas jest z nami w Pliku Tekstowym Helena Piecuch, powieść pod tytułem Mamuna debiutancka, wydana właśnie przez wydawnictwo Czarne. Kolejna bohaterka, przechodzimy do córek, które są oczywiście kluczowe. Mamy trzy córki. Pierwsza z nich, która opowiada, to jest Iza. Pierwszy tytuł jej podrozdziału to jest Przednówek, więc też wchodzimy tutaj, no właśnie, czy to o to też chodzi, że wchodzimy w pewien rytm życia wiejskiego i teraz sobie pomyślałem, że to jest też trochę tak, że Violetta jest jednak z miasta, przyjeżdża na tą wieś i jeż zajmuje się przyrodą, ale nie myśli tak naprawdę kategoriami właśnie przednówek i tak dalej. Natomiast te córki już jako dziewczyny, które tam się wychowują, ich sposób myślenia jest jednak ukształtowany przez to, co robią sąsiedzi, bo akurat ta rodzina nie uprawia pola, więc one już myślą tym takim rytmem wiejskim.
0: Tak, i myślę, że to jest dla nich bardzo trudne, bo w domu mają zupełnie co innego, a w szkole, czy gdzieś tam na podwórku, czy w okolicy mają zupełnie co innego, więc jakaś taka dwoistość ich natury jest od początku, tak jakby były, a w zasadzie są dwujęzyczne, bo tam w książce są elementy gwary i ja też tam nie posługuję się tą gwarą, ale powiedzmy, że trochę ją rozumiem, więc to nie jest zrozumiałe dla każdego, więc jakby one muszą się posługiwać dwoma językami i myślę, że jest wiele prac naukowych o tym, jak też to się odbija w emocjach i w psychice takich dzieci, które od początku mają gdzieś tam dwa języki.
1: I też Iza zupełnie inaczej widzi rzeczywistość, czy może widzi w rzeczywistości rzeczy, których na przykład jej ojciec chyba nie widzi w ogóle, bo zaraz drugi akapit jej opowieści to jest taki. Las ciągnął się groźnie na linii horyzontu. Nagle na tle drzew pojawiła się jasna postać. Szła na przełaj przez wczesnowiosenne pola. To był wysoki człowiek, ubrany w luźny, beżowy strój. Na głowie miał duży kapelusz. Poruszał się szybko i niósł pusty worek. Wkroczył na błotnistą drogę i mignął w kuchennym oknie naszego domu. No i chyba tu możemy zdradzić, bo to jasno wynika z początku książki, że to jest Planetnik, tak? No właśnie. I dlaczego Iza go jakby widzi? A na przykład jej ojciec chyba nie widzi takich postaci, bo broni się tym swoim naukowym światooglądem?
0: Trochę tak, ale od początku miałam takie założenie, że to jest takie niedopowiedziane, czy to się wydarzyło, czy to się nie wydarzyło, jak to było, bo przed każdą narracją jest taki krótki fragment, który opisuje jakieś takie właśnie spotkanie z nadprzyrodzonym danego bohatera i każdy z bohaterów spotyka jakąś taką

0: postać, która właśnie się wywodzi z tej demonologii zagórzańskiej. I no, nie chciałam, żeby to było dosłowne. Też, tak jak wynika z tego fragmentu, ona jest wtedy dzieckiem. Więc te wspomnienia z dzieciństwa, nie wiem, jak o tym myślę, to jak miałam jakieś 5 lat, Boże Narodzenie, widziałam aniołka przez okno, bo u nas prezenty przynosił aniołek, bo to zależy chyba w jakiej części Polski. I pamiętam, że czekałam na tego aniołka i wychyliłam się przez okno, no i widziałam go, był zielony. Taki neonowy, przezroczysty i przelatywał.
1: Pamiętasz to?
0: Tak.
1: Mhm.
0: Więc, no tak, pamiętam to, więc myślę, że to jest tego rodzaju wspomnienie. A jeżeli chodzi jeszcze o pamiętników, to bardzo wielu ludzi w no, tam jakichś dawniejszych czasach się podszywało pod planetników, bo zasada była taka, że jak przychodzi planetnik, to trzeba go przyjąć. Na parę dni trzeba go nakarmić. Oni tam, wszyscy planetnicy byli wegetarianami, nie jedli mięsa. Ale jak się go nie przyjął, no to mógł zniszczyć zbiory, więc należało go przyjąć. Dlatego była to taka, jak to było w opracowaniu naukowym, kasta pieczeniarzy.
1: Kasta... Tak napisano o nich.
0: Tak, w 50-tych latach.
1: No, w 50-tych to jest zupełnie zrozumiałe. I tutaj musimy chyba jeszcze jednak jedną rzecz z konstrukcji tej opowieści zdradzić. Pojawia się Iza, pojawia się później siostra Agata i Ruta, ale też następuje właśnie ten skok czasowy, ponieważ to, tak naprawdę duża część tej opowieści to jest ich spotkanie po latach, które następuje. Jaki jest ich stosunek do matki? I tutaj jakby wróćmy do tej mamuny, mamunowości, to znaczy tego, do jakiego stopnia dla ciebie to jest książka o, no, o jednak o traumie ciąż, ponieważ to jest też ten wątek, który się pojawia w tej chwili w recenzjach, bo ja mam wrażenie, że znaczy to jest na pewno jakaś baza wyjściowa, ale mam wrażenie, że to nie jest tylko książka o tym, no, ale jest to jednak o tym, jak bardzo te dziewczyny no, są obciążone przez swoją matkę emocjonalnie.
0: Tak, ale nie myślałam o tym w ogóle w ten sposób, co jest też bardzo ciekawe, o czym myśli autor, a jak to odbierają czytelnicy. I oczywiście każdy ma pełne prawo do swojej własnej interpretacji, która wynika z tego też może, jakie ma swoje doświadczenia, ale moim zdaniem to się wydarzyło o wiele wcześniej.
1: Mhm.
0: To nie jest, myślę, że to nie jest tak, że w przypadku Violetty to zajście w ciążę było jakimś takim decydującym wydarzeniem, może był jakimś takim katalizatorem, ale to się stało wcześniej. Ona już wcześniej miała znaczący problem emocjonalny i po prostu to się tak rozegrało. Gdyby ona nie zaszła w ciążę, prawdopodobnie w jakiś inny sposób też te swoje, powiedzmy, zaburzenia by jakoś wcielała w życie, więc myślę, że nie. Myślę, że to nie chodzi o to, bo tam nie ma opisane, żeby jakoś ta sama ciąża była traumatyczna, tylko traumatyczne było dla niej może bardziej zderzenie z rzeczywistością, bo ona ma jakieś wyobrażenie o sobie, że ona jest wyjątkowa, że jej życie będzie wyjątkowe. Tak ja to widzę, bo ja widzę więcej niż opisałam, tak? Ja mam więcej, dużo świata, którego tam nie ma, ja go znam, ale to tak jak mówię, ona już wcześniej taka była. Mhm. Po prostu znalazła obiekty, na których mogła w jakiś sposób się wyżywać, ale no też oczywiście okoliczności i tak dalej. Mąż, który na to przyzwalał, równie dobrze mogłaby się związać z kimś, kto by na to nie przyzwalał, prawda? Ale tak się to ułożyło i oczywiście te córki są obciążone, ale myślę, że gdyby nie one, to ktoś inny by był.
1: Mhm, mhm. One są obciążone i to na przykład następna Agata opowiadająca ze swojego, zupełnie innego punktu widzenia, te same wydarzenia. Pierwszy jej rozdział nosi tytuł Grzech pierworodny. Pojawia się oczywiście kwestia wypędzania diabła i tak dalej. I pojawia się przestęp, żółtawy korzeń, który ma kształt ludzkiego ciała, który jest diabelskim zielem.
0: No to jest taka jakby nasza mandragora. Mm. To jest taka roślina uznawana za magiczną. To chyba była używana do spędzania ciąż na pewno, ale do bardzo, bardzo różnych tam celów. Ma jakieś tam różne właściwości. Chyba też takie antybakteryjne, z tego co wiem. Więc rzeczywiście jej korzeń wygląda jak dziecko, można powiedzieć, jak ciało bez głowy i w miejscu głowy wyrasta to ziele i jest to takie pnącze.
1: Mhm. I to jest chyba taki moment w książce, gdzieś mniej więcej w połowie, od którego ja zacząłem podkreślać sobie nazwy różnych roślin. I tu mam cykoria podróżnik, żółta nawłoć, no dwumetrowy barszcz sosnowskiego, powiedzmy, że znamy, ale

0: No właśnie, bo to jest też tak, że właśnie Violetta zbiera rośliny, ale ona chyba właśnie widzi je inaczej niż córki. I na przykład, czy to jest tak, że to właśnie Violetta trochę uczy je tych nazw? Jaka jest ich relacja do tych elementów przyrody?
1: Córek?
0: Córek i Violetty też, matki.
1: Ona chyba potrzebowała w coś uwierzyć i po prostu uwierzyła w to, że w tę moc ziół i właśnie w te opowieści ludowe i próbowała w tym znaleźć wyjaśnienie dla sytuacji, w której się znalazła. Natomiast dla nich to raczej był taki wrogi w dużej mierze świat, no bo to im zabierało matkę, a były dziećmi. Tak? Ona zakładała te swoje czechosłowackie buty i chodziła po polach i coś zbierała. I właściwie nic z tego nie wynikało, tylko się po prostu tym zajmowała, bo uciekała od swojej rodziny.
0: A jak wygląda cykoria podróżnik?
1: Często rośnie przy torach i wydaje mi się, że dlatego się tak nazywa. Ma takie niebiesko-fioletowe, lekko pierzaste kwiaty. Takie, nie wiem, 20-30 centymetrów roślina. O takiej bardzo twardej łodydze, trudna do wyrwania.
0: Zdałaś egzamin. Ty naprawdę wiesz, jak wyglądają te rośliny, które opisujesz, ale jeszcze sprawdzę, a jak pachną floksy i jak wyglądają?
1: Ładnie. To są ogrodowe takie kwiaty. To nie jest taki gatunek rodzimy chyba, tylko taka ogrodowa roślina, która właśnie sadzi się po to, że ona ładnie pachnie pod wieczór.
0: Okej, okay. Ale czy to jest tak, że, bo wspomniałeś, że jak pisałaś Jerzego, to rozumiem, że robiłaś research, czy te różne rośliny, które tutaj się pojawiają, to musiałaś je zbadać na Wikipedii, czy pamiętasz je?
1: Trochę znam, trochę szukam, no raczej nie na Wikipedii, tylko to są z jakichś takich prac etnobotanicznych, bo jeżeli pisałam o wykorzystaniu ziół, no to szukałam, jakie zioła były wykorzystywane w przeszłości. No i mniej więcej, jako że znam tamtejszą przyrodę, no to wiem, co tam może rosnąć, bądź co rośnie i sobie sprawdzałam. A na płazy, no to płazami się trochę interesuje od dawna, więc dlatego właśnie one są w książce, bo równie dobrze on mógłby być badaczem czegoś innego. Ale jako taka niedoceniana grupa zwierząt chciałam o tym napisać. Dla mnie to jest ważne.
0: Ale też badania Jerzego, obiekt jego badań, począwszy od traszek górskich przez różne inne płazy, kumak górski i tak dalej, one się też oczywiście wiążą z tymi mitologicznymi mamunami i kwestią ich, to co przeczytałem na początku, kwestii jakby wysychania i szukania wilgoci, powiedziałbym, ale też oczywiście, no właśnie, no przychodzi mi do głowy słowo krew, to znaczy, bo to tak mi przyszło do głowy, czy te mamuny nie są jednak też trochę wampiryczne po prostu?
1: Strzygi są wampiryczne.
0: Okej.
1: Nie, one wysysają mleko raczej i potrafią wyssać mleko prawie ze wszystkiego. I ogólnie te demoniczne kobiety, bo też jakieś tam wiedźmy i różne w zależności od regionu, mają taką właściwość, że potrafią wydoić nawet drzewo.
0: Wydoić drzewo.
1: Tak. I zajmują się tym, że albo dają, albo odbierają mleko. No po prostu to mleko było dla ludzi bardzo istotne, tak? Od tego mleka zależało życie całej rodziny, całej społeczności, więc jeżeli one odebrały komuś mleko, no to ta osoba została w jakiś sposób ukarana, ale nie, no właśnie z tym wampiryzmem się wiążą strzygi, a mamuny właśnie z dziećmi, z rodziną i one właśnie, tam w tych opowieściach było, że one ssały mleko też właśnie od tych niemowląt. Od ich matek, od wszystkich po prostu.
0: Czy tym istotne w tej opowieści wydaje mi się też bardzo to, że, bo z jednej strony podkreślasz w tej rozmowie, że byłaś trochę stamtąd, ale jednak nie do końca stamtąd, w jakiejś takiej pozycji, no właśnie być może idealnej do napisania książki. Natomiast kluczowe jest też w tej opowieści to, byśmy to rozwinęli, bo tylko wspomnieliśmy, no że jednak ani Violetta, ani Jerzy, ale też nie do końca te córki, chociaż się wychowują w tym świecie, no, są jednak cały czas obcymi z punktu widzenia sąsiadów i tak dalej. Dlatego też nie będziemy zbyt wiele wyjaśniać, ale łatwo ich oskarżyć o różne rzeczy. Więc oni w gruncie rzeczy mają taką pozycję typową obcych. No, gdyby to była jakaś inna opowieść albo inna epoka, to mogliby być wędrownymi Romami pewnie, albo na przykład jakąś żydowską rodziną, czyli tymi, którzy zawsze się staną kozłem ofiarnym, no bo nawet jak będą się bardzo starać i próbować zapuścić korzenie, są obcymi po prostu.
1: Tak, zgadzam się, ale to akurat jest zupełnie nieprawdziwe.
0: To znaczy?
1: Tak nie jest.

0: Tak, w tych okolicach tak nie jest.
1: Aha.
0: Tak nigdy nie było. To jest po prostu coś, co wydawało mi się takie dosyć korzystne dla fabuły i to poczucie obcości, które jest w człowieku bez względu na to, gdzie on się znajdzie, który w jakimś takim środowisku się wychował jako obcy, obcy wszędzie i zawsze taki pozostanie, bo to jest w nim, to nie jest w środowisku. I możliwe,

0: nie zależy od tego, gdzie się człowiek znajdzie, tylko od tego, jakby z jakim nastawieniem, czy z jakim swoim własnym wyposażeniem podchodzi. Ale zależało mi bardzo na tym właśnie, żeby pokazać to, jak to się ciągnęło za ich dziećmi i że one jakoś nigdy się nigdzie nie wpasowały i wciąż były takie jakby krążące wokół różnych środowisk, jakoś nie tworzące jakichś takich relacji, nie zakładające rodzin, takie gdzieś w przypadkowych miejscach. W ten sposób chciałam to opisać, bo to może jest jakiś taki temat, który mnie interesuje, jak to jest i że nie zawsze sobie uświadamiamy to, jak to nasze nastawienie czy jakieś psychologiczne wyposażenie wpływa na to, co robimy, że to nie świat gdzieś tam nas jakoś umiejscawia, tylko że po prostu sami to powodujemy.
1: Mm-hmm. A czy nazwałabyś swoją powieścią psychologiczną?
0: Nie. Nie. To jest bardziej, teraz jak sobie tutaj analizujemy, ale myślę, że nie. Myślę, że to jest po prostu powieść, którą można przeczytać i można mieć głębsze refleksje albo nie, ale nawet jeżeli ktoś nie chce wchodzić tak bardzo w tę psychologię, czy w cokolwiek, czy jakieś inne elementy takie może bardziej analityczne, to że może ją po prostu przeczytać dla rozrywki, po prostu, żeby się oderwać. Może to nie jest super zabawna rzecz, która
1: nie
0: zapewnia wspaniałą
1: zabawna
0: rozrywkę, ale myślę, że nie jest ostatecznie taka bardzo przygnębiająca.
1: Nie jest przygnębiająca i tutaj bo już ze dwa czy trzy razy powiedziałem, że nie chcemy zdradzać, bo teraz chodzi też o to, że cała ta opowieść na tych różnych poziomach baśniowym, przyrodniczym, rodzinnym, córki, matka, ojciec i tak dalej. Jednak też prowadzisz zgodnie z pewnymi zasadami wciągania czytelniczki, czytelnika w pewną intrygę, mówiąc ogólnie. To znaczy jednak zastanawiam się do końca, czy robiłaś to świadomie, bo wydaje mi się, że to się też bardzo dobrze czyta, bo po prostu chcemy wiedzieć, co tam się wydarzy i jak oni sobie z tym w sumie poradzą. I dlatego ja nie chcę do końca zdradzać, jak to się kończy też.
0: Nie, ja też nie. Wiesz co? Wydaje mi się, że to, jak budować jakieś takie napięcie, to już mamy jako odbiorcy różnych dzieł kultury trochę tak wdrukowane. To jakoś tak samo wyszło. Ale na pewno zastanawiałam się nad tym, jakie motywy mnie interesują. I starałam się zawrzeć te motywy w powieści, tylko je tak jakby trochę obrócić, żeby nie były takie typowe. Mm-hmm. Po prostu. Czyli jeżeli, nie będę zdradzać, ale jeżeli lubię jakiś motyw, to chciałam go po prostu inaczej opisać, jakoś ugryźć go od drugiej strony, po to, żeby jednak też czytelnik miał jakąś satysfakcję, bo przez to, że dużo pracuję też z autorami, to wiem jakby, co na przykład mnie irytuje jako czytelnika i starałam się tego nie robić, tylko zrobić to tak, żeby może żeby nie było to rozrywką, ale żeby dało się tak jakby zagłębić w ten świat, w tę powieść, czyli to co ja lubię, żebym mogła przez chwilę pobyć gdzie indziej, bo tutaj jestem cały czas.
1: Ale wyjaśnij, wróćmy do tego, co ja powiedziałem na początku, przedstawiając ciebie. Powiedziałem, że Helena Piecuch jest też redaktorką. Ty powiedziałaś właśnie, że pracujesz z autorami. Czyli co dokładnie robisz?
0: No,
1: jako redaktorka.
0: Czytam. No pracuję nad tekstem. To oczywiście zależy nad jakim, ale no, nie tak dużo pracowałam z polskimi autorami, głównie nad przekładami, ale nad popularnonaukowymi książkami i też nad powieściami, nad bardzo różnymi. No, czytając, dając jakieś tam uwagi, poprawiając jakieś tam drobne błędy.
1: Ale właśnie, czy to jest redakcja... wyjaśnijmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, bo też kiedy otwierają książkę, no to mają zazwyczaj takie pojęcie jak, nie wiem, redaktor prowadzący, czy opieka redakcyjna na przykład, redakcja i korekta. Czyli ty zajmujesz się i redakcją, i korektą?
0: Nie, ja nie. Nie. Tylko redakcją.
1: Tylko redakcją.
0: Tak,
1: okay.
0: Raczej tak. Znaczy, okay. No, ja też pracuję w wydawnictwie, więc zajmuję się też tą opieką redakcyjną, ale poza tym zajmuję się też redakcją, bo prowadzę swoją działalność, więc robię takie rzeczy od jakichś tam prawie 10 lat. Więc no, dosyć dobrze znam tę branżę i znam proces pracy nad książką, ale rzeczywiście no, nie jest to, co jest na stronie redakcyjnej, to nie dla każdego jest jasne, no ale to, co robię, to jest właśnie redakcja, czyli takie no, pierwsze, powiedzmy, czytanie przez osobę zatrudnioną przez wydawnictwo.

0: tak. Najpierw oczywiście ktoś czyta, kto decyduje o tym, czy książka zostanie wydana, ale to są już inne zadania, bo tutaj trzeba co innego ocenić, na przykład potencjał, czy ktoś będzie zainteresowany.
1: Potencjał rynkowy, najgorsze pojęcie.
0: Nie wiem, czy rynkowy, ale ogólny może. Niektóre wydawnictwa mają, bardziej chcą realizować jakąś misję, a inne mniej.
1: Mhm. Ja tylko dodam coś, czego pewnie tobie by nie wypadało powiedzieć i nie możesz w takie szczegóły wchodzić. Natomiast z różnych debat, między innymi Unii Literackiej i FORIK, czyli takiego forum redaktorek i redaktorów, które zajmują się właśnie tym, co nasza gościni Helena Piecuch, wynika, że praca redaktorska staje się coraz trudniejsza, ponieważ książek wydaje się bardzo dużo w Polsce. I tutaj też od razu informacja dla wszystkich promotorek i promotorów, które się do mnie odzywają i są niesłychanie zdziwione, że jeszcze nie zdążyłem przeczytać kolejnej książki, która ukazała się w maju, ponieważ wszystkie książki w Polsce ukazują się w maju. Oczywiście ukazują się w maju, dlatego że w maju się odbywają warszawskie targi książki. I mam wrażenie, że wydawcy kompletnie biorą pod uwagę tego, że na przykład nawet w publicznym radiu w Trójce jest audycja sobotnia o literaturze polskiej, czyli jedna książka co tydzień, czyli miesięcznie 4-5. Oczywiście także audycja Michała Nogasia w niedzielę o tej samej porze, o 20:00, literatura zagraniczna. I po prostu jeżeli wydawcy wydadzą 10 książek interesujących w maju, to ja po prostu nie jestem w stanie tych 10 autorek, autorów zaprosić. Natomiast tak naprawdę, Helena, pytanie do ciebie jest takie. Ja czytając twój debiut, byłem też pod wrażeniem, bo w ogóle nie czułem, że to jest debiut. Znaczy miałem poczucie, że ta książka jest naprawdę dopracowana. Co w wypadku debiutów nie jest częste wcale. I pomyślałem, że jednak twoje doświadczenie redaktorskie też mogło mieć na to wpływ.
0: Jak myślisz? Dziękuję.
1: Proszę.
0: No na pewno tak, ale no też tutaj jest praca innych osób nad książką, to musimy o tym pamiętać, że to jest, najpierw ja napisałam, potem książkę redagowała Marta Syrwit, później były jeszcze korekty, jeszcze redaktor prowadzący też tam pomagał, więc to jest wynik pracy wielu osób tak naprawdę. No oczywiście głównie mojej, nie oszukujmy się, ale to nie jest to, że ja to robiłam sama, bo w ogóle tę powieść pisałam podczas też kursu pisania powieści.
1: W Krakowie?
0: Tak, tak.
1: Czy to był jeden z tych kursów, które Kraków jako miasto literatury UNESCO organizuje?
0: Tak. Z Filipem Modrzejewskim i właśnie z Martą Syrwit, więc na pewno to też mi pomogło, ale jeżeli chodzi o sam język, no to myślę, że siłą rzeczy mam trochę większą świadomość jako osoba pracująca z autorami i z tłumaczami od iluś tam lat i też pracująca w wydawnictwie i zlecająca prace redakcyjne i przyjmująca te zlecenia i przeglądająca to i cały czas się ucząca i pracująca w zespole. Bo nieraz miałam taką sytuację, że przeglądałam jakiś tekst i myślałam, o, ktoś tu zrobił źle, ktoś się pomylił, po czym sprawdzałam i okazywało się, że to ja czegoś nie wiem. I tak jest cały czas, więc jakby trzeba sobie chyba uświadomić to, że po prostu bardzo mało tak naprawdę wiemy i przyjmować różne uwagi. Starałam się przyjmować te uwagi i oczywiście, że to jest trudne, ale przez to, że sama też te uwagi daję, no to łatwiej mi jest je przyjmować i może z tego wynika to, że nie wiem, jakie miałeś odczucie, ale moim zdaniem ta powieść jest dosyć taka czysta.
1: Tak. Dokładnie. Ale skoro wymieniłaś wprost Martę Syrwit, która rzeczywiście jest w branży czy w środowisku uznawana za bardzo dobrą redaktorkę, czy to nie jest trochę tak, że tak jak na przykład tłumacze i tłumaczki wywalczyli w ogóle to, że podajemy nazwisko tłumacza, a to się stało obowiązującą normą.
0: Nawet na okładce.
1: Nawet na okładce. Bardzo często zresztą dobra, znana tłumaczka czy tłumacz jakby stają się trochę ambasadorkami tego tytułu. Czy to nie jest tak, że redaktorki, redaktorów cały czas za mało doceniamy? Trochę? Że powinniśmy tak naprawdę mówić, Helena Piecuch książkę zredagowała Marta Syrwit. Wiesz, no bo to, co mówisz z dwóch stron też przypomina o tym, jak ważna jest rola tych osób w tworzeniu tego.

0: tekstu, dobrego tekstu.
1: No, jakby ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy, że
0: Z twojej.
1: jakoś trudno mi się w to wczuć. Nie wiem, to myślę, że to zależy od podejścia danej osoby, bo oczywiście, że dużo się zawdzięcza redaktorowi, ale ja jako redaktorka nigdy tego nie odczuwałam i myślę, że poniekąd wybierając ten zawód, było dla mnie to wygodne, że jestem w cieniu. To jest wygodne na swój sposób. I też nie bierze się do końca odpowiedzialności, bierze się odpowiedzialność za swoją pracę, a później puszcza się tę książkę w świat, która jest później jeszcze przerabiana i jeszcze jest korekta i czasami ta korekta jest duża i czasami jeszcze autor coś zmienia i dopisuje, więc myślę, że oczywiście, że nazwisko znanego redaktora, uznanego w środowisku ma znaczenie. Po pierwsze przez jego pracę, a po drugie dlatego, że nie podejmuje się redagowania czegoś, co w jego odczuciu nie jest tego warte.
0: W każdym razie pozdrawiamy redaktorów, redaktorki, korektorki i korektorów. Ja przynajmniej doceniam ich pracę. Natomiast jak zwykle na koniec pliku tekstowego, też oczywiście w związku z tym, co mówiłem wcześniej, czyli że nie dajemy rady zapraszać wszystkich autorek i autorów. Książka, która ukazała się w wydawnictwie WAB, autor, który myślę, że też, że ta książka, dlatego ją wybrałem do poleceń dzisiaj, się jakoś rymuje z twoją, ponieważ też opisuje, powiedzmy, świat wiejski, tylko zupełnie inaczej. Łukasz Barys. Łukasz Barys, znany oczywiście z książki na przykład Kości, które nosisz w kieszeni, czy Jeśli przecięto cię na pół, laureat paszportu polityki. I nowa powieść pod tytułem Gdzie sypiają dzikie konie, która się rozgrywa współcześnie, powiedzmy. Więc to jest taka wieś, nie wieś. To jest taka wieś, która w zasadzie przestała być wsią. Tylko że chyba w tej powieści, trochę jak w tej ostatniej, czyli w Małych Pająkach, Łukasz Barys trochę bardziej się skupia po prostu na bohaterach, na problemach ich dojrzewania. I w pewnym sensie to jest powieść o młodym pokoleniu, można by powiedzieć. I w ogóle o kwestii dorosłości, tak mi się wydaje, że można by to tak nazwać. W każdym razie Łukasz Barys, Gdzie sypiają dzikie konie? O, to może od razu sprawdzę, kto tę książkę redagował, żeby było zgodnie z naszym ostatnim wątkiem. Redakcja Karolina Macios. To dodamy dla porządku. A co ty czytasz? Oprócz tego, co czytasz w pracy, ale też pewnie piszesz coś nowego i czytasz jakieś nowe rzeczy w związku z tym?
1: Tak, to są dwa pytania. Czytam bardzo niewiele, bo bardzo dużo czytam w pracy, bo poza tym, że pracuję w wydawnictwie, to robię też zlecenia dla innych wydawnictw, czyli redakcje, ale czytam, lubię skandynawską literaturę. Na przykład ostatnio czytałam taką autofikcję Agnety Pleijel, jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, w trzy części. Uważam, że to jest bardzo dobra literatura, mimo że jest to autofikcja, która ma inne walory, ale wydaje mi się, że jest bardzo dobrze napisana, dobrze przetłumaczona i dobrze zredagowana, więc jest to przyjemność to czytać. A poza tym jestem w trakcie pisania drugiej powieści, która jest zupełnie inna. jest to... Można powiedzieć, że historyczna będzie to powieść o okresie tuż powojennym.
0: Wow, okej. I coś jeszcze?
1: Nie. Na razie nie zdradzam, ale jest to kolejna bardzo emocjonująca przygoda dla mnie. Wejście w ten inny świat i mam ochotę się w tym zagłębić. Jakby już teraz wydałam książkę, ale tak naprawdę 90% mnie już jest w tej drugiej, bo też zależy mi na tym, żeby dalej coś pisać, bo bardziej z całego tego procesu najbardziej mnie interesuje pisanie i w tym się czuję jakoś tak najswobodniej i najbezpieczniej, a to, co jest potem, jest już trudniejsze.
0: Przychodzenie do radia.
1: Na przykład.
0: No, znaczy, ja cię absolutnie rozumiem. Przychodzenie do radia jest w gruncie rzeczy trudniejszym wyzwaniem, też emocjonalnym, niż siedzenie w domu i pisanie. Czekam wobec tego na następną książkę. Powiedz jeszcze tylko, czy to jest tak, że trudno jest zadebiutować w sensie takim organizacyjnym, wydawca i tak dalej? Czy to jest to tak, że...

0: właśnie, bo twoja książka też, bo jest taka informacja na okładce, laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO, czyli że ta książka jeszcze jakby przed wydaniem, tak, została już jakoś tam doceniona. I rozumiem, że to ułatwiło jej wydanie też, tak?
1: Nie, akurat tę nagrodę się dostaje, jak już się ma podpisaną umowę.
0: Okay. Mm-hmm.
1: To jest taka, powiedzmy, właśnie wspierająca, można powiedzieć, nagroda dla autorów, ale nie tylko dla autorów, bo też dla tłumaczy, dla, myślę, że też dla redaktorów, dla różnych osób związanych z tą branżą, które tworzą jakiś projekt, ale dla mnie nie było może to takie trudne, żeby zadebiutować, bo to nie jest tak, że ja siadłam i napisałam książkę, tylko miałam plan, który sobie realizowałam od 2019 roku, tego, co bym chciała zrobić i po prostu robiłam wszystkie kroki po kolei i dopiero później napisałam i dopiero później wysłałam do wydawców i dlatego może to nie było już takie trudne, bo wiedziałam, że kiedy wpadłam na ten pomysł i poczułam, że jednak chcę to zrobić, no to po prostu nie byłam na to gotowa, więc myślę, że jak się przejdzie jakąś tę drogę i troszkę się nad tym popracuję, to już wtedy nie jest tak trudno. Po prostu. Po prostu trzeba trochę, no tak jak ze wszystkim, trzeba włożyć w to trochę więcej pracy.
0: Plan został zrealizowany. Gratuluję. Helena Piecuch była gościnią Pliku Tekstowego. Dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja. Minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Czołowe zderzenie tramwajów w Düsseldorfie, ponad 50 osób jest poszkodowanych. USA szukają porozumienia z Teheranem, Marco Rubio rozmawia o Iranie w Indiach. Ogromne koszty zmian w jakości wody mogą sięgnąć nawet 100 miliardów złotych. Ponad 50 osób zostało rannych w czołowym zderzeniu tramwajów w Düsseldorfie. Około 30 poszkodowanych trafiło do szpitala. Do wypadku doszło na ruchliwym skrzyżowaniu w mieście. Do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną zderzenia. Policja wszczęła śledztwo. Politycy koalicji i opozycji zastanawiają się nad realnymi skutkami decyzji prezydenta USA dotyczącej amerykańskich wojsk. Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski. Wcześniej Pentagon wstrzymał rotację liczącej ponad 4000 wojskowych brygady pancernej i nadal nie wiadomo, ilu amerykańskich żołnierzy będzie liczył kontyngent w naszym kraju.
1: Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz ocenia, że Stany Zjednoczone mogą przenieść część wojsk z Niemiec do Polski, bo leży to w ich interesie.
2: Za obecność amerykańskich wojsk w Polsce płaci polski podatnik, więc nie dziwne jest, że Stany Zjednoczone wolą mieć wojska w Polsce, a nie w Niemczech.
1: Polityk lewicy Sebastian Gajewski twierdzi, że ostatnie zamieszanie wokół amerykańskiej obecności nad Wisłą wynikało głównie z medialnego szumu.
3: Pamiętajmy też o tym, że obecność wojsk amerykańskich w Europie jest też zagwarantowana przez amerykańskie przepisy na poziomie nie niższym niż 75 tysięcy żołnierzy, a każda zmiana w tym zakresie wymaga odpowiedniej zgody Kongresu.
1: Europoseł PiS-u Waldemar Buda powiedział, że na decyzję prezydenta Trumpa o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski wpłynęły dobre osobiste kontakty z prezydentem Karolem Nawrockim.
4: Ich relacja wpłynęła na to, że prezydent był przychylny tej decyzji o tym kontyngencie.
5: Bezpieczeństwo jest jedno, wspólne. Nasz interes narodowy wymaga współpracy i jedności.
1: Dodaje europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Biały Dom wciąż liczy na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu z Teheranem, zapewnił o tym amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Negocjacje pokojowe z Iranem to jeden z najważniejszych tematów rozmów polityka w Indiach.
6: Według oświadczenia strony amerykańskiej podczas spotkania z indyjskim premierem Narendra Modim obie strony omówiły kwestie amerykańsko-izraelskich działań wymierzonych w Iran. Marco Rubio podkreślił, iż Stany Zjednoczone nie pozwolą, by Iran traktował globalny rynek energii jak zakładnika. Mówił też o tym, że amerykańskie produkty energetyczne mają potencjał, by zdywersyfikować indyjskie dostawy energii. Sekretarz stanu w New Delhi relacjonował, jak przebiegają rozmowy amerykańsko-irańskie. Wciąż negocjujemy w kwestii dwóch zagadnień, nuklearnych ambicji Teheranu oraz otwarcie ciśniny Ormuz. To dla nas podstawy rozmów pokojowych i posuwamy je naprzód. Musimy dojść do porozumienia albo w jedną, albo w drugą stronę. My oczywiście preferujemy w tym wszystkim dyplomację. Mówił Marco Rubio z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Nawet 100 miliardów złotych może kosztować wprowadzenie nowych przepisów o jakości wody pitnej, które nakładają dodatkowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli i zarządy budynków. Już nie tylko wodociągi, ale także oni odpowiadają za to, jaka woda popłynie z kranów. Celem zmian jest ochrona zdrowia, ale ma to swoją cenę i trzeba zrobić wszystko, żeby nie zapłacili za to tylko i wyłącznie odbiorcy wody. Jest kilka rozwiązań, tłumaczy ekspert mecenas Łukasz Ciszewski.
7: Zarówno proste wsparcie ze strony utworzonych przez państwo funduszy, które będą finansowały te inwestycje z założeniem, że one nie będą później wliczane do taryf, jak i inne mechanizmy, na przykład zwolnień podatkowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czy wsparcie dla samorządów, które też będą obciążone częścią kosztów wdrożenia, zwłaszcza dyrektywy o jakości wody przez

0: przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
1: Zdaniem Rafała Górskiego, sekretarza miasta w Radomiu, koszty pojawią się wtedy, gdy okaże się, że zła jakość wody jest zjawiskiem powszechnym.
2: Samorządy tak czy inaczej będą musiały sobie z tym problemem poradzić, ale uważam, że jeżeli by się okazał to problem powszechny, konieczna będzie interwencja państwa.
1: Polska czeka wdrożenie jeszcze jednej dyrektywy unijnej, tym razem dotyczącej odprowadzanych ścieków.
3: Klimat.
1: Dobra jakość powietrza niemal w całym kraju, w Malborku, na Pomorzu i w Połańcu w województwie świętokrzyskim bardzo dobra. Prawie 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zagrożenie pożarowe w lasach jest przeważnie średnie, a w niektórych rejonach województw podkarpackiego i lubuskiego duże. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Mateusz Foremniak.
5: Dobry wieczór. Emocje trwały do ostatniej minuty, ale już wszystko jest jasne w PKO Ekstraklasie. Lech mistrzostwo przypieczętował remisem 2-2 z Wisłą Płock. Wicemistrzem został Górnik Zabrze, który urządził sobie prawdziwą strzelaninę z Radomiakiem, zakończoną wynikiem 6-2, mówi trener Górnika Michał Gaszparik.
6: No jak widziałem dzisiaj tych chłopaków, jak walczyli o to drugie miejsce, tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce. Bo przez cały sezon byliśmy tam gdzieś u góry, walczyliśmy co mecz. Mamy trofeum, mamy eliminację Ligi Mistrzów, no i potem czeka nas dużo pracy jeszcze.
5: Podium uzupełniła Jagiellonia, dzisiaj skromnie, bo 1-0 lepszy od Zagłębia. W europejskich pucharach zobaczymy jeszcze Raków, który 3-0 odprawił spadającą z ligi Arkę oraz GKS Katowice, który w dramatycznych okolicznościach wyszarpał w Szczecinie remis 1-1 z Pogonią. Smakiem musiała obejść się Legia, która ostatecznie nic konkretnego nie wyszarpała wygraną 4-0 z Motorem. W lidze zostaje Widzew, który 2-1 ograł innych szczęśliwców z Piasta Gliwice, a także Krakowia z Koroną, które podzieliły się punktami po remisie 1-1. Smutek za to w Gdańsku, bo ostatnim spadkowiczem okazała się Lechia, słabsza 2-3 od dawno już zdegradowanej Termaliki Brukbet Nieciecza. W końcu swego dopięła Ewa Pajor. Polka została bohaterką finału Ligi Mistrzeń, zaliczając 2 bramki i asystę walnie przyczyniła się do wygranej FC Barcelony 4-0 z Olimpikiem Lyon. To jej pierwsza wygrana w tych rozgrywkach w 6. finałowym podejściu. Gratulujemy. Ostateczna walka o medale ruszyła dzisiaj w Superlidze piłkarzy ręcznych. Pierwszy krok w stronę brązowego medalu zrobili szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk, którzy po wyjazdowym remisie 28-28 z Ostrowią Ostrów Wielkopolski wygraną zapewnili sobie w rzutach karnych. Drugi mecz w tej parze 2 czerwca, jutro początek gry o złoto pomiędzy Wisłą Płock i Industrią Kielce. Kończy się sezon klubowy. Przechodzimy pomału do emocji związanych z występami reprezentacji. Nasza piłkarska kadra w Soka niestety na ćwierćfinale zakończyła swój udział w Mistrzostwach Europy po porażce 0-1 z Kazachstanem. Za to siatkarki, szlifujące formę przed rozgrywkami Ligi Narodów, dosyć gładko, bo 3-0 ograły w towarzyskim turnieju reprezentację Serbii. Powody do radości mają też tenisistki stołowe Siarkopolu Tarnobrzeg, które awansowały do finału Ligi Mistrzeń. W finale Grand Prix Czech na żużlu jeszcze dzisiaj zobaczymy również Bartosza Zmarzlika, a ostateczne wyniki podam Państwu w serwisie po 23.
1: Jutro będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu burze. 20 stopni pokażą termometry na północy, 25 w centrum i na południu, do 27 na zachodzie. Nad samym morzem najwyżej 19 stopni.
7: Autopromocja.
8: Wawa Muffin. 2 dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
9: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
8: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie. Przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken-Dzięciołowski.
7: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Na początku chciałbym zadać zagadkę, jaki jest szczyt zręczności. Przejechać na rowerze na godzinę przed koncertem Taco Hemingwaya na Stadionie Narodowym tuż obok obiektu.
12: Jazz and Bass.
11: I mnie się to dzisiaj udało, tylko po to, żeby być w radiu wieczorem. Jazz i bass to dwa hasła przewodnie naszych sobót w Trójce. Tak sobie to kiedyś wymyśliłem. Witam i to bardzo mocno, mówi Michał Grabek-Grabkowski. Pierwsze co powiem to jest to, że mam dzisiaj przyjemność pracować

Olgą Szućko, która program zrealizuje do samego końca, czyli do 23. Jazz się dziś pojawi, bas również, no ale też tradycyjnie wyskoczymy w podróże na inne, no nawet zbliżone planety muzyczne. No ale w sumie jedno trzeba zaznaczyć, tak sobie pomyślałem, że dzisiejszą audycję jednak zdominuje bas. O 20 miał się rozpocząć i pewnie rozpoczął się koncert Konrada Cicielskiego w warszawskim klubie Niebo. Byłem przed występem, przybyłem piątkę artyście i życzyłem powodzenia, zacisnąłem kciuki, no i pojechałem do radia, bo przecież jest sobota.

Wydaje mi się, że ja siebie doprowadziłem prawie do śmierci. Depresja bardzo wpłynęła na to i ona przejęła kontrolę nade mną. Gdybym pewnie wcześniej się zgłosił o pomoc, może by tego nie było. Tak, depresja doprowadziła mnie prawie do śmierci, ale też przez to, że była nieleczona.

W moim przypadku znaczenie ma to takie, że zdarzyło się to dlatego, żebym mógł dalej żyć. Więc ma to ogromne znaczenie. Nigdy świadomie nie myślałem o odebraniu na przykład sobie życia. To, co się wydarzyło, niektórzy by nazwali autodestrukcją i na pewno była to autodestrukcja.

nie jest tak, że ktoś to spowodował. Spowodowała to choroba. A tych triggerów i tych zapalników było bardzo dużo. Jednym z nich był rozpad mojego dość krótkiego związku z ówczesną kobietą. Podejrzewam, że po tym miałem wizję siebie taką, że się czuję lepiej. Jak ta wizja pękła, to ja po prostu poszedłem na dno, topiłem się, wpadałem w bagno coraz bardziej. Byłem coraz niżej zanurzony w swoim świecie, który był narastającym spiętrzeniem problemów, które nie były rozwiązywane w żaden sposób. To działało tak, że ja po prostu przestałem totalnie dbać o siebie. Jadłem bardzo źle, nie suplementowałem, w ogóle nic nie robiłem, piłem dużo alkoholu. Chciałem zabić te myśli czymkolwiek. W zasadzie nie wychodziłem z łóżka. Zacząłem mieć skurcze w mięśniach nóg. Najbardziej czarną dziurą dla mnie było to, że ja leżałem w łóżku i nie wiedziałem, czy się jutro obudzę. Ale także czułem to, że to będzie pewna ulga. I to pamiętam, bo to się działo dzień, noc, w noc i nadal się budziłem. To było najbardziej przerażające, że po prostu nie tyle, że ja byłem przestraszony. Ja byłem zobojętniały. Miałem zaburzenia w ogóle już fizyczne, że się coraz gorzej czułem. Względem ruchowym. No i w pewnym momencie było tak, że stwierdzałem, że pewnie następnego dnia się nie obudzę, bo już się czułem tak źle i tak mi było ciężko, że myśl o następnym dniu w takim stanie była nie do zniesienia. Ale wtedy to było tak, że stwierdziłem, że albo teraz, albo już nigdy. Wstałem jakoś o swoich siłach, to było bardzo trudne. I stwierdziłem, że jak ja wyjdę z tego mieszkania, to już do niego nie wrócę. Nie wrócę, bo wiem, że nie będę w stanie i że muszę coś ze sobą zrobić, poprosić o pomoc cokolwiek.

0: wtedy to było tak, że ja pomyślałem, że już tak dalej nie mogę. Ja albo umrę, albo coś z tym zrobię. No nie było drugiego wyjścia, bo to było zero-jedynkowo. Ja już ledwo oddychałem, więc nie mogłem lawirować. Musiałem podjąć jakąś decyzję. Przestałem chodzić. Wylądowałem na Jomie. No i zaczęli mnie ratować, żebym mógł normalnie funkcjonować, nie wiem, zjeść coś. Chociażby, no, bo nie jadłem. I jak po dwóch dniach się lepiej poczułem, stwierdziłem, że da się jednak coś z tym zrobić. Że jeżeli po dwóch dniach jestem w stanie stwierdzić, jednak fajnie, że żyję, to może jest warto o siebie walczyć. I zacząłem walczyć. Zacząłem wykonywać polecenia. Zaufałem całkowicie personelowi. Zrobili mi wszelkie badania. Wyszło, że mam uszkodzony mózg. Od mózgu poszły sygnały do nóg, że nie chciały mnie nosić po świecie. Po 7 dniach zwolnili mnie do domu, nadal nie chodziłem. No tu się nic nie zmieniło i zapisałem się na rehabilitację. I tam 2 miesiące harowałem. Po 6 godzin ćwiczeń w zasadzie musiałem się od nowa nauczyć chodzić. No ale wjechałem tam na łóżku, a wyszedłem o własnych nogach. Na pewno od razu miałem taką myśl, że nie mogę w życiu doprowadzić się do tego samego stanu psychicznego. Żeby każdy najmniejszy sygnał od razu odbierać i działać. No i na razie się udaje. Minęło 7 lat. Trochę się uśmiecham mówiąc, że trzeba sięgnąć dna, żeby się odbić. No ale taka jest czasem prawda. Niektórzy potrzebują tego. Ja tego potrzebowałem. I dobrze, że się odbiłem. Bo można też pójść na dno i się nie odbić.
1: Absolutnie najmocniejszy przekaz na płycie Koniec Konrada Ciesielskiego. Rozmawiałem z artystą dzisiaj przed koncertem, rozmawiałem z Konradem również parę dni temu w Gdańsku. Opowiadał mi, że 3 godziny rozmawiał z Bartoszem Herwi, który właśnie w tym utworze opowiadał o swoim wielkim problemie. I z tych 3 godzin został wycięte fragmenty na potrzebę utworu Znaczenie. Dziś Bartosza na koncercie w niebie nie będzie, ale te dźwięki, te słowa popłyną z głośników i myślę, że już popłynęły, bo mamy 17,5 minuty po 21. I to tyle o tym koncercie. Jest szansa, że dziś w audycji pojawi się ktoś, kto na nim był i opowie. No, my nie jesteśmy, bo my jesteśmy na antenie Trójki. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce się mailowo łączyć, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, no to bawimy się do 23. Teraz w Japonii.

Nie będę ukrywał, że od jakiegoś czasu przyglądam się Japonii. No, nie będę ukrywał. No i oczywiście, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to przede wszystkim się przyglądam. Z racji tego, że będę miał okazję eksplorować ten kraj, no to z wielką przyjemnością sięgnąłem do składanek, które kiedyś już w Jazz and Bass się pojawiły. A ta ostatnia część, Wa Jazz, Japanese Jazz Spectacle, część druga, Deep, Heavy and Beautiful Jazz from Japan, lata 1962-1985. To są rzeczy, które pojawiły się w przestrzeni internetowej i które są doskonałą lekcją dla tych, którzy o tej kulturze japońskiego jazzu nie mają pojęcia. A ja właśnie takiego pojęcia nie mam, ale jest Jazz and Bass i można sięgać po te płyty.

Pojęcia o japońskim jazzie nie mam, ale słucham audycji Krzysztofa Dziuby w programie drugim Polskiego Radia, więc ta wiedza pewnie jakaś zakiełkuje. To jest składanka z jazzem japońskim, tak jak powiedziałem, lata 1962-85, część druga. Pierwsza skoncentrowana była na nagraniach wytwórni Nippon Columbia. Tutaj mamy do czynienia z

najlepszymi perełkami, jeżeli chodzi o wytwórnię King Records w Japonii. Tam wiele interesujących rzeczy można znaleźć. Tado Sawai rozpoczął nasze spotkanie z tą płytą. Teraz skończyli grać, no, żebym dobrze spojrzał, bo mogę oczywiście przekręcić jakieś imię i nazwisko, a nie chciałbym bardzo. Takeru Togashi i His New Group, Lady Boogie. Został jeszcze Hideo Shiraki, który teraz wykona Sayonara Blues.

0: Siemanko, z tej strony Błoto. Pozdrawiamy słuchaczy Jazz and Bass. Siemanko.
1: Siema.
2: But not completely.

0: words were coming. Imagine, words were coming. A voice she did not recognize at first. A voice she did not recognize at first.
1: By the window in the dark, harking to the owl. Not a thought in your head, till hard to believe, harder and harder to believe you ever told anyone you loved them, or anyone knew. Till just one of those things you kept making up to keep the void out. Just another of those old tales to keep the void from pouring in on top of you, the shroud.
2: Noisecrypt zbudowana, muzyka Noisecrypt budowana jest jak wielowarstwowa opowieść oparta na strukturze programowej, literackich tropach i intertekstualnych odniesieniach do innych dziedzin sztuki. Inspiracje obejmują m.in. monodramę Samuela Becketa, jak to w utworze Facticity, który wybrzmiał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Noisecrypt, projekt Mateusza Januły Gniatka, zwycięzcy Jazz Juniors 2025. Obiecałem większą część nagrań od Mateusza, no i wracamy do nich. Collapse w tym momencie w Jazz & Bass.

Noise Crypt, finaliści Jazz Juniors 2025 pod wodzą Mateusza Januły Gniatka. Tak się gra w Polsce. Dobry, młody jazz. Collapse na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję za ten wieczorny kontakt i dopóki on będzie, zawsze będę dziękował. W mediach społecznościowych, gdzie Grabek mówi dzień dobry, a na zegarku 17 do 22. No sobota, jakby nie było, weekend. A weekend to zabawy, weekend to taniec, ale też taniec na naszej antenie. Teraz klasyk gatunku, ale trochę zremiksowany.

filmowo, bo Pulp Fiction pochodzi z roku 1995, ale w roku 2025 na nowo zremiksował go Benny L. No i czuć ten lekki powiew Benego w tym oto wykonaniu. No, jakby nie było, drum and bass cały czas, tego drum and bassu będzie dużo, dużo więcej w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. No i w drugiej godzinie usłyszymy relacje prosto z warszawskiego klubu Niebo, z koncertu Konrada Ciesielskiego. Tyle w tym momencie mogę powiedzieć. Oprócz tego, że sięgamy po raz kolejny po płytę, na której połączyli siły Nightmares on Wax i Adrian Sherwood.

tak wielkim skrócie, Nightmares on Wax wydali jeszcze wtedy płytę, a to było 100 lat temu i tę płytę, tak mówiąc w wielkim skrócie powtarzam, dali w ręce Adrianowi Sherwoodowi, mistrzowi dubu, który po swojemu troszeczkę dubowo tą płytę przerobił i ta płyta zatytułowana jest In Space Ora Dub. I niejednokrotnie do niej sięgaliśmy w audycji Jazz and Bass. W audycji, w której mamy 8 minut do 22, jest sobota, więc została nam jeszcze godzina, druga część, ale tej jeszcze nie kończymy. W tej taki akcent urodzinowy, bo ja to tak kalendarza muzycznego nie otwieram w audycjach, ale teraz wszędzie mówi się o tym, szczególnie w tych audycjach sprofilowanych, że 26 maja, no i myślę, że o tym fani jazzu pamiętają, minie 100 lat, odkąd urodził się Miles Davis. No i jak moglibyśmy o tym nie wspomnieć? No i właśnie wspomniałem i oddajmy się tej trąbce.

No właśnie, Miles Davis, album zatytułowany Doobop, The Doobop Song, ale pięknie, rok 1992. Do serwisu informacyjnego Mieczysław Kosz, to jest zapowiedź koncertowego albumu Ikar, solo na Jazz Jamboree. Nagranie z 1971, a tytułu chyba przedstawiać nie muszę.

0: Autopromocja.
1: To jak to idzie?
2: Załóż czapkę, nie siedź tak blisko ekranu. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Jeszcze mi podziękujesz.
1: Więc to są...
2: mądrości, przestrogi, powiedzenia i powiedzonka naszych mam. Słowem, mamizmy.
1: W audycji Porozmawiajmy 22 i 7 trójek tworzymy razem z Państwem leksykon mamizmów. Czasami zabawnych, czasami zaskakująco słusznych, a czasami lekko irytujących. Na propozycje od Państwa czekamy pod mailem

0: porozmawiajmy @polskieradio.pl. Można się nagrać, można do nas napisać.
1: By dołączyć swoją opowieść do wielkiego trójkowego słownika mamizmów. Wyemitujemy go w Dniu Matki. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
2: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja, minęła właśnie 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Fjord Krystiana Mundżu ze Złotą Palmą w Cannes, Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię. 5-letni zakaz wjazdu do Polski grozi Ukraińcowi, który wjechał autem nad morskie oko. Wielka feta w Poznaniu, kibice Lecha świętują Mistrzostwo Polski. Film Fjord, zwycięzcą festiwalu w Cannes, rumuński reżyser Krystian Mundżu odebrał Złotą Palmę podczas finałowej gali. Film opowiada o pobożnej rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, która zostaje uwikłana w śledztwo i proces dotyczący możliwej przemocy domowej. Wcześniej nagrodę za reżyserię odebrał Paweł Pawlikowski za Ojczyznę. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Manie. Aktywista Łukasz Kozak wrócił do Polski po tym, jak przed kilkoma dniami zatrzymały go izraelskie służby, rozbijając konwój humanitarny płynący do Strefy Gazy. Dwójka wolontariuszy, Polka i studiujący nad Wisłą Brytyjczyk, wkrótce do kraju wrócą.
4: Rzecznik Global Summit Polska Rafał Piotrowski mówił, że Brytyjczyk reprezentujący Polskę w rejsie opuścił już szpital.
5: Wszystko no, względnie w nim w porządku. Też był bardziej narażony jako osoba niebiała. No tacy ludzie po prostu byli traktowani ostrzej niż inni.
4: Inny uczestnik flotylni, Łukasz Kozak, mówił po powrocie do Polski, że byli poddawani różnego rodzaju przemocy ze strony izraelskich żołnierzy.
6: Groźby o charakterze seksualnym są powszechne. Rozbieranie ludzi, wszyscy byliśmy wielokrotnie rozbierani i szarpani bez ubrań, a wiele osób doświadczyło gorszych rzeczy. Przemoc seksualna jest powszechna.
4: Trzecia polska uczestniczka flotylni jest skrajnie wyczerpana i wróci do kraju w niedzielę wieczorem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Przypomnijmy, że szef resortu bezpieczeństwa Izraela, Itamar Ben-Gwir, dostał 5-letni zakaz wjazdu do Polski po tym, jak opublikował nagranie, na którym szydzi z zatrzymanych aktywistów. Najpewniej przez 5 lat do Polski nie będzie miał wstępu także ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko. Ma trafić na listę osób niepożądanych. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podkreśla, że resort i policja podjęły działania zaraz po publikacji zdjęć z rajdu w internecie.
7: W związku z tą sytuacją, która jest, nazwijmy to po imieniu, sytuacją, która nie ma racji bytu i sytuacją niedopuszczalną, tutaj policja zawnioskowała o wpisanie obywatela Ukrainy na listę osób niepożądanych w Polsce z 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
3: Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kierowca sportowego auta przejechał drogą objętą zakazem ruchu nad samo morskie oko i wrócił tą samą trasą. Policjanci zatrzymali go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem z użyciem rakiety Oreśnik. We wpisie na platformie X prezydent Ukrainy napisał, że służby obserwują przygotowania do zmasowanego uderzenia na terytorium Ukrainy, w tym na Kijów.
8: Proszę, chrońcie swoje życie i korzystajcie ze schronów. Tak apeluje ukraiński przywódca. Wołodymyr Zełenski przekazał, że informacje na temat ataku otrzymał również od amerykańskich i europejskich partnerów wywiadowczych. Według szacunków rakieta Oreśnik może osiągać zasięg do około 5,5 tysiąca kilometrów, co umożliwia atakowanie celów na całym terytorium Ukrainy oraz w dużej części Europy bez przemieszczania wyrzutni poza terytorium Rosji. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: Kibice Lecha Poznań gromadzą się na międzynarodowych targach poznańskich. Chcą powitać piłkarzy Kolejorza. Zespół ze stolicy Wielkopolski świętuje dziś obronę tytułu mistrza kraju, a na targach rozpoczęła się już feta. Przed północą na specjalnej scenie mają pojawić się piłkarze, a w kierunku centrum ze stadionu przejdą tysiące kibiców. Z tymi, którzy już czekają na finałowe uroczystości, rozmawiał Maciej Szefer.
9: Majster to jest mistrz, a w tym przypadku jest to mistrz Polski. Jeden, jedyny z Poznania, Lech Poznań.
10: Ja już płakałam, teraz też pewnie będę płakać. Głos już mi się łamie i kończy.
11: Będziecie świętować jeszcze tutaj w Poznaniu? No bo skoro byliście na stadionie, no to co dalej?
10: Będziemy świętować, przeciśniemy się przez bramę, żeby być w miarę blisko sceny. Nie braliśmy udziału w wyścigu, który był do sceny, ale wierzę, że się tam dostaniemy.
12: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest

0: fenomenalne. Wszystko przed nami, sky is the limit.
1: Na czas przemarszu kibiców i fety policja zamknęła część ulic na trasie między Stadionem Miejskim a Targami. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie pochmurno, miejscami także przelotne opady deszczu, na południu burze. 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie, a nad samym morzem najwyżej 19.
3: Autopromocja.
4: Ukraina zapowiada kolejne sankcje dalekiego zasięgu, czyli ataki rakietowe i dronowe na Rosję. Uderzenia w Moskwę, płonące i zniszczone częściowo rafinerie w Tułapce i Permie podnoszą morale Ukraińców, ale czy przynoszą rzeczywiste efekty ekonomiczne? Na ten temat w najnowszym magazynie Po prostu Wschód rozmawiam z Szymonem Kardasiem z Uniwersytetu Warszawskiego i European Council on Foreign Relations. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Dobry wieczór. Tu Jerzy Mazol. Coś, na co czekam i co mnie wciąga. Audycja Jazz and Bass w radiowej Trójce.
7: Jazz and Bass.

0: Overlook, młodziak, przynajmniej tak wygląda i zawsze był młody, kojarzony z brytyjską sceną drum and bassową, z krwi i kości Londyńczyk, który zaczął nagrywać pod szyldem Metalheads i to jego jedno z ostatnich fantastycznych dokonań, Shadow of a Doubt. Na początek drugiej godziny audycji Jazz and Bass, bo mamy 16 minut po 22. Witamy tych, którzy włączyli właśnie radio i tych, którzy są z nami od samego początku. No właśnie, na samym początku mówiłem o tym, że dzisiaj Konrad Ciesielski, że dzisiaj Klub Niebo i że dzisiaj w audycji usłyszymy, jak w tym klubie niebo było, bo z racji pełnionych obowiązków chociażby redaktor prowadzący nie mógł być na tym koncercie, ale była reprezentacja audycji Jazz and Bass w osobie między innymi słuchaczki Izy ze Śląska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ja rozmawiając z Konradem przed tym koncertem powiedziałem mu, wiesz co, no ja nawet nie zostanę na połowę pierwszego utworu, chociaż mógłbym, bo ja sobie wtedy zepsuję zabawę, bo to jest taki koncert, mówię Konradowi, że nie można być tylko na połowie pierwszego utworu. Tak podejrzewałem, chociaż nigdy Konrada na żywo nie słyszałem. To był od A do Z jeden spektakl?
1: Dokładnie. I miałeś rację, kiedy powiedziałeś, że nie można zostać na połowie utworu i potem wyjść. Absolutnie.
0: Ja miałem taki plan, że tylko zobaczę, jak to zabrzmi, jak to wygląda. Mogłem podejrzewać, jaki utwór będzie na samym początku, ale też nie chciałem. Ale pomyślałem sobie, chyba wciągnięty w wir tego całego wydarzenia będę musiał opuścić jej i to by była chyba najgorsza sprawa, jaką mogę zrobić.
1: Tak. Jeżeli będziesz i słuchacze, jeżeli ktokolwiek będzie mógł kiedykolwiek pójść na ten koncert, to no to polecam i powiem tak. Tak sobie pomyślałam, że nigdy na polskiego artystę nie jechałam przez pół Polski.
0: No właśnie, na polskiego artystę, który no raz nagrał bardzo dobrą płytę, ale dwa, ta płyta nie jest jeszcze taka popularna, powszechnie znana i to są pierwsze kroki Konrada, one są ciężkie. Jak zespół, bo to cały kolektyw spisał się podczas tej całej uroczystości, były wizualizacje na pewno?
1: Były wizualizacje, ale to też jest taki koncept tego koncertu, że tak ma być i właściwie one dopełniają muzykę i myślę sobie tak, że bez nich ta muzyka też by wybrzmiała, bo ona taka jest, ale razem z wizualizacjami, z obrazami to wszystko to jest pełnia.
0: Jedna opowieść.
1: Dokładnie tak.
0: Czy Konrad jako bandleader, perkusista odzywał się, przemawiał?
1: Tak. Co prawda powiedział na samym początku, że nie będzie przemawiał, ponieważ jest perkusistą i zawsze siedział gdzieś z tyłu i się nie odzywał, ale i tak, no gdzieś tam jest liderem, stworzył ten kolektyw, to jest jego opowieść, ta muzyka, ta płyta, to jest jego opowieść o drodze, o takiej drodze no, do siebie. I bardzo często ja też tak osobiście spotykam się z tym, że ludzie mówią, że szukali gdzieś siebie, pojechali bardzo daleko, a okazało się,

0: że tą esencję znaleźli kilometr od swojego domu.
1: Piękne słowa. No ale taka jest muzyka, taka jest historia Konrada. Podejrzewam, że materiał z płyty Koniec cały został?
0: Cały. Tak, absolutnie od początku do końca. No i dwie niespodzianki.
1: O których oczywiście proszę powiedzieć.
0: No nie wiem, czy będą na kolejnej płycie, ale na pewno... Myślę, że gdyby się znalazły na płycie Koniec, to też by tam dokładnie pasowały. Etno... No, mnie urzeka w ogóle.
1: To znaczy, przepraszam, że wejdę słowo, mówimy niespodzianki o utworach spoza płyty Koniec.
0: Tak, spoza płyty. Tak.
1: Konrad mi się chwalił, że już coś w szufladzie nowego leży. Być może to są te nowe nagrania, które...
0: Być może tak. No, natomiast zakochałam się w tej płycie od pierwszego usłyszenia, od pierwszego taktu, od pierwszego dźwięku. A teraz w Klubie Niebo było niebiańsko.
1: Rozmawiałem w czwartek z Konradem, który był, no nie mogę powiedzieć, że lekko, ale trochę bardziej niż lekko poddenerwowany tym, jak to wszystko będzie. Nie wiedział, ile przyjdzie osób, nie sugerowaliśmy się tym, ile sprzedało się biletów, mówiąc już takimi kategoriami marketingowymi. Liczył na to, że na bramce dopiero dojdzie do tego, że byli goście, zaczną te bilety kupować. I właśnie jak frekwencja? Artysta mało znany, płyta nie za bardzo rozpromowana. Byli ciekawscy?
0: Byli. Byli ciekawscy. No, powiem tak, nie było pełnej sali, tak, żeby nie można było szpilki wsadzić. To nie. Ale osób było sporo. Spora sala, sporo osób i pełen entuzjazm. I naprawdę... były osoby, które były poruszone tym, ale też takie, które widać było, że przyszły z ciekawości, a będąc tam widziałam, jak zaczynają podrygiwać, jak zaczynają podchodzić pod scenę, no bo też to lubię w takich koncertach, które zespołów, które się dopiero pojawiają gdzieś tam, że można podejść pod samą scenę, że można jeszcze właśnie tak pooglądać artystę. Życzę Konradowi, żeby nie można było tak łatwo podejść pod scenę.
1: My też tego życzymy. Dziękujemy. Słuchało się tego z wielką zazdrością. Nie będę w ogóle ukrywał, ale tak jak też dzisiaj Konradowi przed koncertem powiedziałem, pamiętaj, to jest twój pierwszy z serii wielkich koncertów, które nastąpią, także myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby artystę usłyszeć na żywo. Tymczasem w Jazz & Bass słuchaczka Iza, serdecznie dziękuję za wizytę. A u nas 23 minuty po 22, no drum and bass cały czas. Ja obiecałem, że dzisiaj bass zdominuje nasze spotkanie w audycji Jazz & Bass. My jesteśmy cały czas w stajni Metalhead, to ikona, jeżeli chodzi o muzykę drum and bassową w Londynie, założona przez Goldiego dawno, dawno temu. No ostatnio taką miałem ochotę, żeby przewertować katalog i okazuje się, że nie tylko heavy metal, ten drum and bassowy, znajduje się w katalogu Metalheads, ale również różne inne pochodne, tym razem dubowe ciekawostki.

właśnie. Drum and bass cały czas, choć tego drum and bassu tutaj troszeczkę mniej, ale basu, na pewno basu było dużo. Tak jak jest jego na tej płycie sporo, ona nazywa się All My Life, HLZ. Taki pseudonim przybrał gracz, który pochodzi z Włoch, a od 2007 roku mieszka w Londynie, w samym sercu sceny drum and bassowej. No i kombinuje z tym drum and bassem, który jest tematem przewodnim jego nagrań, wplata inne różne gatunki, tak jak przed chwilą idealnym przykładem był utwór Eagle Dub. No ale kiedy wejdzie się dalej na ten album, słychać nie tylko dobre dźwięki, ale również dobrych gości. I taki utwór wybrałem na ten moment, bo zaśpiewa Cleveland Watkins. No stranger to prose that writers unleash that leaves me so empty. Too much talk and not enough action, it seems out here there's so many. Would you walk a mile in my shoes with holes the size of a penny? Like thieves in the night, they came, stole the bottle and let out the genie.

Można przeczytać, że na całym albumie HLZ porusza się między soulową głębią a klasycznym metalowym akcentem. Metal Heads to jest płyta z 27 kwietnia, czyli ma niecały miesiąc, zupełna nowość ze stajni Goldiego, który pojawi się jeszcze dzisiaj w tej drugiej godzinie, bo jeszcze raz zajrzymy na chwilę do Metal Heads. Ale teraz troszeczkę odsapnijmy od tych basowych i ciężkich brzmień na rzecz, no właśnie, tanecznego kroku. Jeżeli powiem Lance Ferguson, to wiemy, o kogo chodzi? Ja myślę, że stali słuchacze Jazz and Bass wiedzą, a jeżeli powiem, że jest to zremiksowany Lance Ferguson, to możecie nie wiedzieć, bo to absolutna nowość.

Jak to się mówi, remiksował Wilk razy kilka, zremiksowali i Wilka. To Lance Ferguson, nowozelandczyk, który w tym remiksowaniu właśnie się kształci. Bardzo dobrze mu to wychodzi, no ale okazuje się, że znalazł się nowojorczyk Jill SM, który postanowił wziąć na warsztat utwory, które wcześniej wykonał Lance Ferguson. Chociaż ten, który teraz na antenie pojawił się w Jazz and Bass, Could Heaven Ever Be Like This, nie jest utworem Lance'a Fergusona, to Lance Ferguson przedstawił swoją wersję tego właśnie klasyka. No i dostaliśmy my, jako audycja Jazz and Bass, w tym tygodniu dwa takie zremiksowane Lance'y Fergusony, jeśli mogę tak powiedzieć. No i oczywiście każda z tych produkcji nadaje się do wieczornego Radia Grabek.

0: To może na początek powiem, jaki jest tytuł tego nagrania, bo to jest najtrudniejsze w tym, co teraz chcę zrobić, bowiem jest to jeden długi zlepek różnych liter, które dają wyraz Los Salamitos Latin Funk Love Song. To jest temat muzyczny dawno, dawno temu stworzony przez Gina Harrisa, potem temat muzyczny, który na swojej płycie Rare Groove Spectrum ujął Lance Ferguson, a dzisiaj słuchamy tego wszystkiego jeszcze w wersji podkręconej przez Gila S. M. Trochę skomplikowane jest to wszystko, ale najważniejsze, że w tej audycji główne skrzypce gra muzyka, a ta audycja nazywa się Jazz and Bass. A pani? A pani jak się nazywa?
1: Hi, this is Tanika Charles and greetings to the listeners of the Jazz and Bass program on the Polish Radio Program 3.
0: O, to dobrze się składa, bo dawno muzyki od pani Taniki nie słuchaliśmy w tym paśmie, a to dobry moment, bo przecież często wracamy do tego przyjemnego, nocnego, klimatycznego neo-soulu.

Całkiem sympatyczna, uśmiechnięta, piękna i pięknie śpiewająca Tanika Charles z Kanady na antenie Jazz and Bass. To jest audycja, która pojawia się w Trójce w soboty między 21 a 23, moi mili. Dziękuję za obecność mailową michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. I skoro pasmo remiksów, bo takie hasło dzisiaj padło, no to jeszcze raz wracamy do Sofiego Zislinga, właściwie do remiksu utworu Brothers.

No właśnie i pięknie. Chciałem powiedzieć, że zresztą słuchacze audycji Jazz & Bass czują to od wielu lat, że kibicuję temu wszystkiemu, co Zephy Zissling nagrywa i wydaje na różnych nośnikach. A tu okazuje się, że jeszcze znalazł się ktoś taki jak Benno i pięknie zremiksował utwór Brothers, jedno z ostatnich dokonań tego trębacza z Tel Awiwu. No dobrze, ale my tu gadu, 8 minut pozostało do 23:00, serwis, a potem Wixa i N3 u Gosi Jakubowskiej. Nawet serdecznie dziękujemy. Olga Szuśko, Michał Grabek-Grabkowski, no i Goldie, którego obiecałem. A Goldie w 2025 roku z okazji 30-lecia Metalheads wydał fajny utwór. Chociaż fajny to słabe słowo. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Tysiące Ukrainek i Ukraińców z dnia na dzień znalazło się w Polsce w dramatycznej sytuacji. W marcu, po wejściu w życie tzw. ustawy wygaszającej, osoby starsze z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i pacjenci onkologiczni, ci, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować, utracili bezpłatny dostęp do lekarzy, szpitali i do zasiłków. Dwa miesiące później wielu nadal potrzebuje doraźnej pomocy. Czy nie dało się inaczej? Co mogą zrobić instytucje, by ratować najbardziej potrzebujących? No i co dalej? Jaka jest strategia rządu? Czego chce społeczeństwo? Debata Trójki i OKO.press z udziałem specjalistów od migracji i przedstawicieli ministerstw w poniedziałek o 18:00. Tylko na trójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja i minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Fałszywe zgłoszenie i interwencja służb w domu prezydenta Nawrockiego w Gdańsku. W MSWiA trwa na

0: Rada jutro odprawa rządu. Złota palma w Cannes dla filmu Fjord Krystiana Mundżu. Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię. Kraków jutro głosuje. Referendum w sprawie prezydenta miasta i radnych. Za godzinę zacznie się cisza wyborcza. W MSWiA narada po interwencji w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego. O sprawie informuje w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz napisał, że służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Straż pożarna poinformowała, że otrzymała fałszywe zgłoszenie o pożarze i zagrożeniu życia osoby znajdującej się w mieszkaniu w Gdańsku. Minister Marcin Kierwiński niezwłocznie zwołał naradę z szefami służb podległych ministerstwu, informuje nas rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: W odprawie wezmą udział komendant Państwowej Straży Pożarnej generał Kruczek, jak również komendant policji generał Boron. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, zwołał taką pilną naradę w związku z zaistniałą sytuacją i oczywiście zgodnie z deklaracją i zapowiedzią pana premiera jutro rano odbędzie się również narada rządu w tej sprawie.
0: Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd i służby użyją wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. W rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec poinformował o szczegółach tego zgłoszenia.
2: Możliwy pożar mieszkania oraz zagrożenie życia osób znajdujących się w środku. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia w tym samym mieszkaniu. Próby kontaktu ze zgłaszającymi nie przynosiły rezultatów. Dlatego na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po rozpoznaniu strażacy podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Mieszkanie było puste, nie stwierdzono pożaru ani osób poszkodowanych.
0: Straż pożarna podkreśla, że każde zagrożenie życia lub zdrowia traktowane jest przez służby z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. Film Fjord, zwycięzcą festiwalu w Cannes, rumuński reżyser Krystian Mundżu odebrał Złotą Palmę podczas finałowej gali. Film opowiada o pobożnej rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, która zostaje uwikłana w śledztwo i proces dotyczący możliwej przemocy domowej. A wcześniej nagrodę za reżyserię odebrał Paweł Pawlikowski za Ojczyznę, inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami opowieść o laureacie literackiego Nobla Tomasie Manie.
3: Żyjący od lat na emigracji Thomas Mann wraca do Niemiec po raz pierwszy po zakończeniu II wojny światowej. To punkt wyjścia filmu Pawła Pawlikowskiego. Ojczyzna skupia się na relacji między pisarzem a jego córką, którzy wspólnie wyruszają w podróż samochodem przez podzielone Niemcy. Główne role zagrali Hans Zischler i Sandra Hüller. Film jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Zdjęcia powstały m.in. w Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu, a także w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W produkcję zaangażowany był polski zespół regularnie współpracujący z Pawłem Pawlikowskim, m.in. operator Łukasz Żal. Czarno-biała estetyka filmu oraz atmosfera powojennej Europy przypominają wcześniejsze dzieła reżysera, nagrodzoną Oscarem IDE oraz Zimną wojnę, która 8 lat temu przyniosła Pawłowi Pawlikowskiemu pierwszą nagrodę na festiwalu w Cannes za najlepszą reżyserię. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Przez kilka godzin nieczynna była linia kolejowa nr 202 łącząca Koszalin z Białogardem. Przed 20 na przejeździe niedaleko miejscowości Kościernica samochód osobowy wjechał pod pociąg Intercity relacji Sławno Poznań Główny. Ranne zostały dwie osoby, mówi Kinga Plucińska-Gudełajska z policji w Białogardzie.
4: W pojeździe marki Opel Insignia podróżowały dwie kobiety w wieku 17 i 20 lat. 17-latka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Koszalinie, gdzie trafiła również druga z kobiet. Maszynista pociągu był trzeźwy.
0: Żaden z pasażerów pociągu nie ucierpiał. W Krakowie jutro referendum. Mieszkańcy zdecydują, czy prezydent Aleksander Miszalski oraz radni zachowają stanowiska. Głosowanie rozpocznie się o 7 rano i potrwa do 21. Głosujący otrzymają od komisji wyborczej dwie karty.
5: Jedna karta będzie formatu A5 i będzie tam wskazane pytanie, czy jest pan, panie, za odwołaniem prezydenta Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta Krakowa przed upływem kadencji, i dwie odpowiedzi, tak albo nie. Na tej karcie również będzie informacja, takie pouczenie, że oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie. Druga karta będzie formatu A4 i znowu pytanie, czy jest pan, pani, za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji.
0: Powiedziała Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Od północy w związku z referendum obowiązuje cisza wyborcza. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Sport, Mateusz Foremniak.
1: Koniec wątpliwości w PKO Ekstraklasie. Lech okrasił mistrzowską fetę remisem 2-2 z Wisłą Płock. Za jego plecami sezon skończył Górnik Zabrze, który dzięki wygranej 6-2 z Radomiakiem zdobył ligowy medal po 32 latach przerwy. Dla Lukasa Podolskiego, od niedawna właściciela klubu, to były idealne okoliczności do zakończenia kariery.
2: Zakończyć tak z Pucharem Polskim i dzisiaj drugie miejsce. Lepiej nie idzie skończyć na boisku i się z tego bardzo cieszę, że mogę każdym powiedzieć, że skończyłem z pucharem. To nie może sobie dużo zawodników powiedzieć.
1: Brązowe medale dla Jagiellonii po wygranej 1-0 z Zagłębiem. W Europie pokaże się jeszcze Raków, 3-0 lepszy od wędrującej do pierwszej ligi Arki oraz GKS Katowice, który zapewnił sobie ten przywilej, wyrównując na 1-1 w 96 minucie wyjazdowego meczu z Pogonią. Z ligą ostatecznie pożegnała się Lechia Gdańsk, która nie dała rady w niecieczy innemu spadkowiczowi Termalice, przegrywając 2-3. W pozostałych meczach Legia 4-0 wygrała z Motorem, Widzew 2-1 z Piastem, a Krakowia 1-1 zremisowała z Koroną. Ewa Pajor pokazała, że upór popłaca. Po raz 6 wystąpiła w finale Ligi Mistrzyń i w końcu może cieszyć się z wygranej, a także tytułu najlepszej zawodniczki spotkania, bo zdobyła 2 bramki i zaliczyła asystę w wygranym przez FC Barcelonę 4-0 meczu z Olimpikiem Lyon. Liczymy, że jej przygoda z Barceloną jeszcze trochę potrwa. Swoją zakończył dzisiaj Robert Lewandowski. Zrobił to w swoim stylu golem, choć Barcelona, której bramki pilnował Wojciech Szczęsny, 1-3 przegrała wyjazdowy mecz z Walencją. Z piłkarskich nowin warto jeszcze wspomnieć o poprzednim klubie Lewandowskiego, a więc Bayernie Monachium, który po wygranej 3-0 z VfB Stuttgart zapewnił sobie 21 w historii Puchar Niemiec. Bez pucharu wrócą z Tirany nasi reprezentanci w Soka, a więc piłce sześcioosobowej. Broniący tytułu Polacy tym razem Mistrzostwa Europy zakończyli na ćwierćfinale porażką 0-1 z Kazachstanem. Trzecie miejsce w Grand Prix Czech wyjeździł sobie za to Bartosz Zmarzlik. Polak został liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Najlepszy w Pradze był dzisiaj Duńczyk Leon Madsen. Wciąż towarzysko grały dzisiaj nasze reprezentacje siatkarskie. Obydwie z rozmachem, bo po 3-0 panie wygrały z Serbią, a panowie z Bułgarią. Jutro Polacy mają już wolne, Polki wieczorem sprawdzą formę Włoszek.
0: Jutro będzie pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu burze. 20 stopni pokażą termometry na północy, 25 w centrum i na południu, do 27 na zachodzie. Tylko nad samym morzem chłodniej, najwyżej 19 stopni.
3: Autopromocja.
4: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
5: Praga Muffin nie zostawia w sobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
4: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken Dzięciołowski.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Minęła 23. Dobry wieczór.
8: N3.
7: Rozpoczynamy kolejne festiwalowe wydanie programu, w którym króluje muzyka elektroniczna. A dokąd wybieramy się tym razem? Wiedzą to syny.

po pion przybijali, ale w sercach jakoś pusto. Dom, dom, dom, woła mnie biała tęsknota.

Ale wspaniale było usłyszeć na żywo ten wers. Kierunek Podlasie, up to date, pozdro techno Białasie. I to właśnie na tym festiwalu. No, niektórzy szczęśliwcy mieli nawet taką okazję dwukrotnie. Pierwszy raz chwilę po wydaniu płyty Orient, a drugi raz na zakończenie ich wspólnej kariery, bo Robert Piernikowski, rapujący, i Przemysław Jankowiak, znany jako 2K88, skupili się na karierach solowych. A już za tydzień rusza kolejna edycja Up to Date'a, co oznacza, że dzisiaj spotykamy się z artystami zasilającymi tegoroczny line-up. Przed nami, z tego co patrzę w programie, śmieszki i heheszki, a jednocześnie bardzo poważne doświadczenie muzyki, które może być katartyczne, resetujące i z pewnością uwalniające. No bo w końcu, jak to mówi organizator festiwalu Up to Date, trzeba kisić ogórki, nie emocje, i pamiętać o wysłaniu pocztówki do babci. A zatem do północy gramy jedynie artystów, którzy zawitają do Białegostoku. Wśród nich Obiekt.

DJ Plant Texture przed chwilą w trójce i mój ulubiony jego utwór What Should I Do Next? Next podkręcamy tempo. Wchodzimy na poziom meta, żartu, polskości, muzyki, która stanowiąc opozycję do trendów wpisała się zdecydowanie do rejestru zjawisk ważnych z zakresu popkulturowych. No i cały czas odnawia swój status, utrzymując się na fali i stając się gatunkiem samym w sobie. Już za tydzień na Up to Date Festival w Białymstoku, a dzisiaj po raz pierwszy w trójce. Vixapol.

0: Studiu Trójki pojawiła się grupa anonimowa, więc nie mogę przedstawić ich z imienia, nazwiska, mimo że bym bardzo chciała i korci. Ale może o tym za chwilę. Grali na trzech boiler roomach w berlińskim Bergheim, rezydenci Rheins FM. I ich hasło to Hardcore Will Never Die, czyli grupa Vixapol. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Dzień dobry.
0: Czyli DJ Sporty Spice, Mikołaj Rave i Torrent są razem z nami. Bardzo się cieszę, ponieważ to jest taka grupa gagatków, co lubią sobie popsocić, a przy okazji trochę pośmieszkować. I o tych żartach dzisiaj też między innymi. Natomiast, czy ta anonimowość pomaga, czy przeszkadza? I czy to jest jakaś taka kreacja, która już została wymyślona, przyklejona do szyldu Vixapol? Czy jest to tajemnica Poliszynera? Jak wy na to patrzycie?
3: To wszystko pewnie się zaczęło z jakiejś takiej inspiracji, w jakiejś tradycji rave'owej, gdzie ten jednak DJ z założenia był osobą właśnie anonimową, chowającą się za ścianą z głośników. W przeciwieństwie do muzyki jakiejś koncertowej, muzyki jakiejś analogowej, czy gitarowej, rockowej, to jednak ta publika miała być tą gwiazdą i być w centrum tej sytuacji, a nie osoba na scenie. Oczywiście teraz to się wszystko zmienia. I teraz widzimy, że ci DJ się stają bardziej takimi gwiazdami rock'n'rollowymi. To się zmieniało na pewno przez lata. Nie zawsze utrzymujemy jakąś tam tą anonimowość, bo też ludzie, którzy chodzą na imprezę, do nas kojarzą, jakoś znają prywatnie lub publicznie. Ktoś by mógł powiedzieć, że w obecnej muzyce klubowej czy rozrywkowej dużo ludzi pracują jednak swoim wizerunkiem i tak dalej, ale z drugiej strony dużo teraz się mówi o tym, że świat nam kradnie jakąkolwiek prywatność. Im więcej ludzie wiedzą o tobie, tym mniej wiesz o sobie.
4: To jest fajne, bo pokazujemy naszym fanom czy tam klubowiczom, że to nie jest o nas, to nie jest o naszym ego, tylko o społeczności. Więc w tym sensie na pewno pomaga. Z drugiej strony te wszystkie właśnie social mediowe trendy są takie, że stoimy im wbrew, co też jest z jednej strony oryginalne, ale z drugiej strony pewnie jakoś tam algorytmom się nie podoba. Algorytmy lubią, kiedy pokazuje się twarz, kiedy mówi się o sobie. Jest to faktem, ale mimo tego chyba cenimy sobie to, jak to

0: wygląda.
1: Czy w takim razie pytanie, o co chodzi w Wixapolu, ma jeszcze dzisiaj sens po 12 latach działalności?
2: Już parę pokoleń przeszło na pewno klubowiczów.
0: 15 pierwsze dzieci poczęte na pierwszych Wixapolach już teraz chodzą.
2: Na tym polegają legendy, nie? Że zawsze się pojawiają ludzie, którzy jeszcze o nich nie słyszeli, nie?
1: Nie no, chodzi mi też o rangę wydarzenia, do jakiego urosł Wixapol w ciągu tych 12 lat. DJ Sporty Spice.
3: Ja myślę, że to jest po prostu przede wszystkim, już po tych wszystkich latach, jest to społeczność. Tak jak powiedział mój szanowny kolega Mikołaj Rejf, chodzi o społeczność i chodzi o tych ludzi i chodzi o tą subkulturę, chodzi o to pytanie, który to twój Wixapol. Chodzi o też tą taką bezpieczną przestrzeń dla ludzi, którzy trochę inaczej chcą się bawić, którzy no trochę nie lubią tego takiego mainstreamowego rodzaju ubawienia się, jaki teraz jest modny. I też ta cała historia Wixapolu jest też trochę o tym, że jesteśmy takimi outcastami, jesteśmy też dla outcastów. Jesteśmy dla ludzi, którzy chcą się poczuć sobą i to jest przestrzeń dla nich.
1: To już skoro wyciągnęłam wiek Wixapolu, to w ciągu 12 lat się bardzo dużo zmieniło. Żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości niż 14 lat temu. Minęła pandemia, rozpoczęły się wojny, kataklizmy. Wojny w sumie zawsze były, ale mam wrażenie, że dzisiaj jakoś tak bardziej przez ten rozwój technologii i rzeczywistości internetowej o tym mówimy. I myślę, że core Wixapolu się nie zmienił mimo wszystko od 12 lat.
0: Nie, nie zmienił się. Natomiast trzeba powiedzieć, podkreślić bardzo wyraźnie, że największym kataklizmem jesteśmy my sami.
1: Mówiłam.
2: Scena ma ciągle z nami jakiś tam problem. Nawet jeżeli my jesteśmy pionierami jakichś trendów, to i tak dla ludzi dalej to jest często nie do zrozumienia, jak można. Znaczy my jesteśmy zbyt chyba nieuchwytni w jakiejś tam swojej definicji dla wielu osób, ponieważ jakby nie popieramy ani jakiejś uniformizacji, u nas ciągle coś tam się zmienia. Tak to jest z poczuciem humoru. W komedii nigdy nie ma tej pewności. I nie wiesz, czy ktoś się z ciebie śmieje, czy ty się z kogoś śmiejesz jeszcze, czy sam z siebie.
3: Bardzo dużo osób się zastanawia i pyta i ma te wątpliwości, o czym jest Wixapol, i na to pytanie nie ma odpowiedzi i to pytanie, ta próba jakiegoś zaklasyfikowania nas stawia nam jakieś bariery w dotarciu do ludzi, którzy właśnie takimi kategoriami myślą.
0: Mieliśmy sobie za cel to, żeby nie grać w tę grę, która była na rynku, w tę grę estetyczną, żeby grać inaczej, żeby komunikować się inaczej, mieć inny język, stąd to oszukowanie właśnie estetyczne, stąd ten język, który dla kogoś, kto się nie przyjrzy, nie wczyta dokładnie, będzie brzmiał, wyglądał, jakbyśmy byli może troszeczkę nie w pełni władz umysłowych, a coś za tym się kryje, tak? My podjęliśmy własną grę. No i cóż, no po tych 12 latach okazało się, że to wszyscy inni teraz próbują grać w naszą grę.
1: I to dlatego branża ma z wami problem?
2: Też dlatego i też z powodu tej naszej jakiejś takiej ciągłej odmienności i też tego, że czuć to, że rzeczy, które są teraz popularne, które wchodzą do mainstreamu i wchodzą na salony, to są często rzeczy, które my na przykład już te 10 lat temu jakoś proponowaliśmy. Te rzeczy teraz są jakby już opakowane w jakiś taki kapitalistyczny, komercyjny już...
0: Poważny, a nie śmieszkujący.
2: Wiadomo, że poczucie humoru jest jakimś objawem inteligencji. Może Wixapol to nie jest o rozumieniu, to jest bardziej o czuciu.
3: Szczególnie w Polsce mamy wrażenie podejście do muzyki i muzyki klubowej na poważnie. Nomen omen wychowanie na trójce, ale... ale klubowe. Już pozdrawiamy. Że to właśnie wszystko ma być jak wyjście do filharmonii, że na poważnie, że tutaj set, że wychodzi pan DJ, że tam zagra, że się wszyscy ustawiają, nagrywają. No my nigdy tego nie czuliśmy. I że dla nas to jednak była zawsze zabawa. I trochę ciężko nam jest odnieść się, w sensie wiemy, co się dzieje w klubach, wiemy, jak się bawią ludzie, no nie jest to filharmonia.
1: Tak, ale mówiąc właśnie o tym zmiennym podejściu do imprez klubowych, dzisiaj jednak jest ten trend, żeby się bawić na trzeźwo, nie korzystać z używek i czerpać przyjemność z samej muzyki. Myślę, że w Wixapolu to również jest możliwe, biorąc pod uwagę, jak dużo się za tym kryje, Mikołaj.
0: Wiadomo, że to życie klubowe potrafi wciągać.
3: A ja jestem...
4: Nie pali, nie pije, chodzi, nie żyje.
0: A ja chodzę i żyję. No, ja jestem już przez ponad połowę, tak, naszej historii osobą imprezującą, bawiącą się na trzeźwo, więc można. Można i jakby polecam ten styl życia.
1: To przejdźmy do meritum. Jak utrzymać się na fali?
3: Być sobą.
1: I to jest już zamknięcie tego tematu?
2: Trzeba umieć nurkować.
1: 12 lat temu z wami zaczynał zupełnie inny odbiorca niż dzisiejszy odbiorca zaczyna, więc...
3: To być sobą to jest też trochę o tym, że trzeba być jakimś na tle innych i być jakimś w taki skończony swój sposób, trochę nie poddawaniu się, to pływanie pod prąd.

0: i to takie nieugięcie się w tym, że się postanowiło być jakimś i nikt ci nie jest w stanie tego wybić z głowy, nawet jeżeli trochę na tym tracisz i komercyjnie, i jakoś zasięgowo, to i tak warto.
1: A też byśmy jednym z pierwszych kolektywów, które na przykład bardzo żywo reagowały na to, co się dzieje jakby w życiu społecznym. Bardzo silnie się zawsze angażowaliśmy w to, co się działo w Polsce, czy po lockdownach, przy okazji strajków, czy przy okazji różnych innych protestów, jakichś zawieruch, wyborów i tak dalej.
0: Uwielbiamy mieszać politykę i muzykę.
2: To też jest w memach.
3: Cały czas słyszymy, że Vixapol już nie jest tym, czym był kiedyś, bo nagle zaczęliśmy mieszać politykę. Nie no, ta polityka była u nas od zawsze.
1: Ludzie przychodzą nowi, którzy nas obserwują od pół roku i akurat się nie działo nic takiego, w co byśmy się angażowali, to pewnie myślą, że nigdy się nie angażowaliśmy. Bo każdy patrzy przez swoją perspektywę, też jakąś życiową, no.
2: Ale jedna perspektywa jest wspólna dla nas wszystkich, czyli wstyd.
3: A my jesteśmy postwstydem.
0: Nie znamy w ogóle tego określenia.
1: To jest prawda, bo kiedy my zaczynaliśmy właśnie mówić o jakimś takim właśnie naszym postwstydzie i że naprawdę historii polskiej muzyki klubowej też nie ma się czego wstydzić i ogólnie nie trzeba wszystkiego importować i sprowadzać. Jak się pojawia moda na bycie dumnym z tego, skąd jesteś, to i tak to jest zaimportowane z zachodu.
3: Ale ja powiem coś, co pewnie się słuchaczowi Trójki nie do końca spodoba, ale właśnie my jesteśmy, sprzeciwiamy się tej pedagogice wstydu i pokazujemy, że Polska może wstać z kolan. Możemy być dumni ze swojej muzycznej tradycji, że możemy ją opowiadać na nowo po raz kolejny i po raz kolejny, że ona nie jest gorsza od tej zachodniej. Często jest lepsza, jest ciekawsza, jest bardziej...
2: Różnorodna?
3: Różnorodna na przykład, tak. Jest dzika, jest nasza, jest bardzo wiele jej cech, które sprawiają, że naprawdę nie musimy importować, nie musimy brać tego, co zachodnie. Możemy się swoją polskością cieszyć, bawić i nie musimy czuć przy tym wstydu i nie musimy myśleć o tym wielkim, zagranicznym innym, czy on zaakceptuje tę naszą polskość, tę naszą inność.
2: Już za tydzień na Up to Date jedna z najbardziej uwielbianych i znienawidzonych imprez w Polsce, czyli Vixapol. Czy jakieś nawiązania do regionu będą?
0: Zawsze są.
1: Zwłaszcza, że 1/3 naszego kolektywu, czyli Mikołaj Ref, jest z Białegostoku i ogólnie chyba mamy duży connection, czujemy do tego regionu.
0: Celebracja natywności zawsze jest obecna.
2: Mikołaj Ref, DJ Sporty Spice i Torrents byli z nami jako Vixapol. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na Up to Date.
0: Dzięki.
3: Dzięki.

No i jak tu nie lubić i nie czuć Vixapolu Hej Sokoły w zremiksowanej wersji. No, będzie można doświadczać tej imprezy już za tydzień na Up to Date w Białymstoku. Ja bardzo żałuję, że już nie mamy możliwości podzielenia się zaproszeniami, ale pocieszenie jest takie, że Vixapol nie przestaje tych Vix kręcić. Wystarczy wejść na ich media społecznościowe, aby dowiedzieć się, kiedy wystąpią w naszej okolicy. A teraz koniec żartów. Przechodzimy do muzyki eksperymentalnej w zupełnie innym znaczeniu, a możliwe, że równie katartycznym, co sam Vixapol.

Badalian to jest jeden z tych artystów, który pochodzi z południa Polski, a myślę, który swoimi fascynacjami nie tylko winylowymi, ale wszelakimi dźwiękowymi potrafi stworzyć unikalne utwory, takie, których nie słyszeliśmy nigdy wcześniej, nigdzie indziej. I być może dlatego przejmie już za tydzień

0: Największy strzał dopaminy ma wtedy, gdy gra przed publicznością. W tym roku została nagrodzona paszportem polityki w kategorii muzyka poważna. Miała okazję tworzyć z Hildur Gudnadottir, a jej syntezatory modularne stanowią wyzwanie w przewożeniu nie tylko samolotem, ale każdym innym środkiem transportu. Po raz kolejny w Polskim Radiu, po raz drugi na Up to Date i po raz pierwszy w audycji N3. Aleksandra Słysz. Jakiś czas temu miałam ogromną przyjemność porozmawiać z Aleksandrą na temat jej twórczości, podejścia, procesu twórczego, ponieważ syntezatory modularne nieczęsto pojawiają się w audycji N3, stąd też wykorzystując tę okazję postanowiłam wyjść od tego, czy bardziej czuję się reżyserką dźwięku, czy może jednak właśnie kompozytorką.
1: Wydaje mi się, że trochę parafrazując, chodziło mi o to, że granie przed publicznością daje mi właśnie taki ogromny strzał dopaminy i to chyba jeden z większych strzałów dopaminy, jaki mogę doświadczyć, przynajmniej doświadczam w życiu codziennym. Jest to dla mnie oczywiście wspaniałe doświadczenie móc grać przed publicznością, mierzyć się też ze swoimi pomysłami. To jest też bardzo wrażliwy moment, bo oczywiście, wiesz, jako twórcy, twórczyni, którzy coś tam prezentują własnego przed ludźmi, to jest takie bardzo intymne doświadczenie i otwieranie się ze wszystkimi jakimiś swoimi najbardziej wewnętrznymi

0: doświadczeniami, pomysłami, ideami. To jest bardzo intymne doświadczenie według mnie, więc stąd też pewnie bierze się też ta adrenalina i ta dopamina. I przez to, że to jest tak istotne, i na pewno jestem nie pierwszą i ostatnią osobą, która to powie, że to jest tak intensywne doświadczenie właśnie ze względu na tę intymność i ze względu też na właśnie no, na wiele czynników, które też tworzy ta sytuacja. Grupa ludzi, która przychodzi specjalnie, żeby posłuchać tego, co robię. To jest no, też niezwykłe, nie? Więc te wszystkie elementy, wydaje mi się, składają się właśnie na to doświadczenie, które jest dla mnie bardzo ważne, bardzo za każdym razem stresujące, w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo też mi bardzo zależy, żeby skoro ktoś się zmotywował, żeby wejść do domu i mnie posłuchać, to chcę dostarczyć tego, co mogę w 100%.
1: Skoro to publiczność daje strzał tej dopaminy, to co staje się tym motorem napędowym i największą inspiracją w przypadku Aleksandry Słysz?
0: To jest bardzo dobre pytanie i ono jest też bardzo trudne i pewnie dużo czasu by mi zajęło, żeby odpowiedzieć na nie w pełni, ale na pewno są dwa takie główne czynniki. Pierwsza to jest właśnie ten, o którym już wspomniałam, czyli publiczność. To jest umowa moja z tymi osobami. Ja wtedy chcę po prostu dostarczyć jak najlepsze doświadczenie i to na pewno jest jednym z ważniejszych tych motorów napędowych. No drugim oczywiście elementem jest to, że na pewno w jakimś stopniu trochę tworzę też dla siebie i mi też bardzo zależy, żeby po prostu, wiesz, rozwijać się nie tylko jako artystka, ale też jako człowiek i coraz więcej wnosić pomysłów, ciekawych idei, poruszać ważne tematy, obierać jakiś kierunek, który jest dla mnie logiczny i w którym też widzę jakiś dalszy horyzont. Więc to mierzenie się z samą sobą też jest bardzo istotne. No i to są chyba pewnie takie dwa najważniejsze czynniki, nie? Bo jednak to, co robimy, jest dla ludzi i więc pewnie ludzie grają tutaj pierwsze skrzypce.
1: W przestrzeni internetowej możemy znaleźć śmiało kilka filmików, na których to Aleksandra Słysz prezentuje, jak gra na syntezatorach modularnych. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda taki instrument, no to ja zachęcam do tego, aby sprawdzić. Ale jeszcze bardziej zachęcam do tego, żeby sprawdzić, jak brzmi. I gdy tak oglądam te filmy, to się zastanawiam, na ile to wszystko jest poukładane, a na ile Aleksandra pozwala sobie na odrobinę improwizacji.
0: Ja jestem osobą dość zorganizowaną i poukładaną i lubię mieć plan i zawsze od niego wychodzę. Zawsze jest jakiś główny koncept na kompozycję. Bardzo często też sięgam po różne techniki kompozytorskie, tak to nazwijmy, albo jakieś właśnie dość precyzyjnie określone zasady, które pozwalają mi ułożyć taką konstrukcję główną danej kompozycji, danego utworu. Jest sporo działań, może nawet nie tyle improwizacyjnych, co intuicyjnych. Ja chyba to tak wolę nazywać z jakiegoś powodu, więc dużo jest takich działań intuicyjnych w tej mojej twórczości. Czasami po prostu słucham i reaguję na to, co słyszę, tworząc, bo tak mi się wydaje. więc to jest na pewno, można to nazwać intuicją. I jeśli chodzi o występy live, to oczywiście mam bardzo porządnie przygotowaną jakąś podstawę, której się trzymam też często. I mam pewne elementy. Jest ich zazwyczaj dość sporo też, żeby, bo też nie lubię się nudzić na tej scenie i lubię sobie zostawić trochę większe pole do popisu, natomiast to są dość dobrze zaplanowane elementy, w których, gdzie, w jakim momencie, w jakim stopniu mogę sobie trochę poszaleć i dodać czegoś trochę więcej, trochę mniej ze względu na to, jak się obecnie czuję w tym danym momencie na tej scenie i co mi się wydaje będzie dobrym krokiem właśnie prowadzenia tej ciekawej konstrukcji utworu.
1: Skoro mamy intuicję, to pytanie, na ile doświadczenie i edukacja z zakresu muzyki klasycznej i edukacja matematyczna przekłada się na tworzenie kompozycji?
0: Myślę, że to mocno wpływa gdzieś na moje działanie. Ja kończyłam też liceum w klasie technicznej, to znaczy ścisłej. Później właśnie studiowałam reżyserię dźwięku, więc na przykład jeden z systemów, w którym się bardzo często poruszam i bardzo go lubię, to są naturalne systemy strojenia i one tak w praktyce tak naprawdę wyglądają, polegają na tym, że tworzę taką jedną wielką tabelkę ze wszystkimi częstotliwościami i zależnościami jednej częstotliwości od drugiej, która w danym kontekście może współbrzmieć fajnie. Więc jest w tym bardzo, w tym moim procesie bardzo dużo matematyki i tak, lubię to.
1: My natomiast jako dziennikarze, ale też i fani muzyki lubimy obserwować, jak artyści się rozwijają, jak zmieniają swoje podejście, jak proponują nam zupełnie nowe rozwiązania i tak też 2025 rok był rokiem nowości, a

0: W jednym z wywiadów Aleksandra Słysz przyznała, że coś, co jest nowe, wydaje się jej naturalne, a zatem naturalne było to, aby rozpocząć współpracę z wokalem.
1: Tak, rok 2025 to na pewno było duże otwarcie na pracę z głosem i z wokalem. Zarówno duet, który z Alex Freiheit razem stworzyłyśmy, zatytułowałyśmy Ghosting, to jest coś kompletnie innego, czego do tej pory nie robiłam, co też bardzo mnie cieszyło i wydaje mi się, że wyszedł z tego naprawdę kawał dobrej pracy, w której starałyśmy się bardzo, żeby to było właśnie takie bezkompromisowe, też ciekawe, łączące właśnie te wszystkie światy, w których żyjemy z Alex. A więc może i trochę inne. Jeśli chodzi o właśnie takie zamówienia kompozytorskie, które też mi się zdarzają w mojej pracy twórczej, to dostałam zamówienie na stworzenie utworu na zespół wokalny i elektronikę. I ten właśnie utwór został zaprezentowany w trakcie festiwalu Art Mintaka w Bydgoszczy. Więc to były takie doświadczenia wokalne, które wcześniej mi się nie zdarzyły. Teraz mam przed sobą jeszcze jeden projekt z trochę większym składem wokalnym, bo będzie to chór, natomiast niestety na ten moment nie mogę za wiele zdradzić. Przygotowuję też projekty niezawierające głosu i w tym roku pojawi się jeszcze jedna premiera, o czym też jeszcze nie mogę niestety mówić, ale
0: same tajemnice
1: w swoim czasie. Tak, te umowy zawsze zobowiązują niestety i choćby się chciało, to nie można zdradzać za wiele jeszcze, ale zapraszam oczywiście do obserwowania moich działań gdzieś tam w internecie.
0: Zanim popędzimy na media społecznościowe Aleksandry Słysz, to powiedzmy o występie, który już za kilka dni na otwarcie festiwalu Up to Date w czwartek. To będzie drugi występ Aleksandry Słysz na tym wydarzeniu, natomiast wcześniej pierwszy rozpoczął się od takich słów. Czuł się tak, jakby między jego ciałem i świadomością zerwało się połączenie. Te części działały bez świadomych instrukcji, czyli jakaś depersonalizacja, odcięcie od otoczenia i myślę, że to świetnie łączy się z tym, o czym opowiada muzyka Oli, a mianowicie o oddaniu się doświadczeniu, o świadomym słuchaniu, o zwolnieniu w pędzie życia, o balansie. Możemy znaleźć tutaj bardzo wiele rzeczy i treści, które przekazuje za sprawą tych syntezatorów modularnych. Natomiast co przed nami w Białymstoku w tym roku?
1: Materiał, który zaprezentuję na Up to Date, jest zatytułowany Beneath Breathing. To materiał, który nigdy nie pojawił się na płycie, więc jest to taki materiał, z którym koncertuję i można go usłyszeć wyłącznie w wersji live. Jest to materiał, w którym mieszam nagrania instrumentów perkusyjnych, kwintetu dętego składającego się z saksofonów i sekshornu, z właśnie syntezą modularną. Te nagrania są przygotowane wcześniej. One też mam jakąś tam względną dowolność w prezentowaniu tych nagrań akustycznych, natomiast ten główny element live'owy, na którym będę się skupiać w trakcie tego występu, to jest właśnie synteza modularna i przetwarzanie zarówno instrumentów właśnie dętych, perkusyjnych, ale i też dodawanie trochę dźwięku syntetycznego do tego wszystkiego.
0: To my teraz oddajemy się jeszcze przez chwilę twórczości Aleksandry Słysz i przy tej muzyce ambientowej jeszcze przez chwilę pozostajemy.

Up to Date. Najbardziej swojski festiwal z muzyką elektroniczną w Polsce już za tydzień w Białymstoku. I coś do tańczenia, i coś do leżenia się z pewnością znajdzie. A wśród artystów również Zaumne, przedstawiciel polskiej sceny ambientowej i zarazem jeden z moich ulubionych producentów. Ale proszę nikomu nie mówić. Zaczynaliśmy sentymentem i nim skończymy. Jest jeden utwór, który już zawsze będzie kojarzył mi się z tym wydarzeniem, gdy jeszcze festiwal odbywał się na stadionie miejskim. W tym roku festiwal w Parku Lubomirskich, a jeżeli ktoś więcej chciałby posłuchać o idei tego wydarzenia, to zachęcam do zaglądania na stronę internetową Trójki i też do ostatniej audycji N3. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i tym samym mówię do zobaczenia na festiwalach, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
2: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
1: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
2: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
1: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
2: Zapraszamy.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Radek Czyż.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 24 maja. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rano pilna odprawa rządu po fałszywym alarmie i interwencji w domu Karola Nawrockiego w Gdańsku. Porozumienie z Iranem jest już prawie gotowe. Donald Trump zapowiada otwarcie cieśniny Ormus. Robert Lewandowski żegna Barcelonę golem. Katalończycy przegrali jednak z Walencją. O 8 ma rozpocząć się odprawa rządu po interwencji w domu prezydenta. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. O fałszywym zgłoszeniu dotyczącym domu rodzinnego Karola Nawrockiego w Gdańsku poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak napisał, służby pod nieobecność domowników wyważyły.

0: drzwi i weszły do mieszkania. Straż pożarna najpierw otrzymała zgłoszenie o pożarze.
1: Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia w tym samym mieszkaniu. Próby kontaktu ze zgłaszającymi nie przynosiły rezultatów. Dlatego na miejsce niezwłocznie skierowano zastępy Państwa i Straży Pożarnej. Po rozpoznaniu strażacy podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Mieszkanie było puste, nie stwierdzono pożaru ani osób poszkodowanych.
0: Powiedział nam rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Po interwencji w domu rodzinnym prezydenta Nawrockiego szef MSWiA Marcin Kierwiński niezwłocznie zwołał naradę z szefami podległych mu służb. Porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane, poinformuje Donald Trump. Prezydent USA dodaje, że obecnie omawiane są ostatnie szczegóły. Zapowiedział, że porozumienie zostanie ogłoszone wkrótce i że doprowadzi ono do otwarcia cieśniny Ormus. Wcześniej Trump rozmawiał telefonicznie z przywódcami Arabii Saudyjskiej, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także Pakistanu, Turcji i Egiptu. Zaznaczył, że osobną rozmowę odbył z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu i poinformował, że poszła ona bardzo dobrze. Netanyahu jest uważany za przeciwnika porozumienia. Film Fjord rumuńskiego reżysera Krystiana Mungiu zdobył Złotą Palmę Festiwalu w Cannes. Wśród laureatów znalazł się także Paweł Pawlikowski, który odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna, inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami opowieści o niemieckim pisarzu Tomasie Mannie.
2: Christian Mungius, Fjord.
3: Dla Christiana Mungiu to druga Złota Palma w karierze. Jego film Fjord opowiada o pobożnej rumuńskiej rodzinie imigrantów mieszkającej w Norwegii, która zostaje oskarżona o przemoc domową. Nie jestem dumny ze świata, który zostawiamy naszym dzieciom. Zanim poprosimy ich, żeby się zmienili, zacznijmy od samych siebie. Powiedział laureat Złotej Palmy. Paweł Pawlikowski otrzymał kanańską nagrodę za reżyserię po raz drugi w karierze, 8 lat po wyróżnieniu za Zimną wojnę. Odbierając statuetkę, polski reżyser przestrzegł przed rosnącą polaryzacją społeczną. Kino powinno pokazywać, że rzeczywistość nie jest tak prosta, jak się ją przedstawia. I to jest jeden z powodów, dla których zrobiliśmy ten film. Podczas gali artyści wielokrotnie nawiązywali do wojen i napięć międzynarodowych. Zakończ tę rzeź. Cały świat na to czeka. Zwrócił się do Władimira Putina rosyjski reżyser Andrzej Zwiagincew, laureat Grand Prix Festiwalu za film Minotaur. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Ciało młodej dziewczyny znaleźli w lesie Wolskim w Krakowie. Strażnicy miejsce od czwartku. W tych okolicach trwały poszukiwania zaginionej 12-letniej Eli. Służby badają miejsce odnalezienia ciała, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
4: No, należy zakładać rutynowo w takich sprawach, że zwłoki zostaną skierowane do zakładu medycyny sądowej. Oczywiście podstawowym zadaniem sekcji zwłok jest stwierdzenie przyczyny zgonu.
0: Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w śmierci nastolatki. Gol na pożegnanie i porażka z Walencją. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił w barwach Barcelony. Duma Katalonii przegrała na koniec sezonu 1-3. Dla Roberta Lewandowskiego był to 120 gol strzelony dla Barcelony. Tym samym skoczył do top 10 strzelców w historii katalońskiego klubu.
5: Przez 4 lata Robert Lewandowski mocno nadwyrężył gardła kibiców i hiszpańskich komentatorów telewizyjnych. Nic dziwnego, że na poprzednim meczu był żegnany z honorami jako legenda klubu, a w jego rodzinnej miejscowości pod warszawskim Lesznie krajanie liczą, że Lewy jeszcze pogra.
6: A niech kopie jak najdłużej, tak? Póki ma siłę, to niech kopie, no. Jak mu to sprawia przyjemność, tak? To nie gra, no. Jak najdłużej. Mieliśmy Bonika, Dejne, był lubański objawienie, ale takiego sukcesu, jak zrobił Robert Lewandowski, to nie zrobił nikt. Lewandowski, Messi i Ronaldo, także taki piłkarzy to nie będzie za 200
5: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela będzie pochmurna, miejscami przelotny opad deszczu, a na południu także burze. 20 stopni pokażą termometry na północy, 25 w centrum i na południu, do 27 na zachodzie. A nad samym morzem najwyżej 19 stopni.
8: Autopromocja. nasz piosenkowy duet?
9: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sęk.
8: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wujcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie Trójka Polskiej.

0: www.radio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
1: Jakiś sprzeciw?
2: Nie, nie słyszę.
0: Wszyscy są zgodni. Tuż przed dziewiątą w cyklu Piosenkarnia.
3: Nikt tu nie przyczepi się.
0: W audycji zapraszamy do Trójki.
4: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Dobry wieczór, witam miłośników i miłośniczki muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko.
7: Potrójne pasmo. Przenoszenie.

Czas nie trzyma się tego remiksu. Od lat wytrzymuje jego próbę. To Armand Van Helden i jego Hear My Name. Armand, a właściwie to Spalding Rockwell i Serge Santago. To na początek z wyraźnie postawioną poprzeczką energetyczną, do której dziś jeszcze wrócimy, głównie za sprawą

Gesaffelsteina i jego koncertu wydanego w tym roku na płycie. Płycie zatytułowanej Enter the Gamma Live. To jest nawiązanie do jego najmłodszego albumu Gamma, ale paradoksalnie w tej scenicznej postaci najmocniej wybrzmiewają utwory z wcześniejszych płyt i po nie właśnie sięgnę. Ponadto mam dziś dla was ponad 25-minutowy mixtape z remiksami Madonny, przygotowany przeze mnie specjalnie na dzisiejszą okoliczność, na dzisiejsze spotkanie. Jest tam też rodzynek w postaci remiksu Time and Space, wykonanego przez François Kevorkiana. Pomyślałem sobie, że skoro tak dużo mówi się o Stewarcie Price'ie, czyli producencie płyty z 2005 roku, do której odwoływać się będzie ta najnowsza, to dla hecy sięgnę właśnie po Kevorkiana. Efekt już za kilka minut, bo do tego czasu jeszcze jeden zwiastun tego wydania. Paradoksalnie bardzo zniuansowany zwiastun, mimo zupełnie innych wrażeń, jakie pojawiają się na wstępie. To utwór z kategorii dzieło sztuki.

Trójce Manoid i utwór Bliss z wokalnym udziałem Pat Dudek. Kompozycja pojawiła się na najmłodszym albumie Manoida i była jednym z singli promującym całość. Intervals to płyta, do której się odwołuje. Płyta oparta na koncepcji interwałów, co dosyć wyraźnie słyszane jest właśnie w tym nagraniu. I jak ja się cieszę na takie działanie, kiedy po albumie i to jeszcze wydanym na winylu, pojawia się suplement w postaci remiksów. Kto wie, może kiedyś pojawią się też na fizycznym nośniku, ale w kontekście tak świetnej płyty i mocnych nazwisk stojących właśnie za remiksami, ten wątek schodzi trochę jakby na dalszy plan. Remiksy w każdym razie stworzyli Jacek Sienkiewicz, Hati Wati i Jacaszek. Zaprezentuję je wszystkie tuż po wątku Madony i mixtape'u, który przygotowałem. A wszystko za sprawą zbliżającej się dużymi krokami premiery albumu Confessions Part 2, który w założeniu będzie nawiązywał do płyty Confessions on a Dance Floor. Premiera odbędzie się na początku lipca. Pierwszym singlem zapowiadanej płyty jest utwór I Feel So Free z mocno wyczuwalną inspiracją I Feel Love Donny Summer, czyli Giorgio Moroder'a.

I Feel So Free i Madonna zapraszająca do najnowszego albumu Confessions Part 2. Jego premiera odbędzie się na początku lipca. I jak się okazuje, jest już remix wybrzmiałego nagrania. To tak w myśl tych bytów, remiksów właśnie, których dziś będzie sporo. Kto wie, być może zakończę nim dzisiejszą audycję. A Madonna, jak wiadomo, od lat flirtuje z klubową elektroniką, co także owocuje właśnie tymi dodatkami, remiksami, często wykonanymi przez ważnych producentów. W 2006 roku, czyli w czasie, kiedy ukazały się remiksy do płyty Confessions on a Dance Floor, pojawił się 3-płytowy box, a w nim 6 utworów. Wybieram 3, a całość kończę zardzewiałym gwoździem. To będzie reinterpretacja François Kevorkiana, reinterpretacja bynajmniej nie utworu Madony, ale zależało mi, żeby właśnie Kevorkiana zestawić tutaj ze Stuartem Price'em, wszechobecnym zarówno w remiksach, bo pod różnymi postaciami podpisuje się jako autor tychże, no ale będzie też produkował najnowszą płytę Madony i oczywiście stworzył tę z 2005 roku. Zatem na zakończenie jarzmie Stuarta Price'a obecnością Hansa Kevorkiana. Życzę dobrej motoryki, tej w ciele, dobrych wrażeń i może także inspiracji. Kto wie? Przed nami zatem mixtape i to, co zawsze zaznaczam, mixtape powstały w oparciu o fizyczne płyty i nagrane, czyli rejestracja odbywała się w czasie rzeczywistym. Przed nami wiele postaci Madony.

0: Time and Space, czyli rodzynek w tym zestawieniu, a to z powodu psztyczka dla Stuarta Price'a, który nie dość, że stworzył album Confessions on a Dance Floor, to jeszcze pojawił się pod, co prawda, różnymi szyldami, pod różnymi postaciami na wszystkich wybrzmiałych remiksach. Zatem dla równowagi inny, jakże dobry producent europejski, François Kay, François Kevokian, Francuz z Francji. O takim pochodzeniu marzył też Jacques Lecount, ale to Brytyjczyk, Stuart Price, przywdziewający czasem francuskie ksywki, jak na przykład Le Rhythm Digital. To był mój autorski mini mixtape, złożony z trzech utworów, właściwie z trzech remiksów utworów Madonny z płyty Confessions on a Dance Floor. No i ten zardzewiały gwóźdź, Time and Space.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: I na marginesie dodam, że ta wersja sygnału ma dopisek Rademenes. To może jeszcze raz.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: Rozpoczynamy drugą część spotkania, w której muzyka Manoida po czasie zremiksowana przez innych uznanych polskich producentów. Zaczniemy od oryginału, żeby zawiązać pętelkę. Proszę kolejne utwory chować do kieszonki. Dla porównania właśnie.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Timefall. Wszyscy śledzący współczesną polską elektronikę z pewnością rozpoznali ten utwór i wiedzą, że pochodzi z najmłodszej płyty Karola, najmłodszej płyty Manoida, współtworzonej, no może nie na pół, ale powstałej we współpracy z Pat Dudek. Jej wokal na tym wydawnictwie to doprawdy światowa liga. No ale to oryginał. Niedawno, jak przystało na klasyczny, stary, dobry sznyt, opublikowano remiksy i pozwólcie, że najzwyczajniej przeczytam, co Manoid informuje o tym wydawnictwie. To jest po prostu dobrze i przemyślanie napisane. Uwaga. Czasem wystarczy przestawić dwie litery, żeby coś pozostało niemal tym samym, a jednocześnie zaczęło znaczyć zupełnie coś innego. Drobne przesunięcia potrafią zmieniać nie tylko sens, ale również temperaturę emocjonalną. Podobnie jak niewielka zmiana perspektywy potrafi całkowicie przeobrazić wspomnienie, sen albo relacje. Intervals opiera się właśnie na fascynacji minimalną deformacją i jej nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Czymś w rodzaju efektu motyla, niewielkiej ingerencji, która prowadzi do powstania zupełnie nowego doświadczenia. Epka jest próbą obserwowania, co dzieje się z muzyką i zapisanymi w niej emocjami, kiedy trafiają do cudzej wyobraźni. Na wydawnictwie znalazły się reinterpretacje przygotowane przez Jacaszka, Hati Wati oraz Jacka Sienkiewicza. Artystów, którzy potraktowali materiał źródłowy jak przestrzeń podatną na dalsze przekształcenia, przesunięcia i mutacje. Słuchamy zatem. Na wstępie Moon Song w interpretacji Hati Wati. Proszę zwrócić uwagę na brak głosu. Dalej już z głosem właśnie ta kompozycja. To jest interpretacja Jacaszka. I na zakończenie remiks utworu, który wybrzmiał przed chwilą. Timefall w interpretacji Jacka Sienkiewicza.

potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia.

0: Timefall, czyli pierwotnie utwór Manoida, tu zreinterpretowany przez Jacka Sienkiewicza. Wcześniej Moonsong z głosem Pat Dudek w remiksie Jacaszka i na wstępie remiks Hati Wati, w którym, no właśnie, tylko i wyłącznie muzyka instrumentalna.
1: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
0: A w nim kolejny rozdział naszego dzisiejszego spotkania, czyli fragmenty z koncertów. Koncertów Gesaffelsteina, który na początku tego roku opublikował pierwszą w swojej dyskografii właśnie płytę niby z koncertu, ale tak naprawdę jest to zbiór wycinków z różnych koncertów, które miały miejsce na przestrzeni 2024 i 2025.

tego roku, kiedy artysta promował swoją płytę Gamma. Tytuł tej niby koncertowej, no dobrze, koncertowej płyty właśnie nawiązuje do ostatniego studyjnego albumu Geffensteina. Brzmi on Enter the Gamma i w nawiasie Life. I to będzie, szanowne i szanowni, powrót do energii z początku naszego spotkania. Energii, którą, przypomnę, wyzwolił Armand Van Helden, a właściwie Spalding Rockwell i Serge Santago. Mocne, brudne granie, z tym, że no, w typowym szkielecie repetycji, typowym dla początku XXI wieku. Tutaj energia podobna, ale z całą masą kleszowych nawiązań. Zresztą ta ostatnia płyta Geffensteina mocno flirtuje z kleszem. Nie do końca mi to odpowiada, ale niech tam. Całe szczęście w trakcie tych koncertowych ścinków jest sporo muzyki z wcześniejszych albumów, za które najbardziej cenię tego francuskiego producenta. Przed nami zatem jego sceniczna postać i mój wybór z tej koncertowej płyty.

trójce pierwszy wydany na płycie koncert Gzafelsteina z całą masą brudnego, industrialnego grania, czyli to, co charakterystyczne dla tego francuskiego producenta. Powiedziałem koncert, dlatego precyzuję raz jeszcze, że to wycinki z różnych jego występów, zatem mamy do czynienia z swoistym miksem różnych wykonań z różnych miejsc, z różnych występów, które odbyły się na

przełomie 2024 i 2025 roku. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i niech tam na zakończenie remix I Feel So Free, tego utworu właśnie, sporządzony przez Peggy Gou, ale już teraz powiem, że oryginał znacznie lepszy. Życzę Wam dobrej nocy, mówił Michał Margański.

0: Autopromocja.
1: Nasz piosenkowy duet.
2: Już termometr wsadził w dziuplę, otoskopem zbadał sen.
1: Wzbogacił swój dorobek nową, tym razem wyraźnie satyryczną piosenką o wójcie. Można ją znaleźć, tak jak i poprzednie, na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejną Bob and Carolina zaprezentują już w czwartek.
3: Jakiś sprzeciw?
4: Nie słyszę.
1: Wszyscy są zgodni. Tuż przed dziewiątą w cyklu Piosenkarnia.
2: Nikt tu nie przyczepi się.
1: W audycji zapraszamy do Trójki.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: 5, 4, 3, 2. Are you ready?
1: Strefa Dread.
7: Strefa Dread.
1: Pozytywna wibracja w twoim domu.

0: Katedra Sejsmologii Reggae, znana jako Strefa Dread, przedstawia. Za mikrofonem Mirosław Makendzień-Ciołowski, realizacja Grażyna Oczkowska i ostatnie dwie wejściówki na dzisiejszy koncert Wawa Muffin w Trójce. Dla pierwszych dwóch osób piszcie. Strefa Dread pisane razem @polskieradio.pl.
1: Powoli, powoli, on nie woli ani słowa.